0: Minęła trzecia.
1: Pogoda dla Wielkopolski. Nad nasze województwo będzie napływać chłodniejsze powietrze. Maksymalna poniedziałkowa temperatura na poziomie około 25 stopni Celsjusza, minimalnie od 9 do 12. W dzień prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, lokalnie, głównie na północy, możliwe burze. Wtedy wzrośnie prędkość wiatru do około 60 km na godzinę. Warunki biometeorologiczne w ciągu dnia będą się pogarszać. Ciśnienie spadnie. Wschód słońca o 5.16, zachód 22 po 20. 4 maja dzień potrwa 15 godzin i 6 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 26 minut, a o godzinę i 42 minuty krótszy od najdłuższego.
2: Tu Radio Poznań.

0: Minęła czwarta.
1: Pogoda dla Wielkopolski. Nad nasze województwo będzie napływać chłodniejsze powietrze. Maksymalna poniedziałkowa temperatura na poziomie około 25 stopni Celsjusza, minimalnie od 9 do 12. W dzień prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, lokalnie, głównie na północy, możliwe burze. Wtedy wzrośnie prędkość wiatru do około 60 km na godzinę. Warunki biometeorologiczne w ciągu dnia będą się pogarszać. Ciśnienie spadnie. Wschód słońca o 5.16, zachód 22 po 20. 4 maja dzień potrwa 15 godzin i 6 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 26 minut, a o godzinę i 42 minuty krótszy od najdłuższego.
2: Tu Radio Poznań.

Między nami już prawie nie ma nas. Pomiędzy nami w nieważkości słów.

0: Minęła piąta.
1: Pogoda dla Wielkopolski. Nad nasze województwo będzie napływać chłodniejsze powietrze. Maksymalna poniedziałkowa temperatura na poziomie około 25 stopni Celsjusza, minimalnie od 9 do 12. W dzień prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, lokalnie, głównie na północy, możliwe burze. Wtedy wzrośnie prędkość wiatru do około 60 km na godzinę. Warunki biometeorologiczne w ciągu dnia będą się pogarszać. Ciśnienie spadnie. Wschód słońca o 5:16, zachód 22 po 20. 4 maja dzień potrwa 15 godzin i 6 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 26 minut, a o godzinę i 42 minuty krótszy od najdłuższego.
2: Tu Radio Poznań.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Gospodarskie wieści rolnicze.
1: Dzień dobry, mówi Jacek Kosiak. Więcej czasu na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe, informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czas na złożenie dokumentów wydłużono o 2 tygodnie, do 1 czerwca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 26 czerwca, ale za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność będzie pomniejszona o 1% należnej kwoty. Główne zasady udzielania wsparcia nie zmieniły się. Do tej pory wnioski złożyło prawie 400 tysięcy rolników. W tym roku w założeniach dopłaty bezpośrednie powinny trafić do aktywnych gospodarzy. Urzędnicy agencji przypominają też, że rolnik, aby otrzymać dopłaty, powinien spełniać tak zwane wymogi warunkowości. Więcej informacji o nowościach można znaleźć na stronie i w biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym roku urzędnicy agencji spodziewają się około 1 200 000 wniosków. Brakuje wody na polach w Wielkopolsce. Zima, chociaż śnieżna, to jednak nie zapobiegła suszy. Skutki braku opadów widać w wielu regionach, także w Dolinie Noteci w północnej Wielkopolsce. Jest dramatycznie sucho, alarmuje Adam Warnke, który gospodaruje w okolicach Czarnkowa.
2: To jest dramat, o którym się nie mówi dzisiaj w Polsce w ogóle. Ten opad, który był w tamtym tygodniu w pasie tam tej środkowej Wielkopolski, polubuskie, no to było, można powiedzieć, 1/10 kraju, może o wiele mniej, nie? No można powiedzieć, jest tragedia. Na łąkach może nie, ale na gruntach ornych jest tragedia. Widzimy zboża o zimę, no z dnia na dzień padają. Teraz zamiast budować plon, te rośliny, no to one, że powiem, no ten plon gubią. Do tego jeszcze niszczycielskie, można powiedzieć, przymrozki, które codziennie nas nawiedzają. No niby ma się to skończyć, silna erozja. No dramat. No wiadomo, tu na tych łąkach te wilgoci trzymamy. Widać nawet, no woda jest w tym stawku. No ale to też jest zatrzymane dzięki tam jakimś zastawkom, dzięki naturalnym zastawkom, czyli bobrom u nas w naszej okolicy też, z którymi już nauczyliśmy się żyć w jakiejś symbiozie. Wiemy już, gdzie są, w których stawach, w których rowach te bobry, ale brakuje tej wody opadowej.
1: Adam Warnke gospodaruje na 90 hektarach, w tym użytkach zielonych. Gospodarstwo wyspecjalizowało się w produkcji mleka. W nowoczesnej oborze utrzymywanych jest 85 krów dojnych.

0: Dzień dobry Wielkopolsko.
1: Dzień dobry Wielkopolsko, przed czasem jest 5:29. W kalendarzu mamy natomiast maj, już oczywiście to czwarty dzień maja. To poniedziałek, nasz ulubiony dzień tygodnia i dziś imieniny obchodzi Floriana, także Monika, Grzegorz i January.
2: Serdecznie pozdrawiamy. To taki pierwszy poniedziałek w tygodniu, który będzie trwał już normalnie 5 dni. 5 dni pracujących Jarosław Pachczyński też pracuje od samego rana. Ania Skoczek, Franciszek Walerych. Mówimy dzień dobry, będziemy razem z Państwem do 9:00. Słońce już wstało. To są dobre rzeczy,
1: jest
2: dobre informacje, jest jasno i będzie ładny dzień. Listen.

0: 1942 roku, 4 maja, urodził się w południowej Karolinie Nicholas Ashford, który wspólnie z żoną Valerie Simpson był autorem różnych piosenek, ale jeśli chodzi o największy hit w ich repertuarze, to właśnie ta piosenka, którą mieliśmy okazję przed chwilą usłyszeć na antenie Radia Poznań, czyli Ain't No Mountain High.
1: Bardzo miło gratulujemy. Wrócić do tej piosenki, tak, gratulujemy, tak.
0: Ale zobacz, ile czasu minęło, 1942 rok, wtedy też urodził się właśnie twórca tej piosenki.
1: A brzmi jakże aktualnie.
0: Świetnie się zestarzało.
1: Tak, tak. Gdybyśmy my się tak zestarzeli, to byłoby całkiem przyjemnie. W 1904 roku za to Charles Stewart Rolls i Henry Royce podpisali w hotelu w Manchesterze umowę o założeniu przedsiębiorstwa motoryzacyjnego Rolls-Royce.
0: To już po nazwiskach się trochę zorientowałem.
1: Pozdrawiamy wszystkich posiadaczy tego samochodu, takiej marki. Nie ma ich zbyt wiele. Posiadasz?
0: Nie.
1: Nie, właśnie. Co jeszcze? W 1981 roku odbyła się premiera filmu komediowego Miś w reżyserii Stanisława Barei, ale także w 1994 roku na antenie Telewizji Polskiej. Widzę, że wiesz, co
0: tak,
1: się wydarzyło.
0: Tak, tak, śmiechu warte.
1: Tak, śmiech. Uwarte. Nie da się tego oglądać z perspektywy lat.
0: Ale zobacz, jak to kiedyś bawiło i śmieszyło.
1: Oczywiście. I mam jeszcze jedną datę, to był rok 2000, wirus komputerowy I Love You. W ciągu jednego dnia rozprzestrzenił się po całym świecie, infekując 10% komputerów mających dostęp do internetu i powodując straty w wysokości 5,5 miliarda dolarów.
0: I Love You, tak?
1: Tak.
0: Widzisz, jak łatwo ludzie dali się nabrać?
1: Miłość jest jak wirus.
0: Tak, to teraz wróćmy w takim razie do wydarzeń związanych z muzyką. Oczywiście 4 dzień maja i to był rok 1960. Wtedy też urodziła się Beata Kozidrak. Dziś świętuje 66. urodziny.
1: Wiemy, że ma się dobrze i koncertuje wszędzie, gdzie się da. Nawet jak jest w Szczecinie, mówi, że jest w Rzeszowie, ale gra dalej. Posłuchajmy, Beata Kozidrak.
0: Beata Kozidrak.
1: Siedrę i

0: 5:38.
1: Kto z nas nie mówi w poniedziałek siedzę i myślę? Tak przy kawie, zanim ruszymy do pracy?
0: Nawet i po kawie.
1: To też, a teraz już czas na Zdarzyło się dziś, czyli duet.
0: Jacek Kosiak, Jarosław Burchardt.
2: Zdarzyło się dziś.
3: Marszałek Ferdynand Foch 4 maja 1918 roku został naczelnym wodzem sił Ententy na wszystkich frontach.
4: A działo się to na zachodzie w trakcie ostatniej niemieckiej ofensywy na Paryż. Dowództwo alianckie zdecydowało się oddać w ręce doświadczonego wodza, generała Ferdynanda Focha, całkowite dowództwo. I Amerykanie, Brytyjczycy, Włosi i przede wszystkim Francuzi wierzyli w talent marszałka Focha. I tak się stało. Druga bitwa nad Marną, która będzie miała miejsce na przełomie czerwca i lipca 1918 roku, pokaże, że Ferdynand Foch miał sukces w ręku. Pogromił Niemców, przepędził ich z Francji, a jesienią 1918 roku to on będzie odbierał z rąk niemieckich kapitulację na froncie zachodnim. Ferdynand Foch związany był także z nami, ponieważ to dzięki jego wstawiennictwu powstaje na zachodzie tak zwana Błękitna Armia, którą dowodził generał Haller.
2: Zdarzyło się dziś.

0: dzisiaj, jeśli chodzi o kalendarz świąt nietypowych, no to na przykład widzimy, że odnotowany jest dzień garncarza, piekarza, ale też święto powolności. A do tego wszystkiego najważniejsze, i to chyba już nie jest nietypowe święto, po prostu święto. 4 maj to każdego roku święto Dzień Strażaka.
1: Tak, a to wszystko za sprawą Floriana, który dzisiaj też ma swoje imieniny. Deszcze w świętego Floriana, skrzynia groszem napchana.
0: A może będzie padać.
1: Jest szansa deszczu, o to zapytamy po 7.30, ale teraz skupimy się właśnie na strażakach i spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, za co cenimy strażaków.
0: Bo od lat, jeśli chodzi o tę służbę właśnie, to jest ona najbardziej popularna i obdarzona największym zaufaniem wśród Polaków. Były takie badania przeprowadzone na przykład w 2024 roku i aż 97% badanych pozytywnie oceniło wtedy działania strażaków. Ten procent zaufania i pozytywnych ocen dla strażaków utrzymuje się na podobnym poziomie cały czas, czyli oscyluje wokół 97-98%, czyli to są ogromne wskazania.
1: Właściwie można by rzec, że nie ma osoby, która by nie ceniła pracy straży pożarnej. A Rafał Muniak, mieszkańców Gniezna, zapytał właśnie o nasz stosunek do ich służby.
2: Są pomocni, bardzo często ratują życie.
3: Za co pani ceni strażaków?
4: Przede wszystkim za ich odwagę.
5: Że strażaków można liczyć, ponieważ zawsze są w gotowości. Jednak strażacy są najbardziej widoczni, bo mają duże te pojazdy. Wykazują się odwagą, zrozumieniem sytuacji, w której znajdują się na przykład poszkodowani, pogorzelcy, uczestnicy wypadków.
3: Czyli empatia, tak?
5: Empatia, no.
6: Akurat w miejscu, gdzie mieszkam, w ostatnim czasie były 3 interwencje w ciągu ostatnich 2 miesięcy.
3: Strażackie?
6: Strażackie. I przyjechali raz do kobiety, która straciła przytomność, byli przed karetką, pomagali i 2 razy przyjeżdżali do zaczadzenia. Profesjonalnie, bardzo szybko, wspaniała robota, także no, ukłony zawsze dla strażaków, wielki szacunek i respekt.
0: Wielki szacunek, ukłony także od nas. Dziś płyną do całej Wielkopolski. Też warto wspomnieć o druhach, strażakach z ochotniczych straży pożarnych. Tych w Polsce jest około 700 tysięcy.
1: Aha, łącznie.
0: Niesamowita
1: ilość. No tak, to faktycznie. Pytanie, jaki mają państwo stosunek do straży pożarnej? Czekamy na telefony 61 865 4654. Mam pierwszy telefon, pan Arek. Dzień dobry, panie Arku.
7: Dzień dobry, panie Aniu, dzień dobry, panie
0: Witamy Arku. Serdecznie w poniedziałek.
1: Zgasił pan pragnienie przez weekend?
7: Nie. Dzisiaj mam 60. wiosnę.
0: A to wszystkiego najlepszego, panie Arku. Składamy w takim razie gorące życzenia.
7: Dziękuję.
1: Jakaś impreza się szykuje?
7: Nie, wczoraj wszyscy byli. Wnuczki, dzieci. Także,
0: czyli także majóweczka. A jeśli chodzi o strażaków, panie Arku, ma pan jakieś pozytywne doświadczenia?
7: Dla nich największy podziw, dlatego że właśnie pani Ania wspomniała o ochotnikach, nie? To oni są nawet pierwsi od już tej straży...
1: Państwowej straży pożarnej.
7: Państwowej straży, tak. Także oni naprawdę, dla nich to wielki podziw i szacunek z tego względu, że no naprawdę tylko syrena zawyje, oni już zaraz już jadą, są... Przeważnie to, co zauważyłem, to są pierwsi przy wszystkim, praktycznie tak. Przy wszystkim.
0: Duży szacunek oczywiście dla strażaków ochotników. Bardzo dziękujemy za ten telefon. I oczywiście...
7: Również dziękuję, miłego dnia życzę.
1: Miłego dnia.
0: I czekamy na państwa kolejne telefony 618-654-654.
1: I mamy panią Ewę już na łączu. Czy tam już płonie coś na wschodzie pod względem wschodu słońca, pani Ewo? Dzień dobry.
8: To znaczy tak, już powoli pokazuje się za dachu sąsiada słoneczko, ale zobaczymy jak będzie. Myślę, że będzie pogodny, pozytywny i pozytywny dzień. Taką trzeba mieć nadzieję.
0: Oczywiście, z taką nadzieją wchodzimy w nowy tydzień.
1: A propos strażaków,
8: no cóż, ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, bo zawsze uważałam, że to są ludzie szalenie odważni i bez nich myślę, że nie dałoby rady funkcjonować nasze społeczeństwo, jeżeli coś się dzieje. Odwaga, takie bardzo dużo empatii dla ludzi. Ale ja mam doświadczenie osobiste. Otóż ja mieszkam w takim domku w Starogowcu i my mamy nieszczęsne duże kominy. I jeszcze jak paliłam, miałam opał taki węglowo-miałowy, ja nie wiedziałam, że coś takiego się może zdarzyć. Zapaliły się sadze w tym długachnym kominie i sąsiadka wpadła do mnie z takim rabanem, że coś się dzieje, bo z mojego komina ogień.
0: To poważna sprawa.
8: To była bardzo poważna sprawa, tym bardziej, że to są szeregowcy, to jest zabudowa szeregowa, tych domków jest dużo. Więc szybciutko zadzwoniłam po straż pożarną, przyjechały trzy wielkie samochody, ogromne. Dachy są strome, wysokie, więc panowie wszyściutko, szybko wszystkich ewakuowali tutaj z najbliższych domków. To była...
0: Akcja błysk. No,
8: akcja błysk, ale jaka profesjonalna, oni są wszyscy zgrani, oni wiedzą, co mają robić, kiedy podać wodę, kiedy ratować i co ratować i jak. Ja byłam im tak wdzięczna, bo nie stało się nikomu nic złego. Dom uratowano, ogień w kominie wygaszono, nikt się nie zaraził. Sprawdzili jeszcze profesjonalnie, czy gdzieś nie ma w domu jakichś śladów czadu, czy jakiegoś takiego dymu, który by mi zagroził. Ja byłam przeszczęśliwa.
1: Czyli usługa A do Z.
8: Tak, i ja do dziś jestem za to im wdzięczna. A drugi przypadek to kiedy kot, ten mój nieszczęsny plas na dach o trzeciej w nocy.
0: Też pomogli.
1: Podobnie tak. Nie przyjeżdżają do kotów, a jednak.
8: Nie, o trzeciej w nocy przyjechali ratować mojego kota. Było mi tak wstyd, piorun z nas na dach i darcie jak opętany. Ale na szczęście nie tego. Byli też bardzo sympatyczni i powiedzieli, że mam pilnować.
0: Pani Ewo, bardzo serdecznie dziękuję.
8: Serce otwarte, ogromne, z ogromnym podziękowaniem i uważam, że ta formuła, która jest na sztandarze Bogu na chwałę, a ludziom na ratunek, rzeczywiście jest odzwierciedleniem ich działalności i aktywności.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy Pani Ewo za ten telefon i mamy już godzinę 5:50. To oznacza, że teraz zapraszamy Państwa na chwilę oddechu przy piosence. No i oczywiście do tematu strażaków będziemy
1: wracać. Rzecz jasna, tu Radio Poznań.

0: Fascynuje mnie ten fortepian w tej piosence. Ciekawe, jak oni grają. Tak, dziwne efekty osiągają.
1: Trzeba się nauczyć w ten sposób gry. Albo poproś Wojtka Chmielewskiego, on ci takie coś na pewno zagra ze słuchu. Kiedy poleje na świętego Floriana, potrwa czas jakiś, pogoda zakichana.
0: O, ładne. A dziś w dzień zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, ale przelotne opady deszczu lokalnie, głównie na północy regionu, możliwe burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz lokalnie około 10 mm, no ale temperatura maksymalna dzisiaj też będzie rozpieszczać od 23 do 26 stopni. Wschód słońca za to widzieliśmy już o 5.16, a pożegnamy słońce dopiero o 20.22.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Kolejowe utrudnienia na końcówce majówki. Na sportowo świętowano wczoraj w Poznaniu rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. 2/3 Amerykanów negatywnie ocenia Donalda Trumpa.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 6 w poniedziałek jest 4 maja. Aleksandra Włodarczyk, dzień dobry, zapraszam. Powroty z majówki nie wszędzie były bezpieczne. Wczoraj po 18 w miejscowości Fabryka w powiecie ostrowskim samochód wjechał pod pociąg. Jedna osoba podróżująca autem trafiła do szpitala. Ruch pociągów w obu kierunkach na dłuższy czas został wstrzymany. Pociągiem relacji Białystok-Wrocław podróżowało około 1300 pasażerów. Przewoźnicy zorganizowali dla nich zastępczą komunikację autobusową. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym zabezpieczonym znakami drogowymi STOP i Krzyżem Świętego Andrzeja. Sytuację na drogach w pierwszych dniach majówki podsumowała wielkopolska policja. 1 i 2 maja doszło w regionie do 14 wypadków, zginęły 2 osoby, 41 kierowców jechało po alkoholu. Prezydent chce do 2030 roku zmienić konstytucję. Karol Nawrocki powołał radę, której członkowie będą pracować nad założeniami ustawy zasadniczej. O tym więcej w wiadomościach o godzinie 7. A wczoraj prezydent Karol Nawrocki rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA i podziękował Donaldowi Trumpowi za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem słabnie poparcie dla Donalda Trumpa w jego kraju. 2/3 Amerykanów uważa, że ich kraj zmierza w złym kierunku. Tak wynika z sondażu ABC News i Washington Post przeprowadzonego przez ośrodek Ipsos. W obliczu konfliktu z Iranem, który wpędził globalną gospodarkę w kryzys naftowy, a ceny paliw osiągnęły najwyższy poziom od 4 lat, oceny działań prezydenta Donalda Trumpa w wielu kwestiach spadły poniżej progu pozytywnego odbioru.
2: Jak wynika z sondażu, zdecydowana większość badanych negatywnie ocenia sposób, w jaki prezydent radzi sobie z każdą z analizowanych kwestii. Ogólny wskaźnik poparcia dla Donalda Trumpa spadł do poziomu 37%, co stanowi najniższy wynik w trakcie jego obecnej kadencji prezydenckiej. Z kolei odsetek osób negatywnie oceniających jego działania osiągnął poziom 62%, co stanowi rekordowo wysoki wynik w ujęciu obu kadencji prezydenckich. Z sondażu wynika również, że amerykański prezydent traci poparcie w kwestii zarządzania każdą z badanych dziedzin. 2/3 Amerykanów jest zdania, że kraj zmierza w niewłaściwym kierunku, a przewaga demokratów nad republikanami w sondażach przed wyborami połówkowymi nieznacznie wzrosła, osiągając poziom 5 punktów procentowych. 76% Amerykanów źle ocenia sposób, w jaki prezydent radzi sobie z kosztami życia w USA. Niemal tyle samo osób krytycznie odnosi się do jego działań w kwestii inflacji. Podczas swojej kampanii prezydenckiej Donald Trump wielokrotnie obiecywał obniżenie kosztów życia dla Amerykanów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Wracamy do kraju na sportowo. Poznaniacy i goście świętowali wczoraj 35. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z Polany Harcerza nad Jeziorem Altańskim wystartowała najpierw pierwsza grupa biegaczy, która miała do pokonania 5 kilometrów. Po niej zawodnicy na dłuższym 10-kilometrowym dystansie. Od 5 lat w Poznaniu organizowany jest bieg Konstytucji. Wczoraj po raz pierwszy imprezę zorganizowano na Malcie na przełajowej trasie. Zapisało się prawie 500 osób, mówi organizator biegu Marcin Stachowiak.
3: Koszulki mamy z akcentami biało-czerwonymi, mamy też biało-czerwone flagi, no staramy się to też uczcić, jest to charakterystyczna data, jest to 3 maja, taki nowoczesny patriotyzm.
4: No to już od lat, taka tradycja bym powiedziała i warto się ruszać i w każdym wieku.
5: Bardzo miłej atmosferze, na sportowo.
6: Konstytucji pierwszy, nie biegliśmy jeszcze w Poznaniu.
1: Na mecie na wszystkich czekały okolicznościowe medale. Prawie 34 tysiące wielkopolskich maturzystów przystąpi dziś do egzaminu dojrzałości, o tym także więcej za godzinę.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
7: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
1: Ciepły poranek w Wielkopolsce od 12 do 15 stopni teraz na termometrach, ale sporo chmur. W ciągu dnia będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. I dziś mogą już wystąpić przelotne opady deszczu, lokalnie głównie na północy regionu. Możliwe także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni na północy regionu do 26 na południu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
8: Sport, Wojciech Bernard, dzień dobry. Polscy hokeiści na lodzie przegrali po rzutach karnych z Francją w swoim drugim meczu trwających w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A. Po trzech tercjach był remis 2-2. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie we wtorek Kazachstan. Awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata Elity wywalczą dwa najlepsze zespoły turnieju. Karolina Romańczyk oraz Andrzej Burda zdobyli w chorwackim Osijeku srebrne medale strzeleckich Mistrzostw Europy w strzelaniu z karabinu na dystansie 300 metrów z pozycji leżąc. Rywalizację kobiet wygrała Szwajcarka Anja Senti, wśród mężczyzn triumfował Austriak Aleksander Schmirl. Katarzyna Kawa wygrała tenisowy turniej WTA w chińskim Huzhou. W finowym pojedynku Polka pokonała Słowenkę Weronikę Rjavec 6-0 i 6-4. Nie powiodło się natomiast Hubertowi Hurkaczowi, który w decydującym spotkaniu Challengera ATP w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6 i 4-6. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Kierowca Mercedesa umocnił się tym samym na czele klasyfikacji generalnej cyklu. Na zestaw informacji z ligowych boisk, torów i parkietów zapraszam po godzinie 7.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Dzień dobry, Wielkopolsko.
9: I mamy czwarty dzień maja, to poniedziałek. Dzisiaj imieniny Floriana, Moniki, Grzegorza, Michała, Januarego, Władysława. Dziś także Dzień Strażaka, o którym mówimy. I zaczynamy kolejną godzinę audycji. Dzień dobry, Wielkopolsko.
10: Zaczynamy nowy tydzień, zaczynamy poniedziałek. Właśnie tak jak wspominamy bardzo często przy okazji tego dnia, to tydzień nowych możliwości. Franciszek Walerych, Ania Skoczek,
9: wszystko, Jarosław można zepsuć.
10: Pachczyński. Zapraszamy. Będziemy z Państwem do godziny 9:00.

0: I dziś od samego rana mówimy o strażakach i o straży pożarnej, ponieważ 4 maja to oczywiście Dzień Strażaka.
1: I tutaj pytamy o stosunek do służby, pytamy o to, jakim uwielbieniem darzymy właśnie strażaków, bo wiemy, że wśród tych pracowników, wśród zawodów to jeden z najbardziej docenianych zawodów w naszym kraju. 61 865 4654, o to pytamy także i państwa, ale Rafał Muniek zapytał o to mieszkańców Gniezna.
0: I teraz też rozmawiał z panią komendant Straży Pożarnej, z panią Martą Kacprzycką.
2: To są trochę rodzinne tradycje, bo mój tata był strażakiem. Co mi daje straż? Poczucie bezpieczeństwa, poczucie sprawczości i poczucie spełnienia. Strażak to jest osoba, która przede wszystkim dba o dobro drugiego człowieka.
3: Ale strażacy chyba muszą się też charakteryzować dużą dawką empatii. Musicie pracować najczęściej z tymi ludźmi, którzy właśnie doznali jakiegoś nieszczęścia.
2: Ten kontakt z drugim człowiekiem powoduje to, że ta empatia jest jakby w nas już wpisana i zawsze patrzę na drugiego człowieka przez pryzmat tego, jak sama chciałabym być traktowana.
0: No i teraz jeśli chodzi o te wyniki, wskaźniki zaufania do strażaków, okazuje się, że nie tylko w Polsce ta służba obdarzona jest największym zaufaniem i największym szacunkiem. Na przykład jeśli chodzi o Europę, to w Szwajcarii strażacy również osiągają tam wyniki około 96-97%, jeśli chodzi o tą najbardziej lubianą, popularną i godną zaufania służbę.
1: Mamy telefon, zadzwonił pan Michał. Dzień dobry panie Michale.
4: Dzień dobry wszystkim.
1: Jest pan strażakiem?
4: Byłem.
0: Byłem
4: strażakiem.
0: Zawodowym czy OSP?
4: Zawodowo ochotnicza straż pożarna.
0: I jak to wyglądało, panie Michale, gdyby pan nam mógł opowiedzieć?
4: Nie, to za dzieciaka to po prostu była przyzakładowa ochotnicza straż pożarna, czyli dlatego zawodowo ochotnicza straż pożarna, bo to nadleśnictwo Antonin. W byłym Kaliskim ma największe obszary leśne i po prostu cały Antoni żył właśnie strażą, bym mógł powiedzieć, i żyje dalej. I po prostu za dzieciaka najlepszym sposobem, żeby coś robić, to było należeć do straży.
0: Czyli to jeszcze można powiedzieć, że bardzo takie zajęcie, hobby z jednej strony, z drugiej strony misja, z trzeciej strony aktywność.
1: No tak, bo to przecież ciągle ćwiczenia, rozwijanie węży, składanie węży, pucowanie wozu.
4: Zawody, sztafeta, bojówka. Później wyjechałem do Irlandii, ale i tam byłem ratownikiem jaskiniowym. No ale to jest
0: wow.
4: Inna rzecz.
0: Panie Michale,
1: czyli przez ratownika
0: zostało to u pana w sercu, taka chęć pomocy i ratowania innych.
4: Tak, tak. Teraz chciałbym być, ale po prostu nie ma czasu zostać strażakiem, gdyż w większości czasu mnie nie ma w domu, także...
0: Byłoby trudno, ale gratulujemy i dziękujemy też za pana służbę w tych młodych latach. OSP faktycznie to jest taka służba, która zrzesza mnóstwo mieszkańców, tak. Też mniejszych miejscowości.
1: Ma taki element społeczny. Panie Michale, bardzo dziękujemy. Będziemy jeszcze do tego wracać. 13 minut mamy po godzinie 6.

0: Krzysztof Zalewski na antenie Radia Poznań. Mamy już 20 minut po 6.
1: Pierwsze strony gazet, czyli przegląd prasy Radia Poznań.
2: I od samego rana też mówimy o tym, że właśnie rozpoczęły się matury. Dla wielu maturzystów miniona majówka była bardzo ciężkim czasem, tym ostatnim momentem na powtórkę materiału. No i dzisiaj o godzinie 9:00 czas start. Maturzyści rozpoczynają swój maraton egzaminacyjny od języka polskiego. Jutro zmierzą się z matematyką, no a w następnych dniach z angielskim na przykład. Egzaminy maturalne ruszyły właśnie dziś, a jeśli chodzi o wyniki egzaminów, no bo to jest teraz chyba już najważniejsze, ponieważ ta cała maszyna ruszyła. Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca, także maturzystom przyjdzie chwilę na te wyniki poczekać. Egzaminy poprawkowe natomiast rozpoczną się 24 sierpnia o godzinie 9:00. Arkusze z egzaminów pisemnych rozpoczynających się o godzinie 9:00 dziś pojawią się na stronie cke.gov.pl zaraz po zakończeniu sesji, choć najczęściej jest to około godziny 14:00 na stronie Głosu Wielkopolskiego, który tutaj opisuje wszystkie po kolei dni egzaminów. Znajdą Państwo też dziś po południu arkusze wraz z rozwiązaniami. My oczywiście za wszystkich maturzystów w Wielkopolsce i nie tylko w Wielkopolsce trzymamy kciuki. Na pewno będzie dobrze.
0: Zwłaszcza, że powtórkę już za rok, albo nawet wcześniej. Dane kościelne sprzed 2 lat wskazują, że do pierwszej komunii przystąpiło 2 lata temu, wówczas 330 tysięcy dzieci, czytamy w Rzeczpospolitej. Choć z roku na rok liczba ta spada, szczególnie w dużych miastach, to jednak wynik nadal jest imponujący. Niemal 41% rodziców organizujących przyjęcia przeznacza na organizację tego wydarzenia zazwyczaj, uwaga, od 5 do 10 tysięcy złotych. Tak wynika z badania na zlecenie Krajowego Rejestru Długów, ale 8% planuje wydać ponad 10 tysięcy złotych. Oznacza to 2-3 miliardy złotych na samą organizację wydarzenia i przeważnie wynajem sali w restauracji. Dochodzą jeszcze wydatki na prezenty, choć tu rozpiętość wydatków jest jeszcze większa. Z kolejnych badań okazuje się, że goście nie będący dziadkami ani chrzestnymi w 28% wskazują na przedział od 400 do 600 zł, a 25% wybiera kwotę od 200 do 400 za najbardziej odpowiednią formę prezentu. 57% badanych wskazuje pieniądze w kopercie, co piąty mówi o biżuterii, różnego typu sprzęcie elektronicznym czy symbolach religijnych. I okazuje się, że jak to mówi Marcin Gruszka, rzecznik Allegro, najwięcej zakupów odnotowujemy tuż po majówce. Wtedy szczególnie popularne są zabawki, większe zestawy Lego, pojazdy zdalnie sterowane, elektronika, konsole, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, drony oraz hulajnogi elektryczne. W elektronice odnotowujemy też większe zainteresowanie okularami VR. Dodaję i tutaj w artykule czytamy właśnie, że hulajnogi są bardzo popularne, choć są wypierane przez rowery elektryczne, czyli wracają rowery, ale już w takiej formie 2.0. I drony nie są już tak popularne jak jeszcze kilka lat temu. Teraz właśnie rower elektryczny jest najbardziej na topie.
2: Dron dla 9-latka to też brzmi jak wyzwanie.
0: To brzmi jak jeden lot nieszczęśliwy, który upada i szybko się kończy. I właśnie o tych prezentach komunijnych czytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej.
2: Jest już 6:23, a to oznacza, że za chwilę, za niedługo na antenie Radia Poznań skrót najważniejszych wiadomości. My już teraz zapraszamy Państwa także na wiadomości dla kierowców. Te oczywiście około godziny 6:45.
1: Dzień dobry, Wielkopolsko!

0: 6.27, wracamy jeszcze na chwilę do strażaków.
1: Wracamy do strażaków, ale zanim strażacy, to ja jeszcze tylko wspomnę, że w Wielkopolsce jest około 24 tysięcy maturzystów, którzy już o godzinie 9 rozpoczną egzaminy. Trzymamy za nich oczywiście kciuki i dodajemy werwy, ochoty i dobrego samopoczucia i jakby wspieramy was. Będzie dobrze.
0: A ja w tak zwanym międzyczasie sprawdziłem, ile razy strażacy podejmują interwencje związane z kotami. I okazuje się, że jest ich całkiem sporo. I faktycznie jest no właśnie dużo. Do tego jeszcze można znaleźć zdjęcia. Jest w internecie mnóstwo strażaków, którzy takiego kotka po interwencji trzymają. Gorzej, jeżeli taki kot od razu ucieknie takiemu strażakowi
1: i znów wróci
0: na drzewo. Zwłaszcza, że też kiedyś rozmawiałem z jednym strażakiem i on mówił, że skoro kot wszedł, to i zejdzie. Ale
1: to chyba tak nie działa.
0: No właśnie.
1: Do końca.
0: No.
1: Ale jak wiemy z opowieści naszej słuchaczki pani Ewy, te interwencje są podejmowane i strażacy od czasu do czasu no, ratują te koty.
0: Tak, od pożaru, przez wypadki, po zagrożenia chemiczne, fizyko-chemiczne.
1: Ale też pamiętajmy, że w Pamiątkowie pod Szamotułami na przykład ratowali bocianie jajo.
0: I udało się uratować, bociany z pewnością się wyklują. Do strażaków będziemy wracać, tymczasem na naszej antenie już za chwilę skrót wiadomości Radia Poznań.
2: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość Powietrza to Jakość Życia.
3: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
4: Na zegarze 6.30 w kalendarzu poniedziałek, 4 maja. Aleksandra Włodarczyk. Najważniejsze wiadomości. Dziś początek matur. Jako pierwszy egzamin z języka polskiego. Start o 9.00. W Wielkopolsce to ważny dzień dla prawie 34 tysięcy maturzystów. Dziś także w całej Polsce obchodzony jest Dzień Strażaka. Od kilkunastu lat dzień ten ma charakter święta zawodowego ustanowionego przez Sejm, które obchodzą druhowie OSP i strażacy zawodowi. W Armenii rozpoczyna się 8. szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Prawie 50 liderów państw spotka się, by porozmawiać o sytuacji geopolitycznej, bezpieczeństwie i stabilności. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Organizacja ta powstała 4 lata temu po inwazji Rosji na Ukrainę. Ukraiński bezzałogowiec doleciał do Moskwy, maszyna uderzyła w dom, nie ma poszkodowanych. W miniony weekend rosyjska obrona zestrzeliła kilkanaście dronów lecących w kierunku Moskwy. Na 9 maja zaplanowano w rosyjskiej stolicy paradę wojskową z okazji Dnia Zwycięstwa. Coraz bliżej podpisania umowy pożyczkowej na programy obronne. Ma to się stać jeszcze w tym tygodniu. Podpisanie umowy o programie SAFE odbędzie się w Warszawie w obecności przedstawicieli rządu oraz gości z Brukseli. Agnieszka Duczmal, odznaczona Orderem Orła Białego, dyrygentka, założycielka orkiestry Amadeus, została uhonorowana najwyższym polskim odznaczeniem. O tym więcej w wiadomościach o godzinie 7.
3: To były wiadomości Radia Poznań.
4: Teraz jeszcze o pogodzie. Dziś będzie dość ciepło, ale więcej chmur na niebie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 do 26 stopni Celsjusza. Cieplej będzie na południu regionu. Na północy możliwe dziś burze. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami.
5: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Przynajmniej taką mamy nadzieję, tego deszczu ziemia bardzo potrzebuje. No ale czas na zagadkę i teraz uruchamiamy północną sekcję Wielkopolski. Posłuchajmy, o czym mówią dzieci.
1: Widzimy szybowiec, flagi i widzimy, że ten szybowiec jest położony na czymś.
2: Ma
1: napisane.
2: Ma napisane 1, 9, 5, 2.
1: Są wokół tego drzewa. I są,
2: co to jest?
1: Są lampki. Jest trawa jeszcze.
3: Tak, i od razu możemy powiedzieć, że to nie jest szybowiec, ale coś, co ma skrzydła. Wprost.
0: I pytamy
3: wiemy,
0: Państwa, co to jest, gdzie to jest? 7148. Tutaj należy wysłać SMS-a. W treści wpisujemy Radio Poznań bez polskich znaków. No i dalej odpowiedź na to pytanie, co to jest i gdzie najlepiej. Oczywiście jeszcze Państwa imię i nazwisko.
3: A koszt wysłania wiadomości to złotówka i 23 grosze. Przed godziną 7 jeszcze sprawdzimy, jaka jest odpowiedź i o jaki obiekt chodzi. Przypominamy, to północ Wielkopolski.
4: Małe słowa, wielka zagadka.

0: 6.40, słuchają Państwo Radia Poznań, a my już teraz zapraszamy Państwa na wiadomości dla kierowców. Jeśli Państwo zobaczą za kółkiem kogoś ubranego w białą koszulę i marynarkę, no to warto być dziś wyrozumiałym.
1: To już za 4 minuty.

0: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych Spyshop www.spyshop.pl.
1: Motosygnał Adam Sołtysiak. Dzień dobry. Niezłe warunki pogodowe w Wielkopolsce, ale ruch na tranzytach od samego rana spory. Doskonale widać to na przykład na Krajowej 11. Zobornik w kierunku Poznania. Tutaj korki przed Chludowem i przed Golęczawem, kierunek Poznań. Korkuje się również Krajowa 92 i tu postój czeka was przed rondem w Tarnowie Podgórnym, kierunek Poznań. W stronę Poznania korkuje się również Krajowa 11 z Jarocina. Mamy korki przed Środą Wielkopolską. Na razie sprawnie przejechać można S11 trasą z Kórnika do Poznania. A w Poznaniu korkowo na trasie katowickiej przed rondem Rataje. Źle wygląda też północna część miasta, przede wszystkim ulica Lutycka na Poznańskiej Woli. Tutaj korek i w jedną i w drugą stronę. Zatłoczona Niestachowska do Świętego Wawrzyńca. W tej chwili kolejka rozpoczyna się na wysokości Wojska Polskiego.
0: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych Spyshop www.spyshop.pl.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Małe słowa, wielka zagadka.
1: 6.49, słuchają Państwo Radia Poznania. My teraz rozwiązujemy zagadkę, którą mieli Państwo okazję usłyszeć na naszej antenie po 6.35.
2: To nie jest szybowiec, ale dzieci tak właśnie o nim opowiadały.
3: Widzimy szybowiec, flagi i widzimy, że ten szybowiec jest położony na czymś.
4: Ma napisane 1, 9, 5, 2.
3: Są wokół tego drzewa. I są, co to jest? Są lampki. Jest trawa jeszcze.
1: I dzieci mówiły jednym chórem. Zagadka była dość trudna. Nie ma co tutaj owijać w bawełnę, ale mamy słuchacza, który udzielił prawidłowej odpowiedzi. Teraz próbujemy z nim nawiązać połączenie.
2: Jest z nami pan Bartosz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
1: Witamy, panie Bartoszu.
2: Panie Bartoszu, czy wie pan, o czym mówiły dzieci?
5: Chyba chodzi o odrzutowiec LIM-2, który stoi na postumencie w pile.
2: A, bardzo dobra odpowiedź. Gratulujemy. Rozumiem, że doskonale wie pan, jak wygląda i często pan go mija, czy nie?
5: Często nie mijam, ale przyjeżdżałem przez Piłę, miałem okazję zobaczyć, a na początku skojarzył mi się z pomnikiem, który stał w Poznaniu kiedyś, natomiast ta północ Wielkopolski wskazała mi na to, że to jest jednak Piła.
1: Czyli połączył pan te kropki doskonale. Jaką częścią Wielkopolski połączyliśmy się właśnie?
5: Poznań.
1: Z Poznaniem, no proszę, myślałam jednak, że to będzie prostsza zagadka dla właśnie mieszkańców Piły.
2: Panie
1: Gratulujemy
2: Bartoszu,
1: tym
2: jakie
1: bardziej.
2: Ma pan plany na ten wspaniały majówkowy poniedziałek?
5: No i jestem już w pracy, także tylko praca.
2: No dobrze, to ma pan jeszcze okazję, jeżeli pan chce, może pan kogoś pozdrowić.
5: Chciałbym pozdrowić Małgorzatę.
1: Pozdrawiamy w takim razie Małgorzatę od Bartosza.
2: Wszystkie Małgorzaty czy jedną konkretną?
5: Jedno.
2: Pozdrawiamy Małgorzatę. Bardzo dziękujemy. Parasol trafia do pana. Być może się dziś przyda, bo dzisiaj zapowiadane przelotne opady deszczu. Jutro akurat będzie ich o wiele więcej. I życzymy miłego dnia w pracy.
5: Bardzo dziękuję i wzajemnie.
1: Pozdrawiamy, do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
0: Małe słowa, wielka zagadka.

0: To trochę piosenka, która tak. mogłaby nawiązywać do dzisiejszego święta w kalendarzu. Przypomnę tylko, że 4 dzień maja to Dzień Strażaka.
1: Tak, i no, wielokrotnie jest tak, że płonie stodoła. Wtedy akurat Bywa. Najczęściej panowie z OSP muszą przyjechać i ugasić płonącą stodołę. No, ale właśnie, dziś w związku z tym pytamy państwa o kontakty ze strażakami, ale kontakty takie służbowe, rzecz jasna.
0: A być może właśnie sprawdzamy listę obecności, kto z naszych słuchaczy kiedyś, a bądź nadal aktualnie służy w OSP.
1: Tu apelujemy właśnie do takich słuchaczy, żeby pochwalili się swoją pracą oraz opowiedzieli, jak to wygląda od kuchni, w razie czego czekamy. 61 86 654, ale posłuchajmy, co o pracy strażaków mieli do powiedzenia mieszkańcy Gniezna, a rozmawiał z nimi Rafał Muniak.
2: Są pomocni, bardzo często ratują życie.
3: Za co pani ceni strażaków?
4: Przede wszystkim za ich odwagę.
5: Że strażaków można liczyć, ponieważ zawsze są w gotowości, jednak strażacy są najbardziej widoczni, bo mają duże te pojazdy. Wykazują się odwagą, zrozumieniem sytuacji, w której znajdują się na przykład poszkodowani, pogorzelcy, uczestnicy wypadków.
3: Czyli empatia, tak?
5: Empatia, no.
6: Akurat w miejscu, gdzie mieszkam, w ostatnim czasie były 3 interwencje w ciągu ostatnich 2 miesięcy.
3: Strażackie?
6: Strażackie. I przyjechali raz do kobiety, która straciła przytomność, byli przed karetką, pomagali i 2 razy przyjeżdżali do zaczadzenia. Profesjonalnie, bardzo szybko, wspaniała robota, także no, ukłony zawsze dla strażaków, wielki szacunek i respekt.
0: 61 86 654 654. Tutaj czekamy na państwa telefony w sprawie strażaków.
1: Ty miałeś jakiś kontakt ze strażakami?
0: Oczywiście, że tak.
1: Jaki?
0: Teraz no tak na szybko, każesz mi no,
1: dobrze.
0: Przypominać
1: to może
0: sobie?
1: Pan Wojtek ma inną historię związaną właśnie z nimi. Dzień dobry, panie Wojtku.
7: Witam serdecznie, melduje się OSP Poznań Głuszyna.
0: Gratulujemy i witamy.
1: I co tam na Głuszynie, jak to wygląda u was? Dużo pracy?
7: No zawsze jest bardzo dużo pracy. Mamy kupę roboty, w szczególności teraz, gdy jest okres wypalania traw, jest bardzo dużo wyjazdów. No i byśmy chcieli, żeby tych wyjazdów było jak najmniej.
1: Panie Wojtku, ilu was tam jest w OSP Głuszyna?
7: No w sumie około 30.
0: To sporo, a to jest tak, że są panowie podzieleni na dyżury, czy to jest taki jeden wieczny dyżur?
7: To jest ochotnicza straż pożarna. To znaczy się, jak jesteśmy w pracy i ktoś jest dostępny, to w ten czas udaje się do działania, jeżeli zawyje nam syrena. A na dyżurze non-stop 24 godziny w naszej remizie jest podstacja pogotowia ratunkowego.
1: Panie Wojtku, to krótkie pytanie. Kiedy usłyszy pan syrenę, to jak szybko jest pan
0: w stanie się zebrać?
7: No tak do 3 minut to już jestem, mam kilometr do strażnicy, do 3 minut już jestem pod strażnicą.
1: To nie zajmujemy więcej czasu, bo kto wie, co się może wydarzyć. Panie Wojtku, dziękujemy.
7: Troszeczkę dłużej w nocy.
1: No, wiadomo.
0: Wszystkiego
7: dobrego. Przy okazji życzę wszystkim strażakom tyle powrotów, co wyjazdów, i pozdrowienia dla pani Jarosławy, od której mamy kamizelkę nowego Tomyśla.
0: Super,
1: czyli to pan. Dobra, to
0: panie
1: dziękujemy
0: Wojtku,
1: bardzo.
0: Ukradł mi pan życzenia, bo to ja chciałam jeszcze przy okazji tego telefonu złożyć życzenia wszystkim strażakom, a przede wszystkim tym z OSP Głuszyna.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
3: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
4: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje, tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
3: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
1: Reklama.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
5: Prezydent mówi o potrzebie zmiany konstytucji, premier o przestrzeganiu obecnej.
6: Dla maturzystów ważny dzień. Rozpoczynają się matury.
5: Poznańska dyrygentka z najwyższym polskim odznaczeniem.
0: Wiadomości Radia Poznań.
6: O 7 w poniedziałek, 4 maja.
5: Aleksandra Włodarczyk
6: i Piotr Jaśkowiak. Prezydent chce do 2030 roku zmienić konstytucję. Karol Nawrocki powołał radę, której członkowie będą pracować nad założeniami ustawy zasadniczej.
5: Premier Donald Tusk takiej potrzeby nie widzi i apeluje, by prezydent i opozycja zaczęli przestrzegać konstytucji, która obowiązuje.
7: Karol Nawrocki powiedział, że żyjemy w momencie, gdy konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego. Zdaniem prezydenta potrzebujemy konstytucji nowej generacji.
8: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może.
7: Premier Donald Tusk uważa, że to kolejna polityczna gra prezydenta. Zdaniem szefa rządu obecna ustawa zasadnicza wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą.
9: Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać.
7: Sylwia Białek, Polskie Radio.
6: W skład rady weszły m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik.
5: Prawie 34 tysiące wielkopolskich maturzystów przystąpi dziś do egzaminu dojrzałości. Pierwszego dnia zmierzą się z językiem polskim.
6: Egzamin będzie przeprowadzony w 445 placówkach w całym regionie. Najwięcej uczniów przystąpi do niego w Poznaniu. 11 tysięcy. Jak spędzili majówkę?
10: Jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować. Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
11: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę.
5: Dodajmy, w stolicy Wielkopolski organizowany jest także egzamin dla uczniów szkoły w chmurze. Obok stadionu miejskiego przy Bułgarskiej zbudowano przez kilkanaście dni 4 tymczasowe hale egzaminacyjne. Egzamin w tym miejscu ma pisać ponad 3000 maturzystów.
6: Początek matur o 9:00. Egzamin z języka polskiego trwa 240 minut. Jutro egzamin z matematyki. Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca.
5: Agnieszka Duczmal, odznaczona Orderem Orła Białego, dyrygentka, założycielka Orkiestry Amadeus, została uhonorowana najwyższym polskim odznaczeniem.
6: Maestra wieczorem gościła na antenie Radia Poznań w programie Aliny Kurczewskiej Klasyka na Bis i wspominała moment uhonorowania tuż po tym, jak order otrzymał Andrzej Poczobut.
12: To, myślę, dla mnie było trudne wyjść po jego przemówieniu i powiedzieć coś zupełnie innego świata, ale jednak wiele nas łączy, bo przecież opowiadał również o tym, jak walczą o to, żeby mogli porozumiewać się językiem polskim, a więc walczą o język nasz, a nasz język to również nasza tożsamość.
5: Agnieszka Duczmal życzyła swojej orkiestrze tego, by dalej wędrowała i rozsławiała naszą muzykę i kulturę. Orkiestrę kameralną Polskiego Radia Amadeus Agnieszka Duczmal założyła w 1968 roku.
6: Od dziś kolejne utrudnienia dla kierowców i pieszych w północnej części Poznania. Po porannym szczycie zostanie zamknięty przejazd kolejowy na ulicy Jasnarola. O tym więcej w wiadomościach o 8:00.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
13: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
5: Ciepło od rana w Wielkopolsce, od 11 stopni teraz w Lesznie, po prawie 14 w Poznaniu i Pile. W ciągu dnia maksymalnie do 26 stopni, najcieplej będzie na południu regionu.
6: Sporo chmur, w dzień większe przejaśnienia, ale też przelotne opady deszczu. Lokalnie, głównie na północy regionu, możliwe burze. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
14: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
15: Sport. Wojciech Bernard, dzień dobry. W pierwszym meczu półfinałowym Superligi Piłkarzy Ręcznych Rebut KPR Ostrowia Ostrów Wielkopolski na własnym parkiecie przegrała z Industrią Kielce 26-34. Spotkanie rewanżowe zaplanowano w piątek w Kielcach. Nie wiodło się wczoraj także wielkopolskim żużlowcom. W Ekstralidze Fogo Unia Leszno przegrała we Wrocławiu z Betardem Spartą 40-50. W drugiej Ekstralidze zespół Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski uległ bydgoskiej Polonii 39-51, a Polonia Piła przegrała w Krośnie z Wilkami 33-57. W niedzielnych meczach 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 0-0, Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0, a GKS Katowice rozgromił Brugbet Termalikę Nieciecza 5-1, przypieczętowując spadek zespołu z Niecieczy do pierwszej ligi. Tymczasem Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Klub poinformował wczoraj o rozstaniu ze szkoleniowcem, który przed rundą wiosenną zastąpił Marka Papszuna. W drugiej lidze piłkarskiej Warta Poznań wygrała wczoraj w Krakowie z Hutnikiem 1-0.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Dzień dobry, Wielkopolsko.
16: Jest godzina 7:05. Ciekawe, czy maturzyści już wstali, ponieważ dziś pierwszy dzień matur. Zaczynamy o 9:00, a do 9:00 będziemy z Państwem wspólnie w ten poniedziałek, w dniu imienin Floriana, Januarego i Władysława, także w dniu strażaka.
17: Pozdrawiamy także piekarzy, garncarzy, kominiarzy oraz hutników, bo dzisiaj też ich dzień niesamowicie obrodziło 4 dnia maja. Na audycję realizuje Jarosław Pachczyński. Przed mikrofonami Ania Skoczek, Franciszek Walerych. Mówimy dzień dobry, a w tle już George Ezra.

0: straży pożarnej służą także kobiety. I dlaczego wykonują ten zawód? O tym mówi jedna z czterech w Polsce kobiet, które są też komendantami powiatowych straży pożarnej, komendant z Gniezna, Marta Kacprzycka.
1: To są trochę rodzinne tradycje, bo mój tata był strażakiem. Co mi daje straż? Poczucie bezpieczeństwa, poczucie sprawczości i poczucie spełnienia. Strażak to jest osoba, która przede wszystkim dba o dobro drugiego człowieka.
2: Ale strażacy chyba muszą się też charakteryzować dużą dawką empatii. Musicie pracować najczęściej z tymi ludźmi, którzy właśnie doznali jakiegoś nieszczęścia.
1: Ten kontakt z drugim człowiekiem powoduje to, że ta empatia jest jakby w nas już wpisana i zawsze patrzę na drugiego człowieka przez pryzmat tego, jak sama chciałabym być traktowana.
3: No tak. I teraz sprawdzam na stronie GUS-u. W 2024 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej podjęły, uwaga, ponad 550 tysięcy działań. Interwencje dotyczyły ponad 103 tysięcy pożarów, więc jest tego sporo, już nie mówiąc o innej ilości zagrożeń. A my dziś pytamy państwa, czy państwo też kiedyś dzwonili pod 998. To pytanie, które kierujemy do naszych słuchaczy, bo dzisiaj już takie interwencje i opowieści z interwencji strażackich też występowały.
0: A być może też są jeszcze nasi słuchacze i są w tym naszym gronie także strażacy, na przykład albo zawodowi, albo ci, którzy służą w ochotniczej straży pożarnej. Czekamy oczywiście na państwa telefony.
3: Tu czekamy na te telefony, a my za chwilę oczywiście wybierzemy się na wielkopolskie drogi i sprawdzimy, gdzie tworzą się korki.

0: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych SpyShop, www.spyshop.pl.
1: Motosygnał Adam Sołtysiak. Szybko rozkręca się ruch na wielkopolskich tranzytach, szybko rozkręca się również ruch na poznańskich ulicach, no i tutaj w zachodniej części miasta już sporo korków, między innymi utkniecie w zatorze na Dąbrowskiego przed Polską kierunek centrum, zakorkowana Świętego Wawrzyńca, korkowo robi się też na Niestachowskiej, do tego zatory po drugiej stronie Warty, na przykład na trasie katowickiej przed rondem Rataje, zatłoczony dojazd do ronda Śródka od strony Zawadnej, później korek na Estkowskiego Wyszyńskiego. Na północy Poznania zatory przede wszystkim na ulicy Lechickiej, tutaj korek przed Multowską i w jedną i w drugą stronę. W regionie korki na 92 przed Tarnowem Podgórnym korkuje się również Krajowa 11 z Piły w kierunku Poznania. Tutaj utkniecie w zatorze przed Chludowem na odcinku Oborniki i Poznań. Do tego zatory też na 11 z Jarcina do Poznania. No i tutaj postój czeka Was w stałych miejscach, a więc przed Środą Wielkopolską w Brodowie, przed na obwodnicy Środy Wielkopolskiej i robi się tłok na S11 przed węzłem Poznań-Krzesiny.
0: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych SpyShop, www.spyshop.pl.
2: Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce.

0: Polecamy z kulturą.
1: Jest już 19 minut po godzinie 7 i to jest czas na zrobienie planów na popołudnie i wieczór.
2: A wiemy, że już od poniedziałku warto zaplanować sobie ten dzień, tak żeby skorzystać z atrakcji kulturalnych. Jest z nami Jacek Butlewski, witaj Jacku.
3: Dzień dobry, witam was, witam państwa.
2: I my już wiemy, państwo nie, ale wybieramy się dziś do biblioteki.
3: Tak, tydzień bibliotek przed nami od 8 do 15 maja, ale pierwsze wydarzenie w Bibliotece Raczyńskich już dzisiaj. Biblioteka postanowiła wydłużyć trochę ten tydzień i na dzisiaj na godzinę 17 zaprasza do swojej filii numer 38 na ulicy Świt na taki wykład o podróżach turystycznych ludzi w antyku. To spotkanie dla czytelników i dorosłych, i dla młodzieży. Tych wydarzeń w Bibliotece Raczyńskich jest więcej, one są rozpisane na kolejne dni, przede wszystkim w tym tygodniu od 8 do 15 maja, ale pamiętajmy, że to także chociażby różne wydarzenia w Bibliotece Uniwersyteckiej. 8-15 maja przede wszystkim, ale z takim wstępem dzisiejszym. To jest to spotkanie właśnie w filii przy ulicy Świt 34. Gorąco państwu to polecamy. W tym roku ten tydzień przebiega pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz. Czyli będzie sporo takich wątków związanych właśnie z odkrywaniem świata na różne sposoby. No i dzisiaj zaczynamy od antyku.
1: No i też warto wspomnieć, że wszystkie wydarzenia organizowane w bibliotekach są dostępne bezpłatnie.
3: Tak jest. Na niektóre są wprawdzie zapisy. Warto to sprawdzić przed wizytą. Akurat na ten wykład przyjść można bez żadnych warunków.
1: Z biegu,
3: z marszu, można powiedzieć.
2: Ale wiemy jeszcze, że warto dziś wspomnieć o tym wątku muzycznym związanym ze stolicą Wielkopolski i z pewnym orderem.
3: Tak, nieczęsto się zdarza, żeby tak ważne odznaczenie, Order Orła Białego, trafiał do osobistości, bo tak chyba trzeba powiedzieć, poznańskiej, wielkopolskiej, polskiej, a nawet światowej kultury. Agnieszka Duczmal odebrała wczoraj Order Orła Białego. My mówimy o tym w serwisach informacyjnych. To jest rzeczywiście wielki laur. To jest dyrygentka, która swój zespół zakładała w 1968 roku i całe życie jest z nim związana, wielokrotnie odznaczana. Występowała na wszystkich właściwie kontynentach, poza tym najmroźniejszym, czyli na Antarktydzie. I przecież wyprawy do Japonii i do Ameryki Południowej, wielokrotnie nagradzana. No i to jest takie domknięcie, można powiedzieć, jej kariery. Ona jeszcze w styczniu tego roku obchodziła z orkiestrą, dyrygując ją, swoje 80. urodziny.
1: Gratulujemy.
3: Gratulujemy zdecydowanie.
1: Oczywiście i zapraszamy oczywiście do tych wydarzeń, o których mówił wcześniej Jacek, czyli tydzień bibliotek. To warto sobie zaplanować, prześledzić też na stronach różnego rodzaju instytucji, co proponują nam w tym tygodniu. Polecamy serdecznie.
0: Polecamy z kulturą.

0: A pogoda się diametralnie zmienia. Poranek był jeszcze słoneczny, ale już pojawia się zachmurzenie. Jak to dziś będzie wyglądało? Bo wiemy, że może być trochę w kratkę.
1: Czy to będzie rysa na szkle, czy długo oczekiwany deszcz? O tym porozmawiamy z panią synoptyk po godzinie 7:30.

0: Reklama. Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic, hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135. www.centrummedycznestanley.pl.
3: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss. To wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
4: Lordzie, witamy na salonach.
5: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
4: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
6: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
0: Reklama.
7: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
8: Minęła 7:30 w poniedziałek, jest 4 maja. Najważniejsze wiadomości Aleksandra Włodarczyk. Dziś początek matur, start o godzinie 9:00. Na początek język polski. Podczas długiego weekendu w związku z pożarami lasów strażacy interweniowali 560 razy. Na szczęście te pożary nie były groźne i zostały szybko ugaszone. Dziś w całej Polsce obchodzony jest Dzień Strażaka. Główne uroczystości odbędą się w Warszawie. W Wielkopolsce odbędą się 9 maja. W Armenii rozpoczyna się 8 szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Prawie 50 liderów państw spotka się, by rozmawiać o sytuacji geopolitycznej, bezpieczeństwie i stabilności. Ta organizacja powstała 4 lata temu po inwazji Rosji na Ukrainę. Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Akcje gaszenia wsparły dodatkowe siły z zagranicy. 4 lata temu w innej części tego parku doszło do największego w historii Czech pożaru lasu. Wtedy ogień objął obszar ponad 1000 hektarów. Konieczna była ewakuacja kilkuset mieszkańców. Kolejna strzelanina w Stanach Zjednoczonych. Na szczęście tym razem bez ofiar śmiertelnych. Co najmniej 10 osób zostało przewiezionych do szpitala. Do zdarzenia doszło podczas pikniku nad jeziorem w pobliżu Oklahoma City. 45 lat temu, 4 maja 1981 roku, na ekrany polskich kin weszła komedia Miś w reżyserii Stanisława Barei. Stając się jedną z najpopularniejszych powojennych produkcji, film obnażał absurdy PRL-u i pokazywał paradoksy życia gierkowskiej epoki.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
9: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
10: Nasz synoptyk.
11: 7:32, dziś od samego rana w Wielkopolsce, przynajmniej w Poznaniu, było pięknie. Niebo było bezchmurne, błękitne, dużo słońca. No i jakieś kilkanaście minut temu wszystko się zmieniło.
12: Właśnie, jak to śpiewali kiedyś, ale to już było. Tak przynajmniej jest na Łazarzu tutaj w Poznaniu. Łączymy się z biurem prognoz IMGW właśnie w stolicy Wielkopolski. Jest z nami nasza synoptyk Karolina Mendel. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Pani Karolina, to co? Popada dzisiaj czy nie? Bo trochę na ten deszcz czekamy.
13: Miejscami faktycznie popada. Po tej bardzo ciepłej i słonecznej majówce szykuje nam się duża zmiana w pogodzie, gdyż właśnie pogodę nad naszym regionem będzie kształtował układ niskiego ciśnienia z pofalowanym frontem atmosferycznym i właśnie ten front przyniesie przelotne opady deszczu w naszym województwie. Miejscami one mogą wystąpić na terenie całego województwa, a na północy mogą wystąpić nawet burze. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunku południowo-zachodniego. Na północy podczas tych burz wówczas porywy wiatru mogą wynieść nawet do około 60 km na godzinę, ale ten dzień będzie jeszcze całkiem ciepły, od 23 stopni na północy regionu do około 26 na południu. I podobnie jak dzisiejsza noc była ciepła, ta najbliższa również taka będzie z poniedziałku na wtorek, od około 9 stopni na północy do 13 na południu i wciąż na obszarze całego województwa przelotne opady deszczu z wiatrem słabym. Natomiast jutro już od północy temperatura będzie znacznie niższa, od 17 na północy aż do około 25 na południu, więc ten nasz region będzie tak mocno podzielony właśnie w związku z przechodzeniem tego frontu chłodnego.
11: A potem już będzie zimno po tym froncie.
13: Faktycznie potem już zimno, jeszcze ta noc wtorku na środę w związku z tym, że z dużym zachmurzeniem i z opadami nie będzie wcale zimna, natomiast już od środy temperatura około 11-12 stopni i przez kilka dni tak będzie. No jest póki co nadzieja na całkiem ciepły weekend, ale do tego czasu jeszcze daleka droga, także zobaczymy, czy się to nie zmieni. Jednak faktycznie od środy już dosyć chłodno.
12: Teraz moja kolej. A czy to oznacza deszcz też jeszcze w tym tygodniu? Popada?
13: Tak, tak. Oczywiście do piątku na obszarze całego województwa miejscami mogą przelotne opady wystąpić, jak i również burze.
11: To ja mam właśnie pytanie o te przelotne opady. Czy one będą przelotne, ale bardzo intensywne?
13: Miejscami faktycznie, dzisiaj jeszcze nie, dzisiaj jedynie na północy, tam gdzie wystąpią te burze, tam punktowo opady mogą mieć umiarkowaną czy też nawet dużą intensywność. Najbliższej nocy nie, ale od jutrzejszego dnia już faktycznie te opady będą

0: Piosenka o wilku. Teraz łatwo można dostać wilka, jak ktoś usiądzie na czymś zimnym.
1: Na zimnym kamieniu, to, szczególnie tak. Jak przyjdą zimne noce znowu.
0: No, poza tym ziemia jeszcze dalej dosyć chłodna, więc uwaga, ostrzegamy przed wilkami, ale właśnie takimi, które przychodzą z nienacka. Pani Jarosława jeszcze chciała zabrać głos, dlatego łączymy się teraz z Poprocią. Dzień dobry.
2: Wie pan, Słoneczko.
1: No, witamy panią Jarosławę. Dzień dobry, pani Jarosławę.
2: Najpierw was powitam pięknie od poniedziałku i chciałam złożyć życzenia strażakom.
0: O, jakie?
2: Zdrowia. I żeby zdrowia. Zawsze zdążyli na czas i wrócili razem, jak wyjechali.
0: No, żeby się skład zgłaszał.
1: Poszło, pani Jarosława, w świat.
0: Przesyłamy strażakom.
2: Właśnie. I jeszcze Moniczka, taka moją znajomą, chciałam pozdrowić.
1: Wiedziałam.
2: I Moniczka.
0: Tak, Moniczka.
1: Panią Moniczkę pozdrawiamy w takim razie od pani Jarosławy.
2: Zdrowia dla was wszystkie moje rady słuchacze.
0: Dzięki. Dzięki, pani Jarosławo. Mam nadzieję, że wszystko kwitnie w ogrodzie.
2: Będziemy... Koszulkę na pastę z Poprocią?
0: Słucham?
2: Koszulkę jest na...
0: No dzisiaj nie, dzisiaj nie, ale to jutro założę. To jak jutro pani zadzwoni, to może pani sprawdzić.
2: No,
0: to... Dzięki, miłego dnia.
1: To tyle, jeśli chodzi o...

0: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych SpyShop. www.spyshop.pl.
1: Motosygnał Adam Sołtysiak. Korkowo zobiło się na zjeździe z autostrady A2 na węzeł Poznań Zachód na S5 i na S11. Przygotujcie się na zdecydowanie wolniejszy przejazd. Do tego korki na S11 na trasie katowickiej przed węzłem Poznań Krzesiny. Nie jest to jakiś gigantyczny zator, ale od Jerszek już czeka was jazda w korkach. Korki też cały czas na 11 przed Środą Wielkopolską kierunek Poznań. 11 korkuje się również w Obornikach oraz na wysokości Rogoźna w Gościejewie, gdzie cały czas mamy prace remontowe. No i tworzą się w godzinach szczytu korki. Korkowo też na 92, tutaj kolejka przed rondem w Tarnowie Podgórnym, zarówno w stronę Pniew, jak i w kierunku Poznania. No a w Poznaniu rozkręcił się już na dobre poranny szczyt komunikacyjny. Długa kolejka na trasie katowickiej przed rondem Rataje, jeszcze dłuższa na Hetmańskiej przed rondem Starołęka i tutaj postać trzeba w korku zarówno w kierunku Wildy, jak i w stronę ronda Żegrze. Korkuje się w tej chwili Dolna Wilda od autostrady A2 w stronę centrum Poznania. Wcześniej korek na drodze wojewódzkiej 430. To dojazd do Poznania od strony Puszczykowa na wysokości Lubonia. Długa kolejka. Korki też na Głogowskiej przed Ściegiennego, na Witosta, na Niestachowskiej do Świętego Wawrzyńca. Fatalnie wygląda w tej chwili Dąbrowskiego na wysokości WZ Motów i później przy osiedlu Lotnictwa Polskiego korek w kierunku centrum.
0: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych SpyShop. www.spyshop.pl.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Będzie dobrze, będzie dobrze. To oczywiście przesłanie, które ślemy do 24 tysięcy maturzystów.
1: A właśnie, właśnie, bo teraz emocje sięgają zenitu. Za 11 minut godzina 8, tu Radio Poznań. My tymczasem odbieramy telefony. Właśnie pytanie, czy w sprawie straży pożarnej, czy dzwoni do nas strażak? Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
2: Dzień dobry, nie strażak.
1: Strażaczka.
2: Mieszkanka północnej Wielkopolski, Zenona. Właśnie w związku z Dniem Strażaka chciałam zgłosić, że no u nas niestety wydarzyła się wczoraj wielka tragedia. Spłonęły dwa domy mieszkalne.
0: To i w jakiej miejscowości?
2: Niewyobrażalna tragedia. Miejscowość Róża Wielka.
1: W Róży Wielkiej. No i rozumiem, że Straż Pożarna działała jak tylko mogła.
2: I było chyba 10 jednostek straży. No niewyobrażalna tragedia.
0: Pani Zenono, bardzo dziękujemy za ten telefon. Mamy nadzieję, że wszystko uda się jakoś poskładać i że wróci sytuacja do jakiegokolwiek stanu akceptowalnego.
1: I faktycznie akcja 13 zastępów Straży Pożarnej, właśnie tamto w powiecie pilskim. Za 10 minut, godzina 8. Jeżeli chodzi jeszcze o życzenia dla strażaków, to dalej odbieramy te telefony. Teraz ważne są te dni, które przed nami. Wirażko na antenie Radia Poznań.

0: Robię to, co maturzyści robią o tej porze.
1: Sprawdzają,
0: czyli
1: przecieki.
0: Tak, i napisałem, co będzie na maturze 2026 Polski. I okazuje się, że nie ma,
1: nie ma
0: odpowiedzi na to, czy będzie lalka, czy nie. Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia lalki, choć wiemy, że zawsze się o niej dużo mówi. Mówi się, że nie będzie, a potem jest.
1: Ale od czasu do czasu jest. To jest trochę jak w totolotkę, że czasami się trafi.
0: Ale jeżeli właśnie wpiszę jeszcze, co będzie na maturze, przecieki...
1: To pewnie wyślę ci, że masz wysłać płatnego SMS-a i wtedy dostaniesz arkusz. Chyba już nie ma sensu kombinować. 5 minut pozostało do godziny 8, a to oznacza, że maturzyści rozpoczną egzaminy dokładnie za godzinę i 5 minut.
0: Życzymy powodzenia. A na naszej antenie dokładnie za 5 minut. Wiadomości Radia Poznań. Może będą przecieki? No nie, raczej nie. Chociaż zawsze ze wschodu przychodzą. Sprawdzimy zaraz, czy tam się już pojawiły.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Adam, kupę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: Może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwoziaka kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach już nie będzie wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł.
6: Poznań, Obornicka 263, krown.pl, 609-338-365.
7: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
8: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy.
9: Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje, tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
7: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
10: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
11: Prosto w blask Jupiteru. W olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
12: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
1: Reklama.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
13: Wieczorny atak nożownika, są dwie ranne osoby.
14: Kolejne utrudnienia dla kierowców i dla pieszych w północnej części Poznania.
13: Pożar w popularnym wśród turystów w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria.
0: Wiadomości Radia Poznań.
14: O 8 w poniedziałek, 4 maja.
13: Aleksandra Włodarczyk
14: i Piotr Jaśkowiak. Dwie osoby zostały ranne po ataku nożownika w Poznaniu. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w okolicach Term Maltańskich.
13: Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Andrzej Borowiak przekazał nam, że poszkodowani przebywają w szpitalu. Na razie policja nie informuje o okolicznościach ataku ani o stanie rannych. Do tego tematu będziemy wracać.
14: Coraz bliżej podpisania umowy pożyczkowej na programy obronne. Polski rząd chce sfinansować umowę w ramach unijnego programu SAFE w najbliższy piątek, 8 maja. Więcej o tym w wiadomościach o 9.
13: Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria już się nie rozprzestrzenia, jednak wciąż nie został opanowany. Do prowadzonej od sobotniego popołudnia akcji gaśniczej dołączą dziś dodatkowe siły z zagranicy.
15: W działaniach uczestniczy około 500 strażaków. Obecnie ogień obejmuje obszar poniżej 100 hektarów, poinformował w czeskiej telewizji komendant główny Straży Pożarnej Władimir Welczek. Pozytywną wiadomością jest to, że udaje się powoli ograniczać powierzchnię pożaru. Wciąż jednak nie możemy ogłosić, że mamy ogień pod kontrolą. Akcję gaśniczą utrudniają silny wiatr, wysoka temperatura oraz susza. Ogień nie zagraża obecnie terenom zamieszkałym. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
14: 4 lata temu w innej części Parku Narodowego Czeska Szwajcaria doszło do największego w historii Czech pożaru lasu. Wtedy z żywiołem przez 3 tygodnie walczyło 6 tysięcy strażaków.
0: To są wiadomości Radia Poznań.
13: Była salwa honorowa i defilada pododdziałów. Poznaniacy uczcili 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ci, którzy przyszli na główne uroczystości na Plac Wolności, usłyszeli też tekst preambuły tej ustawy.
14: Konstytucja 3 maja była pisana w trudnych czasach. Wtedy Polska słabła. Dziś sytuacja jest odmienna, mówił podczas uroczystości prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
16: Polska jest krajem nowoczesnym, docenianym w Europie, a w wielu dziedzinach nie tylko dorównuje innym, lecz sama wyznacza kierunki. Jednak ta zmiana nie wydarzyła się sama. jest efektem wysiłku wielu pokoleń.
13: Na Placu Wolności zebrali się przedstawiciele władz miasta i województwa, duchowieństwa, służb mundurowych, ale też mieszkańcy, którzy obok koncertu orkiestry reprezentacyjnej Sił Powietrznych mogli zobaczyć pojazdy służb i zabytkowe tramwaje.
14: Kolejne utrudnienia dla kierowców i pieszych w północnej części Poznania. Po porannym szczycie zostanie zamknięty przejazd kolejowy na ulicy Jasna Rola przy cmentarzu na Narmowicach.
13: To w związku z kolejnym etapem budowy kolejowej obwodnicy Poznania. Z uwagi na bezpieczeństwo niemożliwy będzie także ruch pieszy i rowerowy na tym przejeździe. Są wytyczone objazdy m.in. ulicami Bronisława i Umultowską.
14: Od dziś zamknięte będzie także przejście pieszo-rowerowe prowadzące z dworca na osiedlu Sobieskiego w kierunku budynków Uniwersytetu. Dojście do kampusu UAM będzie możliwe przez ulicę nad Różanym Potokiem. Utrudnienia potrwają do 25 maja.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
13: Od rana szybko rosną temperatury. W regionie mamy już 13-15 stopni. W ciągu dnia maksymalnie będzie od 23 na północy regionu do 26 stopni na południu Wielkopolski.
14: Miejscami rozpogodzenia, ale dziś możliwe także przelotne opady deszczu. Na północy może lokalnie zagrzmieć. Ciśnienie w normie i rośnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Dzień dobry, Wielkopolsko.
17: Najwspanialszy dzień tygodnia to poniedziałek, 4 dzień maja. Dziś świętujemy święto, czyli Światowy Dzień Powolności. Nie spieszymy się o tej porze. Po co? W końcu cały tydzień przed nami.
18: Chyba że na maturę, to już za godzinę niecałą. W dodatku startują maturzyści. Warto pojawić się w miejscu zdawania matury trochę przed czasem, żeby wszystko poszło zgodnie z planem.
17: Nie świętować tej powolności w trakcie pisania, bo jednak jest to ograniczone czasowo. Dzisiaj pozdrawiamy Floriana, Monikę i Grzegorza, mają swoje imieniny.
18: Franciszek Waleryk, Ania Skoczek i Jarosław Pachczyński. Zapraszamy Państwa na ostatnią już wspólną godzinę programu Dzień Dobry Wielkopolski.
17: Teraz jeszcze zespół Abba, no i pozdrawiamy dzisiaj jeszcze kominiarzy, garncarzy oraz piekarzy, bo też mają święto.

0: Jest godzina 8:07, słuchają Państwo Radia Poznań, a do naszego studia przyszedł już gospodarz, gospodarz rozmowy dnia na antenie Radia Poznań. Jest z nami Adam Michalkiewicz, witaj.
1: Dzień dobry.
2: I dziś razem z Tobą wybierzemy się na Międzynarodowe Targi Poznańskie, ale w jakim kontekście?
1: W kontekście tego, co dzieje się na targach, pierwsze imprezy, które w tym roku już za nami, ale też imprezy, które przed nami, czy targi wychodzą z tego kryzysu, który pojawił się po pandemii, później także w czasie wojny na Ukrainie, jaka jest sytuacja finansowa spółki? Spółki, która miała przecież odpowiadać między innymi za remont, za przebudowę, poszerzenie hali Arena. Jak wiemy, z tego nic nie wyszło. Pytanie, ile targi wydały na wszystkie przygotowania do tego remontu? Kiedy ta arena wróci do miasta? O tym także naszym gościem będzie wiceprezes MTP Filip Bittner.
0: Też pojawiły się ostatnio bardzo ciekawe informacje dotyczące wynagrodzeń w miejskich spółkach. Czy to też będzie temat rozmowy?
1: Jeśli nam czasu wystarczy, to może tak.
2: No, w takim razie będziemy czekać. Ta rozmowa na naszej antenie już za kilka minut, ale jeszcze wcześniej oczywiście sprawdzimy, co dzieje się na drogach, a sprawdzi Adam Sołtysiak.
3: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych SpyShop, www.spyshop.pl.
4: Motosygnał Adam Sołtysiak. Najwięcej korków w tej chwili chyba na Krajowej 92 między Poznaniem a Pniewami. Tutaj długi korek przed rondem w Tarnowie Podgórnym. Mnóstwo ciężarówek również na autostradzie A2. No z tym, że tutaj przejazd odbywa się na bieżąco. 11 z Jarocina do Poznania zakorkowana przed Środą Wielkopolską. Korki na 11 również na obwodnicy Piły, na wysokości Rogośna oraz przed Obornikami. Dłuższa kolejka w kierunku Poznania. Na w stronę, no jeżeli chodzi o sam Poznań, no to tutaj zatory przede wszystkim na głównych dojazdach do centrum, na przykład na ulicy Głogowskiej. Źle wygląda Dolna Wilda, fatalnie na Hetmańskiej przed rondem Starołęka, korek i w jedną i w drugą stronę, do tego zatory na Estkowskiego, Wyszyńskiego ze Śródki w stronę Garbar, w zachodniej części miasta zakorkowana między innymi Bułgarska przy Grunwaldzkiej, korkuje się w tej chwili również Bukowska przed Przybyszewskiego, kierunek centrum, zatory na Świętego Wawrzyńca, na Dąbrowskiego, no i oczywiście na ulicy Niestachowskiej.
3: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych SpyShop, www.spyshop.pl.
5: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Reklama.
1: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
2: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
1: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom, spokojna głowa.
5: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
8: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
0: Reklama.

0: Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
1: Dzień dobry, a w studiu wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Filip Bittner.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Za 41 minut rozpoczynają się matury w Poznaniu. Egzamin zdawać będą m.in. uczniowie szkoły w Chmurze. Zbudowano dla nich tymczasowe hale przy stadionie. Jest pan zdziwiony, że lepiej wybudować tymczasowe hale przy stadionie, a nie wynająć hale na MTP?
2: Jestem zdziwiony, szczerze mówiąc, pod kątem finansowym, bo myślę, że byłoby to korzystniej skorzystać z infrastruktury stałej. Jednakże doświadczenia z Warszawy, ponieważ fundacja w Warszawie miała podobny układ zdawania matur, czyli na stadionie, zdecydowały, że w tym roku chcieli również spróbować na stadionie u nas, na Enea stadionie, i tak się zadziało, ale zapraszam na targi poznańskie.
1: Czy to nie dlatego, że targi są tak drogie, wynajęcie hali na targach jest tak drogie, że taniej zbudować tymczasowe hale?
2: Nie, nie, na pewno nie. U nas odbywają się również egzaminy lekarskie, egzaminy adwokackie, wiele różnych egzaminów, także zawsze jesteśmy elastyczni i gotowi do podjęcia wyzwania.
1: Powodzenia dla wszystkich maturzystów i tych, którzy piszą przy stadionie, i tych, którzy piszą tradycyjnie w salach lekcyjnych. 8 lat temu Międzynarodowe Targi Poznańskie przejęły halę Arena, miały ją wyremontować, później nią zarządzać. Przez 8 lat tego pomysłu nie udało się zrealizować. Ile państwo wydaliście w tym czasie na te prace przygotowawcze?
2: No my wydaliśmy około 9 milionów na wszystkie prace przygotowawcze. Tak jak deklarowaliśmy, były to prace projektowe, były to prace związane z nadzorem inwestycyjnym, z przygotowaniem przetargów, z konsultacjami prawnymi. Także te pieniądze spowodowały, że jesteśmy gotowi do wykonywania areny. Jednakże na dzień dzisiejszy, w związku z tym, że formuła zmienia się i otoczenie gospodarcze przede wszystkim, jesteśmy w rozmowie z miastem, żeby znaleźć inne rozwiązanie.
1: To jest tak, że te wszystkie projekty, te wszystkie decyzje, to co państwo macie, to idzie teraz do kosza? To już jest
2: niepotrzebne? Nie, to są materiały, na których dalej można prowadzić proces.
1: Choć
2: można je wykorzystać
1: w 100%. Ta hala ma wyglądać inaczej niż państwo chcieliście, żeby wyglądała.
2: Tak, ale można to robić i dalej wykorzystać w 100%.
1: To ten projekt może być wykorzystany także?
2: Może być wykorzystany. Należy prawnie zmienić pozwolenie na budowę i można funkcjonować i działać.
1: Ale projekt wtedy by trzeba halę na te kilka tysięcy więcej niż jest teraz, tak, widzów zrobić?
2: No to jest kwestia przeprojektowania dalej, jednakże podstawa do tego jest. Ten materiał, który został przygotowany, dalej jest podstawą do tego, żeby rozmawiać o modernizacji tego obiektu.
1: Decyzja polityczna jest taka, że arena ma być wyremontowana przez miasto. To kiedy państwo teraz oddacie tę arenę? Jak to będzie wyglądało tak proceduralnie?
2: No my przygotowujemy ten proces. Zależy nam w rozmowie z miastem, żeby jak najszybciej do tego doszło, żeby te prace można rozpocząć. Szacujemy, że może to być końcówka roku.
1: Czyli kilka miesięcy zajmą te procedury, tak? To nie jest tak, że jedna decyzja, jeden podpis i można to oddać?
2: Kilka miesięcy zaczną procedury i tak jak pan prezydent deklarował, najpierw będzie chciał porozmawiać na ten temat na komisji sportu, następnie na Radzie Miasta, żeby wszyscy byli świadomi, co się dzieje i w którym kierunku idziemy.
1: Przez ostatnie lata ta arena nie była użytkowana. Stan techniczny jeszcze się pogorszył. W jakim ona jest stanie teraz?
2: No ona jest w takim samym stanie technicznym. Ona po prostu nie była użytkowana, ale nie pogorszył się ten stan. On nie jest dobry.
1: Jakieś takie prace państwo przeprowadzacie, żeby dbać, żeby to nie było jeszcze
2: tak,
1: gorzej?
2: Tak. To cały czas jest pod nadzorem. Także prace bieżące są wykonywane. Ochrona cały czas w arenie jest. Dbamy o to, co jest wokół areny. Także nie dopuszczamy do tego, żeby ten stan się pogorszył.
1: Pan się cieszy, że państwo nie będziecie odpowiadać za remont hali Arena? To dobra decyzja dla MTP?
2: Można powiedzieć, czy się cieszę, czy się nie cieszę. No to każda decyzja ma swoje skutki. Bardzo nam zależy oczywiście na tym, żeby MTP nie miało wybudowanej konkurencji w postaci hali widowiskowej, nie hali sportowej, hali widowiskowej i eventowej. A jeżeli będzie to obiekt, który będzie w ten sposób również funkcjonował, no to oczywiście będziemy współpracować w tym zakresie, żeby móc komercjalizować ten obiekt.
1: To państwo nie chcecie takiej dużej hali widowiskowo-sportowej na kilkanaście tysięcy, którą chce wielu polityków w Poznaniu, bo to konkurencja dla MTP byłaby?
2: No, to nie jest nasza decyzja, tak? No, czy chcemy, czy nie chcemy. Jeżeli taka hala będzie i będziemy mieli możliwość nią zarządzania, to oczywiście podejmiemy się temu wyzwaniu.
1: W ostatnich latach dostaliście też państwo hipodrom Wola. Czy te ambitne plany uda się zrealizować? Czy będzie jak z areną, że trzeba będzie to oddać?
2: Hipodrom Wola od czasu, kiedy jest w posiadaniu Międzynarodowych Targów Poznańskich, otrzymał dofinansowanie z ministerstwa i krok po kroku realizujemy te inwestycje. Została wyremontowana jedna hala, został wyremontowany parkour, w związku z czym umożliwiło to organizację zawodów, które się odbywają systematycznie. Umożliwiło to trzymanie koni w dobrych warunkach. Obecnie jesteśmy na etapie modernizacji drugiego obiektu pod boksy i w lato będziemy przygotowywać parkur trawiasty, aby ten standard obiektu podnosić, aby mogły odbywać się tam zawody jeździeckie.
1: Czyli Hipodrom Wola zostaje na międzynarodowych targach poznańskich, jest częścią targów cały czas. Tu się
2: tak,
1: nic nie
2: zostaje, jest częścią targów. My też mamy plany wystąpić o dofinansowanie do ministra sportu, jak programy zostaną ponownie uruchomione, ośrodki na rewitalizację tego obiektu pod kątem sportowym.
1: Mamy już maj, wiele imprez targowych za nami. Frekwencja dopisuje w tym roku?
2: Frekwencja bardzo dopisuje. Dotychczas myślę, że targi odwiedziło ponad wydarzenia nasze, organizowane przez nas, ponad 500 000 uczestników.
1: To więcej niż w poprzednich latach, czy porównywalne?
2: To więcej niż w poprzednich latach. Dodatkowo koncerty, kongresy organizowane przez organizatorów zewnętrznych, więc myślę, że na dzień dzisiejszy może być tylko 800-900 tysięcy uczestników. Jesteśmy po pierwszym kwartale, po bardzo dobrym kwartale, w którym były targi biznesowe, targi Budma, targi meble, na które przyjeżdża praktycznie 80% kupców z zagranicy, co doskonale pokazuje taką rolę targów, czyli miastotwórczą rolę targów, ponieważ ci wszyscy goście, którzy zjeżdżają do Poznania, korzystają z hoteli, restauracji, sklepów, dyskotek, budują swoje stoiska, jeżdżą autami, wjeżdżają na stacje benzynowe, także ten impact jest bardzo duży. Ale też pierwszy kwartał to bardzo udane targi konsumenckie, trzeba powiedzieć. Między innymi targi, poznańskie targi książki, targi edukacyjne, niedawno zakończony Motor Show, na którym było niespełna 100 tysięcy uczestników. My jesteśmy zadowoleni z tego pierwszego kwartału, no i oczekujemy kolejnych wydarzeń, które zapowiadają się równie dobrze.
1: A ta frekwencja przekłada się na wyniki finansowe spółki?
2: Tak, ta frekwencja przekłada się na wyniki finansowe spółki. Ja może podsumuję ubiegły rok, ponieważ zakończyliśmy go zyskiem brutto na poziomie niespełna 2 000 000 złotych.
1: I to jest też ten zysk z tej głównej działalności targów? Czy to jest zysk dzięki temu, że sprzedawano część majątku?
2: Nie, to jest zysk wyłącznie z działalności podstawowej, naszej działalności, którą wykonujemy w ubiegłym roku.
1: Bo zapowiadała się strata na koniec roku, tak jeszcze przewodniczący Rady Nadzorczej mówił chyba w październiku. Czyli
2: zapowiadała się strata,
1: była lepsza,
2: ale zrobiliśmy wszystko, żeby tej straty nie było. Także no, trzeba powiedzieć, że z sukcesem ten wynik osiągnęliśmy. Bez incydentalnych sprzedaży jednorazowych. W związku z czym to pokazuje, że targi poznańskie po 5 latach od COVID-u wróciły do swojej dobrej kondycji finansowej, dobrej działalności, no i mają perspektywy rozwoju.
1: A ten rok zapowiada się, że finansowo będzie lepszy jeszcze?
2: Ten rok zapowiada się, że będzie lepszy, dlatego chociażby, że mamy wydarzenia, które odbywają się w cyklu dwuletnim, które przypadają na lata parzyste, takie jak Savo, Securex, między innymi. Mamy dużo więcej kongresów, ponad 400 wydarzeń zewnętrznych, które będziemy gościć na terenie targów poznańskich. Gospodarka się rozwija, wystawcy przyjeżdżają do Poznania, pracujemy nad wieloma imprezami i zmianami formuły targów pod kątem szczególnie biznesowym. Wprowadzamy nowe wydarzenia, także ja myślę, że ten rok również zakończymy sukcesem.
1: A pozycja targów w skali kraju, pojawiały się zarzuty, że MTP tracą udziały w rynku na rzecz targów Ptak, targów Kielce. Jak ta pozycja targów w kraju?
2: Pozycja targów poznańskich jest bardzo dobra, no jednak dalej jesteśmy liderem, mamy ponad 51% rynku. No trzeba zwrócić uwagę, że nie można porównywać nas do targów Ptak w Nadarzynie, które nie są certyfikowanym obiektem, w związku z czym te statystyki nie są sprawdzane, kontrolowane,
1: czyli
2: porównywane.
1: Pompują te statystyki? Zawyżają?
2: Nie mi oceniać. Są to statystyki PR-owskie, które pojawiają się na stronach internetowych i takie wnioski można wyciągnąć. Polska Izba Przemysłu Targowego certyfikuje i bada ośrodki wystawiennicze pod kątem sprzedanej powierzchni, liczby wystawców i liczby uczestników. I to można powiedzieć, że są wiarygodne dane, które pojawiają się na stronach internetowych, między innymi Izby.
1: A jeśli chodzi o imprezy, które są na targach, to się zmienia, czyli imprezy, które kiedyś były dochodowe, teraz trzeba na przykład do nich dokładać i państwo zastanawiacie się nad ich zamknięciem, likwidacją, no bo trudno dokładać.
2: Nie zastanawiamy się nad zamknięciem imprez. Myślę, że ten kalendarz mamy bardzo dobrze teraz dopasowany. Oczywiście były imprezy, których formuła się kończyła i trzeba było podjąć taką decyzję. Są też nowe imprezy, tak jak powiedziałem, ale przede wszystkim zmieniamy formułę, tak? No już teraz nie ma targów pięciodniowych. Biznes dba o swój czas. Chodzi o jak najbardziej maksymalne wykorzystanie czasu tutaj na miejscu w Poznaniu i oczywiście z drugiej strony zwrócenie uwagi na koszty. W związku z czym imprezy są krótsze, są bardziej dynamiczne, mają dużo aspektów edukacyjnych, a przede wszystkim to, nad czym pracujemy, to jest ściągnięcie kupców nie tylko z Polski, szczególnie w branżach, które są, w których Polska jest gospodarczo bardzo dobrze rozwinięta i są branżami perspektywicznymi, na ściągnięcie kupców zagranicznych, no bo to będzie nasz taki wyznacznik. I to się dzieje.
1: Mówi wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Filip Bittner. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dobrego dnia, do usłyszenia.
0: Rozmowa dnia Radia Poznań.

0: Ojej, 8.34. Sprawdźmy w takim razie, co czeka nas dziś w pogodzie, a dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, lokalnie, głównie na północy regionu, możliwe nawet i burze. Temperatura maksymalna do 23, na północy do aż 26 stopni Celsjusza na południu regionu.
1: Przed nami kolejna ciepła noc. Jutro też zapowiada się całkiem niezły dzień z przelotnymi opadami deszczu. Wszystko zmieni się w nocy z wtorku na środę. Wtedy też będzie chłodniej. W środę możemy spodziewać się temperatur, które będą oscylowały wokół 11 i 12 stopni Celsjusza. Także ta różnica będzie ogromna. No i przez cały tydzień możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i trzeba również przygotować się na to, że w trakcie tych burz na północy regionu szczególnie te opady mogą być duże.
0: Intensywne, tak? Zgadza się, ale dobra informacja jest też taka, że w końcu doczekaliśmy się deszczu, a pod koniec tygodnia czeka nas całkiem słoneczny, jak na razie, i miły
1: weekend. Tej wersji będziemy
0: weekend,
1: się trzymać.
0: Już nie tak gorący, jak ten majówkowy. 8.35.
2: Dzień dobry, Wielkopolsko.

0: Przegląd wieści lokalnych.
1: Jest godzina 8:38 i teraz wybieramy się w teren. Zaglądam na stronę spleszewa.pl, gdzie możemy przeczytać właściwie pytanie zadane przez dziennikarzy. Czy Kotlin będzie miastem? Gmina przeprowadzi teraz konsultacje z mieszkańcami. Gmina chciałaby, żeby nadano Kotlinowi status miasta. Podczas sesji, która odbyła się w ubiegłym tygodniu, radni przegłosowali uchwałę dotyczącą konsultacji społecznych w tej sprawie, a jak propozycje zmiany argumentuje urząd. Jeśli się to uda, to będzie znaczący krok nie tylko dla Kotlina, ale dla całego powiatu jarocińskiego. Jarocin, Jaraczewo i Żerków to gminy miejsko-wiejskie. Do tego grona może dołączyć wkrótce ostatni z samorządów, czyli Kotlin. Urzędnicy chcą, żeby miejscowość była miastem, a nie jak obecnie wioską. W wywiadzie, który ukazał się w kwietniu na portalu spleszewa.pl, wójt Paweł Wręblewski powiedział, że postrzega i tak Kotlin jako miasto. Jest w pełni skanalizowany, ma ponad 98% mieszkańców, utrzymuje się z działalności pozarolniczej, dlatego osobiście patrzę na to miasto, na Kotlin, jak na miasto właśnie. Ludzie oczekują tu miejskiego standardu życia, ładnego otoczenia, bezpieczeństwa, miejsc pracy. Co więcej, większość odwiedzających mnie gości, nie mając pojęcia, że Kotlin jest ciągle wsią, mówi o nim jak o mieście. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat konsultacji i na temat tego, czy Kotlin będzie miastem, odsyłam Państwa na stronę spleszewa.pl.
2: A teraz zaglądamy na portal Trzemesz, no, 24.pl, bo tutaj czytamy o tym, że wiadomości, które zaczęły krążyć 29 kwietnia, były dosyć alarmujące. Trzemeszno24.info o tym pisze i dotyczyły sytuacji, do której miało dojść w rejonie ulicy Mieszka I właśnie w Trzemesznie. Z ich treści wynikało, że do nastolatka miały podjechać duży srebrny samochód, z którego wysiadł mężczyzna trzymający czarny worek. Chłopiec według relacji miał wówczas uciec do domu. Policja potwierdziła, że zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie tego samego dnia, ale policjanci udali się na miejsce, gdzie przeprowadzili rozmowy z mieszkańcami oraz sprawdzili okolice i okazało się, że nic takiego się nie wydarzyło. Tymczasem informacje na ten temat były wysyłane do mieszkańców przy pomocy komunikatora Messenger. Policja kieruje apel, żeby jednak nie informować o wydarzeniach, które nie miały miejsca, a które jednak wzbudzają dosyć spore zamieszanie i o tym czytamy na portalu trzemeszno24.info.
1: I strach oczywiście. Sprawdzajmy takie wiadomości, weryfikujmy je, dopiero później siejmy dalej.
2: Siejmy panikę dalej.
1: Nie, no panikę nie, tak, właśnie przez... paniki może nie warto nigdy. Jest godzina 8:41 i to już wszystko, jeśli chodzi o wieści z okolicy i wieści lokalne. A już niedługo na antenie Radia Poznań wiadomości dla kierowców.

0: autopromocja.
1: Aktywna powiatowa siedemnastka. Rekreacja, sport i kultura w gminach powiatu poznańskiego. Propozycje dla mieszkańców i turystów. W Radiu Poznań w poniedziałki i czwartki o godzinie 9:50. Partnerem audycji Aktywna powiatowa siedemnastka jest powiat poznański.
0: Autopromocja.
1: Sponsorem motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych SpyShop. www.spyshop.pl.
2: Motosygnał Adam Sołtysiak. Spokojniej zrobiło się m.in. na S11 z Kórnika do Poznania. Już w tej chwili bez korków przed węzłem Poznań-Krzesiny. Lepiej wygląda też dojazd do centrum Poznania ulicą Głogowską. Mieliśmy duży zator przed skrzyżowaniem ze Ściegiennego. Tutaj również sytuacja się poprawiła. Bez poprawy niestety na Hetmańskiej przed rondem Starołęka kierunek Rondo Żegrze. Cały czas długa kolejka. Korkuje się też trasa katowicka przed rondem Rataje. Później korek na Królowej Jadwigi przed Wierzbięcicami kierunek centrum na Estkowskiego Wyszyńskiego. W tej chwili również zator, ale tylko w kierunku Garbar. W drugą stronę przejazd odbywa się całkiem sprawnie. Na północy Poznania zatory na Lechickiej między Murawą a Umultowską. Nadal zakorkowana Dąbrowskiego przy osiedlu Lotnictwa Polskiego kierunek centrum. Na Niestachowskiej przed Świętego Wawrzyńca również korki. No a w regionie największe problemy na Krajowej 90C2 między Poznaniem a Pniewami. Tutaj bez zmian korki przed rondem w Tarnowie Podgórnym.
1: Sponsorem motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych SpyShop. www.spyshop.pl.
3: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: To jest idealna piosenka na Dzień Powolności, który dzisiaj również jest w kalendarzu świąt nietypowych, jeśli chodzi o ten poniedziałek, 4 dnia maja.
1: Ja uważam, że jednak powinniśmy Dzień Powolności świętować codziennie. Mimo wszystko. Bo pośpiech poniża. No, pamiętajmy o tym.
2: Dzień dobry.
1: Ania Jaworska. Nie śpieszę.
2: Już się dzisiaj
1: krokiem.
2: Poniżyłam.
1: Tak? Tak.
0: Czyli niestety. Się spieszyłaś się
2: do pracy. Tak, tak, tak. Co do powolności, ktoś to całkiem nieźle wymyślił. Nie wiem, czy w odniesieniu do naszej polskiej majówki. No ale rzeczywiście dzisiaj chyba jakoś tak zwalniamy, żeby przyspieszyć i przyspieszamy, a chcemy zwolnić.
0: Pamiętajcie, że już tylko 10 minut dzieli maturzystów w całym kraju od tego, żeby zasiedli w
2: Ty
0: salach egzaminacyjnych.
1: No, tak,
0: no nie, bo ja wysyłam duże wsparcie. Wysyłam.
1: Tak, tak, teraz chcę tu przypomnieć.
0: Atmosferę. Pamiętajmy o nim.
2: Wspieram. Nie, no pamiętamy.
1: Pamiętacie ten stres,
2: napięcie.
1: Który towarzyszył
2: maturze? Oczywiście.
1: Bardzo byłyście zestresowane?
2: Bardzo. Tak, ale ja mam wrażenie, że nie wszyscy, że młodzi, że trochę zmienił się status matury. Ona też jest ważna, jeżeli ktoś myśli o studiach. Ale ja mam wrażenie, że jakoś młodzi się mniej denerwują. Chyba, że...
0: Tylko takie wrażenie masz.
2: Chyba, że obserwuję akurat w luzie.
1: Może akurat właśnie.
0: Ja pamiętam, że kiedy rozpoczynałam egzamin z języka polskiego, to był ten egzamin, który trwał 5 godzin.
2: Tak.
0: I było dużo drożdżówek też tam na sali i ja od razu zgłosiłam się 9:01 po drożdżówkę i poprosiłam herbatkę i tak sobie siedziałam nad tą kartką, jadłam tę drożdżówkę i dumałam, a wszyscy inni już tam pisali. I tak minęło 15 minut, aż nauczyciele się zainteresowali moim stanem zdrowia, no i podeszli spytać się, czy wszystko gra. Ja powiedziałam, że tak, myślę.
2: Cudowne. No. Jak można omówić kondycję człowieka po prostu bez namysłu? Aniu, jestem pod wrażeniem.
1: Ale z namysłem to z kolei ja mam też historię z matury ustnej z języka niemieckiego, bo dostałem arkusz i przygotowałem się. Pani mówi, czy już z komisji, czy już jest pan przygotowany? Ja mówię, tak, już wszystko. Ona mówi, ale na pewno? Ja mówię, tak, no wszystko, widzę zadania i tak dalej. Ona mówi, ale na pewno?
0: Ja mówię, no,
1: chciałem powiedzieć,
0: sos.
1: Kobieto, zaczynajmy. No ale jak się okazało, po wykonaniu pierwszej strony okazało się, że jest druga, do której nie zajrzałem. Tu byłem zaskoczony.
2: Znałeś?
1: Tak.
2: Świetnie.
1: Ja wol. Dobrze, Mała Czarna, po godzinie 9:00 zapraszamy.
2: Zapraszam. Jeszcze solo, bo kolega się z pięknych stron świata wynurza.
0: Tłucze.
2: Tak, tłucze się z dalekiej krainy. Pewnie państwu będzie już od jutra opowiadał.
1: Sławek Bajew, rzecz jasna.
2: Tak, o nim myślę.
1: Jarosław Pachczyński audycję realizował od 5:30 i realizować jeszcze będzie.
0: Czyli Ania nie będzie taka do końca solo.
2: Nie no, przed mikrofonem, ale jakby Jarek chciał, bardzo proszę. Jarku.
1: Ania i Jaras. Po 9:00 już zaraz. Nie czuję, że rymuję, a my dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
0: Meldujemy się jutro o 5:30. Będziemy się z państwem budzić. Tymczasem dziękujemy za wspólny poranek i mówimy miłego dnia i pysznej kawusi.
1: Ani Skoczek, Franciszek Weleryk, a teraz wkładamy mlecze we włosy razem z piosenką Czerwonych Gitar.
2: Będzie wiatr?
1: Nie, tak, też. Tak,
2: to dobrze.
3: Dzień dobry, Wielkopolsko.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca 135, www.centrummedycznestanley.pl.
7: Wielkopolska, tu się biega! Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu Grand Prix Wielkopolski w półmaratonie. Grand Prix to cykl 15 biegów organizowanych na przestrzeni całego roku. 23 maja odbędzie się Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym. 6. bieg naszego cyklu. Więcej informacji na www.grandprix-wielkopolski.pl. Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
1: Reklama.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
8: Dziś Polski, jutro matematyka, rozpoczyna się maturalny maraton.
9: I jeszcze w tym tygodniu podpisanie umowy pożyczkowej SAFE.
8: Podaruj książkę, będzie zupa dla potrzebujących. Akcja aktywistów w Poznaniu.
0: Wiadomości Radia Poznań.
9: O 9 w poniedziałek, 4 maja.
8: Aleksandra Włodarczyk
9: i Piotr Jaśkowiak. Prawie 34 tysiące wielkopolskich maturzystów rozpoczyna właśnie pisanie pierwszego egzaminu. Dziś język polski.
8: Jak z porannym stresem poradzili sobie maturzyści w Lesznie? O to pytał ich Bartłomiej Kluś.
10: Jestem przed drugim liceum ogólnokształcącym w Lesznie. Tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną rozmawiałem z uczniami i choć mogłoby się wydawać, że ten stres sięga zenitu, rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Zdecydowana większość maturzystów przyznała, że podchodzi do egzaminu spokojnie i z dużą pewnością siebie. Jak sami podkreślali, są dobrze przygotowani, a 4 lata nauki to taka solidna podstawa, by dziś bez większych obaw zmierzyć się z egzaminem. Pytałem też o literackie preferencje wśród lektorów, które najchętniej zobaczyliby w arkuszu. Najczęściej pojawiały się Lalka oraz Zbrodnia i Kara. Z kolei na liście tych, których woleliby uniknąć, zdecydowanie dominowały Dziady oraz Potop. Z Leszna Bartłomiej Klubś, Radio Poznań.
9: Na napisanie dzisiejszego egzaminu maturzyści mają 240 minut. Jutro egzamin z matematyki.
8: Coraz bliżej podpisania umowy pożyczkowej na programy obronne. Polski rząd chce sfinalizować umowę w ramach unijnego programu SAFE już w najbliższy piątek, 8 maja.
11: To już fakt, długo wyczekiwana, uzgadniana co do przecinka umowa pożyczkowa SAFE stanie się za 5 dni faktem. To będzie, jak mówił w dniu święta Konstytucji wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz, początek przełomu dla polskiego wojska i dla rodzimej zbrojeniówki.
12: Takie zakłady jak Huta Stalowa Wola, jak Mesko w Skarżysku Kamiennej, jak Rosomak, jak Jelcz są na pierwszym miejscu. Bardzo ważne dla mnie to jest zakup kolejnych borsuków, a tego czego nie produkujemy, na przykład samolotów do tankowania w powietrzu i transportu, więc będziemy kupować.
11: Unijny mechanizm SAFE to 150 miliardów euro na programy zbrojeniowe. Polska dostanie z niego niemal 44 miliardy w atrakcyjnych pożyczkach. Chcemy z tych pieniędzy zrealizować 129 projektów, większość w polskim przemyśle zbrojeniowym. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
9: Zmarł arcybiskup Józef Michalik. Był metropolitą przemyskim. Pełnił też funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Józef Michalik zmarł wczoraj, miał 85 lat.
0: Słuchacie wiadomości Radia Poznań.
8: Zbierają książki, by ugotować ciepły posiłek dla bezdomnych. Stowarzyszenie Zupa na Głównym otworzyło na poznańskiej Wildzie lokal, w którym każdy może zostawić książki.
9: Można też przyjść i zasilić naszą skarbonkę, zabierając ze sobą pozycje, które nam się spodobają, mówi Wioletta Bogusz ze Stowarzyszenia Zupa na Głównym.
1: pieniądze zostaną wydane na posiłki dla osób potrzebujących. Wydajemy około 180 posiłków w każdą sobotę. W każdą sobotę wolontariusze przygotowują ten posiłek w kuchni, którą mamy tuż za tym miejscem, czyli jakby nie licząc, to jest między 600 a 700 posiłków w skali miesiąca wydajemy osobom potrzebującym takiego wsparcia.
8: Posiłki są wydawane w soboty o 17.30 na przystanku tramwajowym Dworzec Zachodni.
9: Punkt stowarzyszenia mieści się na parterze budynku przy ulicy Przemysłowej. Już zebrano sporo książek, są sprzedawane za 5 zł.
8: Świadczenia wspierające niepełnosprawnych na celowniku nieuczciwych firm i osób.
13: Bardzo wiele osób do nas trafia, które okazuje się, że są oszukane.
8: W wiadomościach za godzinę o przypadku z Gniezna.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
6: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
9: Na południu najładniej, w ciągu dnia w całym regionie przejaśnienia, ale też może przelotnie popadać. Na północy lokalnie możliwe burze.
8: Mamy teraz od 15 do 17 stopni, dziś maksymalnie do 26. Najcieplej będzie na południu Wielkopolski.
6: Prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
14: Sport. Wojciech Bernard, dzień dobry. Polscy hokejści na lodzie przegrali po rzutach karnych z Francją w swoim drugim meczu trwających w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A. Po trzech tercjach był remis 2-2. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie we wtorek Kazachstan. Awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata Elity wywalczą dwa najlepsze zespoły turnieju. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Kierowca Mercedesa umocnił się tym samym na czele klasyfikacji generalnej cyklu. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Klub poinformował wczoraj o rozstaniu ze szkoleniowcem, który przed rundą wiosenną zastąpił Marka Papszuna. Raków zajmuje obecnie piątą pozycję w tabeli ekstraklasy. W sobotę w finale Pucharu Polski przegrał z Górnikiem Zabrze 0-2. A we wczorajszych meczach 31. kolejki ekstraklasy Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 0-0, Pogoń Szczecin pokonała Wisłę Płock 3-0, a GKS Katowice rozgromił Brugbet Termalika Nieciecza 5-1, przypieczętowując spadek zespołu z Niecieczy do pierwszej ligi.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Mała Czarna.
1: Witaj, Majowa Jutrzenko. 9:05. Zaczynamy Małą Czarną w nowym, pięknym miesiącu, który pięknie nam się wyzielenił. A kiedy nadejdą opady deszczu w tym tygodniu, to zrobi się jeszcze bardziej intensywnie. W każdym razie, w miłych okolicznościach przyrody zapraszamy Państwa do słuchania Radia Poznań na tym dalszym odcinku programu. Jarek Pachczyński program realizuje, a przed mikrofonem melduje się Anna Jaworska.

0: KISS.
1: Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Małej Czarnej, dla prowadzących oraz dla Mariuszka z Kaszub. Takie pozdrowienia nadesłała Roma, również z dobrą pierwszą odpowiedzią kalamburową. I to jest oficjalna inauguracja naszej dzisiejszej zabawy, która już została zamieszczona na stronie, więc gdyby Państwo po tym majowym odpoczynku chcieli sobie pogłówkować, to jest taka możliwość. Hasło na dziś brzmi: medykament otoczony przez milicję obywatelską. I z tego układają Państwo jeden wyraz. Pani Roma jest dowodem, że się da. Czekam na więcej odpowiedzi pozdrowień, także jeśli Państwo mają dzisiaj przed południem na to czas, będzie nam bardzo miło. Zatem czekam pod numerem telefonu 7148. Po wyrazie kalambury w treści SMS-a czekam na sygnały od Państwa. Medykament otoczony przez milicję obywatelską to zagadka na dziś.

Mała Czarna w Radiu Poznań towarzyszy Państwu. Ciekawa jestem, czy Państwo już po kawce, czy może w trakcie. Ja w trakcie pierwszej, jednak ten majówkowy odpoczynek robi swoje. Mam nadzieję, że Państwu także udało się odsapnąć. Gdyby Państwo do rozwiązań kalamburowych dorzucili jakieś meldunki, jeżeli tylko znajdziecie na to chwilkę, jak spędziliście majówkę, będzie mi bardzo, bardzo miło. No ja wśród zieleni, najpierw w dużym mieście, a potem po prostu pod drzewkiem i to wystarczyło na regenerację. Oby jak najdłużej, bo już wir życia zaczyna nas wciągać, ale przyznają Państwo, że z tym dłuższym dniem i z zielenią dookoła jakoś jest łatwiej. No i jeszcze ptaki. Jeżeli ktoś budzi się wcześnie albo gdzieś późnym wieczorem jest na łonie natury, to ptasie trele zawsze też robią robotę. Tymczasem mamy pozdrowienia od Radka ze Śremu, od Zwłaszczy i pozdrowienia dla wszystkich kalamburowiczów od prowadzącej oraz prowadzącej od dwojga z Mącznik, to od pana Jerzego. Bardzo dziękuję. Widać, że są państwo z nami i tego się trzymajmy.

U niektórych najwyraźniej weekend wydłużony, bo mamy pozdrowienia od naszych słuchaczy, którzy właśnie piją małą czarną w Palermo. Ależ pięknie. No i oczywiście słonecznie. Bardzo dziękujemy. Mamy też dobrą radę na to, jak zredukować stres po długim weekendzie. Zadzwonił do nas słuchacz Marcin, który, Marcinie wybacz, mam nadzieję, że mogę zdradzić ten patent, powiedział, że po prostu zaplanował sobie urlop od 15 czerwca i ta perspektywa, że miesiąc z małym okładem jest do jego kolejnego wolnego, pozwala mu nie wpaść w ten wir przed wpadnięciem, w który jakoś staramy się dzisiaj Państwa obronić. Bardzo dziękuję za wszystkie sygnały i rozwiązywanie kalamburu. Pozdrowienia przeczytam nieco później, jak gdyby ktoś chciał dołączyć i trochę pogłówkować razem z Radiem Poznań, to przypominam, że zagadka na dziś, hasło do rozwiązania i stworzenia z tego jednego wyrazu brzmi: medykament otoczony przez milicję obywatelską. Trzymam kciuki za Państwa szare komórki i przypominam tu numer telefonu 7148 po haśle kalambury. Wpisują Państwo odpowiedź i mile widziane pozdrowienia.

0: Radio Poznań prezentuje Tadeusz Dołęga-Mostowicz z Nachor. Czyta Maciej Mydlak.
1: Olga zerknęła na gościa i położyła przed nim takąż zgrabną kromkę. Dziękuję, powiedział, a ona zaśmiała się i kiwnęła głową. Nie ma za co. Z daleka jesteś?
2: Z daleka, z Kalisza.
1: To i w Wilnie byłeś.
2: A byłem. I Ostrą Bramę widziałeś?
1: Widziałem. Tam obraz Matki Boskiej. Cudowny obraz. Prokop spojrzał na syna spod ełba i znów spuścił oczy.
2: Każdy wie, że tak jest, mruknął.
1: A ty cudy sam widziałeś? Zagadnął Wasil.
2: Widzieć nie widziałem, ale ludzie opowiadali o różnych cudach.
1: A na przykład zrób łaskę, opowiedz.
2: Ja tam takich rzeczy nie umiem, zastanowił się gość. Ale co słyszałem, jak potrafię, powtórzę.
1: Powtórz, powtórz. Mała Natalka przysunęła się doń. Zaczął niechętnie mówić o matce, której bliźnięta urodziły się martwe, o kupcu, któremu towar złodzieje ukradli, o bluźniercy, któremu język usechł, żołnierzu, któremu na wojnie obie ręce urwało, a wszystkim Ostrobramska pomogła.
3: Skończyli właśnie jeść i kobiety zabierały się do sprzątania, ale stanęły nieruchomo, zasłuchane w słowa opowiadającego. On zaś z natury widocznie

0: Widać, Milczek mówił cicho i krótko. Dużo i innych cudów nasłuchałem się, wszystkiego nie spamiętam, zakończył. Ale to przecież... bez szy. Ale to przecie katolicki obraz? Zapytała Zonia. Katolicki. Interesuje mnie, odezwał się znów Wasil, czy ona i ludziom innej wiary pomaga. Na ten przykład prawosławnym. Tego nie wiem. Gość wzruszył ramionami. Ale tak myślę, że byle tylko był dobry człowiek, to każdemu pomoże. Stary Prokop wstał i przeżegnał się. Było to sygnałem dla pozostałych. Kobiety wzięły się do mycia naczyń. Mężczyźni wyszli przed dom, oprócz Wasila, który został przy stole. Mielnik wypalił fajeczkę, po czym przyniósł sobie kożuch. Rozesłał go pod klonem na trawie i położył się, by zażyć drzemki po sytnym obiedzie. — Ja tu za robotnika służę — zagaił rozmowę rudy chłop, zwracając się do siedzącego obok przybysza. — Już 6. rok służę. Dobry młyn. A ty z fachu kim będziesz? — Ja bez fachu. Różne roboty znam. — Jeśli byś tu na noc został, a rankiem miał ochotę, to jeżeli na ślusarskiej robocie rozumiesz się, poprawisz mi rewolwer. Zaciął się i kurek nie podnosi. Diabeł w niego jakiś wstąpił. O nocleg prosiłem, pozwolili, to i przenocuję, a rankiem chętnie zobaczę. Trochę umiem ślusarki. To i podziękuję tobie, a nie trzeba. I tak za gościnność chciałbym się wypłacić. Dobrzy to ludzie. Parobek potwierdził. Ludzie szczerzy. Nic im zarzucić nie można. Stary wymagający i surowy, ale sprawiedliwy. Ostatniego grosza z człowieka nie wyciągnie i ostatniego potu nie wyciśnie. Chociaż opowiadali o nim, że rodzonego brata z turbami puścił i że ten dzieci mu przeklął. Ale nie wiadomo, jak tam było, bo było dawno. Więcej jak 40 lat temu. A co do przekleństwa, no to może i było. Bo w dzieciach Prokopowi nie powiodło się. Najstarszy syn utonął. Średni na wojnie zginął. Została po nim tylko wdowa. Taż właśnie Zonia. Że z biednych była, to już u świekrów po śmierci męża została. Zdrowa baba, młoda jeszcze. Niejedną dziewuchę zakasuje. Stara Agata jej nie lubi, przyczepia się. Były różne powody, ale teraz... Nawet z Olgą Majstrową, córką Prokopa, pogodziły się. Tylko stara bardziej zawzięta. A Olga też dobra baba. Zła nikomu nie życzy.
1: Tadeusz Dołęga-Mostowicz z Nachor. Kolejne odcinki. Od poniedziałku do piątku o 9.40 i 17.50.
2: Sączy się ta opowieść na antenie Radia Poznań. Polecamy słuchanie. Jutro o 9.40 no brniemy dalej w zawiłe i poruszające losy doktora Rafała Wilczura. Tymczasem pozdrawiam ogólnie, napisał Wiktor Skoła. Rozwiązanie bardzo dobre. Zresztą dzisiaj powiem Państwu, że nie ma złych strzałów. Są pozdrowienia też dla całej załogi radia i kalamburowiczów od Bożeny Spniew. Wielkie dzięki. Pani Marta przesyła pozdrowienia, uwaga, dla kierowców autobusów wiozących dziś maturzystów. I jeszcze dodam pozdrowienia dla wszystkich, którym ciężko wrócić do rzeczywistości po weekendzie. Wszystkim strażakom, kominiarzom, garncarzom, piekarzom, ekipie radia i kalamburowiczom. Niech moc będzie z wami, napisał pan Paweł, a tymczasem na zegarach za 14 minut 10.

0: Aktywna powiatowa siedemnastka. Rekreacja, sport i kultura w gminach powiatu poznańskiego. Propozycje dla mieszkańców i turystów. W Radiu Poznań w poniedziałki i czwartki o godzinie 9:50. Partnerem audycji Aktywna powiatowa siedemnastka jest Powiat Poznański.
1: Grzegorz Hałasik, dzień dobry. Dzisiaj o sukcesach młodzieży z powiatu poznańskiego. Najpierw wizyta w Mosinie. Może nasi bohaterowie nie mają szóstek na świadectwach, ale swoją pomysłowością zachwycili całą Polskę. Uczniowie szkoły podstawowej numer 1 w Mosinie wygrali Olimpiadę Kreatywności. W nagrodę pojadą na światowy finał do Kansas w Stanach Zjednoczonych. Jednym z zadań, które musieli rozwiązać w drodze do sukcesu, było wystawienie autorskiego spektaklu o wewnętrznej przemianie dwójki bohaterów. Ich znakiem rozpoznawczym stał się olbrzymich rozmiarów kontakt. W Mosinie był Szymon Majszak.
2: Przedstawienie było o trzech szalonych naukowcach, którzy szukali nowej mikstury. Jak już ją w końcu znaleźli, to jeden się wywrócił i wylał miksturę na kontakt. Weszli po kolei do tego kontaktu i się zamienili jeden w super bohatera, a drugi w super złoczyńcę.
3: Dużo rzeczy też nie wyszło tak, jak miało wyjść.
4: Improwizowaliście?
3: Tak, trochę też. Podzieliliśmy się na zadania, na przykład w dwójki, że tam dziewczyny robią kostium.
4: Właśnie, czym się zajmowałaś?
3: Ja właśnie bardziej zajmowałam się kontaktem z Martyną właśnie i nad skrzydłami do mojego kostiumu technicznego.
5: To jest konstrukcja takiego sześcianu z drewna.
6: Krystyna Nojszewska, trenerka drużyny epickiej nie wiadomo co.
5: Przy użyciu wkrętarek, klejów, różnych rzeczy. Teraz wersję polską kontaktu przerabiam na amerykańskie kontakty, bo te są przecież inne w swoim kształcie. Także oni muszą być też elastyczni, muszą umieć planować, muszą mieć sobie odwagę stawiania czoła nowym wyzwaniom. I myślę sobie, że to jest to, co przez życie będzie ich niosło bardzo długo.
2: Mamy już przetłumaczony tekst, będziemy robić próby. Musimy też wszystko spakować do walizek. Pocięliśmy wielki kontakt na małe części i już jest w walizce.
4: Wyglądasz na przestraszoną, szczególnie tym ostatnim zadaniem.
2: Oj tak.
5: My jesteśmy może taką trochę nietypową szkołą. Staramy się dzieciaki już przygotowywać do takich zawodów w przyszłości, o których istnieniu jeszcze my jako dorośli nie mamy pojęcia, a oni już tym bardziej.
4: Czy ci, którzy okazują się najlepsi w takich konkursach, są też tymi, którzy mają najwięcej takiej szkolnej wiedzy, która pozwala mieć same szóstki na świadectwie?
5: Niekoniecznie. Generalnie trzon drużyny to są dzieciaki, które teoretycznie nie brylują, jeżeli chodzi o ocenę z polskiego matematyki czy historii, ale okazuje się, że każdy z nas ma jakieś talenty i coś, co może wnieść do drużyny, coś, co sprawia, że oni razem tworzą naprawdę fenomenalną całość. Także nie trzeba być prymusem, żeby wygrywać ogólnopolską Olimpiadę Kreatywności.
1: Finał w Stanach Zjednoczonych odbędzie się w połowie maja. Wyjazd uczniów z Mosiny będzie możliwy dzięki zbiórce przeprowadzonej wśród przyjaciół szkoły oraz dotacji z budżetu powiatu poznańskiego.
0: Aktywna powiatowa siedemnastka.
1: Teraz o młodych sportowcach z Tarnowa Podgórnego. Drużyna 13-letnich koszykarzy Tarnowi wygrała rozgrywki Młodzieżowej Ligi Europy Centralnej. O tym, że wyprawa na finałowy turniej do Żar może zakończyć się sukcesem, można było po cichu się spodziewać, bowiem jeden z turniejów sezonu zasadniczego ligi odbył się w lutym w Tarnowie Podgórnym i miejscowy zespół wygrał wówczas wszystkie mecze. Natomiast w Żarach najpierw w grupie z Kwitkiem zostały odprawione zespoły ze Sztawna Zdroju, Podebrat i Poczdamu, a w finale Tarnowia pokonała ekipę z Żar 86-51. Gratulacje dla trenerów Bartosza Gubernata i Jakuba Pietrzaka oraz ich podopiecznych. Teraz przed 13-letnimi koszykarzami walka o triumf w kraju. Turniej półfinałowy Mistrzostw Polski odbędzie się w Tarnowie Podgórnym od piątku do niedzieli. Trzymamy kciuki. A kolejne wydanie naszego serwisu w czwartek o stałej porze. Do usłyszenia.
0: Aktywna powiatowa siedemnastka w Radiu Poznań w poniedziałki i czwartki o godzinie 9:50. Partnerem audycji Aktywna Powiatowa Siedemnastka jest Powiat Poznański.
7: Myślę, że w powiecie też bardzo dużo się działo, jeżeli chodzi o tę majówkę. Pozdrawiam naszą słuchaczkę, która zameldowała przez telefon ochrypłym głosem, bo ją przewiało, kiedy jechała kolejką wąskotorową, tak zapamiętałam, która właśnie korzystała z uroków okolic Zaniemyśla i mówi, że często nie doceniamy tego, co mamy dookoła siebie. Potwierdzam, faktycznie tak czasami bywa. Za 6 minut godzina 10:00. My przypominamy jeszcze, że dzisiaj na przykład 4 maja. Oprócz tego, że myślą Państwo bardzo intensywnie i właściwie ja też, mimo że maturzysty jeszcze nie mam, ale w końcu dojdziemy do tego etapu. Myślę o tych, którzy teraz głowią się nad tym, żeby jak najlepiej zdać polski. Pozdrawiam też nauczycieli, którzy denerwują się w imieniu swoich uczniów. No to w kalendarzu mamy także Dzień Strażaka i stąd też biorą się pozdrowienia od Państwa. My usłyszymy się po godzinie 10. Mam nadzieję, że będziecie przy Radiu Poznań. W tym czasie można jeszcze pogłówkować nad hasłem medykament otoczony przez milicję obywatelską. To nasz kalambur i jakby co przysyłajcie odpowiedzi pod numer 7148 po haśle kalambury.
0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
8: Reklama.
9: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
0: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
10: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
11: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje, tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
10: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
0: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl. Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135, www.centrummedycznestanley.pl.
12: Światowa Wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
13: Lordzie, witamy na salonach.
14: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
13: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
15: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
16: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Reklama.
0: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych SpyShop. www.spyshop.pl.
8: to sygnał Adam Sołtysiak. Na poznańskich ulicach zdecydowanie spokojniej niż o poranku. Wróciła do normy sytuacja na przykład na Hetmańskiej przed rondem Starołęka. Bez wielkich problemów przed rondem Śródka sprawnie przejechać można nawet Estkowskiego, Wyszyńskiego zarówno w stronę centrum, jak i w stronę Śródki. W zachodniej części Poznania również zdecydowana poprawa. Bez korków na Świętego Wawrzyńca dobrze wygląda Niestachowska. Na północy miasta wciąż zatory, natomiast na Lechickiej między Umultowską a Murawą. Pod Poznaniem przygotujcie się na postój na drodze wojewódzkiej 196, trasa Poznań-Murowana-Goślina. Mamy korki przed Czerwonakiem i w jedną, i w drugą stronę. Dobrze wygląda wielkopolski odcinek autostrady A2. Sprawnie przejechać można również trasą S11, zachodnią obwodnicą Poznania. Nie ma utrudnień na S5 z Poznania w stronę Gniezna i z Poznania w stronę Leszna i Wrocławia. Z kolei na Krajowej 92 między Poznaniem a Pniewami duży ruch. No i niestety widać to, mamy korki przed rondem w Tarnowie Podgórnym.
0: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych Spyshop, www.spyshop.pl. Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
17: Miliony poszły już na remont poznańskiej areny, ale prace nie wiadomo kiedy się zaczną. 34 tysiące maturzystów przystąpiło do egzaminu dojrzałości w Wielkopolsce. Uwaga na oszustów, oferują pomoc przy uzyskaniu świadczeń dla niepełnosprawnych.
0: Wiadomości Radia Poznań.
17: O 10 w poniedziałek jest 4 maja. Zapraszam Aleksandra Włodarczyk. Około 9 milionów złotych wydały Międzynarodowe Targi Poznańskie na prace przygotowawcze do remontu hali Arena, którego ostatecznie nie będą przeprowadzać. Taką kwotę w rozmowie dnia Radia Poznań podał dziś wiceprezes MTP Filip Bittner. Zapewniał jednak, że gotowe materiały nie muszą trafić do kosza.
18: To są materiały, na których dalej można prowadzić proces. Można je wykorzystać w 100%.
19: Ta hala ma wyglądać inaczej, niż państwo chcieliście, żeby wyglądała.
18: Tak, ale można to robić i dalej wykorzystać w 100%.
19: To ten projekt może być wykorzystany także?
18: Może być wykorzystany. Należy prawnie zmienić pozwolenie na budowę i można funkcjonować i działać.
17: Międzynarodowe Targi Poznańskie wydały pieniądze na prace projektowe, nadzór inwestycyjny, przygotowanie przetargów czy konsultacje prawne. Spółka nie miała jednak pieniędzy, by rozpocząć przebudowę. Po 8 latach od przekazania hali prezydent Poznania zdecydował, że remontem, który zostanie przeprowadzony w mniejszym zakresie, zajmie się samo miasto, a nie spółka, w której 97% udziałów ma miejski samorząd. Hala ma wrócić do miasta. Według wiceprezesa MTP może do tego dojść pod koniec roku. Władze Poznania cały czas myślą też o budowie nowej hali na kilkanaście tysięcy gości. Maturzyści w całej Polsce rozpoczęli dziś swój egzaminacyjny maraton. Tradycyjnie na początek mierzą się z językiem polskim na poziomie podstawowym. W naszym regionie egzamin zdaje prawie 34 tysiące uczniów. Nasz reporter pytał leszczyńskich maturzystów przed wejściem na salę o nastroje.
20: Ten największy stres chyba był podczas przygotowań. Czego się nauczyliśmy, to się nauczyliśmy. Teraz już nic się nie da zrobić. Trzeba iść i walczyć z tym, co się ma i liczyć, że będzie w porządku.
21: Myślałam, że będę bardziej się stresować, a czuję dzisiaj spokój, więc jestem zadowolona.
20: Liczę, że będzie i zbrodnia, i kara, i lalka, bo już mam w głowie jakiś plan, jak to połączyć, obie lektury.
21: Moją wymarzoną lekturą byłaby lalka, a najbardziej bym chciała uniknąć potopu. A jeśli chodzi o rozprawkę, to najbardziej bym chciała chyba motyw cierpienia i bunt, a najgorzej by było chyba o przyjaźni, o mieście.
22: Najbardziej pewnie się czuję w sumie w zbrodni i karze i w Antygonie, a najgorzej w Dziadach i Potopie.
17: W drugim LO w Lesznie, gdzie był nasz reporter, do egzaminu przystąpiło w tym roku 122 maturzystów. A uczniowie szkoły w Chmurze także rozpoczęli matury w 3 miastach w Polsce, a jednym z nich jest Poznań. Ogromne namioty stanęły z tego powodu przy stadionie przy Bułgarskiej. Szkoła w Chmurze to największy organizator edukacji domowej w Polsce i ruch społeczny promujący alternatywny model nauki. Egzamin maturalny odbywa się jednak w klasycznej formie. Świadczenia wspierające niepełnosprawnych na celowniku nieuczciwych firm i osób. Starostwo powiatowe w Gnieźnie ostrzega osoby starające się o to świadczenie, aby nie korzystały z przypadkowych doradców pomagających w wypełnianiu wniosków i uzyskaniu dotacji, mówi członek zarządu powiatu gnieźnieńskiego Daria Węga.
23: Trafiła do nas pani, która przekazała pięciokrotność świadczenia w wysokości ponad 2000 zł, czyli 10 tysięcy złotych na konto takiej firmy. Gorący apel, żeby skorzystać z pomocy urzędników, a nie firm czy osób podszywających się, żeby wylegitymować taką osobę, ponieważ bardzo wiele osób do nas trafia, które okazuje się, że są oszukane.
17: Osoby z niepełnosprawnością nie muszą płacić pośrednikom, aby otrzymać świadczenie. Urzędnicy oferują bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków. Nowe przepisy dotyczące naliczania stażu pracy wchodzą w życie. O tym więcej w wiadomościach za godzinę.
0: To były wiadomości Radia Poznań. Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
17: Na krańcach zachodnich Polski już pokropił deszcz, u nas dziś możliwe przelotne opady. Na północy może nawet zagrzmieć, ale będzie jeszcze ciepło w ciągu dnia. Teraz na termometrach od 18 do 20 stopni, 20 mamy m.in. w Poznaniu i Kole. Dziś miejscami maksymalnie do 26.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl. Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Mała Czarna.
1: Przy takiej pogodzie co jak co, ale powinno się myśleć bardzo dobrze, a mówię to oczywiście kierując jak najlepsze myśli do maturzystów, którzy mierzą się z jakimś, jeszcze nie wiemy jakim, zagadnieniami w związku z dzisiejszym egzaminem maturalnym z języka polskiego. My zapraszamy na drugą godzinę Małej Czarnej. Jarek Pachczyński program realizuje, a ze studia wita Anna Jaworska. Dla zainteresowanych informacja, Sławek melduje się w studiu jutro.

0: Autopromocja. Lubisz koncerty? Świetnie się składa. Magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Twój przewodnik po najciekawszych wydarzeniach muzycznych. Powiemy, kto i gdzie gra na żywo. Porozmawiamy z artystami. Przedstawimy zapowiedzi tras koncertowych i line-upy festiwali. Z nami nie przegapisz żadnej imprezy i zdobędziesz bilety na koncerty. Jesteś fanem muzyki live? Zapraszamy w każdy czwartek na magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Tylko na antenie Radia Poznań.
1: Sponsorem audycji jest organizator koncertu oryginalnego zespołu Amy Winehouse w Poznaniu 16 maja.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Poznań.

No i również tą drogą przy kalamburze pozdrawiają Inga i Krzysztof. To są ci z Palermo. Napisali teraz tak: pozdrowienia z południa Europy, gdzie kawa smakuje lepiej, dla wszystkich miłych słuchaczy, a szczególnie dla naszej super redaktor Ani. Bardzo dziękuję. No, mam nadzieję, że jak wrócicie do Polski, to jednak da się pić tę naszą kawę, zwłaszcza w towarzystwie Radia Poznań. Dobrego wypoczynku wam życzę. Pozdrawiam ulubione radio, szczególnie panią Anię, a także sympatyków Małej Czarnej, Pomyślności na egzaminach dla maturzystów to Zdzisław. I są jeszcze oczywiście serdeczne pozdrowienia dziś szczególnie dla maturzystów i ich rodziców. Te pozdrowienia przesyła Karola, rozwiązania oczywiście bardzo dobre i bardzo państwu dziękuję za aktywność. Jestem pod wrażeniem. Gdybym miała wystawiać ocenę, idąc szkolnym tropem, byłby to celujący.

No i właśnie taki tytuł nosi ta piosenka, Ultime Parole. Świetny duet Natalii Imbruglia i Jack Savoretti. No i skoro nam się włosko zrobiło, nie tylko za sprawą tej piosenki, nie tylko za sprawą Ingi i Krzysztofa, którzy pozdrawiają z Włoch, ale zrobi nam się jeszcze włosko, bo przypominam Państwu, że Kino Rialto przygotowało nie lada gratkę, czyli w ramach seansu filmowego będzie można obejrzeć 90. urodziny Pavarottiego i to jest retransmisja koncertu z ubiegłego roku, który to koncert został zorganizowany na cześć legendarnego tenora XX wieku. Będą same hity operowe i rozrywkowe w wykonaniu Andrei Bocellego, Il Volo, Vittorio Grigolo, a także dwóch żyjących z trzech tenorów, Placido Domingo i José Carrerasa. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć i posłuchać, a wiadomo, że w kinie zawsze jest świetne nagłośnienie i to jest znakomita uczta, to zerknijcie Państwo na stronę Kino Rialto. Takie seanse przed nami właśnie w tym tygodniu majówkowym, a pierwszy szykuje się jutro w ramach Filmowego Klubu Seniora o godzinie 13, więc polecam Państwu gorąco.

0: sporo zaległości z pozdrowieniami mam od Państwa, więc przekazuję pozdrowienia od Stacha dla Inki, pozdrowienia dla wszystkich strażaków od pana Rafała, wszystkich maturzystów, zwłaszcza córkę Anię, pozdrawia Krzysztof z Osieka nad Notecią. Jest też pozdrowienie anonimowe, ale oczywiście przyjmuję rozwiązanie kalamburowe, bardzo dobre. Pozdrawiam majowo panią Anię, pana Sławka, redakcję oraz miłośników Małej Czarnej, napisał pan Andrzej z Lwówka. Panie Andrzeju, myślałam o panu podczas majówki, przejeżdżając przez Lwówek właśnie. Jest też pani Zosia Kolasińska z DPS-u Psarskie koło Śremu, która pozdrawia wszystkich nas, czyli panią Anię, wielkie dzięki, pana Sławka, to zaocznie, i pana Jarka. Miłego dnia życzę, pisze pani Zosia, wielkie dzięki. No i mamy od Lideczki rymowankę. Znów maturę wspominamy, czas, gdy kwitły nam kasztany. Dziś też młodzież rozpoczęła, a my kciuki mocno trzymamy. No tak trochę się rozjechały rymy, ale pani Lideczko, doceniamy. A najważniejsze jest to, że kalamburowe konkursowe rozwiązanie jest bardzo dobre. Karola już była, Zdzisław też, a mama od... A, to jest dobre. Pozdrawiam wszystkich pracowników radia, słuchaczy, a szczególnie żonę Wandę i przyszłego zięcia Piotra. Panie Piotrze, to zabrzmiało jak groźba. Pozdrawia przyszły teść, Radek ze Śródki, wielkie dzięki, i cieszę się, że odezwała się Aga, ponieważ pisze, że pozdrawia nareszcie wiosennie panią Anię, pana realizatora i kombinatorów.
1: Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom, spokojna głowa.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama.
6: Tu Radio Poznań.

Pozdrawiam serdecznie całe grono Radia Poznań na czele z panią Anią i panem Sławkiem, ciesząc się, że cały i zdrów wraca jutro oraz pozdrowienia dla maturzystów od Michała. Bardzo dziękujemy. Sławek cały i zdrowy, on się po prostu byczy i z tego byczenia wraca jutro. Kłaniam się pani Ani, pozdrawiam pana Sławka i miłośników ptaków, pan Bogdan, ptasiarz z Suchego Lasu. Dziękuję. Przyznam się państwu, że pana Bogdan w trakcie majówki uraczył mnie swoim przepięknym zdjęciem, bo fotografuje ptaki. Tylko już, panie Bogdanie, a właśnie, niech tutaj szybko... A, to był słowik właśnie. I to nie z Suchego Lasu, a ze Strzeszyna. Właśnie w momencie, kiedy sobie pięknie śpiewał, więc z szeroko rozpostartym dzióbkiem. Właśnie w takiej akcji. Przyłapany przez pana Bogdana. Wielkie dzięki, panie Bogdanie. I pani Ania D. też pozdrawia panią Anię. Dziękuję. Pana Sławka. Dziękuję w imieniu Sławka i fanów kalamburów. I cytat na dziś. Uprawiaj ogród, jakbyś miał żyć wiecznie. I jeszcze od Ani W. ze Stanszewa. Pozdrowienia dla pani Ani, wielkie dzięki i dla słuchaczy oraz dla Basi. Wszystko przekazane. Do tych pozdrowień państwo dołączają także dobre rozwiązanie, więc tutaj nie mam żadnych uwag. A skoro, to jeszcze dorzucę informację, że zrobiło nam się trochę włosko za sprawą pozdrowień od naszych słuchaczy, ale także kalendarium nam podrzuca informację, która wydaje mi się interesująca. Mianowicie w 59 roku, w ubiegłym wieku, po raz pierwszy przyznano nagrody Grammy, właśnie 4 maja. I piosenką roku zostało Volare w wykonaniu Domenico Modugno, a albumem roku muzyka z filmu Peter Gunn. To już zupełnie inny klimat. Natomiast co do Domenico Modugno i tego przeboju, no i w ogóle jego kariery, to jest też jeden z niewielu artystów, który ma swój pomnik na południu Włoch, w Bari. Więc jeżeli ktoś się wybierze na przykład wakacyjnie do Polignano a Mare, do prowincji Bari, to będzie mógł Domenico Modugno z rozpostartymi dłońmi w ekspresyjnej pozie zobaczyć na własne oczy.

0: Trójkąty i kwadraty, panie Dawidzie, to będą jutro podczas matury z matematyki, a tymczasem mamy pozdrowienia dla pani Ani, dziękuję, dla kalamburowiczów, wszystkich maturzystów, a szczególnie dla ukochanego wnuka Adama. Adasiu, trzymam mocno kciuki, podpisała babcia Aleksandra P. Ja myślę, że trzymanie kciuków przez babcię ma ogromną moc i to oznacza jedno, że egzamin zdany.
1: Język na zakręcie. Zapraszają Grażyna Wrońska i profesor Jarosław Liberek.
2: To przykra sprawa. Dziecko zaczyna być chore.
3: Ale pani redaktor pewnie nie o tej przykrej sprawie, która na pewno jest przykra, tylko o tej przesadnie rozbudowanej konstrukcji zaczyna być chore.
2: Dziecko zaczyna chorować.
3: Po prostu dziecko zaczyna chorować. A jak już zacznie, to po prostu choruje.
2: Tak? Kontynuuje chorobę.
3: Tak by powiedzieli ci, którzy lubią się zbyt urzędowo wyrażać, kontynuuje proces chorobowy. To tak. Byłoby jeszcze gorzej.
2: Albo jeszcze lepiej.
3: Dla nich oczywiście, bo takie mają niektórzy pojęcie stylistyczne, że im dłuższa konstrukcja wyrazowa, tym lepiej brzmi, bardziej naukowo. Wracamy. Dziecko zaczyna być chore, czyli po prostu zaczyna chorować. Jest oznaką tendencji znanej w języku polskim do tego, aby proste związki wyrazowe wydłużać poprzez dawanie dodatkowych wyrazów. Tu niepotrzebnie dodano czasownik być. Zaczyna być chore, czyli zaczyna chorować. Albo dziecko zaczyna brać udział w zajęciach. Lepiej krótko, dziecko bierze udział w zajęciach.
2: Albo zaczyna zajęcia.
3: Zaczyna zajęcia, a jeszcze lepiej w języku potocznym jest na zajęciach. Po prostu jest na zajęciach i to byłoby najlepsze. Albo mam taki przykład, pani redaktor, kierowcy zaczynają być zdenerwowani.
2: O.
3: No, jak stoją godzinę w korku, jak w ostatni piątek na przykład w Poznaniu.
2: Ale co to znaczy, kierowcy zaczynają być zdenerwowani? Są zdenerwowani chyba?
3: Po prostu są zdenerwowani albo zaczynają się denerwować, bo jak ktoś stoi godzinę w korku, to się nie dziwimy. Pojawia się tu ta tendencja do wyciągania tego zdania, wydłużania niepotrzebnego. Pociąg zaczyna ruszać, czyli po prostu pociąg rusza. Takich konstrukcji mamy coraz więcej.
2: No więc my apelujemy o zdrowy rozsądek.
3: I o skrótowe wypowiedzi, bo one są dokładnie tak samo precyzyjne, jak te niepotrzebnie wydłużone.
1: Język na zakręcie.

0: Świecie Stój i Ania Rusowicz, przepraszam, Anna Rusowicz, bo tak już teraz od pewnego momentu woli się tytułować i oczywiście my to szanujemy. Jeżeli chodzi o życie kalamburowe, medykament otoczony przez milicję obywatelską, pora rozwiązać tę tajemniczą zagadkę. Medykament to inaczej lek, a otoczony przez milicję obywatelską to skrót MO i wychodzi nam MLEK. Mleko. Mleko dzisiaj popłynęło na antenie. Bardzo dziękuję Państwu za wspólną zabawę. Dzisiaj nagroda powędruje do Ingi i Krzysztofa, którzy byczą się również, podobnie jak Sławek, ale on w trochę innych rejonach, we Włoszech. Pozdrawiam Państwa serdecznie i zapraszam na to, co po godzinie 11, a będzie to Kultura w obiegu. I dzisiaj przed mikrofonem pojawi się Łukasz Kaźmierczak. Dzień dobry, Łukaszu.
1: Dzień dobry, już się teraz pojawiłem.
0: No ja wiem, ale wtedy na dłużej. I powiedz, z jakimi tematami, między innymi?
1: Będę Państwa próbował supportować na trudny powrót po majówce. Trochę
0: to się ceni.
1: Uśmiechu będzie, mam nadzieję, czegoś, co Wam pomoże przetrwać tę pierwszą godzinę. I ta dyskusja na temat Ostrowa Tomskiego i o przyszłości, która wraca także w formie kulturowej, będziemy o tym rozmawiali, w formie pomysłu na Laboratorium Dziejów.
0: Brzmi bardzo ciekawie, niech Państwo będą z nami, a ja dziękuję za wspólne dwie godziny, które zrealizował Jarek Pachczyński, Anna Jaworska. Do usłyszenia.
2: Mała Czarna.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Adam, kopę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: Może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach już nie będzie wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł.
4: Poznań, Obornicka 263, krown.pl, 609-338-365.
5: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
6: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
1: Reklama.
7: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych Spyshop. www.spyshop.pl.
8: Motosygnał Adam Sołtysiak. W miarę spokojnie w tej chwili na drogach wielkopolskich, w miarę spokojnie również na poznańskich ulicach. Po porannym szczycie komunikacyjnym śladów praktycznie nie ma, z wyjątkiem może północnej części miasta. Tutaj tłok na ulicy Lechickiej między Murawą a Umltowską, korek dla jadących w stronę Ronda Bornickiego. Poprawiła się sytuacja też na Wreszcie, na Niestachowskiej, na Świętego Wawrzyńca. Nie ma też większych problemów na przeprawach przez Wartę, nawet na Estkowskiego, Wyszyńskiego. Tutaj przejazd odbywa się na bieżąco. Uważajcie, natomiast zamknięty jest do godziny 17:00 przejazd kolejowy na Dębcu. Trzeba korzystać z objazdów. Poza tym na wielkopolskim odcinku autostrady A2 sprawny przejazd i w jedną i w drugą stronę, żadnych utrudnień w tej chwili być nie powinno. Nieźle wygląda wreszcie krajowa 92 między Poznaniem a Pniewami. W tej chwili bez korków przed rondem w Tarnowie Podgórnym. Korkuje się za to krajowa 11. Jeśli jedziecie z Jarocina w kierunku Poznania, to postój czeka was przed sygnalizacją w Brodowie oraz na obwodnicy Środy Wielkopolskiej.
7: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych Spyshop. www.spyshop.pl.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
9: Trwa obława za nożownikiem w Poznaniu. Policja podsumowała miniony weekend na drogach. Było gorzej niż rok temu. Można zyskać dodatkowy urlop. Weszły w życie nowe przepisy dotyczące naliczania stażu pracy.
0: Wiadomości Radia Poznań.
9: O 11:00 w poniedziałek jest 4 maja. Zapraszam, Aleksandra Włodarczyk. Policjanci szukają nożownika, który wczoraj późnym wieczorem w Poznaniu zaatakował 2 mężczyzn. Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Warszawskiej obok osiedla Maltańskiego. Obrażenia poszkodowanych nie zagrażają ich życiu. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Andrzej Borowiak powiedział, że mężczyźni odmówili współpracy z policjantami.
10: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych. Pomimo tego policjanci zaczęli działać operacyjnie i ustalili podejrzanego, który aktualnie jest poszukiwany.
9: Rzecznik policji dodaje, że napastnik jest ścigany na terenie Poznania. Poszkodowani mężczyźni trafili do szpitala. Tegoroczna majówka, choć krótsza niż zwykle, okazała się tragiczniejsza na wielkopolskich drogach. Policjanci podsumowali ostatnie dni. Od piątku do niedzieli doszło do 19 wypadków i 221 kolizji, w których rannych zostało 20 osób. Życie straciły 2 osoby, 88-letni rowerzysta w Starym Mieście w powiecie konińskim oraz 21-letni motocyklista w okolicach Kępna. Dla porównania w ubiegłym roku odnotowano 1 ofiarę śmiertelną. Podczas tegorocznej majówki funkcjonariusze zatrzymali także 54 nietrzeźwych kierowców. Tragiczne zdarzenia miały miejsce również poza drogami. W powiecie konińskim utonął nurek, a w Lesznie zginął skoczek spadochronowy.
1: To są wiadomości Radia Poznań.
9: 34 tysiące w całym regionie, a prawie 1750 absolwentów szkół średnich w Kaliszu rozpoczęło dziś maturalny maraton. Pierwszy jest egzamin z języka polskiego, jutro matematyka, a środa to matura z języka obcego w zakresie podstawowym. Mówi naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza Ewelina Dudek.
11: I bardzo często właśnie jest wybierany język obcy jako rozszerzenie. Odpowiedź tutaj na najpopularniejszy przedmiot w rozszerzeniu to bardzo często jest to właśnie język angielski, ale rozszerzony, ale często też jest wybierana geografia i tutaj już tradycyjnie od kilku lat te przedmioty cieszą się dużym powodzeniem.
9: W ubiegłym roku maturę w Kaliszu zdało 80% absolwentów, czyli średnio co piąty maturzysta nie otrzymał świadectwa dojrzałości. W tym roku pisemne matury potrwają do 21 maja, a wyniki 8 lipca. Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące naliczania stażu pracy w sektorze prywatnym. Dzięki zmianom w kodeksie pracy część pracowników może zyskać 6 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego.
12: Jeśli ktoś pracował kilka lat na podstawie umowy zlecenia, a potem prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, to teraz może złożyć wniosek do ZUS-u, by te okresy wliczały się do stażu pracy.
13: To jest rozwiązanie, które umożliwia wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli na przykład długość urlopu wypoczynkowego albo okresu wypowiedzenia, albo dodatek stażowy czy nagroda jubileuszowa, wszystkich okresów także na umowie zlecenia czy działalności gospodarczej.
12: Tłumaczy wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Wniosek o zaświadczenie można złożyć przez konto internetowe ZUS. Warto pamiętać, że nowe regulacje nie dotyczą stażu emerytalnego. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
9: Politycy podzieleni w sprawie konstytucyjnej inicjatywy prezydenta zmiany ustawy zasadniczej chce Karol Nawrocki. Komentarza w tej sprawie w wiadomościach o 12.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
4: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
9: Jakość powietrza dobra w całym regionie, temperatury przyjemne. Mamy od 20 do 22 stopni Celsjusza. Będzie jeszcze cieplej, gdzieś od 23 do 26. Cieplej na południu regionu, z kolei na północy może zagrzmieć. Wszędzie może przelotnie popadać, ale wszędzie mają być też przejaśnienia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
2: Sponsorem audycji Kultura w Obiegu jest dom wydawniczy Rebis z Poznania. www.rebis.com.pl.
0: Kultura w Obiegu.
14: Dzień dobry. Wspominałem jakiś czas temu, że kultura to dobry antydepresant na rzeczywistość, także na trudne powroty do pracy po długim weekendzie. Na dodatek taki antydepresant, który nie ma skutków ubocznych, nie licząc wzruszeń, poruszeń i radości. Na powroty do biura nie ma jak serial The Office. Światowy fenomen, tak jak Sienkiewicz, przerabiany chyba na kilkanaście wersji językowych, dostosowywanych do realiów danego kraju. Właśnie ruszają zdjęcia do kolejnego sezonu polskiego The Office, o fenomenie serialu za kilkadziesiąt minut, ale dziś także o miejscu, które w czasie majówki odwiedziło z pewnością wielu z Państwa, czyli poznański Ostrów Tumski. Porozmawiamy o dziedzictwie i przyszłości tego unikatowego miejsca. A w ostatniej godzinie przedpołudnia meldują się Państwu Jarek Pachczyński, który program realizuje, i Łukasz Kaźmierczak.

0: Jeśli Ostrów Tumski to i miejsce szczególne na mapie wyspy, w studiu mogę powiedzieć gość z wyspy właśnie, dr Agnieszka Stępin, kierowniczka rezerwatu archeologicznego Genius Loci. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Gość
1: Państwu.
0: Z wyspy, tak się definiujecie troszeczkę.
1: Tak bardzo ładnie to zabrzmiało, dziękuję. Tak.
0: Ale to prawda, jest pani doktor, to na tej wyspie chyba sporo osób w czasie majówki tegorocznej przewinęło się.
1: O tak, Ostrów Tumski szczególnie w takich momentach żyje bardzo intensywnie, tam się dzieje wiele i ludzie odkrywają, rzeczywiście odkrywają Ostrów Tumski. To jest chyba takie bardzo budujące, że wychodzą zdziwieni, zdumieni, a jak Arystoteles powiedział, wszystko to ze zdumienia.
0: No tak, bo wszyscy pewnie powszechnie kojarzą katedrę na Ostrowie Tumskim, no i potem już pewnie byłby problem, gdyby tak statystycznego obywatela zapytać, co jeszcze jest na Ostrowie Tumskim?
1: Katedra jest tym sercem, jest dominantą, taką pozytywną dominantą w przestrzeni Ostrowa Tumskiego i skupia tą uwagę, no nie bez powodu. Jest pierwszą katedrą, najstarszą katedrą na ziemiach polskich, ale też jest nekropolą królewską i pierwszą, najstarszą nekropolą, czyli mamy tutaj tych pierwszych władców, którzy właśnie Poznań i właśnie Ostrów Tumski wybrali sobie.
0: To wiemy, ale już nie wiemy, jakie mamy inne skarby, a cała wyspa jest w zasadzie unikatowym centrum dziedzictwa kulturowo-historycznego naszego.
1: Tak, bo to, co wiemy, wynika też z tego, co się dowiadujemy po badaniach archeologicznych, po różnych naukowych prospekcjach, które się tam odbywają, a tuż obok katedry, właściwie na wprost katedry, jest niepozorny kościółek. Kościółek Najświętszej Marii Panny, który w 2021 roku został ponownie oddany poznaniakom do zwiedzania. Tam odbyła się taka wielka instalacja, tu się wszystko zaczęło. I ten kościółek jest spadkobiercą najstarszej budowli sakralnej na ziemiach polskich, czyli kaplicy zlokalizowanej przy Palatium zbudowanym przez Mieszka I. To jest najstarsza budowla pałacowo-sakralna. To jest absolutny hit. Kraków byłby nam bardzo wdzięczny, gdybyśmy oddali, ale nie oddamy.
0: Bo to my jesteśmy najstarsi. Do tego jeszcze te wszystkie małe, niepozorne, ale bardzo istotne elementy, takie jak choćby wnętrza rezerwatu Genius Loci. Tam można zejść pod poziom, nawet ten obecny, dlatego pani perspektywa jest szczególna. Pytam o to w kontekście całej dyskusji, jaka się toczy wokół przyszłości zabudowy Ostrowa Tumskiego. I pytam o tę perspektywę naukowca, kogoś, kto rezyduje na Ostrowie Tumskim, czasami nawet spod powierzchni trochę zagląda na to, co tam się dzieje. Te głosy dotyczące przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej, ale także ochrony dziedzictwa kulturowego. Gdzie w tym wszystkim spojrzenie naukowca z Genius Loci?
1: My mamy tą perspektywę od 2012 roku, kiedy rezerwat został wybudowany i tak naprawdę uczymy się Ostrowa Tumskiego, no i rozkochujemy się w tym Ostrowie Tumskim, bo rzeczywiście jest to wyspa wyjątkowa. Musimy mieć świadomość tego, że wyspa, jedyna w tej chwili wyspa, bo wcześniej był to system wysepek, ale po tych 1000 latach mamy w tej chwili jedną wyspę, to jest jeden organizm, jeden. Niezależnie od różnych sztucznych barier, które stawiano w XIX wieku, czy tuż po wojnie,
0: jeśli
1: kiedy przecięto...
0: Linia kolejowa, która
1: podzieliła Ostrów Tumski. Tak naprawdę te sztuczne bariery dzielą Ostrów Tumski na takie trzy części, ale one są tylko naziemnymi barierami. Pod spodem mamy bardzo skomplikowaną strukturę geologiczno-hydrologiczną.
0: I to jest jeden system.
1: Tak, to jest
0: jeden
1: system.
0: Bo na zewnątrz widzimy, tak jak pani mówi, trzy różne Ostrowy Tumskie tak naprawdę.
1: Ale tak naprawdę mamy jedną przestrzeń.
0: Jedną podziemną na pewno.
1: Jedną podziemną, która jest, znaczy ta przestrzeń naziemna jest uzależniona ściśle od przestrzeni podziemnej. I my to czujemy bardzo wyraźnie w momentach, kiedy są wysokie stany wody, kiedy widzimy zarówno podmakanie i w katedrze, i w kościele Najświętszej Marii Panny.
0: Są takie miejsca, gdzie to widać? Tak, gdzie to podmakanie jest takie namacalnie dotykalne?
1: Ja mam takie doświadczenie z budowy rezerwatu, kiedy właśnie trafiliśmy na okres, kiedy było bardzo wysoki stan, powódź w 2010 roku. I wtedy wykop tego rezerwatu zalał się cały. Po prostu podciągnął tą wodę, która była w bardzo wysokim wówczas stanie.
0: To, o czym pani mówi, nie jest rzucone od tak sobie na zasadzie ciekawostki geologicznej, tylko to jest ważny element też dyskusji, którą podejmujemy, jeśli chodzi o przyszłość Ostrowa Tumskiego. Rezerwat Genius Loci organizuje taki cykl spotkań pod tytułem Duch Wyspy, na którym między innymi te argumenty za przeciw zabudowie pojawiają się, także te geologiczne.
1: Tak, bo Duch Wyspy, no jesteśmy Genius Loci, czyli Duch Wyspy i chcielibyśmy zwracać uwagę nie tylko na to piękno, bo piękno jest czymś, co jest naszą tutaj, tym walorem Ostrowa Tumskiego, ale to piękno wymaga wyjątkowej opieki. I to, że mówimy o tych warunkach hydrologiczno-geologicznych, jest związane z tym faktem, że zabudowa na północnej części wyspy będzie stanowiła rodzaj tamy. Tamy dla wód podziemnych.
0: Myśli pani o tym projektowanym osiedlu?
1: Tak.
0: Tamy, która może sprawić, że ten układ wód pójdzie zupełnie w jakąś niekontrolowaną stronę, czy będzie kontrolowany?
1: Właśnie problem polega na tym, że te grunty są przesiąkalne, czyli one nie mają gdzie uciekać, jeżeli jest wysoki stan wody i muszą iść w górę. W związku z tym podmakanie, które w tej chwili jest przy całkiem niskim stanie rzeki, będzie jeszcze bardziej widoczne i jeszcze bardziej agresywne.
0: Powiedziała pani piękna wyspa, no ale jeżeli pójdziemy na ten fragment, gdzie ma powstać osiedle, to tam jest w tej chwili strasznie. Jest post-industrial, są chaszcze, jest w zasadzie takie miejsce, które wymaga pilnej, na pewno jakiejś renowacji, rewitalizacji, jak zwał, może zupełnie nowego odczytania tego miejsca. Nie wiadomo też, czy tam nie ma jakichś archeologicznych w ogóle niespodzianek.
1: Tak, to prawda. Ta północna część wyspy nigdy nie była badana archeologicznie, a w latach 20. nawieziono tam jeszcze dodatkowo 5 metrów ziemi, co spowodowało, że ta prospekcja archeologiczna jest bardzo, bardzo utrudniona.
0: No dobrze, pani doktor, ale może takie osiedle jest lepsze, które będzie jednak w jakiś sposób uporządkowane niż ten obecny stan. Niczego.
1: Mam nadzieję, że nie ma tutaj wyboru między czymś złym i czymś jeszcze gorszym, tylko możemy dyskutować o tym, co można tam zrobić zupełnie innego, co może spowodować, że ta przestrzeń stanie się zupełnie nowym obszarem dla Poznania.
0: Proszę państwa, my nie wchodzimy teraz w dyskusję publicystyczną na ten temat. Bardziej proponujemy alternatywę dla obszaru, który jest unikatowy. Myślę, że gdybym powiedział, że to są takie małe Ateny i pewnie gdybym wbił łopaty w losowe wybrane miejsce rezerwatu, to zapewne trzeba byłoby tam prędzej czy później wzywać archeologów. Myślę, że statystycznie tak, mam szansę to udowodnić. Jaka mogłaby być wizja Ostrowa Tumskiego, taka kulturotwórcza, bo to jest nasz cel dzisiejszego spotkania, opowiemy państwu za chwileczkę.

0: Doktor Agnieszka Stępień, rezerwat archeologiczny Genius Lucji. Rozmawiamy na temat przyszłości Ostrowa Tumskiego. I na stole jest między innymi pomysł, oprócz oczywiście budowy osiedla, także unikatowego laboratorium dziejów. To jest projekt, nie chcę powiedzieć kulturowy, bo bym zawężył to. To jest o wiele szerszy pomysł. No i jesteście takim trochę pomysłodawcą, ale też takim popychaczem tego wśród poznaniaków, wśród całej zbiorowości, która dyskutuje wokół przyszłości Ostrowa Tumskiego.
1: Tak, tak. Bardzo chcielibyśmy taką dyskusję w ogóle wzbudzić. Wzbudzić dyskusję na temat tego, jak teren, który jest rzeczywiście bardzo zdegradowanym
0: i coś z nim trzeba zrobić. Nie terenem. Ma
1: wątpliwości. I tutaj nikt z tym nie dyskutuje, że to nie jest wizytówka Poznania. Ale jak taki teren przekształcić tak, żeby po pierwsze nie zagrozić zabytkom, a po drugie, żeby stworzyć z tego na tym terenie jakąś wyjątkową, nową jakość. No i zaproponowaliśmy właśnie taką alternatywę w postaci Centrum Naukowo-Edukacyjnego. Nasz pomysł opiera się na tym, żeby nawiązać do znanych powszechnie w Polsce, czy Centrum Nauki Kopernik, czy Centrum Kopernika przy Uniwersytecie Jagiellońskim, które zajmują się popularyzacją nauki, ale skupić się na ochronie zabytków, bo cała ta sytuacja przy Ostrowie Tumskim właściwie pokazuje, że ten temat, pomimo tego, że jest obwarowany różnymi ustawami, to ciągle potrzebuje takiego transferu tej wiedzy do społeczeństwa. I Poznań jako miasto uniwersyteckie, mamy przecież tutaj całe bogactwo tych uczelni, mógłby Ostrów Tumski mógłby stać się takim miejscem, w którym ta wiedza współczesna mogłaby być transferowana właśnie w sposób taki bardzo nowoczesny.
0: Mówimy o kompleksie, który miałby powstać, który miałby taką rolę interdyscyplinarnego zasysacza wielu spojrzeń, tak, na ochronę dziedzictwa szeroko rozumianego i w ogóle popularyzację nauki.
1: Tak, bo my często w muzeach czy w takich ośrodkach jak na przykład rezerwat skupiamy się na tym, aby pokazać ten gotowy produkt naukowy, że tak powiem, czyli to, do czego już ta nauka doszła. A cały proces zdobywania wiedzy jest fascynujący i w nim bierze udział bardzo wiele nauk. Bardzo rzadko ludzie kojarzą na przykład fizykę czy matematykę z archeologią, a my czerpiemy garściami z tych nauk, czy z dendrologii, z nauk przyrodniczych. Także myślę, że pokazanie tego, jak to jest bogaty obszar, jest takim...
0: To nie jest tylko problem Poznania, dlatego że dyskusje wokół tego, jak zagospodarować taką postindustrialną przestrzeń na wyspach, konkretnie właśnie w szczególnych miejscach, toczy się w zasadzie na całym świecie. I jest na stole mnóstwo pomysłów, które są albo w planach, albo są realizowane, czy już zrealizowane, jeśli chodzi o taką właśnie działalność naukowo, popularną, kulturową, tak bym to nazwał.
1: Tak, i to różne miasta, różne obszary, nie tylko w Europie, ale na przykład w Stanach, mają różne pomysły na takie wyspy. Pensylwania na przykład tworzy w tej chwili bardzo duże centrum przyrodnicze, które właśnie jest poświęcone ekologii. Na wyspie, która wcześniej miała taki właśnie charakter postindustrialny, bardzo podobna, bardzo zbliżona sytuacja do Poznania. Czy choćby Hamburg, który na wyspie, portowej wyspie, bardzo źle zagospodarowany i już w tej chwili opuszczonej, tworzy przepiękną operę. Właśnie taką, która będzie poświęcona takiemu otwartemu spojrzeniu na kulturę.
0: Te projekty są wizualnie bardzo piękne, bo widziałem choćby też projekty w Debreczynie Węgierskiego Muzeum
1: bardzo
0: Natury.
1: Ciekawy.
0: Czy właśnie tego na wyspie Petty Island. To są te cóżka. Ten wasz projekt, który wy dajecie do dyskusji z oczywiście luźną koncepcją, ale wygląda bardzo pięknie. Takie tarasy, koliście rozchodzące się wzdłuż, w zasadzie odwarty w górę idące w kierunku Ostrowa, nie zasłaniające oczywiście Ostrowa, które też nie ingerują,
1: nie
0: jak rozumiem.
1: Nie ingerujące, tak, przede wszystkim w tą podziemną część.
0: Ale tak, dobrze, żeby to też miało taką funkcję mimo wszystko żywą. Żeby tam ludzie mogli przyjechać, nie tylko pochodzić sobie po salach, ale też trochę pofunkcjonować, bo to jest po prostu piękne miejsce.
1: Tak,
0: nie róbmy z tego skansenu.
1: I oczywiście właśnie dokładnie o to chodzi. Ja myślę, że moglibyśmy na tą część Wyspy Tumskiej spojrzeć właśnie w ten sposób, że każde pokolenie miało jakiś pomysł. W X wieku zbudowano tam gród, pierścienie grodu, wielką inwestycję, największą na Wyspie Katedralnej, która do tej pory się odbywała. I nasze pokolenie mogłoby zbudować taki nasz pierścień.
0: Wy to nawet nazwaliście podgrodziem. Podgrodziem XXI
1: wieku. Podgrodzie XXI wieku. A co jest celem naszym? Naszym celem jest nauka.
0: No my to, proszę Państwa, w takim razie pod dyskusję poddajemy, dodajemy jako kolejną cegiełkę właśnie tego dużego, narastającego głosu wokół tego, jak ma wyglądać Ostrów Tumski. To było jedno ze spojrzeń dr Agnieszka Stępień, rezerwat archeologiczny Genius Loci. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Państwu i zachęcam do dyskusji.
0: I do odwiedzin wyspy.
1: I do odwiedzin.
2: Kultura w obiegu.

0: Reklama.
1: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
2: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
3: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje, tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
2: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
1: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
0: Reklama.
4: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
5: Wiadomości kulturalne.
6: Jacek Butlewski, dzień dobry. Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu zaprasza na wystawę Poszukiwanie Równowagi. To fotografie i tkaniny stanowiące zapis działalności człowieka w krajobrazie. Ich autorem jest Michal Kern, który czuł tak silną więź z naturą, że opuścił Bratysławę i zamieszkał blisko gór.
7: Przyroda jest jego pracownią, a jego pracownia jest przyrodą. I to silne połączenie bardzo odzwierciedla to, co widzimy na wystawie. Ona jest bardzo spokojna, bardzo refleksyjna, też utrzymana w monochromach, czyli w czerni i bieli. Możemy się wyciszyć, jakby posiedzieć, ale też wcielić się w artystę, bo mamy miejsce przygotowane, gdzie z kartką i długopisem możemy również odnieść się do przyrody i sami podziałać.
6: Wystawa do 7 czerwca w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. A dziś w Lesznie rozpoczyna się Watch Dogs, objazdowy festiwal filmów dokumentalnych poświęconych prawom człowieka i najważniejszym wyzwaniom współczesnego świata. Bartłomiej Klubś.
8: Przed publicznością 4 dni wypełnione poruszającymi historiami i spotkaniami skłaniającymi do refleksji. Do 7 maja zaplanowano łącznie 6 pokazów filmowych oraz 2 panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości. Prezentowane dokumenty dotykają tematów konfliktów zbrojnych, dezinformacji, relacji rodzinnych, a także problemu wyludnienia i zaniku lokalnych społeczności. Dziś na otwarcie widzowie zobaczą 2 filmy poświęcone sytuacji w Strefie Gazy.
6: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Początek dzisiaj o godzinie 18. Wracamy do stolicy Wielkopolski. Co czytali Raczyńscy? Tego dowiedzą się wszyscy, którzy przyjdą na wystawę do Biblioteki Raczyńskich. Wernisaż we wtorek w 197. rocznicę fundacji tej instytucji. Zaprasza Katarzyna Wojtaszak.
9: Ta wystawa to wyjątkowa okazja do tego, aby po raz pierwszy zobaczyć książki, które kiedyś znajdowały się w prywatnych biblioteczkach przedstawicieli rodu Raczyńskich, czyli samego Edwarda, jego żony Konstancji oraz brata Atanazego. Książki, które pokażemy na wystawie, wyróżniają się między innymi tym, że widać na nich ślady użytkowania. To są wpisy na kartach, różne znaki, które pozwalają odtworzyć fascynującą historię tego księgozbioru. Na wykład wprowadzający zapraszamy o godzinie 18:00, potem będzie można obejrzeć wystawę w Galerii Atanazego.
6: A sama wystawa do 12 czerwca.
5: Wiadomości kulturalne. Kultura na wyciągnięcie ręki.

0: Sponsorem audycji Kultura w Obiegu jest dom wydawniczy Rebis z Poznania. www.rebis.com.pl.
1: Kultura w Obiegu.
2: W Kulturze w Obiegu staramy się także znajdować młodych, zdolnych twórców kultury. Dziś Karolina Czarnecka, performerka, wokalistka, aktorka i autorka tekstów, która jest związana z Poznaniem. Tym razem poznajemy ją jako poetkę. Jej debiutancki tomik Resident Angel, który powstawał przez blisko 3 lata, to osobista opowieść. Przenikają się w niej czas i emocje. Przeszłość wciąż jest obecna, ale pojawia się też przestrzeń na to, co dopiero przed nami.
3: W pani wierszach bardzo często pojawiają się elementy pamięci, relacji międzyludzkich. Kładzie pani nacisk też na tożsamość językową, formę poetycką. Pytanie brzmi, jaką rolę odgrywa w pani poezji pamięć osobista wobec pamięci kulturowej?
4: W moich wierszach, też spoza książki, przewijają się takie tematy właśnie, które są mi bliskie, czyli z województwa lubuskiego, i też się pojawiają te historie o domach, które były przymuszane tak naprawdę, żeby w nich zamieszkać.
3: Czy młodzi ludzie są dzisiaj zainteresowani poezją? A jeśli tak, to jak ta poezja powinna do nich przemawiać?
4: Czasem jestem zaskoczona, że ludzi tak ciągnie do poezji. I pamiętam, że miałam taki moment w życiu, że zaczęłam studiować polonistykę i trochę zaczęłam myśleć o tym, że poezja jest właśnie dla ludzi, którzy studiują coś związanego z literaturą i że to nie wychodzi za bardzo poza środowisko. I później się okazało, że mnóstwo osób w Poznaniu i związanych ze sztukami wizualnymi i z innymi organizuje albo wydarzenia związane z wierszami, albo po prostu pisze dla siebie, i ta kultura slamu się zaczęła bardzo rozrastać. Jakimś takim punktem wyjściowym była potrzeba opowiedzenia siebie w jakiejś takiej zupełnie nowej sytuacji, bo tak naprawdę większość z tych wierszy powstało, kiedy wyszłam z takiej bardzo długiej i bardzo ważnej dla mnie relacji i trochę czułam, że nie mam punktu zaczepienia poza tym i że, no właśnie, że trochę trudno mi było siebie zobaczyć poza tą relacją i też patrzenia trochę z zewnątrz na to, bo nie wiem, nie potrafiłam inaczej. Tak. Ale wydaje mi się, że ludzie chyba trochę szukają siebie w wierszach albo szukają jakichś możliwych narracji o świecie i jakichś wrażliwości, które są też im bliskie albo które, no właśnie, może nie są bliskie i otwierają ludzi na coś nowego. No ale ja przez długi czas miałam takie podejście do poezji, że szukałam tego momentu, w którym mogę powiedzieć, mam tak samo albo przynajmniej mam podobnie.
3: W centrum pani zainteresowania przede wszystkim jest człowiek. Chociaż zwraca pani uwagę na relacje, jak to ładnie ujęła, z ludźmi i nie ludźmi.
4: Tak. Myślałam sobie też o tym, że niektóre te wiersze powstawały jako opis jakiejś sytuacji, której nie byłam w stanie zrozumieć i może też dlatego, że w pewnym momencie zaczęłam się określać jako osoba gdzieś tam w spektrum autyzmu i że po prostu te relacje międzyludzkie były dla mnie jakieś takie totalnie tajemnicze i nie wiedziałam, co znaczy to, że ktoś zrobił tak i dlaczego tak zrobił, i później ja sobie wtedy pomyślałam to, a poczułam coś jeszcze innego i że to po prostu potrzebowałam napisać ten wiersz, żeby zrozumieć w ogóle, co się wydarzyło, dlaczego to tak na mnie oddziałało. No, więc to było takie trochę też tłumaczenie sobie, jak ja w ogóle też działam w relacjach z ludźmi.
3: Czyli przez wiersze pani wyraża samą siebie, tak, zaczepia tak. Pani też drugiego człowieka.
4: No, to prawda.
3: Gdyby pani mogła podzielić się teraz radą dla młodych twórców, którzy dopiero zaczynają, to jak powinni przełamać w sobie takie poczucie niepewności i odważyć się, pokazać swoją twórczość innym.
4: Miałam grupę osób, które...
3: Grupę wspierającą.
4: Tak, i też to były osoby, które zależało na tym samym. Zawsze komentowałyśmy swoje wiersze nawzajem i w pewnym momencie po prostu wykształciłyśmy jakąś taką formę tych spotkań, że byłyśmy w stanie i skrytykować coś, co napisałyśmy, ale nie w taki sposób, który by kogoś po prostu

0: zranił, tylko że po prostu wszystkim nam zależało, żebyśmy pisały dobre wiersze. I dobrze jest mieć kogoś, dla kogo też to jest ważne i kto jest w stanie tego albo przynajmniej wysłuchać, albo właśnie też o tym porozmawiać. Dla mnie to było kluczowe, żeby znaleźć kogoś, przed kim nie boję się pokazać.
1: Z Karoliną Czarnecką rozmawiała Joanna Divina.
2: Kultura w obiegu.

0: Ruszają zdjęcia do 6. sezonu polskiej wersji The Office. Przed powrotem serialu na ekrany Małgorzata Michalska przypomni Państwu, skąd wziął się fenomen jego najpopularniejszej wersji.
1: O biurze dobrze się mówi, kiedy się w nim nie jest. Mowa jednak o serialu, którego fabuła jest bliska ludzkim problemom. Pozwala zajrzeć do środka amerykańskiej firmy produkującej artykuły papierowe.
2: Nie mogłem dopiąć budżetu i przyszedłeś po radę do mistrza? Ty cwaniaczku, ty mnie wezwałeś.
1: Serial to skarbnica błyskotliwych tekstów. Głównie Michaela Scotta, w którego rolę wciela się Steve Carell.
3: And Beyonce always. I want people to be afraid of how much they love me.
4: I understand nothing.
5: No! God, please, no! No! No! No!
1: Nieoczywistym jest jednak, że amerykańska wersja The Office nie była pierwsza. O 4 lata wyprzedziła ją brytyjska. Ta nie cieszyła się aż tak dużym zainteresowaniem i została zdjęta z emisji po 2 sezonach.
6: Oh, what is that?
7: Whoa.
6: Right, that is it.
7: Slow down, you move too fast. Solomon's here. All part of the job. What's going on?
1: Amerykańska wersja zainspirowała się brytyjską, a amerykańską cały świat. Obecnie mamy ponad 10 międzynarodowych wersji The Office, w tym polską, której akcja dzieje się w siedleckim biurze produkującym wodę mineralną.
8: Cześć, Darek.
9: Cześć.
8: Darek!
9: Poróżniliśmy się z żoną. Nasza największa kłótnia od 99 roku, kiedy zagrała moje odcinki 1 z 10 swoim durnym serialem, a była kasta opisana. Nie kasować.
1: Czy w zależności od kraju problemy w biurach są różne? Można się o tym przekonać, oglądając także niemiecką, australijską czy szwedzką odsłonę The Office.
0: Data premiery 6. sezonu nie jest jeszcze znana. Wiemy jednak, że pierwsze odcinki polskiej wersji The Office będzie można zobaczyć już w tym roku.

0: błonie. To teraz o nowym cyklu kulturalnych polecajek, który rozpoczyna dziś Joanna Przygońska. Będziemy z nią aż do piątku.
1: W zamku zajmuję się programowaniem wydarzeń literackich i stąd przez kolejne dni będę chciała polecać Państwu książki i spotkania wokół książek, bo właściwie to jest taka moja główna aktywność. Kiedy tylko mam wolną chwilę, to czytam, a w Polsce wydaje się tyle tytułów, żeby być na bieżąco, to właściwie na nic innego trudno znaleźć czas. Ale czasami, choć nie tak często, jakbym chciała, robię sobie wagary i idę do kina. Bardziej lubię nieduże kina i kameralne filmy, takie, w których nie za wiele się dzieje, w których nie ma jakiejś spektakularnej akcji, a jeżeli jest akcja, to bardziej wewnętrzna. A to, co dzieje się gdzieś między słowami, mimochodem. Filmy z niewielką obsadą, rozpisane na parę osób, na parę głosów i na mały czas. Takim filmem była sprzed paru lat na przykład Cicha dziewczyna, irlandzka produkcja, a filmem, który dzisiaj chciałabym Państwu polecić, który może jeszcze gdzieś można znaleźć właśnie w kameralnych kinach, jest film hiszpańskiej reżyserki Celi Rico, Małe miłości. To film, który bardzo trudno byłoby streścić. Początkowa scena to moment, kiedy mieszkająca samotnie kobieta łamie nogę i wymaga opieki przez dłuższy czas swojej córki, która przyjeżdża do tego rodzinnego domu i wchodzi w tę relację. Jest duszne, hiszpańskie, gorące lato. Opowieść o niemożliwości powrotu, o samotności z wyboru, o różnych decyzjach, które raz podjęte już zostają podjęte na całe życie, a których nigdy nie jesteśmy pewni o tym, że nigdy do końca nie wiadomo, czy wybraliśmy dobrze, czy źle. I gdy czytałam kiedyś gdzieś krytyczną recenzję tego filmu, że to nie jest film prawdziwy, to tylko szkic do prawdziwego filmu, to się z tym nie zgadzam, bo myślę sobie, że we mnie został bardzo głęboko i że opowiedział w bardzo subtelny, nieprzegadany sposób o czymś bardzo trudnym i prawdziwym i pięknym.
0: Opowiadała Joanna Przygońska z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Proszę Państwa, kultura w obiegu przed południem, ale to nie znaczy, że jakaś magiczna granica, która nas oddziela. Kultury możemy zażywać przez cały dzień. Dziś proponuję Państwu albo to, co Joanna Przygońska polecała, albo The Office, albo cokolwiek innego, co nam pomoże przetrwać poweekendowy poniedziałek. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu. Jarek Pachczyński, Łukasz Kaźmierczak. Jutro w Kulturze w Obiegu spotka się z Państwem Ania Jaworska.
2: Kultura w obiegu. Pod naszym patronatem
3: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk organizuje drugą międzynarodową konferencję naukową Research and Practice in Forest Ecology. Odbędzie się ona w formie online w dniach od 6 do 10 maja i będzie transmitowana na żywo dla młodych naukowców, doktorantów oraz studentów zajmujących się szeroko rozumianą ekologią lasu. Pierwsze dwa dni to będą wystąpienia plenarne w przelądku Daglesia nad Jeziorem Kurnickim. 8 maja zorganizowane zostaną warsztaty w Instytucie Dendrologii PAN, a po nich zaplanowano wyjazd terenowy do Wolińskiego Parku Narodowego. Trwa kolejna odsłona ogólnopolskiej kampanii społecznej realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz NASK. Jej celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie dezinformacji, manipulacji w sieci oraz zagrożeń, jakie niosą ze sobą niezweryfikowane treści. Głównym elementem kampanii, której kluczowym przekazem jest hasło „Nie bądź internetowym trolem”, jest 30-sekundowy spot emitowany w telewizji, radiu i internecie. Kampania jest odpowiedzią na rosnący problem dezinformacji w sieci, zarówno tej szerzonej przez boty i farmy troli, jak i nieświadomych użytkowników.
2: Pod naszym patronatem.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic, hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
5: O, twoja buzia roześmiana. Cena przejazdu Supertaxi gwarantowana. Najlepsza taryfa w mieście i płatność kartą w aplikacji. Wszystko to tylko w Supertaxi. Dzwoń 61 196 22 lub zamów przez aplikację.
6: Serdecznie zapraszamy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji całą dobę. 61 196 22. Supertaxi.
1: Reklama.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
6: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych Spyshop. www.spyshop.pl.
7: Motosygnał Adam Sołtysiak. Ciąg dalszy niezłych informacji z wielkopolskich tranzytów. W tej chwili na szczęście bez poważnych powypadkowych zdarzeń, no a korki tam, gdzie prace remontowe. Tak jest na przykład na Krajowej 12 między Kaliszem a Opatówkiem, miejscowość Zduny. Tutaj ruch odbywa się wahadłowo. Rozkopana również droga krajowa numer 36 z Ostrowa w kierunku Krotoszyna, okolice miejscowości Lamki. Tutaj również utkniecie w zatorach. Nie najgorzej wygląda w tej chwili przejazd 11 z Jarocina w kierunku Poznania. Korkowo na 92 między Poznaniem a Pniewami. Znów kolejka przed rondem w Tarnowie Podgórnym, kierunek Pniewy. Natomiast w stronę Poznania ten przejazd odbywa się całkiem sprawnie, bez wielkich zatorów, również na 11 w Obornikach. No a w Poznaniu korki przede wszystkim w północnej części miasta, a więc na ulicy Obornickiej. Tu postać trzeba przed skrzyżowaniem z Hulewiczów, kierunek Suchy Las. No i w korku staniecie również na Lechickiej między Murawą a Umultowską.
6: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych Spyshop. www.spyshop.pl.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
8: Prace mają potrwać kilka lat. Pytanie o wolę polityczną. Prezydent chce zmiany konstytucji. Długa akcja gaszenia pożaru w Racocie, a dziś dzień świętego Floriana, czyli święto strażaków.
0: Wiadomości Radia Poznań.
8: O 12 w poniedziałek, jest 4 maja, zapraszam, Aleksandra Włodarczyk. W tej kadencji na pewno się nie uda mowa o nowej konstytucji. Zmiany ustawy zasadniczej chce prezydent. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Większość parlamentarna jest sceptyczna wobec tej inicjatywy.
9: Zdaniem prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego ta inicjatywa to nie tylko początek prac nad nową konstytucją, ale również silną Polską.
10: Decyzja o powołaniu Rady rozpoczyna proces pracy, którego finałem będzie konstytuanta i ogłoszenie nowej konstytucji.
9: Do tego wymagane może być ponadpartyjne porozumienie, a tymczasem większość klubów koalicji rządowej jest przeciwna inicjatywie prezydenta. W ocenie europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy obecny prezydent nie jest człowiekiem kompromisu.
11: Czego najlepszym dowodem jest powołanie do tej rady pani Przyłębskiej, która przez lata niszczyła porządek konstytucyjny.
9: Do uchwalenia nowej ustawy potrzebna jest większość 2/3 w Sejmie oraz bezwzględna w Senacie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
8: I kolejne tematy. Donald Trump zapowiada kolejne uderzenie w europejski przemysł. Zamierza podnieść cła na samochody. To źle wpłynie na europejski i polski przemysł.
12: Zastopowanie czy mniejsza produkcja tych samochodów w Niemczech automatycznie będzie przekładała się niekorzystnie na nasz przemysł motoryzacyjny.
8: O przewidywaniach ekspertów powiemy więcej w wiadomościach o 13:00. Po pożarze tartaku w Racocie właściciel zakładu szacuje straty. Na pewno będą potężne, bo spaliły się m.in. maszyny do przerabiania drewna. Strażacy niemal całą dobę działali na miejscu. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyły 23 zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, wspierane przez jednostki z Poznania, w tym specjalistycznego robota gaśniczego. Po opanowaniu ognia rozpoczęły się żmudne prace rozbiórkowe i dogaszanie pogorzeliska, mówi rzecznik kościańskich strażaków Dawid Kryś.
13: Nasze działania zakończyliśmy w dniu wczorajszym, około godziny 17. Na miejscu pozostał jeden zastęp, który przez noc dozorował jeszcze pogorzelisko.
8: Hala, w której pojawił się ogień, została zniszczona. Przyczyny pożaru ustala policja. A strażacy dziś obchodzą swoje święto. 4 maja przypada dzień ich patrona, świętego Floriana. Choć to zawód głównie męski, to w jednostkach ochotniczych i zawodowych nie brakuje też kobiet. Mówi jedna z czterech komendantek Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, Marta Kacprzycka, która kieruje komendą w Gnieźnie.
14: Mój tata był strażakiem. Co mi daje straż? Poczucie bezpieczeństwa, poczucie sprawczości i poczucie spełnienia. Strażak to jest osoba, która przede wszystkim dba o dobro drugiego człowieka. Ten kontakt z drugim człowiekiem powoduje to, że ta empatia jest jakby w nas już wpisana i zawsze patrzy na drugiego człowieka przez pryzmat tego, jak sama chciałabym być traktowana.
8: Strażacy z Gniezna święto swojego patrona uczcili dziś w kościele świętego Michała na porannej mszy świętej. Nasza radiowa koleżanka, kandydatką do tytułu Zasłużony dla miasta Poznania, Grażyna Wrońska, wśród pretendentów do przyznania miejskich wyróżnień podczas tegorocznych obchodów Dnia Patronów Poznania. Propozycje to efekt rozmów przewodniczącego Rady Miasta oraz klubów radnych. W treści proponowanego uzasadnienia możemy przeczytać, że Grażyna Wrońska jest jedną z najbardziej zasłużonych i rozpoznawalnych dziennikarek z Poznania. Radni doceniają zaangażowanie redaktor Wrońskiej w popularyzowanie kultury, a także zwracają uwagę na fakt, że świętuje w tym roku 60-lecie swojej pracy radiowej. Ostateczna decyzja radnych w tej sprawie zapadnie 12 maja.
15: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
16: To były wiadomości Radia Poznań.
8: Szybko rosną temperatury. Już mamy teraz 23 stopnie w Lesznie, 21 w Poznaniu, podobnie w Pile. Dziś na południu regionu do 26, na północy do 23. Jeszcze będą zmiany, bo możliwe dziś przelotne opady deszczu, a na północy regionu może też zagrzmieć. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
15: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
16: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Autopromocja.
7: Jeśli lubisz motoryzację i dużo jeździsz po wielkopolskich drogach, to jest to program dla Ciebie.
17: Nowości, zmiany przepisów, informacje o utrudnieniach.
7: To wszystko w Motomagazynku Radia Poznań od poniedziałku do piątku o 15.20.
16: Motomagazynek. Dla kierowców, rowerzystów, pasażerów i dla pieszych.
15: Partnerem Motomagazynku jest Autostrada Wielkopolska. Organizator bezpłatnego programu szkoleniowego Kurs Jazdy na Autostradzie.
18: Autopromocja.
1: Reklama.
19: Wielkopolska, tu się biega! Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu Grand Prix Wielkopolski w półmaratonie. Grand Prix to cykl 15 biegów organizowanych na przestrzeni całego roku. 23 maja odbędzie się bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym. Szósty bieg naszego cyklu. Więcej informacji na www.grandprix-wielkopolski.pl. Projekt finansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
20: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
18: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca 135, www.centrummedycznestanley.pl.
21: Adam, kopę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
22: Może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach już nie będzie wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł.
23: Poznań, Obornicka 263, crown.pl, 609 338 365.
1: Reklama.

A jak państwo po długim weekendzie? 4 maja, poniedziałek, imieniny u Floriana, Moniki, Grzegorza, Michała, Janorowego, Władysława. Wszystkiego najlepszego także wszystkim strażakom. Składamy serdeczne życzenia z okazji ich święta. Witamy i zapraszamy. Jacek Pol audycji zrealizuje. Wojciech Chmielewski przed mikrofonem. Już za chwilę o lotnisku, o rozbudowie, o planach, o przyszłości. To wszystko w audycji w środku dnia.

0: Słuchają Państwo Radia Poznań, prawie kwadrans po godzinie 12.
1: W środku dnia.
0: Ruch lotniczy rośnie znacznie szybciej niż zakładano. W ubiegłym roku lotnisko Ławica miało ponad 4 miliony pasażerów. W porcie przebudowano strefę kontroli bezpieczeństwa. Lotnisko przygotowuje się także do rozbudowy hali check-in. To może być jednak wciąż za mało. Jak powinna wyglądać rozbudowa Ławicy, biorąc pod uwagę nocne ograniczenia związane z hałasem i zakazem nocnych lotów? Na początek były radny Paweł Sowa ze Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, który komentuje ten wynik ponad 4 milionów pasażerów.
2: To jest piękny wynik z jednej strony, bo pokazuje, że ten popyt jest, pomimo że nikt tego nie zakładał, również z władzami lotniska, niestety, nie mówiąc już w ogóle o władzach miasta i regionu. Wyszedł on troszeczkę przypadkowo, bo okazało się, że pasażerowie jednak chcą latać. Ta infrastruktura, która jest, nie wystarcza w tej chwili do ich obsługi, no i do obsługi również w kwestii samej technicznej, jeśli chodzi o samolot. Więc warto naprawdę zainwestować w rozwój lotniska od A do Z. To jest ogromny generator również dla, że tak powiem, pieniędzy i ruchu w gospodarce miasta i regionu. Naprawdę trzeba zadbać o to, a nie oddawać walkowerem naszych pasażerów innym lotniskom w Polsce bądź w Niemczech.
0: Paweł Sowa uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłaby budowa zupełnie nowego terminala, ale jeżeli ma to być rozbudowa, to jak mówi był radny, trzeba ją dobrze opracować.
2: Wydaje się, że jedyną możliwością jest rozbudowa w pionie, czyli żeby odloty były na piętrze, a przyloty na parterze, co też często jest praktyką na lotniskach, ponieważ to daje możliwość jakiegoś efektownego skalowania i w ogóle zarządzania całą przestrzenią. Bardzo ważna będzie też dbałość o detale, bo to nie chodzi tylko o jakieś wygodne fotele, chodzi też o na przykład dużą liczbę toalet. Wiemy, że z tym był problem na Ławicy, w sumie nadal jest, chociażby przy przylotach. Zaplanować gniazdka, prawda, tradycyjne oraz USB, klimatyzacja. Detale to również na przykład przestrzeń wokół terminala, która dzisiaj jest bardzo słaba. Mamy właściwie jeden wielki parking bez żadnej zieleni, poodgradzany płotami. Nie trzeba tak grodzić przestrzeni, tak? Wszystko może być zaplanowane z głową. To jest bardzo ważne, ponieważ jesteśmy obecnie w sytuacji, w której przede wszystkim niedoszacowano popyt w Poznaniu na podróże lotnicze. Wybudowano terminal, który miał, że tak powiem, zapełnić się bodajże w 2035 roku. Takie były prognozy czy założenia. Właściwie 2 lata temu tak przekroczył, że tak powiem, swoje możliwości. No i mamy też dość słabą jakość obsługi, prawda, z tym związaną. Ratowano się na szybko. Ten ratunek, że tak powiem, poprawił sytuację, ale ta cała sytuacja pokazuje, że bardzo ważne jest jednak zaplanowanie tego od A do Z, no i oczywiście założenie realnego popytu na podróże lotnicze z Poznania.
0: Tyle były radny Paweł Sowa. A na jaką rozbudowę zgodzą się władze Poznania? Jakiego lotniska Poznań potrzebuje? Zapytaliśmy o to prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.
3: To nie jest kwestia tylko decyzji prezydenta miasta Poznania. To jest bardzo istotne dla całego regionu. Ja bardzo wierzę w transport kolejowy. Staram się również sam korzystać z tego transportu, nawet na takich dłuższych odcinkach. Natomiast no, dla regionu lotnisko i połączenia są bardzo istotne z punktu widzenia też gospodarki. Nie możemy tak naprawdę również ograniczać tego rozwoju. Szukajmy kompromisów, by ten okres ciszy nocnej był respektowany, żeby w tym czasie jak najmniej tych samolotów było, żebyśmy też również dbali o te elementy związane z emisją hałasu i róbmy przy proponujmy takie rozwiązania. Wiem, że lotnisko też przymierza się do takich sensownych inwestycji. Mam nadzieję, że również z tymi inwestycjami będą się wiązały też te możliwości redukcji hałasu.
4: będzie zgoda miasta jako współwłaściciela na taką rozbudowę, na bogato, taką dużą rozbudowę?
3: Jesteśmy w trakcie dyskusji, tak jak już mówiłem, zawsze szukam porozumienia, czy to w układzie gmin sąsiednich, czy powiatu, czy też województwa. No i musimy patrzeć na to przez pryzmat tej siły regionu. Dzisiaj mamy bezrobocie w Poznaniu na bardzo niskim poziomie, w województwie on jest troszeczkę oczywiście wyższe, ale te czasy się zmieniają. Widzimy tak, jak różne biznesy powstają, znikają, tak? No i musimy dbać również o te miejsca pracy. Stąd będziemy szukali kompromisów.
0: A jakiego lotniska potrzebuje Poznań? Filip Żelazny, radny sejmiku województwa Sprawa i Sprawiedliwości, a w przeszłości także członek Rady Nadzorczej Spółki Polskie Porty Lotnicze, która jest udziałowcem także lotniska w Poznaniu.
5: Mnie się marzy lotnisko takie, które powinno być wybudowane na 2 albo 3 kroki naprzód, to znaczy nie takie, żebyśmy my patrzyli na rozbudowę pod kątem najbliższych 3, 4 czy 5 lat tylko, ale patrzyli znacznie o dalszy horyzont. Dlatego, że powinniśmy przewidzieć na kilka, kilkanaście lat naprzód przepustowość i to, w jakim kierunku to lotnisko będzie miało się rozwijać. Podam przykład. My po pandemii zakładaliśmy, że ruch lotniczy odbuduje się w ciągu kilku lat, 5 mniej więcej. Odbudował się do stanu sprzed pandemii mniej więcej po 2 latach, a teraz już przekroczył wszelkie rekordy, które mieliśmy w tak bardzo krótkim czasie. Czyli krótko mówiąc, zapotrzebowanie na loty jest i będzie wzrastało, dlatego moim zdaniem, jeżeli będziemy planowali inwestycje, to ona powinna być co najmniej o kilka kroków naprzód, a nie tylko o 1 krok wynikający z zapotrzebowania większego tu i teraz i w perspektywie, nie wiem, 2, 3 czy 4 lat. To będzie za mało, bo za chwilę będziemy musieli wracać do tego tematu tak jak dzisiaj. Owszem, pewnie to będą większe koszty, ale w mojej ocenie zdecydowanie to będzie lepsze. No teraz co do szczegółów, ja nie potrafię powiedzieć, czy piętrowy, czy niepiętrowy, czy taki, czy siaki. Nie mam takiej wiedzy, takich analiz nam jako radnym nie przedstawiono, myśmy tego nie analizowali, nie debatowali na ten temat.
0: Tyle, proszę Państwa, słowem wstępu. W naszym studiu Grzegorz Bykowski, prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Dzień dobry, panie prezesie.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry.
0: Na początek zapytam, zanim przejdziemy tutaj do konkretów związanych z rozbudową, jak majówka, to znaczy, czy mają Państwo takie dane, ile osób wyleciało z Poznania na majówkę?
6: No nie była to najbardziej imponująca majówka, biorąc pod uwagę to, że to tylko 3 dni wolne było, ale obsłużyliśmy na wylocie, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela wyleciało około 23 tysięcy osób. No i prawdopodobnie tyle samo wróciło, więc można powiedzieć, że było to gdzieś koło 46, pewnie no oni będą jeszcze wracać dzisiaj, jutro. 46-59 tysięcy osób to jest... To są mniej więcej tego typu skala.
0: To jeszcze nie jest ten rozkład taki najbardziej dynamiczny, bo on prawdopodobnie w czerwcu się
6: zatrzyma. Mam nadzieję, że nie jest.
0: Nie, bo to wiemy, że czartery dopiero zaczną w czerwcu niektóre się pojawiać. Panie prezesie, jak to jest, tu odnosząc się do tego, co słyszeliśmy, niedoszacowany rozwój, padło tutaj takie określenie, że niedoszacowali państwo tego, znaczy tak, że jesteście ofiarą własnego sukcesu trochę,
6: nie, nikt się nie
0: spodziewał, że tyle będzie samolotów, a z drugiej strony przecież lotnisko, kiedy podpisuje umowę z przewoźnikiem, no to sobie tak mniej więcej zdaje sprawę, ile to będzie pasażerów, no bo to chyba łatwo przewidzieć.
6: Po kolei. Było kilka wypowiedzi. Z tym szacowaniem to nie jest tak, że sobie lotnisko z tym nie poradziło. Jeżeli weźmiemy sobie dokumenty, obojętnie z którego roku, 2016-2019, nikt tego nie przewidywał. Nikt nie przewidywał, że Polska będzie się rozwijała w ubiegłym roku 2,5 razy szybciej niż Europa. I na pewno nikt tego nie przewidywał w 2019 roku i 2016 i 2010, kiedy to budowaliśmy. Więc możecie być państwo, i tu mówię głównie do słuchaczy, spokojni. Znaczy ani miasto Poznań, ani tym bardziej województwo wielkopolskie nie popełniło tu żadnego błędu. W 2010 roku nasze prognozy, biorąc pod uwagę prognozy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Międzynarodowej Organizacji Eurocontrol, Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych IATA oraz producenta samolotów, każdy może sprawdzić w internecie, na przykład Airbus również publikuje takie prognozy. Nikt nie prognozował takiego wzrostu ruchu, w tym też dla naszego kraju. Więc...
0: No tak samo w Krakowie, że Wrocławiu.
6: Oczywiście, że tak. No, dzisiaj wszystkie lotniska z czego się bardzo cieszymy, są pełne pasażerów i bardzo szybko się rozwijają, więc to jakby nie problem był w planowaniu. I tu muszę się w 100% zgodzić z panem radnym Żelaznym, bardzo pozdrawiam Filipa, że faktycznie lotniska, jak budujemy, to budujemy raczej na 10-15 lat z pewnymi tam usprawnieniami, czy modułowymi. Chodzi mi o to, że budujemy tą główną infrastrukturę, przeszacowywując ją, zakładając, że dokładnie tak, jak powiedział radny Filip Żelazny, lepiej tego jest nie robić co 3-4 lata, bo same postępowania administracyjne nas zjedzą w tym czasie, więc zawsze będzie ta sytuacja, która dotyczy niektórych lotnisk, już nie będę wskazywał palcami, że jak już się rozbudowało lotnisko, to już znowu jest za małe. Więc poznańskie lotnisko wtedy, kiedy się rozbudowało, wiele osób mówiło, że jest zdecydowanie za duże, ale to jest mniej więcej tego typu charakter inwestycji. Ono zawsze na początku musi być przewymiarowane, żeby potem coraz bardziej się zapełniało. I teraz myślę, że tutaj chyba kluczowy jest głos prezydenta Jaśkowiaka. Myślę, że bardzo podobny też ze strony zarządu województwa i marszałka Woźniaka. Czyli dosyć zrównoważony. No, trzeba pamiętać, że lotnisko w Poznaniu jest położone w mieście. Wiele razy się w tym studiu rozmawialiśmy na temat hałasu i jego wpływu, czyli tempo wzrostu naszego lotniska też jest uzależnione niestety od tego, jakie mamy możliwości operacyjne, czytaj ograniczona liczba operacji oraz też ten wpływ finansowy w nocy. I w tej chwili nasze plany inwestycyjne, które są na trzech różnych płaszczyznach, bieżące, związane na przykład ze wspomnianymi toaletami, które się już od ubiegłego roku zaczęły, te, które wskazują nam te istotne w tym momencie problemy dotyczące przepustowości, czyli jak mieszkańcy czy pasażerowie bardziej wolą tam, gdzie się robi tłocznie. W tej chwili to jest ta popularnie zwana hala check-in. Tam po prostu jest troszeczkę za mało miejsca. Żeby mówić o tym, dlaczego jest za mało miejsca, trzeba się wrócić do planowania i do warunków, jakie wtedy nam towarzyszyły w 2010 roku. Prezesie, i na samym końcu zostawmy ten strategiczny wzrost na następne 15 lat. To się równolegle dzieje.
0: No bo teraz jesteśmy w takim 2010, a nawet może trochę wcześniej, tylko na nowo. To znaczy znowu musimy pomyśleć o rozbudowie terminala w Poznaniu na najbliższe 10-15 lat.
6: Proszę pamiętać, że terminal z punktu widzenia pasażera to jest ważna infrastruktura, ale jak przykład pokazuje, to nie jest najważniejszy element lotniska. On jest takim powiedziałbym ucieleśnieniem lotniska, ale wokół terminala jest potrzebne dużo więcej infrastruktury, która da możliwość obsłużenia tych pasażerów. Więc my pod koniec 2024 roku zaczęliśmy analizować koncepcyjnie możliwości rozbudowy lotniska, czyli coś, co wcześniej zaplanowaliśmy w naszym planie generalnym, to są takie dokumenty strategiczne, które określają, co się będzie działo z lotniskiem przez następne 15 lat. Mhm. I każde lotnisko ma takie masterplany, my je aktualizujemy i jest wskazane, przy jakim ruchu, kiedy nam zabraknie, w którym miejscu przepustowości.
0: I kiedy zabraknie?
6: To, co nam wychodziło jasno z tych dokumentów, to, że naszym podstawowym problemem dzisiaj to była kontrola bezpieczeństwa, dzisiaj, wczoraj. To jest faktycznie komfort obsługi biletowo-bagażowej. Pomimo tego, że dzisiaj odprawiamy się elektronicznie, to jednak kwestia nadawania bagażu, szczególnie w wysokim sezonie, jest dość istotna. W kolejnym etapie to jest kwestia sortowni oraz odprawy paszportowej, bo tu się bardzo dużo zmieniło w stosunku do tego, kiedy
0: jak już przy tym jesteśmy, panie prezesie, Ryanair wprowadził automatyczną odprawę, jeżeli chodzi o bagaż, więc pytanie, czy w Poznaniu też będzie takie specjalne miejsce, gdzie będzie można automatycznie nadać bagaż?
6: Tak, oczywiście, że będzie i rozmawiamy na ten temat, to znaczy nie rozmawiamy cały czas, tylko znowu, dzisiaj nie ma tego miejsca. Ta ilość stanowisk jest ograniczona i z tego punktu widzenia chcielibyśmy najpierw rozbudować, czyli jakby zwiększyć głębokość tej naszej hali, tak żeby osoby, które czekają w kolejce do nadania bagażu, nie mieszały się z tymi, które przechodzą. I wtedy, kiedy był projektowany ten terminal dawno, dawno temu, były troszeczkę inne założenia i planistyczne, i dotyczące wielkości obsługiwanego samolotu, ilości bagażu. Dzisiaj to się zdezaktualizowało, więc to w pierwszej kolejności trzeba zmienić. I oczywiście kwestia, nie ma innej drogi niż automatyzacja całego procesu obsługi na lotnisku, w tym też nadawania bagażu. Już od kilku lat można to robić na wielu lotniskach, ale chyba to, co jest najistotniejsze, żeby uporządkować tą rozmowę. Jest wiele rzeczy, które będziemy realizować w tak zwanym międzyczasie, natomiast w tej chwili my przygotowujemy się do dużego planu inwestycyjnego na ponad 1 mld zł. To, czy zrealizujemy go w większym czy w mniejszym zakresie, będzie zależało od tego, czy nas będzie na niego stać. Ja wiem, że wiele osób chciałoby mieć tysiące różnych rzeczy.
0: A skąd prezes bierze pieniądze, ten miliard, skąd weźmie? To są pożyczki, czy to już na jakimś koncie leży, tam odkłada
6: od pasażerów. Na razie mamy jeszcze, pomimo tego, że mamy bardzo dobrą sytuację od 2023 roku na lotnisku, jeżeli chodzi o finanse lotniska, no to jednak mamy bardzo dużo długów jeszcze z lat wcześniejszych. Przypominam, że zapłaciliśmy jakiś absurdalny rozmiar odszkodowań związanych ze strefą ograniczonego użytkowania. Mówię absurdalny, dlatego że nieporównywalny z żadnym lotniskiem, nawet z Warszawą, która jest od nas 5 razy większa, a zapłaciliśmy od nich chyba z 4 albo 3 razy więcej. Więc musieliśmy sobie z tym poradzić niestety sami. Jeszcze troszeczkę nam tych zaległości zostało, ale my pieniądze na lotnisko możemy mieć z 3 źródeł. Pierwsze źródło to jest to, co sami zarobimy, czyli to, co zarobimy na pasażerach. Druga rzecz to jest to, co możemy pożyczyć na rynku i my w tej chwili się przygotowujemy i zaczynamy rozmowy z bankiem, ile będziemy w stanie od was pożyczyć. No i trzecia rzecz to jest oczywiście nasi właściciele, którzy mają bardzo mocno ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o pomoc publiczną. Lotniska europejskie są pod tym względem bardzo wrażliwe. W skrócie mówiąc, dla słuchaczy, o co chodzi, prezydent Poznania i marszałek nie może sobie tak po prostu dorzucić nam pieniędzy. To musi być decyzja biznesowa, taką, którą by również podjął prywatny właściciel. To się musi mu opłacać. I trzeba to wykazać, że zainwestowanie z punktu widzenia prezydenta miasta Poznania, czy marszałka województwa wielkopolskiego, czy trzeciego wspólnika Polskie Porty Lotnicze, musi się opłacać. Jeżeli oni podniosą nam kapitał, dadzą nam jakieś pieniądze na inwestycje, to w wynikach spółki musi wyjść, więc...
0: I rozumiem, że rozmowy w tym temacie są prowadzone, no bo jak powiedział pan 1 mld zł, to trzeba skąd wziąć, tak? Panie prezesie, ale teraz jeżeli chodzi o takie już konkrety dla pasażerów, co się może zmienić? Bo rozumiem, że nie ma już takiej jednolitej koncepcji, która by wskazywała, że będzie, nie wiem, 5 rękawów, że będzie w górę rozbudowany, w bok. Jak to jest, tak bardzo skrótowo ujmując?
6: Skrótowo ujmując, droga startowa zostaje taka, jaka jest. To jest najistotniejszy element na lotnisku.
0: Wydaje się, że nie ma opcji tam za bardzo chyba.
6: To znaczy, nie ma też potrzeby tutaj żadnej. Jedyne co, drogi startowe trzeba remontować, one się zużywają, więc i w tym, i w przyszłym roku będziemy remontowali powierzchniowo. Taki remont modernizacyjny, który spowoduje wyłączenie lotniska na kilka tygodni, najprawdopodobniej odbędzie się między 2030 a 2035 roku. To jest normalna rzecz, co 15 lat. Takie remonty.
0: To jest we Wrocławiu, zdaje się.
6: Dokładnie. My mieliśmy w 2015 roku, więc wydaje się, że w 2030-2035 to dokładny rok będzie określony, więc tu mamy drogę startową. Jeżeli chodzi o płyty postojowe, dziś samoloty muszą stać, to w tej chwili jest, znaczy dzisiaj jest ich tyle, ile potrzeba. Znaczy nie wiem, skąd jest powiedziane, że ich jest za mało. Znaczy
0: słyszałem, że są momenty w trakcie wakacji, kiedy jest tak dużo operacji, że na styk jest.
6: Nie. Znaczy, czy zabrakło kiedykolwiek stanowiska do... To jest bardzo ważna dla mnie informacja. Może ktoś mnie w firmie oszukuje, może ja nie dostaję raportów, ale ja nigdy, szanowni państwo, drodzy słuchacze, nigdy do tej pory się nie zdarzyła sytuacja, w której by zabrakło miejsca. I nie przewiduję, żeby w tym roku również zabrakło tego miejsca. Zawsze tych miejsc postojowych jest troszeczkę więcej niż się potrzebuje. To jest znowu ta dyskusja i nawiązanie do tego, co mówił Filip Żelazny, że trzeba troszeczkę więcej wybudować. I my właśnie, jak będziemy projektować w tej chwili rozbudowę, to w pierwszej kolejności wybudujemy, dwuetapowo będziemy to robić. Kilka miejsc, najprawdopodobniej 6 do 8 miejsc, a w drugiej kolejności będziemy ich budować drugie tyle, plus drogi kołowania, plus hangary pod duże samoloty. Więc to jest wszystko w naszym programie zaplanowane. I trzecia rzecz to jest kwestia terminala. Żebyśmy też dobrze zrozumieli, bo bardzo często się pojawiają takie pytania, że Poznań to jest to jedyne miasto, gdzie nie ma rękawów. No, trzeba pamiętać dwie rzeczy. Każdy łącznie ze mną, czyli ten, który to mówi, chciałby mieć rękawy. Chciałby mieć terminal, ten jak Paweł go nazwał, pionowy. Ten terminal był koncepcyjnie na deskach projektowych w 2010 roku. To kwestia braku dostępu środków finansowych zadecydowała o tym, że została wybudowana ta tańsza wersja. W skrócie mówiąc dla słuchaczy, to jest trochę tak, że terminal piętrowy jest po prostu ponad 2 razy droższy niż ten, który jest jedno,
0: a jaka
6: kondygnacyjne.
0: Jest inna opcja, jeżeli chcemy zwiększyć przepustowość?
6: Tak, albo tak, albo tak. Przepustowość możemy zwiększać w dowolny sposób i tutaj akurat nie ma jednego rozwiązania. Te lotniska się budują w bardzo różny sposób i tego najlepszym przykładem, drodzy słuchacze i szanowny panie redaktorze, jest to, że załóżmy, że lecimy z takiego Poznania KLM-em do Schiphol-u i tam, mimo że jest terminal piętrowy, to i tak jedziemy autobusem do terminala. Albo tak samo jest z Frankfurtem, albo tak samo jest z Kopenhagą. Więc to nie jest taki problem, w którym brak rękawa by cokolwiek uniemożliwiał. On oczywiście jest troszeczkę inaczej organizuje pracę lotniska, jest troszeczkę wszystko bardziej skoncentrowane w jednym miejscu. Ale to, co jest najistotniejsze, to jest to, że i tak 60% naszego ruchu nigdy nie będzie obsługiwane przez rękaw, bo to
0: dlatego,
6: są tanie
0: linie lotnicze nie chcą tego, dlatego że rękawy wydłużają...
6: Chcielibyśmy mieć rękawy i dążymy do tego, żeby przebudować terminal w taki sposób, żeby był on piętrowy, ale trzeba pamiętać, że my musimy na to skądś wziąć pieniądze. Trochę zarobimy pieniędzy, bo jesteśmy w dobrej sytuacji, trochę możemy pożyczyć i też będziemy liczyli na właścicieli. I ta wypadkowa tych możliwości finansowych da nam odpowiedź na to, jak szeroki, w nowej bryle, jak mocno piętrowy i zmieniony ten terminal będziemy mieli za te 3 lata.
0: 61 8654 654. Gdyby państwo mieli pytania dotyczące rozbudowy lotniska, co się państwu na tym lotnisku podoba, co można poprawić, co się państwu nie podoba, też można zadzwonić 61 8654 654. Panie prezesie, czyli w tej chwili jesteśmy na etapie koncepcji, tak? Przygotowywania i dopiero będzie przetarg na tę koncepcję, czy jak to jest?
6: Tak jak powiedziałem, od końca 2024 i ubiegły rok przeanalizowaliśmy chyba 6 różnych koncepcji rozbudowy tego terminala. To jest trochę tak, szanowni państwo, jak przebudowa naszego domu. I oczywiście można coś dobudować, ale trzeba też dużo pozmieniać wewnątrz. I to, co jest chyba najistotniejsze, to jest to, że przebudowa terminala to nie jest budowa nowego terminala, czyli to nie będzie jedna duża inwestycja, to będzie szereg inwestycji, prawdopodobnie w ogóle na wydzielonych decyzjach o pozwoleniach na budowę, który najpierw będziemy musieli, jak chcemy przebudować nasz dom, no to najpierw musimy wybudować coś nowego, żeby potem móc przebudować coś, co nam się nie podoba. I dokładnie tak samo będzie w naszym terminalu, czyli wstępnie ten nasz terminal jest zaplanowany na 6 do 7 etapów, czyli tyle będzie etapów, niektóre będą łączne, niektóre nie. I my zamierzamy ogłosić przetarg na ten duży projekt już po naszych wewnętrznych pracach, po zebraniu wszystkich dostępnych decyzji, analiz tych takich, tam nie będę zanudzał z punktu widzenia procesu inwestycyjnego, to powinny być wakacje tego roku. I wtedy rozpoczniemy już proces projektowania tego naszego nowego, dużego terminala.
0: I wtedy
6: terminala.
0: Będzie już wiadomo, czy będą rękawy, czy będzie w górę, czy będzie w bok.
6: Oczywiście, że tak. No ten projekt dokładnie narysuje finalną wersję tego budynku. Przy czym, tak jak powiedziałem, trzeba pamiętać, że to nie będzie jedna inwestycja, że to nie będzie jeden front robót, tylko to będą etapy, tak jak to się dzieje
0: to
6: na innych lotniskach.
0: Dlatego, że
6: samo się przebudowywała Warszawa, tak samo się przebudowywał Kraków, Katowice.
0: No nie możemy zamknąć na rok lotniska, zdaje się, to chyba byłoby...
6: Nie jest możliwe, żeby sobie wyobrazić, że nie wiem, nagle gdzieś wybudujemy nowy termin, nie wiem, ten stary po prostu zburzymy, czy coś takiego, to tak po prostu nie działa. Aż tak bogaci nie jesteśmy.
0: 61 8654 654. Halo, dzień dobry, witamy.
7: Dzień dobry, tak się składa, że przeziębiona, siedzę w domu, słucham. Mój brat jest kapitanem, ostatni lot wykonał, chyba wczoraj, jest kapitanem, był kapitanem irlandzki lotniczek, możecie go zaprosić, on ma olbrzymie doświadczenie. Sama leciałam 22 września, dokładnie mam kubeczek

0: po parkingu zawiozła nas na lotnisko do, przepraszam, do Wrocławia, gdzie zostaliśmy odprawieni i leciliśmy wtedy Rzym, Watykan, Ostii, także wszystko można. A jak chcecie podpowiedź, mój brat się na pewno
1: dobrze,
0: ucieszy, bo się
1: dobrze.
0: Martwi, że ostatni lot miał, a na pewno chętnie by polatał jeszcze w Polsce.
1: Oj tak, bardzo pani dziękujemy, pozdrawiam serdecznie, 618-654-654. Panie prezesie, jak to jest, czy w tej chwili na przykład negocjacje z liniami lotniczymi są ograniczone w jakiś sposób właśnie przez to, że port lotniczy będzie się rozbudowywał, że będą prowadzone inwestycje i że ta przepustowość nie może jakoś szybko rosnąć?
2: Jedna tylko sugestia czy uwaga dla pani, która do nas dzwoniła. Nie jestem pewien, ale wydawało mi się, że w 2018 roku lataliśmy do Ciampino, czyli do tego mniejszego lotniska w Rzymie. Na pewno od kilku lat ono funkcjonuje. Wydaje mi się, że w 2018 roku też było, ale pani też chyba powiedziała taką chyba najistotniejszą i najważniejszą informację, wygodne dla nas. To znaczy to, że czasami jest połączenie, to nie znaczy, że ono jest najwygodniejsze. I to, co w tej chwili jest takim głównym naszym i kołem zamachowym rozwoju ilości pasażerów na lotnisku, ale też rozmowy z liniami, to jest to, kiedyś wystarczyło, że to połączenie do jakiegokolwiek miejsca będzie dwa razy w tygodniu, jak już było trzy razy w tygodniu, to było super. Mówimy o tych połączeniach niskokosztowych, wakacyjnych, czyli tych...
1: A teraz chcemy mieć codziennie.
2: A teraz byśmy chcieli latać do tego Rzymu co najmniej 5-6 razy w tygodniu, do Alicante, do Mediolanu byśmy chcieli już latać dwa razy w tygodniu, tak samo do Paryża, więc to jest faktycznie dzisiaj troszeczkę inny świat i po COVID-zie też zobaczyliśmy, że ta ilość połączeń punkt, pasażerowie preferują tego typu połączenia. Jest dużo więcej rynku tego wakacyjnego związanego ze spędzaniem czasu wolnego. Ilość połączeń biznesowych nie wróciła do tego poziomu, na jakim była sprzed COVID-em. I teraz odpowiadając na pana redaktora pytanie. Lotniska co do zasady są w permanentnym procesie inwestycji. One raz są większe, raz są mniejsze, więc my na bieżąco uzgadniamy z liniami lotniczymi to, co ma wpływ na nich. No chociażby kwestia tych self-check-inów albo tych popularnie nazywanych znowu miejsc do odprawy bagażu, do samodzielnego odprawy, do zrzucania bagażu. I to jest, jak tylko jest możliwość uzgodnienia czegoś z liniami lotniczymi i zaprojektowania pod nich, przecież u nas Ryanair obsługuje, czy razem z Ryanair i Wizz Air, tych dwóch przewoźników niskokosztowych, takich uznajemy, że tych niskokosztowych mamy dwóch. Oni obsługują 60% ruchu, to znaczy, że no trochę by było z naszej strony bez sensu projektować rozwiązania, które nie są związane z podróżami niskokosztowymi.
1: Wejdę w słowo, bo dzwoni pan Andrzej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie.
3: No ja chciałbym powiedzieć, ja budowałem lotnisko we Wrocławiu od podstaw do końca. I tam było tak, że z jednego końca i z drugiego końca jest to tak niedokończone, że w każdej chwili można dobudować ileś tam metrów w razie potrzeby. No a tutaj w Poznaniu no było tak wybudowane, że No raczej nie wiem jak.
1: No, panie Andrzeju, bardzo panu dziękuję. Zdaje się, że akurat w Poznaniu długość nie jest problemem.
2: Bo... Nie, ale to jest dobre. To jest, dziękuję panie Andrzeju za tą uwagę, bo generalnie tak się buduje infrastrukturę na lotniskach. I nasz terminal, abstrahując od jego takiej głębokości, czyli tej odległości od płyty do wejścia do terminala, bo ona jest bezsprzecznie dzisiaj za mała, tak jak powiedziałem, to wynikało z ograniczeń wielkości planu inwestycyjnego, trzeba było ciąć koszty w 2010 roku, założenia też planistyczne, urbanistyczne i trochę inne było w ogóle założenia też operacyjne. Ale co do zasady dzisiaj, ten terminal daje bezproblemową rozbudowę płaszczyźnie jednokondygnacyjnej, czyli tego piętra zero. Bez problemu możemy się rozwijać w stronę wschodnią z gate'ami bez problemu w stronę zachodnią możemy rozbudowywać nasze przyloty. Miejsce, które jest zawsze najtrudniejsze, z założenia było przewymiarowane, czyli sortownia. I to jest to, no, czego najlepszym przykładem jest to, że od tego miejsca, od hali biletowo-bagażowej dzisiaj rozpoczynamy tą przebudowę lotniska, to co potem będzie się nam przydało, to, co potem wykorzystamy w późniejszych latach. I tutaj też można, oczywiście idąc w górę i w dół, no bo przecież sortownie na wielu lotniskach mają i poziomy plus jeden, ale też minus jeden i on też jesteśmy w stanie przebudować. Natomiast to, co dzisiaj się zastanawiamy i wracamy do tego pytania z 2010 roku,

0: roku. Czyli wtedy mieliśmy dwie koncepcje. Jedną dwa razy tańszą, rozbudowa terminala na poziomie 0, druga rozbudowa terminala na poziomie plus 1. I dzisiejsze nasze koncepcje właśnie analizowały różnice w kosztach i ta różnica jest cały czas prawie dwukrotnie większa, czasami nawet ponad dwukrotnie większa. I dzisiaj będziemy weryfikować, czy nas na to stać. Kiedy chcielibyśmy ten projekt rozbudowy terminala docelowo ogłosić już na ten zakres, powiedziałbym, z plus jeden. Natomiast proszę też pamiętać, że to jest bardzo ważna kwestia wizerunkowa. Ja wiem, że poznaniacy, Wielkopolanie bardzo zasługują na to, żeby mieć ten terminal plus jeden z odlotami, które są, pasażerowie wychodzą przez wieżę w tych 30% do samolotów przez rękaw, bo w większości jednak oni tymi wieżami potem schodzą w dół do samolotów, jest pierwsze podejście. To wynika ze specyfiki ruchu i z kwestii operacyjnych. Więc oczywiście mam nadzieję i będziemy dążyć do tego, żeby móc zbudować taki kształt, czy zapewnić taki kształt tego terminala, który będzie zgodny z oczekiwaniami poznaniaków, ale też poznaniacy, jak inni, nie rozumieją, musi wszystko spinać finansowo.
1: Ale intuicja prezesa lotniska mówi, że będzie jednak w górę rozbudowywany, czy na boki?
0: A to nie ma znaczenia żadna intuicja.
1: Na to
0: pytanie odpowiedziałem na samym początku. Na to pytanie ostatnio odpowiedziałem, jak się spotkaliśmy z koleżankami i z kolegami z WKK i na kilkunastu innych spotkaniach, każdy prezes lotniska, każdy zarząd, każdy zespół, który zarządza lotniskiem, chciałby mieć układ terminali plus jeden. I w tym też ja to już powiedziałem, więc ja bym chciał. To jest tylko i wyłącznie kwestia, czy da się to finansowo spiąć i mam nadzieję, że z pomocą wspólników miasta Poznania, województwa wielkopolskiego, pewnie też może i portów lotniczych, uda się to zrobić. Ale też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że ja mogę sobie przyjść, zbudować nowoczesny jak z Lego terminal, stary wyburzyć, bo takie rzeczy się dzieją tylko w filmach. W rzeczywistości nikt tak nie przebudowywuje lotnisk.
1: Panie prezesie, zostało nam 5 minut, więc jeszcze chciałbym zapytać o sprawy takie bardziej związane z tym, co pasażerów interesuje. Lada moment pewnie pojawią się pierwsze jesienne rozkłady lotów. Czy pasażerowie z Poznania mogą liczyć na rozbudowę siatki od listopada?
0: Myślę, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której nikt nie wie, co się będzie działo za 3 czy 4 tygodnie. Proszę pamiętać, że...
1: Przepraszam, była w Poznaniu taka sytuacja, że samolot był odwołany z powodu braku paliwa.
0: A gdzie tak było?
1: Nie pytam. Pytam,
0: a gdziekolwiek tak było?
1: Odwołują loty lotnicze. No.
0: Nie, one odwołują loty z zupełnie innego powodu. To jest taka informacja, która krąży na zasadzie legendy miejskiej. Ja znam jedno, jedyne lotnisko, które wskazało problem operacyjny z zatankowaniem samolotu leżące na południu Włoch. I to jest oprócz tego jednego, jedynego przypadku. Nigdzie nie słyszałem, żeby komuś, jakiś samolot rejsowy nie był obsłużony ze względu na brak paliwa. Więc według mnie, co do zasady...
1: Czyli nie ma tego problemu na razie.
0: Na dzień dzisiejszy my wiemy, że jest problem to jest problem o charakterze geopolitycznym, a nie nasz związany z branżą, czyli z troszeczkę ograniczeniami związanymi z podażą ropy naftowej na świecie. Ale to, co ma gigantyczny wpływ dla nas i to, co myślę, że pasażerowie znacznie, znacznie szybciej odczują, to jest cena ropy naftowej, a w naszym przypadku kerozyny, czyli paliwa lotniczego. Paliwo lotnicze jest ponad prawie chyba dwa razy droższe, aniżeli było przed wybuchem konfliktu.
1: Czyli będą ceny wyższe.
0: I to nie jest tak, że jak podniesiemy te ceny, jak linie lotnicze podniosą te ceny, to wszyscy klienci i pasażerowie zaakceptują tą cenę. Nową cenę. Niestety, im dłuższy lot, tym udział paliwa lotniczego w cenie danego biletu jest coraz większy. I nie da się niestety od tego abstrahować. Ten popyt nie jest taki elastyczny. Więc dzisiaj raczej bym się skupił na tym, że dzisiaj...
1: zimowym rozkładem lotów, panie prezesie. Czy będzie coś, czy nie będzie?
0: Czy dzisiaj my jesteśmy w stałym kontakcie z liniami lotniczymi i zbiorami podróży i jak będzie wyglądał nasz letni rozkład? Więc myślę, że dzisiaj szkoda mojego czasu, ale przede wszystkim czasu naszych słuchaczy o tym, żeby dywagować o tym, co się wydarzy za 6 miesięcy, podczas gdy dzisiaj bardziej się zastanawiamy, czy to, co mamy w sprzedaży, to, co mamy dzisiaj w rozkładach, poleci. Właśnie ze względu na te ceny paliwa lotniczego. I dzisiaj to jest naszym większym zmartwieniem. I dzisiaj większym zmartwieniem jest to, jak sobie z tym linie poradzą.
1: Czyli nie ma pewności, że uda się utrzymać ten 4-milionowy... wolumen
0: pasażerów. Dzisiaj nikt nie ma. Jeżeli czytamy sobie raporty, które publikuje europejskie zrzeszenie lotnisk, ICI, jeżeli patrzymy na to, co mówi Eurocontrol, no to przede wszystkim, co mówią linie lotnicze,
1: to dzisiaj jest
0: panie dużo większa niepewność co do tego, jak będzie wyglądał ten rok i przyszły
1: jeszcze
0: przy tych cenach.
1: Jeszcze mamy jeden telefon. Halo, dzień dobry, Radio Poznań.
2: Dzień dobry, Małgosia z tej strony.
1: Witamy pani Małgosiu.
2: Słucham waszą audycję, jestem w domu. Bardzo się cieszę na wszystkie takie różne tematy, ale mam jedno takie, nie wiem, czy zastrzeżenie i do kogo to powinno być. Lotnisko potrzebuje pieniędzy. Okej. Bardzo często latam do Luton, czasami w różnych godzinach, więc chodzi dokładnie o jedzenie na lotnisku. To, czy jest mało miejsca, czy dużo, dajemy sobie radę, bo już kilka lat latam, ale kanapki, które są, to są okropnie drogie. Kawa jest niedobra i jest droga. W Luton kanapka kosztuje od 3 funtów, 2,5 funty do 5-10. Nie możemy przeliczać, że jak tam 3 funty, to u nas 3 razy 5-15. U nas te kanapki są cholernie są drogie i tak nie powinno być. Nie wiem, kto, jak to wynajmują tym ludziom te pomieszczenia. Nie jesteśmy dobrze traktowani. Pan robi tą kawę z przymusu albo ta pani rano o 6. No ja też chodziłam wcześniej do pracy. Inni ludzie też chodzą wcześniej do pracy, ale chociaż to samo to traktowanie i te ceny, bandyckie ceny bardzo, na lotnisku.
1: Bardzo
2: to...
1: pani dziękujemy za te uwagi. Panie prezesie, no, znaczy, ja myślę sobie, że czasami właśnie takie sytuacje, o których słuchaczka tu powiedziała, mogą właśnie wpływać na postrzeganie jakby lotniska i czasami może być nawet niezła oferta, może nawet to być tak, że rzeczywiście to wszystko się odbywa ładnie, szybko i tak dalej, ale jak właśnie... kawa droga albo niemiła obsługa.
0: Jasne. Mówimy o tym, że paliwo lotnicze jest 2 razy droższe i linie lotnicze i biura podróży mają obawy, że wzrost cen o 20-30% tych krótszych tras może spowodować brak chętnych na te połączenia, czyli brak popytu. I pani Małgosiu, zaręczam panią, że ceny kanapek na poznańskim lotnisku, oczywiście wszystkie uwagi dotyczące jakości obsługi przyjmuję i biorę na siebie i z nimi nie dyskutuję, zweryfikujemy i bardzo chętnie też, jeżeli następna taka sytuacja się pojawi, to proszę od razu nam dać znać, że coś było nie tak, jeżeli chodzi o obsługę, bo to jest zawsze bardzo ważny element. Natomiast jeżeli chodzi o te ceny, one są mniej więcej w Polsce takie same, a na te ceny ma wpływ tylko jedna rzecz. Niewidzialna cena rynku, czyli popyt i podaż. Jeżeli by klienci nie zaakceptowali tych cen, to na pewno te ceny byłyby inne.
1: Panie prezesie, a jaki wpływ na pana finanse ma wprowadzenie po pierwsze punktów, którego można wodę za darmo sobie pobrać pitną, a po drugie no, kontrole, w trakcie których można przejść z butelką wody? Czy mocno spadły przychody lotniska? No bo ta woda jednak była chyba sporym udziałem w rachunkach.
0: Ja wiem, że to będzie nudne, ale to trochę jest jednak tak, że trzeba by znowu zacząć temat od hałasu i od ograniczeń.
1: Nie, nie.
0: Tak, oczywiście, że tak.
1: Bo zostało nam minuta.
0: To już to tłumaczę. Ponieważ nie jesteśmy lotniskiem, który jest w stanie dać tak samo dużo połączeń, tak samo dużo kierunków jak, nie wiem, Wrocław, Gdańsk, Katowice, te, które nie mają problemu z ograniczeniami nocnymi i z kosztami odszkodowań, tymi absurdalnymi kosztami. My musimy robić coś więcej w innym obszarze, ponieważ nie jesteśmy w stanie się tak szybko rozwijać. I oczywiście, że wprowadzenie coś, co jest ewidentnie coś lepszego dla pasażerów, najlepszej kontroli, najlepiej zorganizowanej kontroli bezpieczeństwa w tej chwili w Polsce. To jest jedno z trzech lotnisk, przy których kontrola bezpieczeństwa jest tak zautomatyzowana, gdzie nie ma kontroli manualnej, nie sprawdzamy butów, jest 2-litrowy limit na napoje, to oznacza oczywiście spadek zyskowności wszystkich punktów gastronomicznych i handlowych. I z tym się liczymy.
1: Dlatego że
0: szukamy, nie, kanapki nie zdrożyły przez to. Szukamy dzisiaj możliwości czy niemożliwości sposobu, żeby podnosić komfort pasażerów, i tu oczywiście chętnie z Pawłem Sobą, którego pozdrawiam, też chętnie podyskutujemy, gdzie ten komfort powinien wzrosnąć, ale no to jest właśnie ten efekt. No niestety czasami, żeby pasażer był bardziej zadowolony, musimy troszeczkę ograniczyć swoją działalność.
1: Czyli panie prezesie, umawiamy się w wakacje tak w sierpniu, jak już będzie wiadomo, czy w górę, czy w dół, czy będą rękawy? To wtedy już będziemy konkretnie mówić.
0: Myślę, że już na etapie ogłoszenia przetargu już będzie bardzo dużo.
1: Bardzo dziękuję. Grzegorz Bykowski, prezes Portu Lotniczego Poznań-Łowice, był Państwa i moim gościem. Wojciech Chmielewski, dziękuję za uwagę. Za 6 minut, godzina 13:00, za chwilę wiadomości.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom. Spokojna głowa.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
5: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
4: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Reklama.
0: Tu Radio Poznań.
10: Sponsorem motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych Spyshop. www.spyshop.pl.
11: Motosygnał Adam Sołtysiak. Zaczynamy od utrudnień na trasie S11. Droga z Poznania w kierunku Kórnika na wysokości Jaryszek po kolizyjne utrudnienia i tworzy się korek dla jadących w kierunku Kórnika. Raz jeszcze przypominam, trasa S11 za węzłem Poznań Krzesiny kierunek Kórnik. Utrudnienia po kolizji i niestety korki. Korki również cały czas na Krajowej 92, a szczególnie na odcinku między Poznaniem a Pniewami, Postójczaka Wasy przed Tarnowem Podgórnym oraz przed Sękowem kierunek Pniewy. 11 z Poznania w kierunku Piły zakorkowana przed obornikami oraz na wysokości Rogoźna, gdzie prace remontowe, no a drogowcy pracują również na drodze krajowej numer 25, to już droga z Kalisza w stronę Konina za Zbierskiem obowiązuje ruch wahadłowy, no i również tutaj tworzą się w tej chwili korki. Jeśli chodzi o Poznań, to zatory na północy, ulica Obornicka zakorkowana w stronę Suchego Lasu, korkuje się Lechicka między Umltowską a Murawą, no i pod Poznaniem korki na drodze do Murowanej Gośliny, postój czeka Was przed Czerwonakiem.
10: Sponsorem motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych Spyshop. www.spyshop.pl.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
12: Zdjęcia arkuszy maturalnych pojawiły się w sieci. Sprawdzimy, co na to Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wielkopolscy druhowie świętują Międzynarodowy Dzień Strażaka. Wyższe amerykańskie cła na samochody uderzą w polski przemysł motoryzacyjny.
0: Wiadomości Radia Poznań.
12: O 13 w poniedziałek, 4 maja, Marek Polak, dzień dobry. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć z tegorocznego arkusza egzaminacyjnego z matury z języka polskiego. Chwilę po godzinie 9, czyli po rozpoczęciu egzaminu w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie jednej ze stron arkusza z tematami wypracowań. Dyrektor CKE uspokaja, nie oznacza to unieważnienia egzaminu dla całego kraju. Na razie Robert Zakrzewski nie podjął decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury, ale jak zapewnił Polskie Radio, bada sprawę.
10: Wielkopolska w wiadomościach Radia Poznań.
12: Dziecko dotkliwie pogryzione przez psa w miejscowości Garki w powiecie ostrowskim. 8-letnia dziewczynka została zaatakowana przez czworonoga, który wprawdzie był na smyczy, ale nie miał kagańca. Dziecko wymagało pomocy medycznej. Lekarze założyli dziewczynce szwy na dłoń. O zdarzeniu policja została powiadomiona dzień po wypadku, mówi rzeczniczka ostrowskiej policji Ewa Golińska-Jurasz.
1: Komisariat policji w Odranowie w dniu 2 maja został powiadomiony o zdarzeniu, które miało miejsce dzień wcześniej w godzinach popołudniowych w miejscowości Garki. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 8-letnia dziewczynka została pogryziona przez prowadzonego na smyczy bez kagańca psa. Wskutek tego dziewczynka doznała obrażeń lewej dłoni.
12: Policja wyjaśnia okoliczności i szczegóły tego zdarzenia. Na razie nie wiadomo, jakie konsekwencje poniesie właścicielka psa, który pogryzł dziewczynkę. Wielkopolscy druhowie świętują Międzynarodowy Dzień Strażaka. Przypada on w dniu wspomnień w kościele katolickim ich patrona, świętego Floriana. Oficjalne uroczystości odbyły się w południe przed jednostką ratowniczo-gaśniczą numer 1 w Poznaniu. Przyglądał się im Krzysztof Polasik.
13: W tym dniu dla strażaków ważna jest pamięć o tych, którzy poświęcili życie ratując innych. Wielkopolscy strażacy, związkowcy, a także przedstawiciele samorządu i urzędnicy złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową w hołdzie poznańskim strażakom za odwagę i ofiarność. Nie było płomiennych przemów, tylko apel pamięci, chwila refleksji. Wspomnienie zapewne między innymi dwóch bohaterów, którzy, jak Państwo zapewne dobrze pamiętacie, zginęli podczas akcji gaśniczej w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. Strażacy będą świętowali z mieszkańcami weekend w Pile. W programie sobotnich obchodów Dnia Strażaka, poza także apelem pamięci, są piknik bezpieczeństwa i pokaz sprzętu gaśniczego, czyli dużo atrakcji nie tylko dla miłośników czerwonych pojazdów. Zaplanowano przejazd specjalnego pociągu Strażak z Poznania do Piły i z powrotem. Bilety są darmowe, ale trzeba je wcześniej zarezerwować. Krzysztof Polasik, Radio Poznań.
12: A na koniec zmieniamy temat. Donald Trump zapowiada kolejne uderzenie w europejski przemysł. Eksperci mówią o fatalnych skutkach dla rynku pracy i wzrostu gospodarczego. Amerykański przywódca zagroził podwyższeniem ceł na pojazdy sprowadzane z Unii Europejskiej do 25%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że oznaczałoby to uderzenie w ważną część europejskiego, przede wszystkim niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, a przez to i w jego polską gałąź.
14: W szczególności przemysł motoryzacyjny niemiecki bardzo mocno bazował na polskim przemyśle. Generalnie fabryk mieliśmy, czy mamy, które dostarczają części czy półprodukty do Niemiec, a więc zastopowanie czy mniejsza produkcja tych samochodów w Niemczech automatycznie będzie przekładała się niekorzystnie na nasz przemysł motoryzacyjny.
12: Trump zagroził podwyższeniem ceł, bo jego zdaniem Unia Europejska nie przestrzega umowy handlowej uzgodnionej ze Stanami Zjednoczonymi. Gniezno od dziś ma nową linię autobusową, między innymi o tym powiemy więcej w kolejnych wiadomościach. Będzie także o onkologii w Krotoszyńskim Szpitalu. Ta, mimo zapowiedzi, nie została zawieszona. Będą też wrażenia maturzystów po egzaminie z polskiego.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
15: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
12: Od 23 stopni na północy Wielkopolski do 26 na południu regionu. Tyle maksymalnie pokażą dziś termometry. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Głównie na północy możliwe są przelotne opady deszczu. Lokalnie może też zagrzmieć.
15: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Pierwsza planeta od Słońca.
16: Dzień dobry, witamy serdecznie tuż po majówce, choć wiem, że nie dla wszystkich i ja tym wszystkim chciałbym pogratulować fantastycznej decyzji. Dobrze oglądaliście prognozy pogody, wzięliście sobie wolne także na dzisiaj, tak więc długi weekend, ta majówka wcale nie była taka krótka, jak na długie weekendy majówkowe i nadal sobie gdzieś odpoczywacie, być może na działce, ciesząc się z tych wysokich osiągów na termometrach od 23 do 26, jak to brzmi wspaniale, troszeczkę się sytuacja zmieni w najbliższych dniach, ale na razie delektujemy się przecudownymi okolicznościami przyrody. No jak inaczej opisać tę majówkę, która dopiero co się skończyła, a w niektórych przypadkach jeszcze nie? Przecudowna, przefantastyczna, przewspaniała, no na zamówienie. nas tutaj, wszystkich kochających majówki i Polaków. Tymczasem 4 maja, poniedziałek, dzień dobry wszystkim strażakom. Najlepsze życzenia od razu przesyłamy. Dzień dobry wszystkim solenizantom. I tu też najlepsze życzenia od razu przesyłamy. Florian i Monika, a także Grzegorz i Michał dziś czekają na ciepłe słowa od was. No to może coś nowego, fajnego od Maroon 5?
17: Nowość.
16: Jacek Pol, Marcin Rzyski, no i właśnie oni. Ponieważ jest piosenka z ostatniej chwili, jeszcze godzinę temu jej na świecie nie było. Dopiero co ją dostaliśmy i już się z państwem dzielimy. Bardzo proszę, na dobry początek popołudnia z Radiem Poznań pod hasłem Pierwsza Planeta od Słońca, Maroon 5.

Pięknie grają w Radiu Poznań, prawda? Kołyszący Sting i jego policjanci z cyklu Najwspanialsze piosenki w historii od najwspanialszych artystów wszechczasów. Punktualnie 13.13, dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, o czym Państwo wiedzą od rana, bo przecież od rana ze strażakami rozmawialiśmy, a zwłaszcza z Państwem rozmawialiśmy na temat strażaków i mam nadzieję, że przynajmniej część tej braci słuchała tego, co się działo podczas Radio Ranka z Anią Skoczek i Franciszkiem Walarychem. Czy Państwo już wiedzą, że Radio Ranki, czyli nasze Dzień Dobry Wielkopolsko, rozpoczynają się ostatnio o 5.30, a nie o 6 z minutami, tak więc proszę koniecznie włączyć radio troszeczkę wcześniej niż zwykle. No chyba, że Państwo już od dawna wiedzą i od dawna tak włączają. Światowy Dzień Powolności napisano nam jeszcze tutaj. Ja tak sobie myślę, że wczoraj mieliśmy Światowy Dzień, to znaczy nasz tutaj wielkopolski przynajmniej Dzień Powolności. Z tego, co obserwowałem Państwa w kilku miejscach, bo tak, najpierw widziałem na plaży pewnej, nad pewnym jeziorem, potem widziałem na pewnym osiedlu na tarasach Państwa i widziałem też na drugim osiedlu Państwa na balkonach i ta powolność aż tryskała od Was. Przypominają mi się słowa jednego z specjalistów od medytacji, który kilka lat temu nam powiedział na antenie, że gdy jedziemy nad morze, to na plaży właśnie patrząc na zachodzące słońce, tak naprawdę medytujemy, nie będąc tego świadomi. No i jak na takiej plaży sobie leżymy, nawet jeśli nie ma słońca, mamy zamknięte oczy, to właśnie tak sobie korzystamy z tego świata, jak na co dzień nie korzystamy, prawda? I nawet myśli odganiamy, żeby tylko odpoczywać. Więc wygląda na to, że po takim weekendzie z bardzo wysoką temperaturą, z plażą, nawet balkonem czy tarasem, gdzie Państwo się rozłożyli i się trochę poopalali, to powinniście być bardziej wypoczęci niż zwykle w poniedziałek po pierwszej po południu. Czego Wam życzę? Razem z prezydentem Ratajskim, który dziś ze mną, proszę Państwa, w studiu Radia Poznań. W jakiej postaci, o tym powiem Wam dokładnie za chwilę. I to będzie też powiązane z pewnym pierwszym w tym tygodniu popołudniowym konkursem. Proszę koniecznie zostać z nami, ale na razie zostajemy przy świetnej muzyce. Akurat jedna z najfajniejszych piosenek w ostatnich miesiącach.

Ależ to był kiedyś wielki przebój, no i wielka piosenka, trzeba powiedzieć, dawno jej nie słuchaliśmy. Tak kiedyś się w Polsce piosenki tworzyło. A propos tego, jak się kiedyś w Polsce pisało piosenki, zwłaszcza teksty, to będzie w tym tygodniu dużo w związku z tym wątkiem. Już w tej godzinie Państwu powiem dlaczego, ale warto być z nami i przekazać wszystkim znajomym, którzy kochają dobrą polską muzyczną twórczość. A ja zacząłem już szeleścić Cyrylem Ratajskim. No tak, bo jak się niektórzy z Państwa domyślili, naszą książką tygodnia będzie książka właśnie dotycząca prezydenta Ratajskiego z cyklu Kronika Miasta Poznania. Prawie 400, drodzy Państwo, stron historii Poznania, historii prezydenta Ratajskiego. Trochę to wygląda jak na naszych schodach w radiu. Zobacz, Jacek, znasz, prawda, tę postać, ten obraz. Wisi on u nas, a teraz też wisi na okładce naszego tytułu tygodnia. Proszę mi bardzo krótko napisać w SMS-ie, dlaczego ta książka powinna być u was na półce, a nie na żadnej innej półce w innym mieszkaniu czy domu. Jeśli napiszecie i nas przekonacie, to po 15 będziemy wam wręczać. A wcześniej będziemy oczywiście czytać. Zapraszam o 14.30, nasz nowy tytuł tygodnia, bo mamy nowy pomajówkowy tydzień, tak naprawdę z majem ruszamy na dobre właśnie dzisiaj, no i bardzo się cieszymy, że ruszają Państwo razem z nami. Nowy tytuł tygodnia, nowi artyści tygodnia, oczywiście również już prawie gotowi. Oprócz tego będziemy mieli nowe konkursy z nowymi nagrodami, będziemy Państwa zapraszać na koncerty, które w tym tygodniu, ale nie tylko. Tak więc warto zostać z nami. Także dla świetnej muzyki, na przykład tej piosenki, która za chwilę się pojawi w tej wersji, to być może nigdy nikt z słuchaczy Radia Poznań nie słyszał. Chociaż sama melodia i utwór jak najbardziej znane. Uwaga, dziś urodziny Beaty Kozidrek, a więc wszystkiego dobrego dla wszystkich z Państwa, którzy razem z Beatą dzisiaj świętują. Świętuje też Greg Alexander, kiedyś z New Radicals. Śpiewał wielki przebój You Get What You Give. Natomiast 2 lata temu zaskoczył nas takim rarytasikiem muzycznym z repertuaru Sophie Ellis-Bextor. A za moment u nas takie tam klejtry.

0: Radio Poznań.
1: Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: O, Twoja buzia roześmiana. Cena przejazdu Supertaxi gwarantowana. Najlepsza taryfa w mieście i płatność kartą w aplikacji. Wszystko to tylko w Supertaxi. Dzwoń 61 196 22 lub zamów przez aplikację.
5: Serdecznie zapraszamy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji całą dobę. 61 196 22 Supertaxi.
1: Reklama.
6: Jan Strugarek. Takie tam klejdry.
7: No i co, Stachu? Fest, że ta wiosna w końcu do nas przylizła, co? Zagaił Genas, kiedy w poniedziałek z rana spiklimy się na korytarzu. A to zależy, odparłem deczko zduczniałym głosem. A co, żeś taki spiczniały, lewą gierą dzisiaj wstałeś, czy jak? Ciągnął kąpel. A ty idź do boru, bez ustanku, aby robota i robota. A co to za nowość, przecież możesz ją całki rok. No, nie o arbeit mi się rozchodzi, odpaliłem. Ty, ale kręciotek jesteś, roz tak, zdecyduj się do cholipy. Genas nie dawał za wygraną. Już widzę, co byś beblał, jakbyś o 2 tygodni gibał na 2 zmiany. Odciąłem się. No teraz to tak za bardzo nie festyn, stwierdził kąpel. Jakbyś miał mieć działkę, a do tego przed chatą kawał ogrodu do obrobienia, to zaraz byś zrozumiał, odpoliłem z raką. A, to tu cię boli. Zachciało się hektarów, to teraz trzebność dziebko za Bauera porobić. Z szyderą wycedził ginią. Ale zaś się gościć u kumpla na grillu, to ci pasuje, co? Odgryzłem się. Łejery, czemu zaraz tak frechownie? Powiedziałem, aby tak, dla sportu. Znów przecież Weronkę i wiem, że musi mieć wszystko obrobione na zicher. Pojednawczo rzucił Genas. Tak, ale najlepiej jak to będzie zrobione cudzymi łapami. Dokończyłem. Wyluzuj, Stasinek, nie robisz tego dla obcych, a trochę ruchu na świeżym powietrzu wyjdzie ci, aby na zdrowie. Usłyszałem. Chyba nie za bardzo, bo tego schylania niemożebnie chapie mnie w krzyżu. Pół biedy, jak mógłbym się chociaż po tej robocie wyspać. Dokończyłem. A co? W nocy też ci czuć werka zadała. Rachlął się kąpel. No niezupełnie. Ona obróci się na drugi bok i garuje jak zabita, a ja przechodzę gechenne z tym ptokiem. O czym ty beblosz? Z jakim znowu ptokiem? Zdziwił się Genas. No czym cię mnie, bo zaraz gila dostanę. A jaki też on mógł być? No jaki? Lotający. Wyjechałem z rachą. A ty, co się tak wyflosz? Pytam się, aby... Brunił się genioł. Kole 4 zaczynał świergolenie, a ja widok do rana nie mogę zaś zmrużyć ślepiów. Roz kiedyś może się zdarzyć, ale żeby tak noc w noc. A chociaż wiesz, gdzie ten stwór ma mieć skryjówkę? Dopytywał kąpel. Tak, jedną noc na zeszły tydzień pitolenie zaczęło się o 3 do 4. To zarzuciłem na piżamę ciepłą jakę, wziąłem do łapy frączkę i nasłuchując po cichu zacząłem się skrabać. Gdzieś tak po kwadransie namierzyłem, paskuda. Był ci siedzieć niedaleko czubka jednej stój, co są rosnąć przy płocie. Wziąłem do łapy kawał knebla i świgłem w nim w kierunku nocnego śpiewoka. Ten z mety wyfrunął stamtędy pełnym szwungiem. Pomyślałem więc, że mam wreszcie sprawę z grzywki. Wróciłem córek do chaty i zadowolony wkulnąłem się do wyrka. Nie zdążyłem jednak nawet zgasić nocne lampki na nakastliku, kiedy fyflanina zaczęła się na nowo. Psia kręc! A co ty na to? Zapytał zaciekawieniem Genas. No, pierw zacząłem czytać Szmekra, ale ślipska mnie rozbolały, więc do rana przewrócałem się zaś z boku na bok, kombinując, jakby się tu pozbyć stwora na dobre. No i co też ci się w glacy ulęgło? Naciskał Genio. No, naszykowałem se drobkę i podbierak na ryby. Chciałem stwora szczapić, wytoszczać gdzieś daleko do lasu. Ale żeś to, Stachu, wymyślił, z podziwem skwitował Genas. Kiedy jeszcze zawidnego postawiłem przy drzewie drobkę, szpekłem, że w środku jest wisieć gniazdo, a w nim trzy maluśkie ptoszki. I co ze z tym dali? Naciskał kąpel. A jak myślisz, czekam, aż wyfyrną? Przecież krzywdy im nie zrobię. No kiedy to będzie? No. Oj, Jare, no tak było.
0: Stasinek, dziękujemy ci bardzo za dzisiaj. Wpadnij do nas koniecznie za tydzień, dobra?
8: W rolę Stacha wcielił się Michał Grudziński. Takie tam klejdry.

Nasz niedawny artysta tygodnia, spięty jego zapalenie przedrostka, żeby było jasne. Żadnego wyrostka. Ja wyszedłem przed chwilą na nasz taras i buchnęło we mnie niemalże takie ciepłe powietrze. No oczywiście nie aż tak bardzo ciepłe jak wczoraj, bo wczoraj to chyba mieliśmy rekord roku 26, no i rzeczywiście czuliśmy się jak latem. 22:30 jeszcze można było spokojnie siedzieć sobie na tarasie czy balkonie bez koszulki, tak naprawdę patrząc sobie w ten wielki, wielki księżyc, a dziś wielkie, wielkie słońce i na szczęście się to wszystko utrzymało, bo różne były prognozy i do 26 stopni nawet na południu Wielkopolski, u nas 24 w tej chwili, jutro już chłodniej, a od środy to już w ogóle szkoda gadać. 13:40 a propos artystów tygodnia, proszę Państwa, w sobotę majówkowaliście po 17, więc pewnie przegapiliście, przynajmniej w jakiejś części, audycję, która nazywa się Sobota z Gwiazdami, kiedy mieliśmy wywiad z artystami tygodnia. Tak się składa, że to byli Brytyjczycy z duetu Mesh, którzy niektórym bardzo się kojarzą z Depeche Mode. No i trochę tak brzmią jak Depeche Mode, trochę jak Duran Duran. Generalnie lata 80. w pełnej krasie, co wykorzystał także w ostatni weekend Wojciech Bernard i w audycji Klawiszem Pisane przypomniał również fragmencik naszej rozmowy. Dzisiaj na zakończenie naszego tygodnia z Mesh więcej Depeche niż Mesh będzie, ponieważ mamy dla Państwa ciekawostkę na temat pewnego wielkiego światowego hitu grupy Depeche Mode, ale dziś posłuchacie go trochę inaczej niż zwykle. Pod warunkiem, że najpierw wysłuchacie tego, co mówi Richard Silverton z grupy Mesh. Richard, chciałbym Cię jeszcze zapytać o współpracę z producentem Garethem Jonesem, znanym ze współpracy m.in. z Depeche Mode. Gdybyś nam powiedział coś na ten temat, czy jest duża różnica między tym, jak się współpracowało z innymi producentami, a z tym słynnym Garethem Jonesem? Jak to pamiętasz? Mieliśmy wtedy kontrakt z Sony Music i oni zaproponowali nam, byśmy stworzyli album z producentem zewnętrznym, bo do tego momentu robiliśmy wszystko sami. Zgodziliśmy się i to oni zaproponowali Garetha. Choć my z Markiem na początku byliśmy sceptyczni właśnie ze względu na związki z Depeche Mode. Chcieliśmy wtedy pozbyć się tej etykietki, więc powiedzieliśmy nie i zrobiliśmy płytę z kimś innym, z Peterem Schmidtem. No a Peter opowiadał nam o wspólnej pracy z Garethem w Hansa Studios w Berlinie. Okazało się, że razem działali przy słynnym albumie Black Celebration, Depeche Mode. Więc wiesz, uciekaliśmy przed Depeszami i trafiliśmy na kolejnego gościa, który miał z nim wiele wspólnego. No i przy kolejnej płycie znów wypłynęło nazwisko Garetha. Postanowiliśmy sprawdzić, co z tej współpracy wyniknie. Okazało się, że Gareth to super fajny gość, do tego opowiada niesamowite historie z czasu, kiedy współpracował z tymi wszystkimi wielkimi artystami. Mógłbyś się z nami którąś z tych historii podzielić? Okej, mam jedną taką, ale może ona niektórym zburzyć pewien porządek. Gdy realizował mixdown utworu Master and Servant Depeche Mode, trwało to całą wieczność. Ciągle coś zmieniali i poprawiali, a potem znowu poprawiali to, co poprawili wcześniej. I nagle powiedzieli, okej, to jest ten moment, zostawmy to, wysyłamy. No i wysłali singla do radia i prasy, a dopiero po fakcie Gareth zorientował się, że miał wtedy wyciszony dźwięk werbla, więc następnym razem, gdy posłuchasz przeboju Master and Servant, Depeche Mode zwróć uwagę na fakt, że brakuje tam brzmienia głównego werbla. Oczywiście słucha się tego super, bo się zdążyliśmy do tej wersji przyzwyczaić. No i za chwilę ja sprawdzę i Państwu też polecam sprawdzić, jak się słucha tego wielkiego hitu, ale z tą wiedzą właśnie, że został zepsuty przez producenta de facto i zabrakło części perkusji. Master Seventh, niech będzie i wielka inspiracja dla naszych artystów tygodnia, czyli Depeche Mode w Radiu Poznań. Jest 13:44.

0: Jedyny taki poniedziałkowy poranek dla maturzystów tegorocznych i to tych, którzy nie zdają matury międzynarodowej, bo ci drudzy to już od zeszłego tygodnia walczą. No ale reszta, większość od dzisiaj. Powodzenia oczywiście. A propos matury, przed chwilą czytałem o maturze Jerzego Waldorfa. Nie wiem, czy państwo słyszeli, że maturę zdawał w gimnazjum imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a wcześniej uczył się także w gimnazjum w Trzemesznie i gimnazjum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego i w Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu, a potem był wielką gwiazdą nie tylko świata muzyki klasycznej, ale w ogóle gwiazdą telewizji. Przecież byliśmy zahipnotyzowani jego opowieściami, bez względu na to, na jaki temat opowiadał, zawsze się ciekawie słuchało, prawda? No i dziś urodziny przypadały kolejne, bo przyszedł na świat w roku 1910. Natomiast 60 lat później zakończono elektryfikację linii kolejowej Poznań-Wrocław. Tak, tak. Jeszcze 3 maja roku 70. do Poznania, to tylko można było się przejechać pociągiem przy użyciu trakcji parowej. Natomiast za chwilę dowiedzą się państwo nieco więcej na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie, o którym w ostatnich miesiącach znów więcej słyszymy, niż byśmy chcieli, a może na temat którego nie mają państwo większej wiedzy, więc zawsze miło posłuchać mądrzejszych, którzy od dawna się tym interesują. Jacek Kosiak i Jarek Burkhardt.
1: Powiedziane, zapisane.
2: The news was met with celebrations in Gaza. Israel had formally agreed to hand over Gaza and the West Bank town of Jericho to the Palestinians.
3: W roku 1994, 4 maja, podpisano porozumienie ustanawiające autonomię palestyńską.
4: Po raz pierwszy od 1948 roku przedstawiciele Izraela oraz Palestyny usiedli do jednego stołu, aby dyskutować o tym, jak ma wyglądać relacja palestyńsko-izraelska. Kiedy powstaje państwo Izrael w 1948, Palestyńczycy nie uznają powstania państwa Izrael, dochodzi do wojny. Pierwsza wojna izraelsko-arabska powoduje egzodus ponad 1,5 miliona ludności palestyńskiej.
5: Właśnie zgodziła się na udzielenie pomocy humanitarnej mieszkańcom palestyńskiego miasta Nablus. Nablus od 5 lat jest miastem partnerskim Poznania, czytamy w uchwale. Radni podkreślali,
4: znajdą oni schronienie na terytoriach sąsiednich państw, czyli Egiptu, Jordanii oraz Libanu. I od tamtego czasu trwał stan permanentnej wojny. W czasie kolejnych konfliktów w 1956 o Suez, w 1967 o zachodni brzeg Jordanu, czy też w 1973 w czasie wojny Jom Kippur, Palestyńczycy popierali stronę arabską. Ale nic to nie dało, bo Izrael z tych konfliktów wychodził obronną ręką dzięki pomocy państw zachodnich. W końcówce lat 80. Palestyńczycy chwycili może nie za broń, ale za kamienie i doszło do tak zwanej intifady, wspartej przez organizację Al-Fatah, na czele której stał Yasir Arafat. Ta wojna zakończyła się na początku lat 90. stratami po jednej i po drugiej stronie. Dopiero za prezydenturę Billa Clintona zaczęły się spotkania Itzhaka Rabina, premiera Izraela, oraz Yasira Arafata. Finałowo w 1994 doszło do podpisania porozumienia, w wyniku którego powstaje autonomia palestyńska, w której Palestyńczycy mogą mieć swój rząd i swoich przedstawicieli. Od tamtego czasu mówimy o funkcjonowaniu państwa w państwie. Jak to dzisiaj wygląda, wiemy. Na terenie Palestyny doszło do konfliktu, który pociągnął za sobą dziesiątki tysięcy ofiar.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
3: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
1: Reklama.
0: Tu Radio Poznań.
4: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych SpyShop. www.spyshop.pl.
5: Sygnały Maciej Krzywoszyński, dzień dobry. Na początek niezłe informacje z trasy S11. Poznań-Kórnik, nie ma już utrudnień po kolizji za Jaryszkami. Przejazd w stronę Kórnika, także w kierunku Poznania, odbywa się trasą S11 na bieżąco. Na autostradzie A2 ruch płynny w obu kierunkach na całym wielkopolskim lubuskim odcinku. Jeśli chodzi o ekspresówki, pozostałe odcinki, także w tej chwili nie powinno być problemów. Korki mamy na krajówkach. Najgorzej wygląda 92 na zachód od Poznania. Bardzo duży korek przed Tarnowem Podgórnym, a konkretnie przed Rondem w Tarnowie Podgórnym. Zaczyna się jeszcze na zjeździe z dwupasmówki. Duży korek też na obwodnicy Pniew w kierunku Świecka. Mocno zakorkowana 11 od strony Piły w kierunku Poznania. Kolejka przed obornikami. Korki też na remontowanym od odcinku na wysokości Rogoźna w Gościejewie na Wahadle. Będziecie musieli postać w obu kierunkach w Poznaniu. W północnej części Poznania trochę łatwiej, bo otwarta Umultowska, zamknięta co prawda ulica Jasnarola, ale ten przejazd jest oczywiście znacznie mniej użytkowany przez kierowców. Na Umultowskiej przejazd z powrotem możliwy, więc dzięki temu spokojniej powinno być także na Naramowickiej, na Alei Praw Kobiet, czy też na ulicy Łużyckiej. Korkuje się Lechicka przed Umultowską, ale to nie jest jakiś wielki zator. Nie ma też na razie większych korków na poznańskich mostach.
4: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych SpyShop. www.spyshop.pl.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
6: Polski już za nimi. Zaczniemy od wrażeń maturzystów po pierwszym egzaminie. Onkologia w krotoszyńskim szpitalu nie została zawieszona. Po kilku latach na minusie międzynarodowe targi poznańskie wychodzą na prostą.
0: Wiadomości Radia Poznań.
6: O 14 w poniedziałek 4 maja Marek Polak zapraszam. Pierwszy egzamin już za maturzystami. Absolwenci szkół średnich w całej Polsce rozpoczęli egzaminacyjny maraton od języka polskiego. W Wielkopolsce egzaminy zdaje prawie 34 tysiące maturzystów. W Lesznie uczniowie zespołu szkół ekonomicznych opuszczali sale egzaminacyjne raczej w dobrych nastrojach. Jak mówili, do wyboru były dwa tematy rozprawki. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni.
7: Generalnie uważam, że nie był wcale aż tak trudny, ale to zobaczymy już później, jakie będą wyniki.
8: Dziwne polecenia były, ale lektury w miarę okej. Okay. Ferdydurkę, Inny świat, Lalka, Antygona.
9: Bardzo prosty według mnie. Tematy na rozprawce nie były jakieś okej, okay, ale dało się coś napisać.
6: Przed maturzystami kolejne dni zmagań. Jutro królowa nauk, czyli matematyka. 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Jak zapowiedział premier, ma on wzmacniać współpracę między oboma krajami, szczególnie w dziedzinie obronności. Więcej o tym w kolejnych wiadomościach. Dzieci poszkodowane w wypadkach w długi weekend w powiecie śremskim w Feliksowie. 9-latka na rowerze nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście. Doszło do potrącenia i dziecko z obrażeniami trafiło do szpitala. W Niesłabinie 12-latek na hulajnodze elektrycznej przewrócił się i uderzył głową o asfalt. Był bez kasku. Doznał poważnego urazu głowy i złamania nogi. Również trafił do szpitala.
0: Wielkopolska. W wiadomościach Radia Poznań.
6: Onkologia w krotoszyńskim szpitalu nie została zawieszona. Oddział działa normalnie, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że od 1 maja może przestać przyjmować pacjentów. Szpital nie podjął decyzji decyzji o likwidacji ani ograniczeniu dostępu do chemioterapii. Jak mówi dyrektor placówki Natalia Mądrysz, rozwiązaniem ma być zmiana kontraktu, tak by pacjenci mogli być przyjmowani na oddział, ale tylko ambulatoryjnie, co w praktyce oznacza, że w weekendy oddział byłby nieczynny.
1: Czyli na to, żeby onkologia funkcjonowała od poniedziałku do piątku do godziny 15, tak jak większość ośrodków ma zakontraktowane.
6: Wówczas szpital przyjmowałby pacjentów tylko na dzień, na czas podania chemioterapii. Szpital czeka na odpowiedź NFZ i zgodę na zmianę kontraktu. Od dziś w Gnieźnie działa nowa linia autobusowa. Osiemnastka łączy Śródmieście z peryferyjnymi osiedlami Skiereszewo i Grunwaldzkie z Pustochową. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców, mówi prezydent Michał Powałowski.
10: Z uwagi na młodzież, dzieci, które uczęszczają też do szkół, ten problem z dojazdem był od kilku lat, ale również mieszkańcy osiedla Grunwaldzkiego wskazywali na potrzebę dojazdu bardziej komfortowego do przychodni na ulicy Wrzesińskiej.
6: Nowa linia autobusowa będzie działać wyłącznie w dniach nauki szkolnej. Po kilku latach na minusie międzynarodowe targi poznańskie wychodzą na prostą. Dziś w rozmowie Dnia Radia Poznań wiceprezes MTP Filip Bittner poinformował, że spółka ubiegły rok zakończyła zyskiem na poziomie niespełna 2 milionów złotych. Zapowiadała się strata, ale zrobiliśmy wszystko, żeby tej straty nie było, mówił nasz gość.
11: To pokazuje, że targi poznańskie po 5 latach od COVID-u wróciły do swojej dobrej kondycji finansowej, dobrej działalności, no i mają perspektywy rozwoju.
6: Wiceprezes MTP podkreślał, że to zysk wyłącznie z działalności podstawowej spółki, a nie dzięki na przykład sprzedaży gruntów. Jego zdaniem obecny rok zapowiada się jeszcze lepiej. Władze są zadowolone z tegorocznej frekwencji.
3: To były wiadomości Radia Poznań.
4: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
6: Do wieczora bez większych zmian za oknami, zachmurzenie umiarkowane i duże lokalnie, głównie na północy regionu, może pokropić, a miejscami nawet zagrzmieć. Tam też najchłodniej, maksymalnie do 23 stopni, na południu do 26. Powietrze umiarkowane i dobre.
4: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
3: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Pierwsza planeta od Słońca.
12: Trochę jak w czerwcu, w lipcu albo w sierpniu, 25 widzę za oknem, a wczoraj ile widzieliśmy, prawda? I jak się czuliśmy, jak pranie szybko schło na balkonach i tarasach, po prostu można było wrzucać prześcieradła, kołdry, poszewki największe jakie macie i po prostu po 15 minutach wymieniać na kolejne. Piękny poniedziałek, 4 maja, witamy Państwa po majówce, mam nadzieję, że wszyscy już się wdrożyli w obowiązki. I właściwie już powoli zaczynają kończyć się nimi zajmować. Znów może jakaś plaża, jakieś RODOS prywatne, rodzinne, albo spacer, rowerówka, zanim zacznie padać. Choć nie wszędzie te opady się pojawią, więc może akurat was dziś ominą. Raz jeszcze wszystkiego dobrego na Dzień Strażaka. Dużo zdrowia dla wszystkich solenizantów, jubilatów. Kłaniamy się nisko. Jacek Pol i Marcin Rzyski.
3: Nowość.
12: A nowość będzie akurat po polsku. Tak się składa, że producent nazywa się Dry School, a jedna z jego współpracowniczek to Lanberry. Proszę posłuchać, jak sobie razem poradzili nasz mały świat.

Uwaga, uwaga, oficjalnie numer 6 na świecie. W tej chwili w roku 26 ta piosenka, naprawdę, po 40 latach od premiery, no ale mamy premierę przecież filmu o Michaelu, czyli filmu Michael. No i piosenki wracają również, a aktualnie Michael Jackson, jak mi podrzucił jeden maturzysta ostatnią informację, jest numerem jeden na świecie. W ogóle, jeśli chodzi o cyfrowe odsłuchy, w tym momencie Michael Jackson króluje, ale inni maturzyści, może poza tym jednym, wcale się tym nie interesują, no bo matury przecież ruszyły. Bardzo ciekawie to się prezentuje na stadionie w miejskim w Poznaniu przecież, bo tam przyjechali dziś już bardzo wcześnie rano maturzyści z różnych zakątków Polski, pisali tę maturę w tymczasowo ustawionych halach namiotowych, tak? My to wiemy choćby od Joanny Diviny, która chodziła dzisiaj po radiu z taką karteczką z napisem Joanna, więc podszedłem, dlaczego masz tą karteczkę na sobie? Ona, no bo jestem częścią obsługi tak naprawdę tej matury na tym stadionie, bo mój synuś też tam zdaje, bo też jest jednym z uczniów w tak zwanej chmurze i tak ich jakoś podzielili, że się cieszyli, że tutaj, a nie na przykład w Warszawie, bo znamy takie przypadki, że niektórzy musieli jechać gdzieś bardzo daleko. Tak to się poukładało dla tych, którzy w chmurze się uczą na co dzień. Więcej na ten temat na radiopoznań.fm, gdyby ktoś był zainteresowany. Natomiast bardziej chyba was interesuje, o czym dzisiaj musieli pisać maturzyści. Wiemy to już od jakiegoś czasu. Dwa tematy rozprawki. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. Ta praca rzeczywiście często bywa, takie mam przynajmniej wrażenie. To mnie nie zaskoczyło. Natomiast drugi temat zaskoczył bardziej. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni? I tutaj aż stanąłem, siedząc, i się zacząłem zastanawiać. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni? Drugi temat rozprawki. To państwo może również teraz się zaczęli zastanawiać, odłożyli swoje obowiązki w pracy, no bo kilka takich odpowiedzi można, a nawet trzeba sobie zaserwować teraz, skoro maturzyści musieli, a mają mniej lat od nas, to my powinniśmy też jak z rękawa, prawda, sypać takimi odpowiedziami na to pytanie. Już pomijam fakt, że ze złożeniem całości moglibyśmy mieć problemy. Ale co wam pierwsze przychodzi do głowy? Napiszcie SMS-a. Dam wam specjalną maturalną nagrodę. Na razie dla maturzystów, którzy być może są gdzieś po drugiej stronie w tej chwili. Niech wam się poszczęści. Jak w tej piosence Get Lucky. Wiedza wiedzą, ale jak wiadomo, jak powtarzają często starsi, szczęście w życiu trzeba mieć. I oby tak właśnie się dla was zdarzyło. Na maturze 2026. Ends with beginnings.

Lucky again, good lucky, lucky again. Jeszcze raz szczęście, szczęście, powodzenia, spokoju dla wszystkich maturzystów, dobrej koncentracji na ten bardzo ważny czas, również dla tych, którzy już od zeszłego tygodnia się męczą, czy też walczą, czy też z uśmiechem radzą sobie z międzynarodową maturą. Tutaj aż 15 sztuk takiej matury rozsiane na cały miesiąc. Mówiliśmy o maturzystach na naszym poznańskim stadionie, to może zostańmy tam na chwilę, bo przecież już w piątek, a piątek za chwilę, prawda? No może za trzy chwile, cztery. O 20:30 skończymy listę przebojów, a noc u Berniego zaczniemy trochę później, no bo mamy kolejny ważny mecz Lech Poznań, Arka Gdynia. Bardzo dobrze grał Lech w ostatnim meczu z Motorem, chociaż strzelił niewiele bramek, natomiast no, widać było, że Motor nie jest w stanie strzelić nawet pół bramki, więc raczej nikt z nas się jakoś szczególnie nie denerwował. No i kolejne trzy punkty. Teraz tylko oglądać się na Górnik Zabrze, który w ten sam weekend przecież zdobył Puchar Polski, no i jest w tak zwanym gazie. W piątek będziemy z Państwem, zapraszamy na oczywiście transmisję, no i będziemy razem z Wami śpiewać w górę serca, niech zwycięża Lech. Andrzej Sobczak napisał te słowa, specjalnie o tym właśnie teraz Państwu mówię, bo wspominałem wcześniej, że żegnamy się z zespołem Mesz jako artystami tygodnia, by przywitać się z twórczością właśnie Andrzeja Sobczaka, znakomitego autora tekstów i nie tylko zresztą, bo przypomnimy Państwu także o innych jego aktywnościach, ale w maju kolejna rocznica jego śmierci. Będziemy z żoną pana Andrzeja rozmawiać na temat jego obfitej, wielkie, wielkie przeboje kariery. No między innymi Dorosłe Dzieci grupy Turbo, między innymi Przeżyj to sam Lombardu, a także ten słynny hymn Lecha oparty o Yellow Submarine Beatlesów śpiewany zawsze na początku meczu. To też ciągle jest przecież wciąż będący z nami duchem Andrzej Sobczak. Proszę przekazać wszystkim krewnym, znajomym tydzień z Andrzejem Sobczakiem od dzisiaj właśnie. No i Dorosłe Dzieci po raz pierwszy, a za chwilę po raz pierwszy nasz nowy tytuł tygodnia.

0: Reklama.
1: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań. Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca 135, www.centrummedycznestanley.pl.
0: Reklama.
2: Tytuł tygodnia.
3: Przemysław Matusik, prezydent ratajski. Wydawnictwo miejskie Poznania.
4: Czyta Piotr Maciejewski.
3: Prezydent Cyryl Ratajski, przez lata przemilczany, by nie powiedzieć wymazywany z poznańskiej świadomości, został jej w ostatnim 30-leciu nie tylko przywrócony, ale zyskał wręcz status legendy i osobowego wzoru, skrzętnego, rozumnego, odpowiedzialnego i pełnego prawdziwej pasji rządcy przedwojennego Poznania. Dziś jego imię nosi jeden z centralnych placów miasta. Na innym stanął jego okazały pomnik, jeden z lepszych w Poznaniu, a przy rozmaitych publicznych okazjach nazwisko Ratajskiego jest chętnie przywoływane. Poznań był zawsze widziany przez Ratajskiego w kontekście ogólnopolskim, co bynajmniej nie jest banalnym stwierdzeniem wobec ponawianych w dwudziestoleciu międzywojennym oskarżeń o poznański separatyzm. Odniósł się do tego w mowie powitalnej, skierowanej do prezydenta Ignacego Mościckiego na ratuszu 17 lutego 1927 roku, gdy zauważył, że Wielkopolan pomawia się o to, że z właściwą sobie chełpliwością podkreślają wszędzie swoją odrębność dzielnicową, polityczną czy kulturalną, a nawet pewną wyższość cywilizacyjną w stosunku do innych polskich dzielnic. Jednak rozwinięcie tego wątku było dość dwuznaczne, skoro uznał tylko, że poznaniacy nie mają powodu do zarozumiałości, ale zarazem wskazał wiele elementów owej cywilizacyjnej wyższości w stosunku zwłaszcza do ziem wschodnich. Jak mówił, nie zasługą naszą jest, że ratusz ten stał na tym miejscu już wówczas, gdy na wschodnich rubieżach, w puszczach litewskich, panowały jeszcze mroki dziejowe. Nie naszą jest zasługą, że Poznań żyje samorządem przeszło 670 lat, podczas gdy w miastach województw wschodnich organizują się zaledwie zaczątki czy namiastki samorządu. Źródłem kulturalnej odrębności poznaniaków było, jego zdaniem, położenie geopolityczne, podleganie kilkaset lat wcześniej niż wschodnie ziemie wpływom cywilizacyjnym centr śródziemnomorskich, greckich, rzymskich, arabskich. Chrześcijaństwo rozpowszechniło się u nas najwcześniej. Pierwszy w Polsce biskup osiadł w Poznaniu. Tutaj zaczęły działać najrychlej klasztory, przynosząc nam kulturę czeską i niemiecką. Wielkopolskę ominęły wojny z Turcją, a najazd szwedzki i wojny napoleońskie były tylko epizodami przemijającymi. Wielkopolska nie doznała też zniszczeń Wielkiej Wojny. Ten dość szczególny wywód historyczny, bo jak widać mogący mieć w dużej mierze odniesienie tylko do ziem dawnej Litwy, prowadził do konkluzji, że tysiącletnia praca cywilizacyjna wyżłobiła na tej ziemi wielkopolskiej nieścieralne ślady twórcze i nadała jej istotnie pewną specyfikę dzielnicową, którą, za wzorem Włoch czy Niemiec, państwo polskie powinno szanować i wykorzystać jako źródło potęgi państwowej. Tym bardziej, że pewne cechy poznańskiego społeczeństwa mają kapitalne znaczenie dla państwa. Pierwszą jest wspomniane już wyżej uwrażliwienie na niemieckie zagrożenie i silna tożsamość narodowa, co zwykle, gdzie indziej, nazywa się wybujałym nacjonalizmem poznańskim. Tymczasem państwo powinno być zadowolone z takiej samorzutnej straży kresowej, gotowej poświęcić krew dla obrony ziemi odziedziczonej po ojcach i dziadach. Ratajski zwracał też uwagę na specyfikę społeczeństwa wielkopolskiego, charakteryzującą się, jego zdaniem, równowagą sił społecznych, najwięcej zbliżoną do doskonałości. Nie wykazuje ona drastycznego rozwarstwienia społecznego. Najmniej u nas bogaczy i najmniej żebraków. Nie mamy analfabetów. Mamy tylko myślących obywateli z pełnym poczuciem swoich praw i obowiązków. Przekonanych, że państwo polskie będzie tym potężniejsze, im silniej będzie oparte na zbiorowej woli całego społeczeństwa. Jednak dla Ratajskiego te cechy odrębności nie oznaczały separatyzmu. Jak deklarował, byliśmy i jesteśmy obrońcami jedności i całości Rzeczypospolitej Polskiej najgorętszymi. Na uroczystym posiedzeniu Rady Miejskiej 22 listopada 1924 roku, zwołanym na cześć przybyłego do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, Ratajski wygłosił długą, przerywaną często oklaskami, mowę podsumowującą rozwój miasta w ostatnim sześcioleciu, ale i stanowiącą niejako manifest jego polityki miejskiej. Nie ukrywając wszelkich problemów, zwłaszcza finansowych, ukazywał miasto rozwijające się demograficznie, w którym raptowna wymiana ludności niemieckiej na polską nie miała analogii i czyniła je najbardziej jednolitym narodowościowo ośrodkiem miejskim w Europie. Wskazywał na zmniejszenie śmiertelności niemowląt, na rozwój szkolnictwa, powstanie uniwersytetu, Państwowej Szkoły Zdobniczej i Państwowego Konserwatorium Muzycznego. Zwiększenie liczby teatrów z 2 do 4. Na to, że życie gospodarcze rozwinęło się w mieście w tempie przed wojną niewidzianym, na rozległe inwestycje miejskie i sukces Targu Poznańskiego. Kończył we właściwym sobie stylu, z przeszłości czerpiąc inspirację do wskazania drogi na przyszłość. Miasto rośnie w dobrobyt, kulturę i dumę, przypominając sobie rozkwit swój w złotym wieku XVI, kiedy po Krakowie naczelne w Polsce zajmowało stanowisko jako drugie z rzędu miasto wolne, królewskie. Dziś pragniemy być drugą po Warszawie stolicą Rzeczypospolitej Polskiej. Pragniemy być daleko na zachód widocznym znakiem postępu cywilizacyjnego, kultury polskiej, myśli narodowej i rzetelnej pracy. Jako strażnica zachodniej Polski chcemy być dla swoich pobudką, dla wrogów przestrogą. Dla potomnych zaś pragniemy być tymi, którzy położyli kres legendzie o słowiańskiej bezproduktywności. Poznań wierzy w twórczy czyn Polski.

0: moje kochanie, nie dba o ciuchy, dba tylko o mnie. George Michael się cieszył za Niną Simone, że przytulany jest na co dzień, a takie przytulanie, proszę Państwa, to jest naprawdę podwójnie zdrowe, bo z jednej strony obniża poziom kortyzolu, przypominamy, to jest hormon stresu, więc obniżajmy go przytulając się, natomiast powoduje też wyrzut hormonów szczęścia, tak zwanej oksytocyny, która jest hormonem miłości, tak więc wyrzucajmy te hormony. Czytam na stronie ekspertów, że wystarczy już 20 sekund uścisku, 20 sekund przytulenia i już to działa. Tak więc zachęcamy w tym tygodniu o tym pamiętać częściej niż zwykle, a nuż się uda. 14.41, więcej zdrowych rad mamy dla Państwa jak zwykle o tej porze. Audycja nazywa się Zdrowie na wyciągnięcie ręki, a potem będę miał dla Państwa kolejne dziś fantastyczne prezenty.
1: Audycja powstała we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Narodowy Fundusz Zdrowia w pigułce.
2: Od roku Polacy mogą bezpłatnie korzystać z programu profilaktycznego Moje Zdrowie, który jest adresowany już do 20-latków. Górnej granicy wieku nie ma. Zastąpił on program Profilaktyka 40+ dla osób po 40 roku życia. Dziś powiemy, czy Polacy i Wielkopolanie chcą się badać profilaktycznie.
3: Widzimy coraz większe zainteresowanie badaniami profilaktycznymi w ramach programu Moje Zdrowie,
2: mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Ciśla.
3: Został on wprowadzony od 1 maja ubiegłego roku, no i teraz właśnie mija rok, odkąd można z niego korzystać.
4: Teraz coraz więcej ludzi się bada.
3: W całej Polsce ankietę, która uprawnia do skorzystania z tego programu, wypełniło ponad 3,5 miliona osób. Prawie 400 tysięcy wypełniło te ankiety w Wielkopolsce. Najczęściej badają się kobiety, 62,5% uczestników to kobiety w wieku od 30 do 40 lat i później grupa od 40 do 50 lat.
5: I słyszałam, i zapisałam się, i się badałam. Warto dbać o zdrowie.
6: Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie programami profilaktycznymi.
2: Mówi lekarz medycyny rodzinnej Jakub Kisiel.
6: Raczej w grupie starszych pacjentów.
3: Najmniej chętnie badają się mężczyźni w wieku od 20 do 29 lat, czyli młodzi mężczyźni. Jest ich w ich grupie wiekowej połowę mniej niż w tej samej grupie kobiet. A jest to o tyle dziwne, że uczestnicy programu między 20 a 40 rokiem życia mogą skorzystać z badania lipoproteiny, która określi ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia w przyszłości.
2: Do tej pory niewielu seniorów skorzysta z tego programu.
3: Liczymy na to, że tych osób będzie więcej, gdyż mogą to być uczestnicy poprzedniego programu, czyli Profilaktyka 40+, którzy muszą odczekać 12 miesięcy, żeby móc skorzystać z nowego programu profilaktycznego Moje Zdrowie.
2: W pakiecie są badania, które wykrywają pierwsze objawy chorób cywilizacyjnych.
3: To są podstawowe badania, ale ich wyniki mogą wskazać na to, że w organizmie dzieje się coś niepokojącego. Jeżeli zobaczymy, że w wynikach badania krwi występują jakieś nieprawidłowości, czy mamy podwyższony lub obniżony poziom hormonów tarczycy, na przykład te badania też znajdują się w programie, to lekarz rodzinny, który po wykonaniu badań przeprowadza z nami taką wizytę podsumowującą, powinien nas pokierować na dalsze badania, na pogłębioną diagnostykę.

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? Zadzwoń pod numer 800 190 590. Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

prawie 2 miesiące po Dniu Kobiet, ale w miesiącu, w którym przecież będziemy mieli Dzień Matki, zaśpiewała Byciu Kobietą Alicja Majewska, która w czwartek planuje śpiewać to na żywo, oczywiście w towarzystwie Włodzimierza Korcza w auli Uniwersytetu Kaliskiego. Tak, wracają do nas kulturalne, proszę Państwa, wydarzenia, których nie było przez dobrych kilka dni. To jedna z takich niewielu, niesamowitych pustyń kulturalnych, jakie przychodzą przed majówką i tuż po majówce, no ale oczywiście grillujemy w majówkę z rodziną, sami sobie szukamy, a właściwie organizujemy sobie sami wydarzenia kulturalne lub mniej kulturalne, natomiast za moment to wszystko już wróci. Na przykład w czwartek Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem w auli Uniwersytetu Kaliskiego, a w Poznaniu w tym czasie jazzowa kapela, bardzo ciekawa, Skicki Skiuk. Polecamy. Za chwilę powiem Państwu o pewnym koncercie piątkowym, ale najpierw jeszcze chciałbym zaprosić dziś naszych słuchaczy w Lesznie na rozpoczęcie 24. objazdowego festiwalu filmowego Watch Dogs, prawa człowieka w filmie. No i dziś z Palestyny produkcje między innymi A Hope This Email Finds You Well. To krótka, ale treściwa i konkretna rzecz od 18. No a o 18.10 poruszający film Gaza, list z przeszłości. Na bardzo dobry początek tegoż festiwalu polecamy w Teatrze Miejskim przy Narutowicza 69 w Lesznie. Wstęp, uwaga, bezpłatny. Początek dzisiaj. Projekcje do 7 maja włącznie. No a 8 maja, dzień później, muzyka Genesis w wykonaniu włoskiej grupy The Watch. Czy są Państwo gotowi? Jeśli tak, to proszę też wysłać nam maila z... przepraszam, SMS-a z mailem. O, żeby było wszystko jasne. Cały czas czekamy na krótkie wiadomości tekstowe 7148, najpierw Radio Poznań pisane łącznie. Dajcie znać, że chodzi Wam o piątkowy koncert z muzyką Genesis, no i napiszcie koniecznie, jaki macie adres mailowy, bo na maile będziemy Wam wysyłać te wejściówki. A koncert już w piątek, no i muzyka Genesis, ale tego wczesnego Genesis z Peterem Gabrielem, który na tę okoliczność powróci na naszą antenę, chociaż w wersji późniejszej, w wersji z lat 90., w wersji solo Steam za 7 minut 15. Za chwilę wiadomości Radia Poznań.

0: Reklama.
1: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom, spokojna głowa.
2: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss. To wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
0: Reklama.
3: Tu Radio Poznań.
4: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych Spyshop. www.spyshop.pl.
5: To sygnały Maciej Krzywoszyński. Bez wypadkowych utrudnień na wielkopolskich drogach, ale korków mnóstwo. Fatalnie wygląda 11 między Poznaniem a Piłą. 2 odcinki, tutaj jest najgorzej. Wjazd do Obornik od strony Piły, kierunek Poznań. Korek zaczyna się praktycznie na wysokości Rożnowa. Wcześniej na wysokości Rogoźna też wyjątkowo długa kolejka na jezdni w stronę Poznania. W kierunku Piły przejazd wygląda trochę lepiej. W Gościejewie od dłuższego czasu trwa remont krajowej 11. Dzisiaj przejazd wygląda na tym odcinku wyjątkowo źle. Trochę lepsza sytuacja na południowym odcinku 11 w kierunku Jarocina i Ostrowa. Tutaj korki raczej przewidywalne. Na 92 długa kolejka przed rondem w Tarnowie Podgórnym, kierunek Pniewy i Świecko. Obwodnica Pniew w kierunku Świecka też solidnie zakorkowana. Zaczyna solidnie korkować się też Poznań. Mosty, dojazd do Zwężonego Mostu Chlobrego, kierunek Śródka, most Przemysła i ulica Hetmańska w kierunku Rataj. Tu także solidny zator. W miarę spokojnie jeszcze na moście Królowej Jadwigi na dojeździe z centrum do ronda Rataj. Delikatny korek na razie na Niestachowskiej przed ulicą Świętego Wawrzyńca, w północnej części Poznania. Najgorzej wygląda Lechicka na wysokości Umultowskiej. Sama Umultowska, przypomnę, przejezdna na przejeździe kolejowym, już można przedostać się w stronę Moraska czy Naramowic.
4: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych Spyshop. www.spyshop.pl.
3: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
6: Polska podpisze traktat z Wielką Brytanią, zapowiedział premier. W Wielkopolsce ponad 100 kierowców jadących na podwójnym gazie wpadło podczas policyjnej kontroli. Susza na polach i w lasach. Co z deszczem?
3: Wiadomości Radia Poznań.
6: O 15 w poniedziałek, 4 maja, Marek Polak zapraszam. 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią, zapowiedział premier. Donald Tusk podkreśla, że ma on wzmacniać współpracę między oboma krajami, szczególnie w dziedzinie obronności.
7: W tym czasie, jak się domyślacie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
6: Szef rządu dodał, że według premiera Wielkiej Brytanii wielu Brytyjczyków żałuje Brexitu i chce zacieśnienia więzi z Unią Europejską. Teraz wiadomość z ostatniej chwili. Niestety sprawdził się czarny scenariusz. Piłkarz Lecha Ali Golizadeh nie będzie mógł grać co najmniej do końca roku. Irański pomocnik doznał kontuzji podczas sobotniego meczu kolejorza w Lublinie z motorem i na noszach został zniesiony z boiska. Dzisiejsze badania wykazały, że zawodnik zerwał więzadła krzyżowe, a to oznacza operację i długą rehabilitację. Golizadeh sam podejmie decyzję, gdzie przejdzie leczenie. Kontuzja sprawiła, że nie zagra ze swoją reprezentacją na Mistrzostwach Świata w USA. 111 kierowców po alkoholu wpadło podczas porannych kontroli w Wielkopolsce. Dziś w całym regionie prawie 300 policjantów drogówki wspieranych przez blisko 200 funkcjonariuszy z innych wydziałów przeprowadziło badania trzeźwości kierowców. Sprawdzono niespełna 59 tysięcy kierujących. Jedna osoba prowadziła mimo orzeczonego sądowego zakazu. Brakuje wody na polach w Wielkopolsce. Zima, chociaż śnieżna, to jednak nie zapobiegła suszy. Skutki braku opadów widać w wielu regionach, także w Dolinie Noteci w północnej Wielkopolsce. Jest dramatycznie sucho, alarmuje Adam Wankę, który gospodaruje w okolicach Czarnkowa.
8: Na łąkach może nie, ale na gruntach ornych jest tragedia. Widzimy zboża o zimę, no z dnia na dzień padają. Teraz zamiast budować plon te rośliny, no to one ten plon gubią. Do tego jeszcze silna erozja. No drama.
6: sytuacji ograniczonych opadów bardzo ważna jest retencja, czyli zatrzymywanie wody na polach. Bardzo sucho także w lasach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarami w części m.in. województwa wielkopolskiego. RCB apeluje o zachowanie ostrożności i nieużywanie ognia w lasach i ich okolicach. Co zatem z deszczem? Do połowy tygodnia w większości kraju będzie na ogół ciepło i pogodnie, prognozuje IMGW. Synoptyk Przemysław Makarewicz podkreśla, że pojawiać się mogą jedynie przelotne opady deszczu.
0: Dziś na północy i zachodzie miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie także słabe burze.
6: W Radiu Poznań kolejne wiadomości. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie liczy straty po majówce. Wandale zniszczyli stoły i ławki w pokazowej zagrodzie zwierząt. Kilka dni temu pomalowane, odświeżone i przygotowano je z myślą o odwiedzających. Za zniszczenie odpowiada grupa młodzieży szkolnej, która przebywała na terenie pod opieką dwóch nauczycielek, informuje ośrodek. Takie zachowanie jest nie do przyjęcia i stoi w sprzeczności z wartościami, które powinna promować placówka, czyli z szacunkiem do wspólnej przestrzeni, pracy innych, dodają przedstawiciele ośrodka. Uszkodzenia są trwałe, więc ławki i stoły będą wymagały ponownego pomalowania i naprawy. Apel Rady Miejskiej Kórnika do Poczty Polskiej to w związku z tym, że mieszkańcy dostali listy z dużym opóźnieniem, a także pisma urzędowe, co powoduje przykre konsekwencje.
9: Większość mieszkańców ulicy Poznańskiej w Kamionkach nie otrzymało w ubiegłym miesiącu do dnia dzisiejszego rachunku za wodę Aquanet i dostali upomnienia.
6: Szczegóły w kolejnych wiadomościach. Za godzinę będzie także o wyłączeniu mobilnego internetu i możliwości wysyłania SMS-ów w Moskwie.
3: To były wiadomości Radia Poznań. Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
6: Dziś maksymalnie od 23 stopni na północy regionu do 26 na południu i wschodzie. Zachmurzenie umiarkowane i duże lokalnie, szczególnie w północnych powiatach, możliwy przelotny deszcz, może też zagrzmieć.
3: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl. Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Pierwsza planeta od Słońca.
10: Jak pięknie, jak ciepło, trochę chłodniej niż wczoraj, ale nikomu to pewnie nie przeszkadza, ależ niektórzy opaleni przychodzą dzisiaj do ramię. I teraz nie wiadomo, czy byli w tropikach, byli gdzieś nad Morzem Śródziemnym, czy po prostu na balkonie się wygrzewali przez cały weekend, a słońce tej witaminy D, no i koloru, dostarczało bardzo regularnie i jakby z uśmiechem majówkowym. Witamy już po majówce. Dobrego nowego tygodnia, dobrego rozpoczęcia tego roboczego maja dla Państwa. Cały miesiąc niech Wam się po prostu pięknie uda. Poniedziałek, 4 maja, dzień Floriana, Moniki, Michała, Grzegorza, dzień strażaka również. Tak więc raz jeszcze najlepsze życzenia od całej naszej redakcji.

0: You're the best, jesteś najlepszy. Albo, bo u nich to nigdy nie wiadomo, you're the best może też oznaczać wy jesteście najlepsi i to akurat nam idealnie pasuje, bo mam na myśli was, naszych słuchaczy, którzy zasypują nasze skrzynki SMS-owe, mailowe, dzwonią do nas. Czasem my dzwonimy do was w ramach oddzwonienia, jak teraz na przykład. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Kłaniam się nisko. Pan w sprawie Cyryla Ratajskiego do nas, tak? Się odzywał dzisiaj?
1: Zdecydowanie tak.
0: Nawet pan wyjaśniał dlaczego i pan ma wiele do powiedzenia na temat Cyryla Ratajskiego i jego zasług dla Poznania, więc proszę zaczynać.
1: No chyba najwybitniejszy prezydent w historii miasta Poznania dwukrotny, 22, 34 i łącznie jeszcze 39. Twórca powszechnej wystawy krajowej, która początkowo miała być w Warszawie, później Warszawa nie dała rady z budżetem, później miała być w Lwowie, a pan Cyryl Ratajski stwierdził, że zrobimy to w Poznaniu, no i mieliśmy tą wystawę od maja do września 29 roku. Zostało nam kilka budynków, choćby Kolegium Chemikum, czy Szpital na Grunwaldzkiej, czyli Hotel Polonia. To są rzeczy, które były wybudowane na PWK. Później delegat rządu na kraj. Także no, dla mnie to jest legenda miasta Poznania.
0: I nawet był ważną postacią dla powstania Radia Poznań, czyli instytucji, z którą pan właśnie rozmawia.
1: Tak, udało mi się właśnie na waszym pikniku odpowiedzieć na pytanie Macieja Narożnego i wygrałem.
0: A, proszę bardzo, bardzo nam miło. Dziękujemy za ten piknik raz jeszcze państwu, bo było naprawdę wspaniale.
1: Było super.
0: I za rok zapraszamy znowu, no bo będzie przecież jeszcze większa impreza, w końcu setka się zbliża. A ja przypominam, że Cyryl Ratajski z okładki naszego tytułu tygodnia zainaugurował działalność rozgłośni słowami Płyń falo poznańska po całej Polsce. Tak jest. Był nawet przewodniczącym spółki Radio Poznańskie. Bardzo panu dziękuję za garść wiedzy historycznej na temat ważnej postaci dla Poznania, dla Radia Poznań, a także dla nas w tym tygodniu, bo to człowiek związany z naszym tytułem tygodnia. Dostaje pan właśnie do ręki takie wydawnictwo z cyklu Kronika Miasta Poznania, prezydent Ratajski dla pana
1: bardzo
0: dzisiaj.
1: Bardzo dziękuję.
0: Przyjemności życzę i przypomnę państwu, że to jest podwójnie poznański tydzień w Radiu Poznań, bo jeszcze mamy artystę tygodnia tuż przed kolejną rocznicą śmierci. Andrzej Sobczak, jego żona Bola, będzie naszym gościem. Proszę nas słuchać uważnie w tym tygodniu. Będziemy wspominać te wszystkie piękne melodie, do których teksty napisał Andrzej Sobczak. 15:17.

0: specjalnie dla Państwa tego pięknego popołudnia. Mamy nadzieję, że u Was wciąż piękny, bo trochę czekamy, prawda, na te przelotne deszcze, nawet burze, ale chyba nie tu, nie teraz, nie u nas, może u Was. Jak nie teraz, to za chwilę. A propos za chwilę, za dosłownie chwilę jedną, u nas motomagazynek, za kilka chwil kolejnych Kalejdoskop Wielkopolski, a potem po 17 Maciej Narożny, ale dziś tylko przez godzinę, bo przecież po 18 rozmowa bardzo polityczna. Jak co poniedziałek zapraszamy wszystkie strony sporu politycznego, by rozmawiać o bieżących wydarzeniach. Zachęcam do bycia w pobliżu. I dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na jutro. Marcin Rzyski. Dobrego popołudnia.
1: Partnerem motomagazynku jest Autostrada Wielkopolska. Organizator bezpłatnego programu szkoleniowego Kurs Jazdy na Autostradzie. Motomagazynek. Dla kierowców, rowerzystów, pasażerów i dla pieszych. Zaprasza Maciej Krzywoszyński.
2: Na początek to, co w tej chwili na drogach. Poniedziałek po majówce nie może być łatwy i niestety nie jest. Dobra informacja jest tylko taka, że nie ma poważniejszych zdarzeń drogowych, natomiast korków mnóstwo. Fatalnie cały czas na Krajowej 11 na odcinku Poznań-Piła. Oborniki zakorkowane, zwłaszcza w kierunku Poznania. Kolejka od Rożnowa. Bardzo źle wygląda też przejazd remontowanym odcinkiem na wysokości Rogoźne, dokładnie w Gościejewie, tam gdzie mamy pracę remontową od dłuższego czasu. Korki z reguły były niewielkie. W tej chwili fatalna sytuacja na przejeździe tym fragmentem 11 w kierunku Poznania. Bardzo duży korek na 92 w stronę Pniew i Świecka na dojeździe do Tarnowa Podgórnego. Od strony Poznania jeszcze na dwupasmówce praktycznie z Fadzimiu ten zator się rozpoczyna. Na autostradzie A2 przejazd odbywa się płynnie. Jeśli chodzi o ekspresówki, zaczyna korkować się zachodnia obwodnica Poznania do zjazdu na autostradę A2 przed węzłem Poznań Zachód. Dużo korków też w Poznaniu. Centrum miasta, wyjazdy w kierunku Śródki, Rataj już niestety wyglądają kiepsko. Kiepska wygląda Niestachowska, Witosa, Świętego Wawrzyńca, Przybyszewskiego w kierunku Piątkowa. Zakorkował się Górczyn, ulica Głogowska. W kierunku wyjazdowym z miasta źle wygląda Hetmańska, zarówno przed Rejmonta, jak i przed rondem Starołęka. Teraz jeszcze trochę o minionym weekendzie. W długi weekend na polskich drogach doszło do prawie 300 wypadków, zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że zatrzymano ponad 1300 nietrzeźwych kierowców.
3: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta. W związku z tym kierujemy szczególny apel do tej grupy uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów i dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Liczba wypadków osób zabitych i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowano jedną ofiarę śmiertelną mniej niż w 2025 roku.
2: Natomiast w Wielkopolsce tegoroczna majówka, choć krótsza niż zwykle, okazała się tragiczniejsza. Na drogach od piątku do niedzieli doszło do 19 wypadków i 221 kolizji. Rannych zostało 20 osób. Życie straciły dwie osoby. 88-letni rowerzysta w Starym Mieście w powiecie konińskim oraz 21-letni motocyklista w okolicach Kępna. Dla porównania, w ubiegłym roku, choć majówka była dłuższa, odnotowano jedną ofiarę śmiertelną.
1: Motomagazynek. Jesteśmy też na Facebooku i Twitterze na profilu Motosygnały. Partnerem motomagazynku jest Autostrada Wielkopolska. Organizator bezpłatnego programu szkoleniowego Kurs Jazdy na Autostradzie. Tu Radio Poznań.
4: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
8: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
7: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
9: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
4: Reklama. Yeah.

0: 4 maja, słuchają Państwo Radia Poznań, zbliża się 15:30.
1: Kalejdoskop Wielkopolski.
0: Jacek Poli, Wojciech Chmielewski, witamy Państwa ponownie. W naszym programie Ujście czekają korki. Rozpoczyna się remont, kolejny remont na jedenastce.
2: I znowu kilka, a może nawet kilkanaście miesięcy utrudnień.
3: Najpierw mogliby zrobić obwodnicę, potem się za to wziąć.
0: No właśnie, ta relacja już za 4 minuty w audycji, także sprawdzimy, jak było na maturze.
4: Ściągać się dało?
5: Nie, normalnie jak pluton egzekucyjny tutaj był, wszędzie nauczyciele byli, nie było szans, żeby tutaj ściągnąć cokolwiek.
0: No, ciekawe, czy Państwo pamiętają swój temat z języka polskiego z matury. Po 16 zajmiemy się świętem strażaków.
6: Około 40% wszystkich przyczyn powstania pożarów to człowiek.
0: A na koniec odwiedzimy nietypową bibliotekę.
7: Wchodząc do Biblioteki Emocji, zobaczymy kolorowe emotki, które przedstawiają emocje uczucia strachu, złości, radości.
0: No i tak też są poukładane książki. Kalejdoskop Wielkopolski do godziny 17:00. Zapraszamy Państwa. Oczywiście o 16:30 nasz synoptyk. No, po pięknym majowym weekendzie wychodzi na to, że będzie kubeł zimnej wody i to już od jutra się zacznie.

0: Słuchają Państwo Radia Poznań, 15.34. Do ujścia wracają korki. Mieszkańców i kierowców zmierzających Krajową 11 z Poznania do Piły czekają utrudnienia związane z przebudową przepustu pod drogą. W sezonie letnim ruch jest jeszcze większy, bo to ciągle najkrótsza droga z Poznania nad morze. Przez ponad rok korki potęgowała zakończona w grudniu zeszłego roku budowa dwóch mostów na Gwdzie i Noteci. Co będzie się działo przez najbliższe miesiące? W ujściu był dzisiaj Marek Wolski.
1: Mieszkańcy ujścia mówią, że są już przyzwyczajeni do ciągłych utrudnień w centrum miasta. Po remoncie mostów tym razem czeka ich remont przepustu na ulicy Staszica, nieopodal popularnego marketu. O tym, że za chwilę dziać się będzie tutaj bardzo dużo, informują na razie przekreślone znaki informacyjne. Jak bardzo te roboty, które się tutaj rozpoczną, będą przeszkadzać mieszkańcom ujścia?
2: Uczniom bardzo, bo opóźnienia autobusów przy remoncie mostów były nawet do 2 godzin.
1: Teraz remontowany będzie przepust, który mniej więcej przechodzi tutaj pod 11 i znowu kilka, a może nawet kilkanaście miesięcy utrudnień.
2: Najpierw mogliby zrobić obwodnicę, potem się za to wziąć.
3: Droga numer 11 w obecnym przybiegu musi mieć zwiększoną nośność.
1: Tomasz Ciechanowski, zastępca burmistrza ujścia.
3: Po to były zbudowane nowe mosty. Takim słabym punktem dla zwiększenia tej nośności jest właśnie kanał wałowy, który będzie remontowany.
4: Na pewno będą przestoje, na pewno będzie jakaś tam niecierpliwość. Mamy piękne mosty. No musimy mieć piękną drogę zrobioną, bo też tutaj niedawno wybiło i ten przepust jest na tyle słaby, że no jest taka konieczność.
3: Zostanie wprowadzony na tej drodze ruch wahadłowy. Wykonawca chce zrobić to do jesieni. Chce wykonać to przed terminem. Trzymamy go za słowo i liczymy na to, że to będzie ostatni sezon letni, gdzie będą występowały tak duże utrudnienia na terenie naszego miasta.
5: W pierwszym etapie wyłączony z ruchu zostanie pas jezdni w kierunku Poznania.
1: Mówi Alina Cieślak z Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Po zakończeniu robót na tym odcinku wykonawca przystąpi do prac na jezdni w kierunku Piły.
6: Mieszkamy przy Krajowej 11, więc cały czas pod oknami stoją samochody. No i przeszkadza ten hałas i smród spalin. No ale jesteśmy wyrozumiali, no bo jeżeli chcemy, żeby coś było lepiej, no to musimy uzbroić się w cierpliwość i przetrwać.
7: No na pewno nie jest łatwo, nie? No ale jakoś musimy wytrzymać. Jak żeśmy mosty przytrzymali, to i sądzę, że to i wytrzymamy.
8: Generalnie kran odjeżdża się do szkoły, odwracamy się, spóźniamy, no bo te korki są rano po prostu większe i nie mamy jak dalej szkoły po prostu, nie?
1: Teraz te korki będą jeszcze większe, bo za chwilę w tym miejscu 11 zostanie rozkopana. Czy trzeba będzie wcześniej jeszcze wstawać i dojeżdżać?
8: No raczej nie, no bo autobusy z reguły będą pewnie na czas, będzie pewnie to tak samo jak było wtedy, że po prostu autobusy będą przepuszczane.
9: Przeżyliśmy mosty i przeżyjemy ten przepust, także na spokojnie, wydaje mi się.
1: Hałas, który powodują te tiry, jest bardzo mocny.
4: No ja akurat mieszkam trochę dalej, nie mieszkam tutaj przy szosie, no dają popalić.
9: Oczywiście, ale to już jest od lat, dlatego przydałaby się obwodnica miasta.
0: No tak, ale na nią jeszcze trochę trzeba będzie poczekać. Na razie widzę na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że aktualnie realizowany etap przygotowanie studium, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana, więc pewnie dopiero będzie to wszystko w przetargach i tak dalej, i tak dalej. No i potrwa przede wszystkim. A remont przepustu ruszy lada moment. Ta, jak już mówimy, ekspresowa jedenastka to całkiem jeszcze długi czas. Urlop nad morzem będą Państwo planować. Proszę wziąć pod uwagę remont w ujściu, bo znowu będą tam korki. A już za chwilę o tym, że dziś w Poznaniu maturę pisała młodzież z całej Polski.
10: Stwierdziliśmy, że jeśli w Warszawie stadion Legii, no to w Poznaniu stadion Lecha. Dlaczego nie?
0: No to są dwa miasta w Polsce z uczniami tak zwanej szkoły w chmurze. Czym się różni nauka i zdawanie egzaminu właśnie w takiej szkole, to już za chwilę.

0: To Radio Poznań, za 18 minut 16. Dziś ruszył maraton maturalny na początek język polski. W Poznaniu ponad 3000 uczniów szkoły w chmurze zdaje egzaminy w wyjątkowych warunkach. W specjalnie zbudowanym miasteczku pod stadionem przy Bułgarskiej. Na miejscu stanęły 4 hale namiotowe, no i był tam Adam Michalkiewicz.
1: Wielu maturzystów z egzaminu z języka polskiego wychodziło przed czasem.
2: Wydaje mi się, że dobrze.
1: Tematy takie, których się pani spodziewała, czy jakieś inne?
2: Nigdy się niczego człowiek nie spodziewa.
3: Jak postrzegają inni nas wedle naszych poczynań, tak? No mniej więcej skróciłem, no nie powiem panu idealnie, tak? Było proste dosyć.
1: Ściągać się dało?
3: Nie, normalnie jak pluton egzekucyjny tutaj był, wszędzie nauczyciele byli, nie było szans, żeby tutaj ściągnąć cokolwiek.
1: Naprawdę tak pilnowali?
3: Z każdej strony, normalnie nie wiedziałeś, czy zaraz ktoś nie podejdzie i nie zacznie sprawdzać.
1: Miasteczko maturalne uczniów szkoły w chmurze przypomina miasteczko festiwalowe.
3: Tutaj bardzo wcześnie trzeba było być, bo my tu już o 6 byliśmy.
1: Wyznaczono m.in. strefę dla rodziców, którzy przyjechali ze swoimi dziećmi.
4: Gdybym tak jeszcze z 15 minut później wyjechał, to bym chyba nie dojechał tutaj.
1: Ona się bardziej stresowała, czy pan?
4: Myślę, że ona. A to moja trzecia córka, także już 3 razy to przeżywam.
1: W Poznaniu egzamin zdają uczniowie m.in. z Wrocławia, Bydgoszczy czy Pomorza.
5: Wszyscy zestresowani, tak samo rodzice.
1: W tej strefie rodzica Melisa była?
5: Nie szukałam.
1: Dyrektor szkoły w chmurze Kamil Stachowiak.
6: Ciężko znaleźć miejsce w Polsce, gdzie naraz można by po pierwsze zmieścić taką ilość uczniów, a po drugie miejsce, które spełnia te wymogi egzaminacyjne. To nie może być zwykła hala. Rzeczywiście tam jest mnóstwo przepisów, które musimy przestrzegać. Stwierdziliśmy, że jeśli w Warszawie stadion Legii, no to w Poznaniu stadion Lecha, dlaczego nie?
1: W ramach szkoły w chmurze uczniowie uczą się we własnym tempie, korzystając z platformy online. Realizują podstawę programową, ale bez tradycyjnych lekcji i ocen. A powody wyboru takiej formy edukacji są bardzo różnorodne.
7: U mnie to były dojazdy. 30 km ponad w jedną stronę, korki i wie pan jak to jest, 1,5 godziny w jedną stronę.
1: Mówi maturzystka ze wsi na Pomorzu, która mówi wprost, że do szkoły średniej miała zbyt daleko. Ale są też przypadki, kiedy dzieci zostały zachęcone przez rodziców.
8: To chyba bardziej ja wybrałam, bo ja ją do tego namawiałam. Widziałam, jak wpłynęła na nią pandemia i lockdown. Dziecko, które miało problemy w szkole z rówieśnikami, cały czas stres. Po 2 tygodniach w pandemii ona odżyła, to była wtedy 6 klasa.
1: Ta dziewczyna na początek poszła jeszcze do normalnej szkoły średniej.
8: W 2 klasie, jak się zaczął rok, mówi, nie dam rady.
1: Zdawalność matur uczniów ze szkoły w chmurze jest niższa niż uczniów z tak zwanych normalnych placówek. Ale dyrektor szkoły w chmurze, Kamil Stachowiak, uważa, że to nieistotne.
6: To jest jakby też specyfika naszej szkoły, że my nie jesteśmy w ogóle szkołą, która powstała dla słupków, dla wyników. Jest miejsce dla wszystkich, którzy czują, że ta forma edukacji jest dla nich dobra. Często uczniowie dopiero u nas nabierają przekonanie, że mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, słysząc wcześniej w swoich placówkach, że egzamin maturalny to nie jest dobry pomysł. Często takie szkoły podcinają skrzydła i mówią, nie przystępuj do matury, bo popsujesz nam statystyki. U nas statystyki są naprawdę na 20 planie. Najważniejsze dla nas są emocje, żeby zająć się tym, żeby uczniowie tu i teraz przystąpili do tego egzaminu. Tak naprawdę wynik egzaminu to jest wynik dyspozycji na dzień 4 maja na godzinę 9.
1: Uczniowie, którzy dziś wychodzą

0: Wychodzili z miasteczka maturalnego przy stadionie w Poznaniu, byli w większości zadowoleni.
1: Myślę, że to chyba było, trzeba się postarać, żeby tego nie zdać, mi się wydaje. No 30% to nie ma szans, żeby nie było.
2: Tak. Jutro, proszę Państwa, egzamin z matematyki. W okolicach stadionu wprowadzono dodatkowe ograniczenia dla kierowców, w tym zakazy parkowania. Straż Miejska dziś odholowała kilkanaście samochodów z ulicy Ptasiej. No, jak przy meczu, no. Czy Państwo pamiętają temat ze swojej matury z języka polskiego? Ja nie pamiętam oczywiście, ale szybciutko sobie wygooglałem i się okazuje, że pisałem temat w ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę. Rozwiń myśl Alberta Camus, odwołując się do literatury współczesnej. Tak, chyba o tym pisałem. A Państwo pamiętają? 618-658-288. No na pewno o wojnie tam pisałem dużo, bo to oczywiście takie trudne sprawy. 618-658-288, matura. W którym roku Państwo pisali? Zapraszam, można zadzwonić.

0: Tu Radio Poznań, 15.50, Wojciech Bernard w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To już się witamy z gąską, jak to jest z tym majstrem?
1: No jesteśmy coraz bliżej, 3 kroki do wykonania i to solidna przewaga nad drugą drużyną w tabeli. Myślę, że musiałby się wydarzyć jakiś prawdziwy piłkarski kataklizm, żeby Lech wypuścił tę szansę na obronę mistrzowskiego tytułu.
0: No chyba, że któryś z piłkarzy sobie zrobi kontuzję.
1: No niestety jest to cena, jaką przyszło Lechowi zapłacić za zwycięstwo na swój sposób w Lublinie. O tym już za moment. Bo niestety musimy zacząć od tej smutnej informacji. Piłkarz Lecha Poznania, Ligoli Zadeh, nie zagra co najmniej do końca roku. Klub z Bułgarskiej poinformował dziś, że przeprowadzone badania wykazały zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie. 30-letni pomocnik doznał urazu w sobotnim meczu Ekstraklasy z Motorem Lublin i opuścił na noszach boisko już w 19 minucie spotkania. Zawodnika czeka w najbliższym czasie operacja, po niej kilkumiesięczna rehabilitacja. Goli Zadeh nie zagra więc nie tylko na finiszu naszych ligowych rozgrywek, ale także w tegorocznych Mistrzostwach Świata, gdzie wystąpi reprezentacja Iranu. W tym sezonie zawodnik kolejorza był jednym z najlepszych graczy Ekstraklasy. Lider Mistrzów Polski strzelił 6 bramek, zanotował też 4 asysty. Pozostajemy przy krajowym futbolu. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił na tym stanowisku Łukasza Tomczyka, z którym klub spod Jasnej Góry rozwiązał wczoraj umowę. Na razie nie podano szczegółów nowego kontraktu z nowym szkoleniowcem. Raków w tabeli Ekstraklasy zajmuje obecnie 5. miejsce. W sobotę przegrał w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. W cieniu tych dwóch wydarzeń rozegrane zostanie dziś kolejne spotkanie 31. serii Ekstraklasy. O 19 Radomiak zagra z gdańską Lechią. Dalsze informacje. Polskie tenisistki stołowe przegrały z broniącymi tytułu Chinkami 1-3 w 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata, które trwają w Londynie. Jedyne punkty dla naszego zespołu zdobyła Natalia Bajor. Wieczorem w tej samej fazie męskiego turnieju Polacy spotkają się z Rumunią. Iga Świątek awansowała na 3. pozycję w najnowszym rankingu WTA. Polka wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff. Nadal z dużą przewagą prowadzi białoruska tenisistka Aryna Sabalenka przed Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Magdalena Frank zajmuje 45. pozycję, poznanianka Magdalinet jest 55. Wśród mężczyzn liderem pozostał Włoch Jannik Sinner. Hubert Hurkacz awansował na 53. miejsce, a zmagający się z kontuzją Kamil Majszak spadł na 76. pozycję. Sport ponownie na naszej antenie po 19. Zapraszam.

0: Za 4 minuty będzie godzina 16. Dzwonią Państwo w sprawie swojej matury.
1: Dzień dobry, ja a propos tej matury, że zdawałam w 74 roku, wiem, że zdałam na czwórkę, ale naprawdę nie pamiętam, coś o PRL-u było. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich maturzystów, życzę sukcesu.
0: A, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. 618-658-288. Czy pamiętają Państwo, o czym Państwo pisali maturę? Kilka lat temu oczywiście. Już za chwilę serwis.
2: Reklama.
3: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
4: Światowa Wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
5: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
2: Reklama.
6: Tu Radio Poznań. Sponsorem motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych SpyShop. www.spyshop.pl.
7: To sygnały Maciej Krzywoszyński, korkowe popołudnie pełni, autostrada, 2 ekspresówki, nawet na wysokości Poznania na ten moment wyglądają nieźle, gęsto na dojazdach do węzła Poznań-Zachód, zarówno na autostradzie A2, jak i na zachodniej obwodnicy Poznania, ale to nie są jeszcze korki, co najwyżej spowolniony przejazd. Regularne korki mamy za to na krajówkach, 92 kierunek Pniewy, zjazd już z dwupasmówki przed Tarnowem Podgórnym, kompletnie zakorkowane do ronda, za to w stronę Poznania przez Tarnowa Podgórne można przejechać zupełnie bez żadnych problemów. Duże korki cały czas na 11 Poznań-Piła, Oborniki, kierunek Poznań, zakorkowana od Rożnowa, w Gościejewie na wysokości Rogoźna, tam gdzie trwa remont, też pokaźna kolejka, zwłaszcza w kierunku Poznania. Na południowym odcinku 11 mamy korek już przed Brodowem w kierunku Jarocina i na wysokości Krzykos też duże spowolnienie ruchu dla jadących w kierunku południowym. W Poznaniu mnóstwo korków na mostach, Hetmańska, Królowej Jadwigi, także most Chrobrego, dojazd do niego Solną i Małymi Garbarami zakorkowany. Most Lecha wygląda nie najgorzej, korek na Chlonda i na Bałtyckiej, ale na przykład Lechicka, Serbska na dojeździe do mostu wyglądają całkiem nieźle. W północnej części Poznania kierowcy mają troszkę łatwiej, bo otwarta Umultowska i przejazd kolejowy zamknięta, za to ulica Jasna Rola na przejeździe, no ale tutaj ta uliczka ma o wiele mniejsze obciążenie ruchem, więc te objazdy mniej dokuczliwe. Umultowską można już przejechać na drugą stronę przejazda.
6: Sponsorem motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych SpyShop. www.spyshop.pl. Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
8: Po wczorajszym ataku z maczetą w Poznaniu policjanci zatrzymali podejrzanego napastnika. Radni z Kurnika apelują do Poczty Polskiej. Chodzi o opóźnienia w dostarczaniu korespondencji i poważne tego konsekwencje dla mieszkańców. W Moskwie wyłączą mobilny internet.
6: wiadomości Radia Poznań.
8: O 16 w poniedziałek 4 maja Marek Polak zapraszam. Poznańscy policjanci zatrzymali po południu mężczyznę podejrzanego o wczorajszy atak z użyciem maczety. Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Warszawskiej i osiedla Maltańskiego. Napastnik ranił dwóch mężczyzn. Sprawca wpadł w ręce policji na Jeżycach. Poszkodowani z obrażeniami ciała trafili do szpitala, jednak ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Obaj byli już wcześniej znani poznańskim policjantom. Jechał prawie 200 km na godzinę w terenie zabudowanym. Młody mężczyzna z Rogoźna nie będzie dobrze wspominał długiego weekendu. Nie tylko stracił prawo jazdy, ale stanie także przed sądem. O tym więcej w wiadomościach o 17. Radni z Kórnika apelują do Poczty Polskiej. Mieszkańcy dostają listy z dużym opóźnieniem, także pisma urzędowe, co powoduje przykre konsekwencje. W związku z tym radni wystosowali apel, w którym proszą Pocztę Polską o przeanalizowanie systemu doręczania przesyłek na terenie miasta i gminy Kórnik oraz podjęcie działań organizacyjnych dla poprawy sytuacji. Ze szczegółami teraz Grzegorz Ługawiak.
2: Kłopoty poczty przede wszystkim kadrowe nie są żadną tajemnicą. Jeśli chodzi o kartkę na święta, to pół biedy, ale gdy ludzie ponoszą konsekwencje braku doręczeń, to sprawa robi się poważniejsza. Kłopot w gminie Kórnik zasygnalizowała radna Danuta Paluszkiewicz.
9: Ani Enea nie dochodzi, w sensie rachunki, ani gazownia.
2: Radny Adam Lewandowski potwierdza, że dzieje się źle.
10: Właśnie przed chwileczką dostałem powiadomienie, że przesyłka 7 dni do mnie dociera.
2: Wiceburmistrz Adam Wlazły mówi, że sytuacja jest poważna.
11: Większość mieszkańców ulicy Poznańskiej w Kamionkach nie otrzymało w ubiegłym miesiącu do dnia dzisiejszego rachunku za wodę Aquanet i dostali upomnienia. I po tym upomnieniu nie dostali rachunku do dzisiaj. Z 14 dni będzie zajęcie rachunku bankowego.
2: W centrali poczty w Warszawie powiedziano mi, że każdy taki apel, a jest ich sporo, rozpatrywany jest indywidualnie, jak tylko dotrze. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań.
8: Teraz Nagroda Miasta Kalisza dla prezesa Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii Denar w Kaliszu, pasjonata historii i archeologii. To coroczne wyróżnienie za osiągnięcia w różnych dziedzinach, w tym kulturze, sztuce, nauce i działalności społecznej. Przemysław Kurowiak otrzyma nagrodę za ochronę, dokumentowanie oraz popularyzację dziedzictwa historycznego Kalisza i regionu, mówi przewodniczący Rady Miasta Sławomir Lasiecki.
12: To jest tylko jedna nagroda, Nagroda Miasta Kalisza, w tym roku w wysokości 20 tysięcy złotych. Ona jest przyznana formalnie osobie, ponieważ nie możemy honorować stowarzyszenia.
8: Przed rokiem członkowie stowarzyszenia w ciągu zaledwie 3 miesięcy odkryli 3 skarby, naczynia wypełnione monetami i złotem. W jednym z nich znajdował się złoty naszyjnik o wadze przeszło 200 gramów. Garnek i naszyjnik mają około 1700–2000 lat. Na koniec zagranica. W Moskwie od jutra do 9 maja nie będzie mobilnego internetu. Nie będzie też można wysyłać wiadomości SMS. Reżim Putina chce zorganizować 9 maja paradę wojskową, ale obawia się ukraińskich ataków dronowych.
13: Niezależny portal Meduza, powołując się na serwis Ostrożnie Wiadomości, poinformował, że część operatorów łączności komórkowej rozesłała klientom ostrzeżenia w tej sprawie. Rosyjska blogerka Ksenia Sobczak opublikowała w internecie treść takiej wiadomości. W związku ze względami bezpieczeństwa w Moskwie możliwe ograniczenia w pracy internetu i SMS-ów w okresie przygotowań i odbywania się świątecznych imprez od 5 do 9 maja. Ograniczenia w sieci komórkowej, szczególnie internetu, to jedna z przyczyn spadku notowań społecznych Władimira Putina. Rosjanie coraz częściej zadają pytania o sens prowadzonej przeciwko Ukrainie wojny i wrogości wobec sąsiadów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
8: Za godzinę między innymi o centralnych opłodach Dnia Strażaka.
6: To były wiadomości Radia Poznań.
14: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
8: Od 22 stopni w Pile, tam też najwięcej chmur, do 25 w Kole, Lesznie i Kaliszu, pokazują termometry. Lokalnie może przelotnie pokropić, ulew w prognozach jednak nie ma.
14: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
6: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: 8 minut po godzinie 16. Witamy Państwa w drugiej części audycji.
1: Kalejdoskop Wielkopolski.
0: No i z okazji święta zapytamy strażaków o ich emocje.
2: Jest taka trochę też odwaga w człowieku i próba zgaszenia tego, stawienia takiego żywiołu, który jest większy od ciebie, więc jest trochę taka walka Dawida z Goliatem.
0: O emocjach będzie też w kolejnym punkcie programu. Odwiedzimy Konińską Bibliotekę.
3: Czego pan poszukuje w tych książkach?
4: Wartka akcja i śmieszna, żeby była. O.
0: To biblioteka eksperymentalna. Dodajmy, na czym polega. Proszę nas słuchać. A o 16.30 nasz synoptyk oczywiście. Polecam Państwu bardzo spotkanie, bo będzie się działo w pogodzie. Przez cały miniony weekend w Polsce doszło do 500 pożarów w lasach. W takich okolicznościach drukowie świętują dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. O ich służbie rozmawiał z nimi Krzysztof Polasik.
5: Obchody Dnia Strażaka, a z drugiej strony 30 km od polskiej granicy wielki pożar czeskiej Szwajcarii. To pokazuje, że strażacy tak naprawdę zawsze muszą być przygotowani na coś dużego i niebezpiecznego.
6: Zawsze staramy się być przygotowani, nie tylko w Szwajcarii, ale również tutaj u nas w Polsce.
5: Kiedy rozmawiałem z zastępcą wojewódzkiego komendanta BSP, starszym brygadierem Sławomirem Brandtem, Polska nie otrzymała żadnej prośby o wsparcie akcji w Czechach, ale to właśnie w Wielkopolsce są eksperci od takich akcji. 17 strażaków zdobywa właśnie europejski certyfikat w Portugalii.
6: To są najlepsi strażacy, między innymi tutaj dowódca naszego tutaj komponentu, Waldek Wielgosz, ale też i Szymon Zieliński. To są strażacy, którzy działają nie tylko w Polsce, ale też w ramach swojego urlopu, i to warto podkreślić, wyjeżdżają do Afryki na miesiąc i tam pomagają gasić, pomagają organizować właśnie te kwestie związane z ochroną przeciwpożarową, bez samochodów, bez wody.
5: Scenariusz szkolenia w Portugalii obejmuje oczywiście gaszenie wielkopowierzchniowych pożarów lasów.
7: Praktycznie od kilkunastu dni na terenie Wielkopolski, ale w zasadzie na terenie całego kraju notujemy wysoki lub bardzo wysoki stopień zagrożenia pożarowego.
5: Mówi rzecznik prasowy wielkopolskich strażaków, aspirant Martin Halasz.
7: Takim pożarom pomaga niestety wiatr, który też często widzimy i który czujemy. No i zawsze w takich sytuacjach, kiedy stopień zagrożenia pożarowego jest wysoki, apelujemy o to, by zwracać uwagę, co robimy, bo niestety około 40% wszystkich przyczyn powstania pożarów to człowiek, który albo podpala w jakiś sposób tereny lesiste, albo przez nieuwagę po prostu wznieca płomień, ogień, no i potem strażacy walczą.
2: Uczucie? Myślę, że adrenalina tak działa, że nawet tego uczucia człowiek nie zapamiętuje.
5: Tak, o swoich zmaganiach z ogniem opowiada strażak z 10-letnim stażem, kapitan Konrad Terzyk.
2: Myślę, że też jest taka trochę też odwaga w człowieku i próba zgaszenia tego, stawienia takiego żywiołu, który jest większy od ciebie, więc jest trochę taka walka Dawida z Goliatem, ale nie jestem sam. To jest najważniejsze, nie staję sam, mam ekipę, jest u nas cała zmiana, no i walczymy razem, więc samemu nie stoję przeciwko ścianie ognia.
5: Strażacy muszą być przygotowani fizycznie i cały czas się szkolić, ale także coraz częściej korzystają z pomocy psychologa.
8: Myślę, że dynamizm sytuacji jest bardzo stresujący i to, że nawet jeżeli mamy jasny cel i określone zadania, nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy coś nas nie zaskoczy na miejscu zdarzenia.
5: Ocenia psycholog Komendy Wojewódzkiej, starszy strażak Karolina Knop.
8: Myślę, że bardzo cenne jest, żeby już na samym początku służby uświadomić sobie, że bardzo ważna jest praca z naszym oddechem, z naszym zaswojeniem stresu, z pracą na naszych zasobach, czyli na naszych mocnych stronach. I będąc tak przygotowanym w sytuacji traumatycznej, stresującej, będziemy czerpali właśnie z tych zasobów, które mamy już wypracowane wcześniej.
5: Ważne jest branie przykładu, dlatego po zeszłorocznym pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym wielkopolscy strażacy z grupy gaszenia pożarów bez pojazdów pomogą w utworzeniu podobnych jednostek w kolejnych województwach.
0: A certyfikacja wielkopolskich strażaków potrwa do 8 maja. Potem polski moduł bezpojazdowy GFFF zostanie włączony do europejskich sił. Jego zaletą jest mobilność. Skoro nie ma wozów bojowych, wystarczy wsiąść w samolot, żeby dotrzeć na miejsce akcji. Krzysztof Polasik rozmawiał dzisiaj ze strażakami, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dodajmy tylko, że jeszcze święty Florian, który jest patronem strażaków, jest także patronem hutników i kominiarzy, więc hutnicy może w Wielkopolsce nie, ale kominiarze przecież są, więc także serdecznie pozdrawiamy kominiarzy, którzy dzisiaj też mają swoje święto. 12, a prawie już 13 minut po godzinie 16.
9: Widziałem wiatr o siwych włosach, znosił spokój wśród pól, miękkie babie lato, kości

0: piosenka to jak taki oddech świeżym powietrzem w ciągu dnia, przyznają Państwo. 16,5 minuty po godzinie 16, Kalejdoskop Wielkopolski. Teraz strach, lęk, radość, miłość to działy, które powstały w Konińskiej Bibliotece. Książek można szukać nie po tytułach, ale po emocjach, jakie się spodziewamy. Konińska Biblioteka znalazła się w gronie 9 organizacji z 6 krajów, które wspólnie będą rozwijać biblioterapię jako narzędzie wspierające dobrostan i odporność społeczną. Relacja Michaliny Maciaszek.
1: Czego pan poszukuje w tych książkach?
2: Wartka akcja i śmieszna, żeby była. O, lubię Ćwirleja bardzo, ale już przeczytałem wszystkie.
1: I szuka pan dalej teraz?
2: No, szukam w coś podobie, nie? Do Ćwirleja. Może znajdę akurat.
3: No i dobre kryminały takie, co dobrze straszą. Znaczy już teraz może mniej, ponieważ moja nerwica tak mi trochę nie pozwala, ale znaczy ja lubię kryminał taki trochę łączący się z przestrzenią kosmiczną, taką trochę nieprawdziwością, z taką fantastyką bardziej, o takie.
1: Gdybym chciała poczuć strach, to co by mi pani poleciła z tej półki, z szafy? Bo tutaj powiedzmy, że akurat dział pod tytułem Strach znajduje się w szafie, książki znajdują się w szafie.
3: Tak, jest to takie ciekawe rozwiązanie. Cały strach właśnie znajduje się w szafie. Tutaj mamy ogrom książek. Na przykład polecam książkę Robert Peckman, Strach. Tutaj, czy strach faktycznie może być naszym przyjacielem? Jest to książka popularno-naukowa, także zachęcam do przeczytania.
4: Teraz stoimy przed półką poświęconą radości.
1: Widzę Halinę Poświatowską dla szczęśliwych i nieszczęśliwych, czy George'a Orwella, jak wam się podoba? W ramach projektu prowadzona jest też biblioterapia, podczas której uczestnicy rozmawiają o emocjach, analizując fragment książki.
5: Dużo osób nie mówi o tych swoich emocjach, a tutaj nagle gdzieś tam odkrywa to. Widzi, że to jest przestrzeń bezpieczna, w której może wypowiedzieć to, co czuje, to, co myśli, nie będzie oceniany i może opowiedzieć o swoich również doświadczeniach, ale też posłuchać innych, jak inni wypowiadają się na podobne tematy. W tej bibliotece możemy kierować się głównie naszymi emocjami i uczuciami.
1: Oliwia Dardas z Konińskiej Biblioteki.
5: Tym, co chcemy przeżyć, albo tym, co mamy w sobie i chcielibyśmy też o tym trochę poczytać.
4: Wchodząc do Biblioteki Emocji, zobaczymy kolorowe emotki, które przedstawiają emocje uczucia strachu, złości, radości, zaskoczenia, miłości i smutku.
3: Jest to też takie miejsce wyciszenia, gdzie można sobie spokojnie usiąść, przejrzeć książki, poczytać.
1: Monika Słukowska z Konińskiej Biblioteki.
3: Można tutaj znaleźć ponad 700 egzemplarzy, które dotyczą właśnie różnych emocji. Są to książki popularno-naukowe, również powieści, a także książki dla młodzieży i dla dzieci.
6: Jak się w domu siedzi, to trzeba się czym zająć. Zdrowie nie pozwala, żeby jeździć na wycieczki i finanse również. Co ta książka mi daje, po prostu zabiera mi wolny ten czas, no bo wtedy człowiek o czym innym myśli. Jak jest książka ciekawa i ktoś, człowiek siedzi i czyta.
0: Po prostu. W ramach projektu powstanie również strona internetowa, na której znajdziemy książki dostępne w Bibliotece Emocji. No ciekawe, czy łatwiej znaleźć coś dla siebie w takiej bibliotece. Kalejdoskop Wielkopolski punktualnie 16:20. Zapraszam Państwa już za 10 minut połączymy się z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej i sprawdzimy, co to się będzie działo. Jutro jeszcze 22 stopnie, ale już opady się pojawią, a w środę już 16, w czwartek 13. Chociaż było gorzej, bo jeszcze 2 dni temu nawet 10 stopni prognozowano na środę i czwartek, więc nie narzekajmy.

0: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych SpyShop. www.spyshop.pl.
1: To sygnały Maciej Krzywoszyński, cały czas bardzo korkowo na głównych tranzytach w regionie, najgorzej na 92 przed Tarnowem Podgórnym. Korek zaczyna się praktycznie w Sadach w tej chwili, więc w połowie dwupasmówki między Poznaniem a Tarnowem Podgórnym pokaźny zator na trasie numer 92, kierunek Pniewy i Świecko przed rondem w Tarnowie Podgórnym. Nadal bardzo duże korki na Krajowej 11 między Poznaniem a Piłą, zwłaszcza w Obornikach, przejazd przez w kierunku Poznania w korku od Rożnowa. Gościejewie na wysokości Rogoźna na Wahadle korki porównywalnej długości w obu kierunkach, też nie ma mowy o płynnym przejeździe. Nie ma mowy o płynnym przejeździe 11 w kierunku Jarocina i Ostrowa przez Brodowo i przez Krzykosy. Tutaj na światłach duże kolejki w kierunku Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego. W Poznaniu korki umiarkowane, nie jest najgorzej jak na tę porę na mostach. Owszem, mamy zatory w kierunku Rataj i Śródki, zwłaszcza Królowej Jadwigi w tej chwili wygląda kiepsko, bo od Wierzbięcic do Ronda Rataje przejazd w korku. Na Hetmańskiej kolejka maksymalnie od Dolnej Wildy. Dojazd z Wężonym Mostem Chlebrego w kierunku Śródki wygląda całkiem nieźle. Od strony Śródki w stronę centrum w ogóle korka praktycznie nie ma. W północnej części Poznania też łatwiej, bo otwarta Umultowska na przejeździe kolejowym. W tej chwili korki głównie na Lechickiej po obu stronach skrzyżowania z ulicą Umultowską. Nie najgorzej jak na tę porę wygląda Obornicka.
0: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych SpyShop. www.spyshop.pl.
2: Tu Radio Poznań.
3: Reklama.
4: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
5: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje, tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
4: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
6: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135. www.centrummedycznestanley.pl.
7: Adam Kopelat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: Może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach już nie będzie wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł.
5: Poznań, Obornicka 263, krown.pl, 609-338-365.
9: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom, spokojna głowa.
3: Reklama.

0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
1: Nasz synoptyk.
2: Krzysztof Salanek, biuro prognoz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie Krzysztofie, niezły bigos nam się szykuje w pogodzie.
3: Tak, niestety, rzeczywiście tutaj pogodę w naszym regionie, w zasadzie no, w całym kraju będzie kształtował pofalowany front atmosferyczny i na nieszczęście tutaj będzie przebiegał przez Wielkopolskę, tak po przekątnej od północnego wschodu po południowy zachód, dzieląc dość wyraźnie region na nieco chłodniejszy północny, no i znacznie cieplejszy południowy, a wraz z tym falującym frontem atmosferycznym spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, no i burz.
2: Kiedy to się zacznie tak mniej więcej? Jutro?
3: Tak, tutaj rzeczywiście ta strefa frontu pofalowanego już wkroczyła tutaj nad teren północno-zachodniej Polski, tutaj w zasadzie nad ziemią szczecińską. W związku z tym ona będzie się przemieszczać w miarę upływu czasu tutaj na wschód bardzo wolno. I dzisiejszej nocy już tutaj powinny wystąpić pierwsze opady deszczu w zasadzie generalnie w części północnej Wielkopolski. I tak jak wspomniałem, tutaj termicznie przy tym dużym zachmurzeniu i większych opadach deszczu temperatury minimalne na północy około 9 stopni Celsjusza, na południu 12-13 stopni Celsjusza. Natomiast zasadnicza pogorszenie pogody, tak, i intensywniejsze opady deszczu będą przypadać na wtorek i w zasadzie środa na czwartek. Tutaj, tak jak wspomniałem, ten front będzie bardzo wolno się przemieszczał na wschód, bądź rzeczywiście nawet leżał, znaczy tak, no, był
2: stał stacjonarny.
3: Stał w miejscu, tak leżał, to małe, słabe wyrażenie. Ale tutaj tak, te zjawiska burzowe i intensywne opady deszczu, zwłaszcza w części północnej i zachodniej regionu, tutaj spodziewamy się zwłaszcza w środę około 20 litrów na metr kwadratowy.
2: O, to całkiem sporo. I to tak przez te 2-3 dni, rozumiem, będziemy mieli taką dynamikę?
3: Tak, zgadza się. Tutaj te najbliższe 2-3 dni będą takie pochmurne z tymi opadami deszczu. Jeżeli chodzi o temperatury maksymalne przez najbliższe dni, to też, tak jak wspomniałem, podział znacznie chłodniejszy północny. Jutro jeszcze około 19 na północy, ale już w środę zdecydowanie ochłodzenie tutaj w okolicach 12-14 stopni Celsjusza, natomiast południe cały czas konsekwentnie cieplejsze, 22 jutro i w dalszym ciągu 21-22 stopnie w środę.
2: Dlatego w tych prognozach pogody Poznań cały czas faluje, raz jest 10, raz jest 14, to tak trochę loteria będzie dla Poznania pewnie.
3: Rzeczywiście przy takim układzie stacjonarnych frontów atmosferycznych tutaj ciężko jest określić, naprawdę bardzo małe różnice mogą powodować diametralnie inną pogodę.
2: Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za tę prognozę. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Nasz synoptyk.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl

0: Wszystko z Państwa odbiornikami jest w porządku, to tak nagrane po prostu jest, że tak trochę się wydaje, jakby nie stroiło w FM-ie. Kalejdoskop Wielkopolski dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję. Jacek Pol zrealizował, Wojciech Chmielewski przygotował, przedstawił. Za chwilę w naszym programie popołudniowa rozmowa. Piotr Jaśkowiak będzie mówił o tym, rozmawiał o tym, czy rzeczywiście radni teoretycznie mogą oczywiście pracować w miejskich instytucjach podległych gminom, no ale czy to jest etyczne po prostu? O tym już za chwilę w rozmowie.
1: Kalejdoskop Wielkopolski.

0: Radia Poznań.
1: Już prawie 16.41. Piotr Jaśkowiak, kłaniam się Państwu. Ze mną Szymon Osowski, szef sieci obywatelskiej Watchdog Polska, czyli organizacji pozarządowej walczącej o jawność życia publicznego. Kłaniam się, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: W serwisie Każdy Musi Gdzieś Pracować zgromadziliście informacje o radnych gmin, którzy pracują w instytucjach, spółkach, innych jednostkach zależnych od tej gminy, w której radzie zasiadają. Dlaczego? Przecież prawo tego nie zabrania, o ile nie chodzi o stanowisko kierownicze.
2: Sprawa jest dosyć prosta, mogłoby się tak wydawać. Rzeczywiście prawo tego nie zabrania, ale istnieje naturalny konflikt interesów pomiędzy tym, jak pracuję w spółce, czy w jednostkach organizacyjnych mojego miasta, czy gminy, no to moim podstawową rzeczą jako radnego czy radny jest to, żeby kontrolować organ wykonawczy i też zajmować się prawem, bo najczęściej projekty uchwał przygotowuje właśnie wójt, burmistrz, prezydent. No i jeżeli ktoś pracuje, jego bezpośrednim pracodawcą, czy pośrednim tak naprawdę jest ten wójt, burmistrz, prezydent, no to trudno powiedzieć, żeby za każdym razem ten mandat będzie doskonale wykonywany. No nie żyjemy w idealnym świecie. Żyjemy w świecie, którym może dojść do sytuacji takiej, w której na przykład kontrola nie zostanie wykonana w taki, a nie inny sposób. Że na przykład nad projektem uchwały się nie pochylimy do końca prawidłowo. Po prostu jest dużo takich sytuacji, które powoduje, że może dojść do jakiejś autocenzury, ale też znamy takie przypadki, gdzie po prostu jest w jakiś sposób nacisk na radnych. I później jest taka też sytuacja, że są takie miasta w Polsce, gdzie na przykład w czasie kadencji radni są zatrudniani.
1: Zbieraliście te informacje do 30 kwietnia. To jest już komplet? Udało wam się opisać całe zjawisko?
2: My rzeczywiście zbieraliśmy to do końca kwietnia, bo chcieliśmy postawić jakąś datę graniczną. Sytuacja jest ta, bo to trzeba wytłumaczyć, jak działa ten serwis, że my każdą ze spraw, która do nas trafia, to my ją weryfikujemy. To nie jest tak, że można do nas przysłać i my to wrzucamy bez weryfikacji na naszą mapę i do serwisu Każdy Musi Gdzieś Pracować. My po prostu to weryfikujemy, czyli pytamy te miejsca, gdzie nam ludzie zgłaszają, bo ważne jest to, że nie ma oficjalnych danych. Znaczy, nigdzie nie można żadnym sposobem uzyskać danych, czy rzeczywiście dany radny, takich oficjalnych danych, że dany radny pracuje w danej jednostce organizacyjnej gminy, czy to będzie spółka, czy jakiś dom kultury, czy ośrodek sportu.
1: W oświadczeniu majątkowym jest tylko kwota i tytuł tego dochodu, że umowa o pracę albo jakiś inny kontrakt.
2: Tak. I to jest kwestia taka, że ludzie nam zgłaszają, bo to ludzie wiedzą, że ci radni pracują i to my po weryfikacji. I jakby odpowiadając jeszcze na to poprzednie pana pytanie, nie będziemy mieli danych z całej Polski. To jest rzecz, której nie da rady zrobić, bo z każdej gminy musiałby ktoś, jakiś mieszkaniec, podgłaszać nam. Mamy po prostu takie gminy czy powiaty, z których nie mamy dokładnych informacji. Nie jest tego dużo w skali Polski, ale rzeczywiście tak.
1: Poskarżyliście się w mediach społecznościowych, że nie dostaliście odpowiedzi między innymi od poznańskiej spółki Aquanet. To znaczy, że ktoś dał wam sygnał, że istnieje, żyje sobie taki radny zatrudniony w Aquanecie. Postanowiliście to zweryfikować, a spółka odpowiedziała, że to nie jest informacja publiczna i nie musi odpowiadać na to pytanie.
3: To jest akurat przypadek o tyle ciekawy, że to mogę powiedzieć wprost, tam radna, to dotyczyło radnej, sama się zgłosiła. Jako jedna z pierwszych w Polsce się zgłosiła i my później to chcieliśmy w tym systemie zweryfikować i to jest dosyć ciekawa historia, bo radna pisze do nas, ja tak pracuję w spółce, w której moja gmina ma ileś tam udziałów. My piszemy do tej spółki, czy ta radna tam pracuje, a ta spółka nam odpisuje, że nie, no ten przypadek jest po prostu i tak potwierdzony w takim sensie, że nasi takich też postaw byśmy oczekiwali od ludzi, że bo to nie jest kwestia, że my w tej historii chcemy napiętnować z imienia i nazwiska konkretne osoby, tylko to jest historia o tym, że chcielibyśmy, żeby o tym, jakby problemowo o tym systemie porozmawiać. I też będzie, już od razu mówię, jeżeli są tacy radni, którzy chcieliby z Wielkopolski podyskutować, będziemy robili debatę publiczną na ten temat. W takim sensie, czy to jest możliwe wprowadzenie jakiegoś systemu, który by jednak nas zabezpieczał przed takimi sytuacjami.
1: Tylko że problem wydaje mi się jest nieco obok, dlatego że jedno to radny zatrudniony w instytucji podległej gminie, a drugie to jest radny zatrudniony w gminie obok, albo w samorządzie województwa, albo w powiecie.

0: który obejmuje też tę gminę. To się nazywa Erasmus samorządowy. To jest bardzo popularne zjawisko. Ja przejrzałem sobie media społecznościowe naszych poznańskich radnych. Naliczyłem no przynajmniej 10, którzy są zatrudnieni albo w Urzędzie Marszałkowskim, albo w jednostkach podległych, albo w gminie na terenie województwa, ale tych danych nie zbieraliście.
1: Nie, ale już od razu mówię, że przymierzamy się do tego. I to jest nie tylko taka historia, to też będziemy to zbierać. To będzie jeszcze trudniejsze niż z tymi radnymi, którzy pracują w swoich miastach i gminach, ale ważne jest to, co ten serwis uruchomi. Ogromną debatę właśnie o tym, co pan powiedział, że mamy radnych, nie tylko, że radny miejski pracuje w Urzędzie Marszałkowskim, z Urzędu Marszałkowskiego pracują w gminie czy w powiecie, ale mamy radnych, którzy mają fundacje i stowarzyszenia, które biorą pieniądze z tych gmin i miast, gdzie pracują. Tych powiązań jest tak dużo, że już nie mówię o tym, ile osób do nas napisało z tej Polski o powiązaniach rodzinnych w samorządach. Zbudowanie takiego serwisu, każdy musi gdzieś pracować, które łapałoby te wszystkie powiązania, to zajmie nam lata. I to jest smutna historia naszego samorządu. W tej takiej opowieści, że samorząd nam się udał, obronił nam demokrację i tak dalej, to okazuje się, że jeżeli podniesiemy dywan, no to naprawdę jest o czym dyskutować.
0: Taką opinię zasłyszałem, że partie polityczne na szczeblu najbardziej lokalnym to są właściwie związki zawodowe urzędników. Zgadza się pan z tym?
1: No, można tak to powiedzieć. To jest i urzędników, ale ławka jest krótka, bym tak powiedział. I rzeczywiście te nazwiska się przeplatają. No i też to widzimy to, co pan też powiedział, to widać na przykład w tych samorządach, gdzie się wymienia władza, że jak łatwo jest ten po kluczu partyjnym zatrudnienia dostawać.
0: Zajrzałem na mapę zamieszczoną w serwisie Każdy musi gdzieś pracować. Budzeń w powiecie chodzieskim jest jakimś zagłębiem radnych zatrudnionych przez gminę.
1: Tak, są takie miejsca. Nie jest ich, jest kilka takich, bym powiedział, miejsc i w Wielkopolsce, ale też w Polsce, które budzą wątpliwości, że na przykład pół rady jest zatrudniona, albo nawet w jednym podmiocie są takie rzeczy. No, to jest sytuacja kompletnie niedopuszczalna. Moim zdaniem pod względem takiego właśnie konfliktu interesów i etyki, bo jak to, co pan słusznie powiedział na początku, nie jest to prawnie zakazane.
0: A powinno
1: natomiast
0: być?
1: Z punktu widzenia liczby, jeżeli jest duża liczba radnych zatrudniona w jednostkach organizacyjnych gminy, to ja mogę sobie dać, nie chciałbym powiedzieć, że rękę odciąć, ale że tam nie ma takiego podejścia, bym powiedział, do wykonywania mandatów radnego, czy w ogóle funkcji rady kontrolno-uchwałodawczej.
0: Zastanawiałbym się też nad tym, jakie jest nie podejście do wykonywania mandatu radnego, ale na ile to jest prawdziwe zatrudnienie. Można przypuszczać, że to jest po prostu synekura dla radnego po to, żeby głosował tak, a nie inaczej?
1: Nie chciałbym, bo też mógłbym powiedzieć takie zdanie, ale boję się, że ktoś się może zdenerwować, że tak powiem, upraszczając, bo nie znamy tych wszystkich historii. Natomiast ja od lat powtarzam, że nie da rady wykonywać, i to trochę w taki sposób odpowiem, nie da rady wykonywać dobrze mandatu radnego, pracując w spółce czy jednostce organizacyjnej w swojej gminie. Jest to po prostu niemożliwe. I te wszystkie też dużo takich historii radnych do nas pisało czy dzwoniło, którzy byli oburzeni, że ich tam na mapie naznaczamy i że oni tam, przecież oni od lat coś robią albo są społecznikami, ale to właśnie nie, ciężko mi uwierzyć w takie historie. Pewnie są radni w skali, jest 35 tysięcy radnych w całej Polsce, więc pewnie są tacy radni, którzy bohatersko ten mandat wykonują, ale większość, powiem, takich radnych zatrudnionych, tak będzie to sytuacja, w której można powiedzieć, że to są stołki za głosy.
0: No tak, tylko że każda gmina to jest bardzo poważny pracodawca i tym poważniejszy, im mniejsza jest gmina, bo aparat administracyjny można pomniejszać tylko do jakiegoś momentu, a wodociągi, urząd gminy i parę innych jednostek musi zawsze działać. No więc w ten sposób stawiamy pod pręgierzem i eliminujemy praktycznie z udziału w wyborach, biernego udziału w wyborach, bardzo dużą grupę ludzi, nauczycieli, urzędników, pracowników wodociągów, pewnie też kogoś ze straży gminnej. Bardzo szeroko ten temat trzeba byłoby potraktować.
1: Tak. Ja powtarzam od dłuższego czasu i to powtórzę dzisiaj. Nie trzeba startować do rady. No trudno, trzeba wybrać. Nie możemy udawać, że demokracja to nie tylko zakazy i w ogóle przepisy, ale to też są pewne standardy. Ja uważam, że jeżeli ktoś ma jakieś osiągnięcia na polu jakiejś aktywności, chce wystartować do rady, No to moim zdaniem powinien się zdecydować, czy chce być w takim, bo zapominamy o tym najważniejszej, realnej mocy, którą ma Rada, to jest funkcja kontrolna. Znaczy, to wykonywanie tej funkcji kontrolnej w stosunku do organu wykonawczego, to jest bardzo ważna rzecz. No i jak ja decyduję się wystartować do Rady, no to godzę się z tym, że będę kontrolował organ wykonawczy i wrócę do tego, co powiedziałem. No nie wierzmy w to, że będę swojego pracodawcę kontrolował właściwie. Znaczy, to jest kompletnie niemożliwe. Znaczy, zbyt dużo widzieliśmy historii, my jako Sieć Obywatelska Watchdog Polska w Polsce przez ostatnich 20 kilka lat, żeby teraz powiedzieć, że no w sumie to może to są pojedyncze wypadki. No nie, no jeszcze i powiem od razu, bo też trochę tutaj między słowami, bo ta najtrudniejsza jest ta historia w ogóle dla mnie dla zrozumienia, jeżeli mamy radnych, którzy się w trakcie kadencji dają zatrudniać. Znaczy, to jest, moim zdaniem, to są takie sytuacje, że powinny się wszystkie lampy ostrzegawcze zapalić. Dlaczego radny dostaje pracę w czasie kadencji?
0: Szymon Osowski, szef Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Bardzo panu dziękuję. 16.51 z groszami. Piotr Jaśkowiak. Kłaniam się państwu. Do usłyszenia.
2: Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
1: Reklama.
0: Tu Radio Poznań.
8: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych SpyShop. www.spyshop.pl.
9: Oto sygnały Maciej Krzywoszyński. Niezłe popołudnie na poznańskich ulicach, korki raczej bez zaskoczeń i raczej krótsze niż zwykle, co nie oznacza oczywiście płynnego przejazdu przez miasto, bo cały czas na przykład kolejka przed zwężonym mostem Chrobrego, kierunek Śródka, skrócił się i to znacznie. W ostatnich minutach zator na Królowej Jadwigi przez most Królowej Jadwigi w obu kierunkach przejdzie się praktycznie na bieżąco. Nie ma żadnego korka w tej chwili. Na Hetmańskiej kolejka w stronę Rataj też się skróciła, sięga maksymalnie wiaduktu nad drogą Dębińską. Nie ma korków na Głogowskiej, z wiaduktem Górczyńskim. Poprawa sytuacji na Przybyszewskiego i na Rejmonta. Na Niestachowskiej korek maksymalnie od Wojska Polskiego. Ulica Świętego Wawrzyńca też wygląda nie najgorzej. W północnej części Poznania łatwiej przedostać się w kierunku na Ramowic, bo Multowska z powrotem przejezdna. Przejazd kolejowy otwarty dla kierowców. Na tranzytach tak spokojnie nie jest. Bardzo duży korek cały czas przed Tarnowem Podgórnym, na Krajowej 92 i potem na obwodnicy Pnie w kierunku Świecka. Nadal mocno zakorkowana 11, zwłaszcza między Poznaniem a Piłą. Korek w Obornikach, kierunek Poznań, w Gościewie na wysokości Rogoźna, tam gdzie trwa remont, korki w obu kierunkach.
8: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych SpyShop. www.spyshop.pl.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
10: Na początek o centralnych obchodach Dnia Strażaka. U nas też policyjne podsumowanie majówki na drogach. W Wielkopolsce nie było spokojnie. Nasza radiowa koleżanka Grażyna Brońska może zostać zasłużoną dla miasta Poznania.
0: Wiadomości Radia Poznań.
10: O 17 w poniedziałek 4 maja. Marek Polak, zapraszam. Były odznaczenia państwowe, promocje na stopień oficerski i podziękowania za służbę. W Warszawie zakończyły się centralne obchody Dnia Strażaka. To święto obchodzone jest w Polsce od ponad 20 lat i wypada w dniu, w którym Kościół katolicki wspomina świętego Floriana.
11: Podczas uroczystości prezydent oraz minister spraw wewnętrznych i administracji wręczyli awanse generalskie i odznaczenia państwowe strażakom za zasługi. Karol Nawrocki podziękował funkcjonariuszom za służbę, podkreślając, że docenia ich odwagę.
12: Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka. I za to wam z całego serca dziękuję.
11: Szef MSWiA Marcin Kierwiński dodał, że strażacy mają bardzo dużo pracy i często wyjeżdżają na interwencje.
13: Statystycznie co minutę wyjeżdżacie na interwencje. Za tymi liczbami stoi często ludzki strach, ludzkie dramaty, a potem ulga, że jesteście, że ratujecie życie, ratujecie zdrowie.
11: Tylko w ubiegłym roku Straż Pożarna miała prawie 500 000 interwencji. Niemal co czwarta dotyczyła pożaru. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
10: Teraz policyjne podsumowanie. Tegoroczna majówka, choć krótsza niż zwykle, okazała się tragiczniejsza na wielkopolskich drogach. Od piątku do niedzieli doszło do 19 wypadków i 221 kolizji. Z rannych zostało 20 osób. Życie straciły dwie. 88-letni rowerzysta w Starym Mieście w powiecie konińskim oraz 21-letni motocyklista w okolicach Kępna. Dla porównania w ubiegłym roku zginęła jedna osoba. Podczas tegorocznej majówki funkcjonariusze zatrzymali także 54 nietrzeźwych kierowców. Tragiczne zdarzenia miały miejsce również poza drogami. W powiecie konińskim utonął nurek, a w Lesznie zginął skoczek spadochronowy. Jechał prawie 200 km na godzinę w terenie zabudowanym. Młody mężczyzna z Rogoźna nie będzie dobrze wspominał długiego weekendu. Nie tylko stracił prawo jazdy, ale stanie także przed sądem.
14: Patrol drogówki Zobornik ustawił się w miejscu, w którym przez lata nie było kontroli drogowych, a teraz zdarzają się znacznie częściej. To obszar wsi Międzylesie, tuż przed Rogoźnem. Radiowóz ustawia się na podjeździe gospodarstwa w środku wsi i nie jest dobrze widoczny. Dlatego łatwo tam o wpadkę, ale to, co zdarzyło się wczoraj, nie jest zwyczajne. Policjanci aż przecierali radar ze zdziwienia, bo pokazał 195 km na godzinę. Kierowca jechał swoim Fordem tak szybko, że nawet nie zareagował na sygnał do zatrzymania. Jak powiedział mi rzecznik obornickiej policji, młodszy aspirant Krzysztof Polzin, nie było klasycznego pościgu, ale policjanci namierzyli kierowcę w Rogoźnie. 20-latek tłumaczył się pośpiechem. Za to, co zrobił, prawo przewiduje 2,5 tysiąca złotych mandatu, 15 punktów karnych i utratę prawa jazdy na 3 miesiące. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań.
10: Nasza radiowa koleżanka może zostać zasłużoną dla miasta Poznania. Grażyna Wrońska znalazła się wśród kandydatów do przyznania miejskich wyróżnień podczas tegorocznych obchodów Dnia Patronów Poznania. Propozycje to efekty rozmów przewodniczącego Rady Miasta oraz klubów radnych. W treści proponowanego uzasadnienia możemy przeczytać, że Grażyna Wrońska jest jedną z najbardziej zasłużonych i rozpoznawalnych dziennikarek z Poznania. Radni doceniają zaangażowanie redaktor Wrońskiej w popularyzowanie kultury, a także zwracają uwagę na fakt, że świętuje w tym roku 60-lecie swojej pracy radiowej. Według naszych informacji kandydatura cieszy się poparciem w Radzie Miasta. Teraz projekt uchwały w sprawie wyróżnień zaopiniuje Komisja Odpowiedzialna za Kulturę. Głosowanie nad nimi odbędzie się podczas sesji 12 maja. Zaczęła się budowa pierwszego kortu do padla w Koninie. Obiekt powstaje przy ulicy Sosnowej. Więcej szczegółów w wiadomościach o 18:00. Już teraz zapraszamy.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
7: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
10: Wieczorem i w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Możliwe lokalnie przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 9 stopni na północy do 13 na południu regionu. Jutro w Wielkopolsce pochmurno, przelotnie popada. Maksymalnie od 19 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie regionu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Wszystko gra. Popołudniówka Radia Poznań.
15: 17:05. Ja mam taki suplement do wiadomości Radia Poznań. Otóż dostałem od kolegi tu radiowego Jarka Kołodzieja filmik o rekordzie Polski. Został pobity po 56 latach rekord Polski w długości szczupaka. No coś nieprawdopodobnego, bydle ma 133 centymetry. Filmik na pewno możecie sobie gdzieś tam znaleźć w internecie. Robi kolosalne wrażenie, bo to naprawdę jest gigantyczna ryba. Łowca Piotr Sobierajski, podbierakowy Wojciech Sobierajski, wędka Totem 20-60 gramów od kogoś, znaczy od takiej firmy. Kołowrotek X1 4000, przetwornik Mega Life 2, zbiornik Solina. Oczywiście ryba została wypuszczona, ale filmik jest, no, piorunujące wrażenie robi. Ja nie wiedziałem, że takie ryby w Polsce można w ogóle złowić. 133 centymetry, to nie wiem, czy Napoleon tyle miał. Nie, to żart. Napoleon podobno był niewielkiego wzrostu, ale w tamtych czasach to wcale nie uchodziło za niewielki wzrost, bo wszyscy byli niżsi, więc nie uchodził za niskiego. Jacek, ty jesteś też... Nie, to ja wiem, że Pol, tylko czy ty jesteś wędkarzem? Był, ale nie jest. Jacek Pol, nie wędkarz. O, na komunie dostałeś wędkę, no proszę, a ja rybę. Nie, ja dostałem klasycznie rower. i zegarek Zarya, ale miał tylko 15 kamieni, a wszyscy inni dostali takie to po 17 jewels, jak omawialiśmy. Czyli nie wiedzieliśmy jeszcze, że to są jewels, w ogóle nie wiedzieliśmy, ja prawie do dzisiaj nie wiem, co to są te kamienie w zegarku, ale wszyscy mieli 17, a ja miałem ruski z 15 tylko, no. Pozostałe też były ruskie albo enerdowskie. I długo tak bym jeszcze mógł nawijać, ale to już muszę się opanować, bo ja już tak mam. No. Za chwilę u nas magazyn ekonomiczny, portfel. Później będzie zabawa ciepło-zimno i to nie wszystko, co mamy w tej godzinie do zaproponowania.

0: Simply Red oczywiście. Jest 17.14 w Radiu Poznań. Zaczynamy magazyn ekonomiczny Portfel. Wielkopolska nadal z najniższym bezrobociem, ale też z największym przyrostem jego dynamiki w skali kraju. I o tym właśnie dzisiaj.
1: Portfel. Magazyn ekonomiczny.
2: Dzień dobry. 1 maja już na zawsze będzie nam się kojarzył ze świętem pracy. Majówka już za nami. Tymczasem zostaje z nami informacja na temat rosnącego bezrobocia. W takim kluczu trochę obchodziliśmy tegoroczne święto pracy. Czy mamy się czego bać? Czy to trochę strachy na lachy? O tym w dzisiejszym magazynie ekonomicznym. W naszym studiu szef Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie przewodniczący, ma pan dane przed sobą. Jakie wnioski?
3: Szanowni państwo, no tutaj dotykamy tego problemu dotyczącego bezrobocia, więc elementu, który jest niezwykle ważny. I kilka słów o tym, bo trzeba wyraźnie powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, w pierwszym kwartale bieżącego roku mamy dość znaczny wzrost tego bezrobocia. Na poziomie oczywiście kraju, mówimy tutaj o tym bezrobociu, na poziomie 6,1%. I co do samej liczby, może ona nie jest jeszcze powalająca, ale mamy dość duży przyrost pomiędzy kwartałem a kwartałem, czyli ostatnim kwartałem 2025 i tym pierwszym 2026. I to jest jedna rzecz. Kiedy spoglądamy na Polskę, to widzimy, jak jest zróżnicowane to bezrobocie, bo na przykład w Wielkopolsce, która nas bardzo interesuje, to bezrobocie średnio jest na poziomie 3,9%, a na przykład w warmińsko-mazurskim mamy to bezrobocie już dwucyfrowe, bo ponad 10%, dokładnie 10,1%. Ale ja zawsze zwracam uwagę na jedną rzecz, która jest bardzo charakterystyczna, proszę państwa, bo jak się rozkłada to bezrobocie, bo mówimy tak, w Wielkopolsce cudownie, mamy bezrobocie niewielkie, 3,9%, ale jak się rozkłada to bezrobocie w poszczególnych częściach Wielkopolski? No tak, mamy z jednej strony powiat poznański, Poznań, i to bezrobocie jest na poziomie 1,5%, ale mamy też region koniński, gdzie tam jest to bezrobocie 8,8%. I to jest już problem.
2: No właśnie, a za stabilności region bez bezrobocia, tak? Przyzwyczailiśmy się myśleć, mówić o Wielkopolsce, no ale nawet te nowe dane pokazują tendencję wzrostową. Dlatego, że według danych na przykład Wielkopolskiego Urzędu Pracy jesteśmy regionem z najwyższą dynamiką przyrostu bezrobocia. Ono nadal jest niskie. Rzeczywiście na tle warmińsko-mazurskiego, wspomnianego przez pana. Tymczasem w kraju średnia dynamika wzrostu bezrobocia to jest 13%, w Wielkopolsce 20%.
3: No tutaj powiem tak, oczywiście jest to słowo klucz, które jest ważne dla gospodarki, ważne również dla rynku pracy i tego bezrobocia, o którym tutaj mówimy, i to słowo fluktuacja. To znaczy, że oczywiście są momenty, w których to bezrobocie jest wyższe i są momenty, w którym ono spada. I my, kiedy mówimy o przyszłości, to oczywiście jest pytanie bardzo trudne dotyczące przyszłości, bo co to oznacza ten przyrost bezrobocia? W Wielkopolsce bardzo duży przyrost bezrobocia. No oznacza dokładnie tyle, że jeżeli ta tendencja się utrzyma dłużej, to znaczy na przestrzeni wielu kwartałów, albo nawet może jeszcze dłużej, no to będziemy mieli sytuację dramatyczną. Wielkopolska Solidarność spogląda też na to z perspektywy informacji, które mamy od naszych członków związku, z tych 500 firm, które funkcjonują. I muszę państwu powiedzieć, że no te zapowiedzi no nie są optymistyczne. Oczywiście nie ma dramatu, nie ma jakby sytuacji jakiejś ekstremalnej.
2: Nie mówimy o strukturalnym bezrobociu regionalnym.
3: Zdecydowanie nie mówimy o tym bezrobociu strukturalnym. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Ale pojawiają się szereg różnych miejsc i branż, w których to bezrobocie zaczyna być problemem. Podam przykład. Chociażby branża meblarska, branża dotycząca chociażby budowlanki, przemysł motoryzacyjny. To są wszystkie te miejsca, w którym rzeczywiście to bezrobocie może się tam pojawić i mogą być problemy.
2: Panie przewodniczący, może te wahania, jeśli chodzi o bezrobocie, wynikają z tego, że zmieniły się przepisy. W ubiegłym roku po pierwsze o wiele łatwiej zostać bezrobotnym, dlatego że już nie trzeba meldować się w urzędzie, gdzie jest miejsce zameldowania, tylko miejsce zamieszkania. Po drugie, nie trzeba regularnie zgłaszać się na te takie stałe wizyty, które były zmorą wielu bezrobotnych, jakby podcyfrowywać się, że jest tam nadal bezrobotny, do dyspozycji na rynku pracy pozostaje.
3: Panie redaktorze, to prawda, bo metodą metodologia jest ważna i trzeba zawsze zaglądać tutaj głęboko i spoglądać na tą metodologię, ale tutaj ja również obserwuję to bezrobocie w liczbach bezwzględnych. I tutaj widzimy, że dzisiaj na poziomie wielkopolskim mamy to bezrobocie na poziomie ponad 62 tysiące osób bezrobotnych, ale widzimy też sytuację taką, że mamy coraz więcej i sporo osób trwale bezrobotnych i to też jest oczywiście przeogromny problem. Również spoglądamy na to z perspektywy ilości osób młodych, czyli tych, powiedzmy, którzy wchodzą na rynek pracy, jaka jest sytuacja. I powiem tak, tutaj dla nas te liczby bezwzględne, czyli liczby mówiące o ilości osób, które tracą pracę, są dla nas ważne, ale ważna jest jeszcze jedna dana, o których tutaj warto powiedzieć. To jest pytanie o liczbę firm, które zgłaszają do urzędów pracy tutaj likwidację pracowników, ale też druga strona, ile mamy miejsc pracy. I tych miejsc pracy jest coraz mniej.
2: No właśnie, ja jeszcze dodam jedną daną z Poznańskiego Obserwatorium Gospodarczego i Rynku Pracy. Projektowane bezrobocie w pierwszym kwartale przyszłego roku wzrośnie w tej naszej oazie takiej stabilności pracy do około 2% dla Poznania i niespełna 2% dla powiatu poznańskiego. To są dane, jakich nie odnotowywano u nas od czasów pandemii.
3: Bardzo się martwię, dlatego że z jednej strony mamy przyrost bezrobocia w Wielkopolsce. Są subregiony tutaj, tak jak Koniński czy Prejbliski, których tych bezrobocie jest zbliżające się do dwucyfrowego, a nagle z Funduszu Pracy, jak już tu wszyscy wiemy, no ograniczono znacznie te środki. Powiem wprost, średnio dla wszystkich województw to jest około 40%, ale dla Wielkopolski zabrano najwięcej, ponad 56%, co oznacza, że nie będzie środków na różnego rodzaju narzędzia działające
2: na rzecz aktywizacji zawodowej.
3: Aktywizacji zawodowych dla osób bezrobotnych albo dla osób, które za chwilę stracą pracę.
2: Krótko i po żołniersku. Jest pan zaniepokojony tymi danymi, czy jeszcze cały czas nie mamy powodów do obaw?
3: Monitorujmy tę sytuację. Jest sytuacja, która na pewno jest gorsza niż w ubiegłym roku, ale miejmy nadzieję, bo optymizm czasami czyni cuda, że będzie stabilizacja i będzie lepiej.
2: Tego sobie życzmy. Jarosław Lange, szef Wielkopolskiej Solidarności. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Wszystkiego dobrego.
2: Trochę przyzwyczailiśmy się do tego, że w kraju mamy rynek pracownika, w którym to właśnie pracownik jest uprzywilejowany. Pewnie nadal jest to jeszcze prawda, natomiast oznak zmiany tej sytuacji jest dosyć sporo. Dotyczy to także choćby sposobu, w jaki dochodzi do konfliktów między pracownikami, pracodawcami, związkami zawodowymi. No ale to jest temat na osobną rozmowę. Rynkowi pracy będziemy przyglądać się nieustannie przez cały rok. Dziękuję za uwagę. Dzisiejszy program przygotował dla Państwa Łukasz Kaźmierczak.
1: Portfel. Magazyn ekonomiczny.
0: Prawie 22 minuty po godzinie 5. Radio Poznań. Wiktor Waligura. Jeśli ma się skończyć świat.

0: Reklama.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
4: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
3: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Lordzie, witamy na salonach.
7: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
6: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
8: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
0: Reklama.
9: Tu Radio Poznań.
10: Partnerem konkursu jest Teatr Wielki imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu, organizator spektakli operowych i baletowych.
11: Ciepło? Zimno?
12: Tak, no właśnie pierwszy raz w historii tej naszej zabawy mamy spektakl baletowy. To rzadkość, piękna sztuka baletu, trochę w dzisiejszych czasach małą atencją obdarzana przez widzów, ale na pewno ma oczywiście swoich zagorzałych, odwiecznych widzów i fanatyków wręcz, ale warto do nich dołączyć może, albo po prostu sprawdzić, czy mi się teatr podoba. Można to zrobić, wygrywając w naszej zabawie. Spektakl 24 maja w niedzielę o 18:00, powtórzmy, w Teatrze Wielkim. No ciekawie brzmi sam tytuł, bo tytuł brzmi 4 Pastor łamane przez Leon and Lightfoot łamane przez Bondara. No i to są czworo wybitnych choreografów, cztery wymiary współczesnego tańca dopełnione muzyką Sznitkego, nie znam człowieka, Góreckiego znam, Schuberta, Ravela i poezją Gertrudy Stein. No, muszę powiedzieć, że brzmi to poważnie, ale bardzo zachęcająco. Przyznam się bez bicia, że ja na balecie to też już wieki nie byłem, no ale zaproszenia przez cały tydzień mam dla was, kochani słuchacze. 618-654-654. Koszt połączenia jest oczywiście normalny, taryfowy. No a dzisiaj ciepło, zimno i jesteśmy poza Poznaniem. Wielkopolska dzisiaj gra. Proszę o telefon. Mam nadzieję, że balet nikogo nie odstraszył. Powinno być odwrotnie. Myślę, że naprawdę warto próbować różnych nowych rzeczy, bo zakładam, że jednak większość z nas i was na balecie dawno nie była, albo może nigdy. No ja byłem jako dziecko na jakimś tam Dziadku do Orzechów, to coś tam pamiętam. Ach, i byłem na Madame Butterfly jako nastolatek i zrobiłem skandal, muszę się przyznać, również bez bicia, bo jak wspaniała zresztą z pewnością śpiewaczka operowa, no w takim średnim wieku zaśpiewała w którymś momencie, że ma 18 lat, no to niestety zdarzyło mi się parsknąć śmiechem, za co wszystkich przepraszam do teraz. Było to pewnie lat temu z 45, ale budzę się jeszcze nadal z krzykiem w środku nocy. Dzień dobry, Adamie.
0: Dzień dobry, nyt-nyt nie było.
12: No nie było nyt-nyt, to pani Maria z Obornik, 74-letnia, ona o tym z dumą mówi.
0: Tak, może mieć... właśnie była... Tak. Niepocieszona, że nie było.
12: No to, to zróbmy. Na moje 3-4 ty robisz nyt-nyt. 3-4.
0: Nyt-nyt.
12: No, to zadowolona to. Pani Maria. A ty strzelaj, każdy ma dwa strzały.
0: To strzelamy, jedziemy. Jak to Poznaniem, to jedziemy Jastrowie.
12: Północ Wielkopolski, tam już Pilszczyzna. Nie wiem, czy tak się mówi. W ogóle zimno.
0: Zimno. No to lecimy na dół w takim układzie Śrem.
12: Śrem, no też zimno. 61 865 4654. Halo, dzień dobry, 604.
13: Dzień dobry, Mirek z tej strony.
12: Witaj, Mirku.
13: Polecimy do Konina.
12: Oj, Konin też bardzo zimno, bardzo zimno. To sam skraj wschodni.
13: No to w drugą, no to jedźmy do Grodziska Wielkopolskiego.
12: Grodzisk Wielkopolski, podobnie jak Śrem, zimno. To nie jest mróz strzaskający, ale... zimno, chociaż tyle mogę powiedzieć w tej chwili. Halo, dzień dobry, 783.
14: Witam, Krzysztof z tej strony. To może gdzieś tam Wolsztyn, trochę dalej.
12: Wolsztyn to też zachód, tak jak i Grodzisk, ale to jeszcze dalej, to jeszcze chłodniej, jeszcze zimniej się zrobiło. I drugi twój strzał?
14: No to w stronę Nowego Tomyśla może.
12: Wolsztyn, Nowy Tomyśl. Zresztą one już obie te miejscowości już kiedyś były ciepło-zimno, no bo jedna z nich słynie z parowozów, druga z wikliny, także nie, to nie ten rejon. Halo, Waldemarze.
15: Dzień dobry. Ja wiem, że to może by było zbyt proste, ale dzisiaj jest Floriana i Strażaków, to może Wielkopolskie Muzeum w Rakoniewicach.
12: Strażackie?
15: Tak.
12: Słuchaj, nie, to rzeczywiście byłoby zbyt proste. Ja staram się, znaczy nie, czasami się inspiruję oczywiście jakimiś datami, jakimiś świętami, ale dzisiaj akurat nie. Rakoniewice, to jest tutaj Leszczyńskie, prawda?
15: Tak.
12: No to też jest zimno, ale masz drugi strzał jeszcze.
15: No to może Gostyń.
12: Gostyń też zimno, to też jest południe, no tak mniej więcej południe Wielkopolski. 61 865 4654. Na razie wszędzie zimno, czyli tak, na wschodzie zimno, na zachodzie zimno, Jastrowie północ zimno, Rakoniewice południe i Gostyń zimno, czyli to musi być coś. Halo, 661?
16: Cześć.
12: Cześć.
16: Może...
12: Nekla. No to Nekla to już jest najcieplejsze miejsce jak dotąd. Czyli to podpowiem ja, że no to musi być centrum Wielkopolski. Drugi twój strzał. O, Pobiedziska to już jest naprawdę ciepło. Pobiedziska ciepło. Tam była kiedyś taka średniowieczna bitwa, którą ktoś tam wygrał. Stąd, no, z języka starocerkiewno-słowiańskiego pobieda, czyli zwycięstwo, stąd Pobiedziska. Halo, 572? Halo,
17: Gniezno.
12: Jest...
17: Gniezno.
12: Gniezno. Gniezno troszeczkę chłodniej niż Pobiedziska.
17: Czerniejewo.
12: Czerniejewo też trochę chłodniej niż Pobiedziska, ale jesteśmy już w dobrym rejonie. Co to tutaj takiego może być? Czasu mamy niewiele. 618-654-654. Dzień dobry, Jakubie.
18: Witam. To może Łubowo?
12: Łubowo pod Gniezdem. Nie, to nie jest tak ciepło jak Pobiedziska, chociaż no, Pobiedziska to też nie jest gorąco, tylko ciepło. Powiedz tak, Pobiedziska to już Łubowo, czyli to jest na wschód od Pobiedzisk, a ja bym od Pobiedzisk poleciał tak właściwie na północny zachód.
18: To może Kobylnica?
12: Kobylnica to też jest ciepło, natomiast tak obliczam te odległości, mniej więcej tak samo ciepło jak Pobiedziska. Halo, 661...
16: Może Bednary.
12: Bednary, bardzo, bardzo ciepło właściwie. No bo to jest wieś, a co jest w Bednarach?
16: No to stare lotnisko.
12: Tak jest, tam jest stare lotnisko. Ja pamiętam jeszcze, bo nieopodal w Tucznie spędzałem letnie wakacje i latały nad nami takie migi 21 w parach. Robiło to na dzieciakach kolosalne wrażenie. Było tam lotnisko. Natomiast czy ty wiesz, co tam teraz się znajduje?
16: No, jest jesienią wystawa Agroshow, a zgadza teraz się. Jest tam też autodrom chyba, z tego co pamiętam.
12: Tak, jest coś takiego, Bednary Driving City to się nazywa, tam można doskonalić umiejętności kierowcy, ale także Sky Camp strefa spadochronowa, czyli tam też się ląduje ze spadochronami. Takie dość nietypowe dzisiaj miejsce, a jak na to wpadłeś właściwie, bo tutaj wiesz, Kobylnica, Pobiedziska.
16: Coś... No bo to moje rowiry, tak, także dlatego tutaj ja jestem ze Swarzędza. Więc...
12: A byłeś tam kiedyś?
16: Byłem, niejednokrotnie.
12: No, to wygrałeś, słuchaj, bilety na balet. Czy kiedyś, w ostatnich latach może, byłeś na jakimś balecie?
16: Nie, na balecie chyba nie byłem nigdy.
12: To idziesz na balety. Na balet.
16: Ale tak sobie pomyślałem, że lepszy balet niż skok ze spadochronem. Och, jak Jezu.
12: Tak. Masz żonę?
16: Mam, jak najbardziej.
12: To może ona jeszcze bardziej się ucieszy niż ty. Nie rozłączaj się, 17.40, tu Radio Poznań. Dziś chodziło o lotnisko powojskowe w Bednarach.
11: Ciepło. Zimno.
19: Partnerem konkursu jest Teatr Wielki imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Organizator spektakli operowych i baletowych.

0: 17:43 w tej chwili. Tu Radio Poznań, radiowy świat wiedzy, czyli Zuza Ogrodowczyk na antenie. Dzisiaj o relacjach obciążających układ nerwowy.
1: Radiowy świat wiedzy.
2: Często myślimy o zdrowiu w bardzo konkretny sposób. Dieta, aktywność fizyczna, sen to są rzeczy mierzalne, łatwe do uchwycenia i kontrolowania. Znacznie rzadziej zwracamy uwagę na coś, co towarzyszy nam każdego dnia, a czego tak łatwo nie da się policzyć, czyli na relacje z innymi ludźmi. A wasza ciotka znachorka ostrzegała was przed tak zwanymi wampirami energetycznymi? Może da się to jakoś naukowo wyjaśnić? Z tej strony Zuza Ogrodowczyk, a to jest radiowy świat wiedzy, gdzie wyjaśniamy, dlaczego niektóre osoby nie są warte naszej uwagi. Badania pokazują, że przebywanie z osobami, które regularnie generują napięcie, konflikty lub stres, może przyspieszyć proces starzenia się. Nie chodzi tu o pojedyncze, trudne sytuacje, ale o powtarzalność, o relacje, które są systematycznie obciążające dla naszego układu nerwowego. Z biologicznego punktu widzenia kluczową rolę odgrywa tutaj stres przewlekły. Każda trudna interakcja uruchamia reakcję stresową, wzrasta poziom kortyzolu, przyspiesza pracę serca, zmienia się funkcjonowanie układu odpornościowego. W krótkim czasie nie jest to problem. Organizm jest do tego przystosowany. Problem pojawia się wtedy, gdy taki stan utrzymuje się przez dłuższy czas. Niestety w ten czas ciało zaczyna funkcjonować w trybie ciągłej gotowości i stresu. Badacze zwracają uwagę, że długotrwała ekspozycja na taki stres może doprowadzić do stanów zapalnych, osłabienia odporności oraz przyspieszonego starzenia komórek. Co ciekawe, da się to zmierzyć, wykorzystując tak zwane markery epigenetyczne, które pokazują biologiczne tempo starzenia się organizmu. Co więcej, okazuje się, że każda taka trudna osoba w naszym otoczeniu może osobno wpływać na to tempo. Organizm nie odróżnia przy tym stresu społecznego od innych zagrożeń, dlatego dla niego konflikt, napięcie czy ciągła frustracja to po prostu kolejny bodziec, na który musi reagować. Co ważne, nie wszystkie relacje działają tak samo. Nawet wymagające relacje mogą mieć neutralny lub mniej negatywny wpływ, jeżeli zawierają element wsparcia. Najbardziej obciążające są te, w których dominuje napięcie bez żadnego balansu. Podsumowując, zdrowie to nie tylko to, co jemy i czy się ruszamy i ile się ruszamy, to także środowisko społeczne, w którym funkcjonujemy każdego dnia. Może więc się wydawać, że ci trudni ludzie to tylko kwestia komfortu psychicznego. Tymczasem z perspektywy biologii może to być realny czynnik wpływający na funkcjonowanie organizmu. I nagle okazuje się, że dbanie o zdrowie zaczyna się nie tylko od nawyków, ale także od relacji. A jeśli was interesuje jakiś niewyjaśniony dotąd naukowy aspekt, możecie śmiało

0: napisać do mnie na maila zuzanna.ogrodowczyk@radiopoznań.fm. Tymczasem ja żegnam się z Wami, życząc Wam więcej dobrych relacji.
1: Radiowy Świat Wiedzy.
2: Och, ile ja bym miał pytań do Zuzanny. 17:46, słuchacie Radia Poznań.

0: Radio Poznań prezentuje Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Znachor. Czyta Maciej Mydlak.
1: Olga zerknęła na gościa i położyła przed nim takąż zgrabną kromkę. — Dziękuję — powiedział, a ona zaśmiała się i kiwnęła głową. — Nie ma za co. — Z daleka jesteś?
2: — Z daleka, z Kalisza.
1: — To i w Wilnie byłeś.
2: — A byłem. — I ostrą bramę widziałeś?
1: — Widziałem. Tam obraz Matki Boskiej. Cudowny obraz. Prokop spojrzał na syna spod ełba i znów spuścił oczy.
2: — Każdy wie, że tak jest — mruknął.
1: — A ty cudy sam widziałeś? — zagadnął Wasil.
2: — Widzieć nie widziałem, ale ludzie opowiadali o różnych cudach.
1: — A na przykład zrób łaskę, opowiedz.
2: — Ja tam takich rzeczy nie umiem — zastanowił się gość. — Ale co słyszałem, jak potrafię, powtórzę.
1: — Powtórz, powtórz! — mała Natalka przysunęła się doń. Zaczął niechętnie mówić o matce, której bliźnięta urodziły się martwe, o kupcu, któremu towar złodzieje ukradli, o bluźniercy, któremu język usechł, żołnierzu, któremu na wojnie obie ręce urwało, a wszystkim Ostrobramska pomogła.
3: Skończyli właśnie jeść i kobiety zabierały się do sprzątania, ale stanęły nieruchomo, zasłuchane w słowa opowiadającego. On zaś z natury widać milczek, mówił cicho i krótko.
2: Dużo i innych cudów nasłuchałem się, wszystkiego nie spamiętam, zakończył.
3: Ale to przecie katolicki obraz? Zapytała Zonia.
2: Katolicki.
3: Interesuje mnie, odezwał się znów Wasil, czy ona i ludziom innej wiary pomaga. Na ten przykład prawosławnym.
2: Tego nie wiem. Gość wzruszył ramionami. Ale tak myślę, że byle tylko był dobry człowiek, to każdemu pomoże.
3: Stary Prokop wstał i przeżegnał się. Było to sygnałem dla pozostałych. Kobiety wzięły się do mycia naczyń. Mężczyźni wyszli przed dom, oprócz Wasila, który został przy stole. Mielnik wypalił fajeczkę, po czym przyniósł sobie kożuch. Rozesłał go pod klonem na trawie i położył się, by zażyć drzemki po sytnym obiedzie.
2: — Ja tu za robotnika służę — zagaił rozmowę rudy chłop, zwracając się do siedzącego obok przybysza. — Już 6. rok służę. Dobry młyn. A ty z fachu kim będziesz?
4: — Ja bez fachu. Różne roboty znam.
2: Jeśli byś tu na noc został, a rankiem miał ochotę, to jeżeli na ślusarskiej robocie rozumiesz się, poprawisz mi rewolwer. Zaciął się i kurek nie podnosi. Diabeł w niego jakiś wstąpił.
4: O nocleg prosiłem, pozwolili, to i przenocuję, a rankiem chętnie zobaczę. Trochę umiem ślusarki.
2: To i podziękuję tobie,
4: a nie trzeba.
2: I tak za gościnność chciałbym się wypłacić. Dobrzy to ludzie.
3: Parobek potwierdził.
2: Ludzie szczerzy. Nic im zarzucić nie można. Stary wymagający i surowy, ale sprawiedliwy. Ostatniego grosza z człowieka nie wyciągnie i ostatniego potu nie wyciśnie.
5: Chociaż opowiadali o nim, że rodzonego brata z turbami puścił i że ten dzieci mu przeklął. Ale nie wiadomo, jak tam było, bo było dawno. Więcej jak 40 lat temu. A co do przekleństwa, to może i było. Bo w dzieciach Prokopowi nie powiodło się. Najstarszy syn utonął. Średni na wojnie zginął. Została po nim tylko wdowa. Taż właśnie Zonia. Że z biednych była, to już u świekrów po śmierci męża została. Zdrowa baba, młoda jeszcze. Niejedną dziewuchę zakasuje. Stara Agata jej nie lubi, przyczepia się. Były różne powody, ale teraz... Nawet z Olgą Majstrową, córką Prokopa, pogodziły się. Tylko stara bardziej zawzięta. A Olga też dobra baba. Zła nikomu nie życzy.
0: Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Znachor. Kolejne odcinki. Od poniedziałku do piątku o 9:40 i 17:50.

0: Argambor 17.57, kończy się dzisiejsza popołudniówka Radia Poznań. Narożny mówi wam pa.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom, spokojna głowa.
6: Prosto w blask Jupiteru. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
1: Reklama.
8: Tu Radio Poznań.
9: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych Spyshop. www.spyshop.pl.
10: Motosygnały Maciej Krzywoszyński. Na początek autostrada 2, odcinek między Koninem a Kołem w kierunku Warszawy. Wyciąganie ciężarówki z pobocza i prawy pas jest zajęty. Trzeba tam wcześniej zwolnić. To na wysokości miejsca obsługi podróżnych Leonia. Odcinek autostrada 2 między Koninem a Kołem. Utrudnienia dla jadących w kierunku Warszawy. Na poznańskim odcinku A2 całe popołudnie minęło spokojnie. Ekspresówki w regionie też wyglądają dobrze. Jeśli chodzi o krajówki, największy ruch nadal na 92 między Poznaniem a Pniewami. Mamy solidny zator cały czas na obwodnicy Tarnowa Podgórnego, przed Bytyniem też korek w kierunku Pniew i obwodnica Pniew również mocno zatłoczona. Poprawiło się na 11, nie ma już korka w Obornikach, jeszcze na wysokości Rogoźna, Gościejewie, tam gdzie trwa remont, będziecie musieli chwilę powstać. W Poznaniu popołudnie minęło całkiem spokojnie, w tej chwili praktycznie przejazd przez miasto bezproblemowy. Przypominam, że otwarta już Multowska, więc łatwiej poruszać się po północnej części miasta. Nie ma w tej chwili żadnych korków na poznańskich mostach.
9: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych Spyshop. www.spyshop.pl.
8: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
11: Pierwsze pieniądze z programu Safe jeszcze w maju. Obchody poznańskiego czerwca będą miały wymiar międzynarodowy. Kibice wsparli jarocińskie domy dziecka.
8: Wiadomości Radia Poznań.
11: O 18 w poniedziałek, 4 maja, Marek Polak zapraszam. Jeszcze w maju pierwsze pieniądze z Safe trafią do polskich zakładów zbrojeniowych. Zapewniał o tym dziś minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Polska otrzyma prawie 44 miliardy euro pożyczki na sprzęt dla armii. W pierwszej kolejności zostanie wypłacone 15% zaliczki, wyjaśniał szef MON.
12: Jesteśmy gotowi do zagospodarowania tych pieniędzy. Część umów jest już zawarta. Głównym naszym dostawcą w tych sprawach jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Bardzo ważnym elementem, który czeka na finansowanie SAFE, jest program SAN, czyli obrona przeciwdronowa.
11: Podpisanie umowy SAFE zaplanowano na piątek. Obchody poznańskiego czerwca będą miały wymiar międzynarodowy. W czerwcu minie 70 lat od wybuchu antykomunistycznego zrywu pracowników zakładów Cegielskiego, noszących wówczas imię Józefa Stalina. Poseł PiS Szymon Szynkowski-Welsenk przekazał dziś, że trwają rozmowy nad zorganizowaniem w tym czasie szczytu przedstawicieli państw regionu.
13: No ale jeżeli pojawiliby tutaj się liderzy innych krajów właśnie w Poznaniu, to nie tylko w związku z obchodami, ale także po to, żeby rozmawiać o ważnych sprawach, podejmować strategiczne decyzje, i to będzie też element niewątpliwie przygotowań do G20.
11: Szczegóły mamy poznać pod koniec maja. A w maju lokalne przymrozki mogą występować, jednak spora część roślin będzie już mniej wrażliwa na spadki temperatur, wyjaśnia poznański klimatolog profesor Bogdan Chojnicki. Ekspert tłumaczy, kiedy rośliny są najbardziej narażone na skutki ujemnych temperatur i niesie to dla nich największe zagrożenie.
14: Żeby wytworzyć straty, chodzi o to, że powietrze chłodne musi wtargnąć w momencie, kiedy kwitną nam rośliny. Wtedy, kiedy kwiaty są zagrożone. Po zawiązaniu już się owoców, nawet chłodne powietrze w większości przypadków nie będzie jakoś nadmiernie niszczące.
11: I kolejne wiadomości. Zaczęła się budowa pierwszego kortu do padla w Koninie. Obiekt powstaje przy ulicy Sosnowej, a więcej szczegółów zna nasza reporterka Michalina Maciaszek.
15: To jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin w Polsce. W większych miastach kortów do padla powstaje sporo, tymczasem w Koninie nie ma jeszcze ani jednego. Niebawem ma się to zmienić. Według planów pierwsi zawodnicy zagrają na budowanym właśnie boisku pod koniec maja. Obiekt będzie oświetlony i czynny całą dobę. Na miejscu będzie można zdalnie wypożyczyć rakiety. Padel to sport, który łączy elementy tenisa i squasha. Rozgrywka przebiega na prostokątnym korcie otoczonym szklanymi ścianami oraz siatką, która dzieli boisko na dwie połowy. Gracze nie muszą mieć tak dużych umiejętności jak w przypadku gry w tenisa ziemnego. Ten sport wymaga mniejszej siły fizycznej, a technika uderzeń jest łatwiejsza do opanowania. Z Konina Michalina Maciaszek, Radio Poznań.
11: Dar serca kibiców dla podopiecznych jarocińskich domów dziecka. Fani koszykarskiej drużyny Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski przekazali 18 tysięcy złotych na letni wypoczynek. Pieniądze zebrali w czasie meczów swojej drużyny. Jak mówi dyrektor placówek Martyna Choma, dzieci pojadą na 10-dniowy obóz w Łęczycy.
16: Koszt obozu dla 29 wychowanków to jest kwota około 75 tysięcy. Jeżeli wszystko pójdzie po dobrej myśli, to jesteśmy już gdzieś tam za połową zbierania od darczyńców tej kwoty, także z budżetu nie będziemy wyciągać pieniążków, żeby pokryć wakacje letnie.
11: Jarocińskie domy dziecka mogą liczyć na pomoc firm i instytucji, podkreśla dyrektorka. Na przykład strażacy z Jaraczewa regularnie tną i rąbią drewno, którym ogrzewany jest zabytkowy pałac, w którym mieszczą się domy dziecka. Kierowców mieszkańców Ujścia czekają kolejne utrudnienia. Rozpoczyna się przebudowa przepustu pod przebiegającą przez centrum miasta krajową 11. Szczegóły za godzinę. Na wiadomości o 19:00 zaprasza Beata Chmielewska.
8: To były wiadomości Radia Poznań.
17: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
11: Wieczorem i w nocy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 9 stopni na północy do 13 na południu regionu. Jutro w Wielkopolsce pochmurno, przelotnie popada i maksymalnie od 19 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
8: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
18: Autopromocja.
19: 3, 2, 1.
18: Nieważne, czy kolekcjonujesz medale, czy dopiero kupujesz pierwsze buty.
20: W audycji bez zadyszki zapowiedzi najciekawszych startów w Wielkopolsce, gorące relacje prosto z mety i porady ekspertów.
19: Bez zadyszki. Audycja dla biegaczy w każdy piątek o 14:50.
21: Partnerem audycji bez zadyszki jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
22: Autopromocja.
11: Reklama.
23: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
24: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
23: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
24: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
25: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
11: Reklama.

0: Radio Poznań. Rozmowa bardzo polityczna. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
1: Dzień dobry, 10,5 minuty po godzinie 18. Zaczynamy cotygodniowe spotkanie z wielkopolskimi politykami. W studiu goście: posłanka Katarzyna Ubarhan, Nowa Lewica.
2: Dzień dobry panu i państwu.
1: Lidia Czechak, Prawo i Sprawiedliwość, również posłanka.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Bartosz Zawieja, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef partii w Poznaniu.
4: Dzień dobry państwu.
1: I Karol Kołodziejczak z Konfederacji.
5: Dobry wieczór państwu.
1: Zaczynamy od propozycji prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent chce do 2030 roku zmienić konstytucję. Karol Nawrocki powołał radę, której członkowie mają pracować nad założeniami ustawy zasadniczej. Premier Donald Tusk takiej potrzeby nie widzi i apeluje, by prezydent i opozycja zaczęli przestrzegać konstytucji, która obowiązuje. Czy państwo widzą potrzebę nowej konstytucji? Katarzyna Ubarhan, Nowa Lewica.
2: Jako członkini Lewicy, której prezydent wprowadził, podpisał nową konstytucję obowiązującą od 1997 roku, zupełnie nie widzimy takiej potrzeby. Chociaż sam prezydent Kwaśniewski wspomina, że może przyjdzie taki czas na zmianę konstytucji, ale ten czas jeszcze nie nadszedł i na pewno nie w zaproponowanym przez prezydenta towarzystwie. Naprawdę nie będziemy z panią Julią Przyłębską, która jest jednak współodpowiedzialna za chaos konstytucyjny w naszym kraju, chociażby ten Trybunał Konstytucyjny.
1: Ale jest też były marszałek Sejmu Józef Zych z PSL-u. Prezes
2: tak,
1: honorowy PSL-u.
2: Ale no to wtedy będziemy mieli wpisane do konstytucji ochronę dziecka poczętego, że tak się wyrażę. Myślę, że inaczej to jest tak.
1: Ale to Józef Zych do tego będzie dążył?
2: Myślę, że to jest taka osoba, która i PSL jest taką formacją, dla których takie określenia są ważne, a my nie do końca się z taką kwestią, znaczy z stawianiem sprawy w ten sposób nie do końca się zgadzamy. Będziemy w kwestiach światopoglądowych się zderzać, ale tak jak mówiłam, to nie takie towarzystwo, z którym byśmy chcieli, z całym szacunkiem również dla tutaj profesora Zycha. Niech to nie jest towarzystwo, z którym byśmy chcieli zmieniać konstytucję. Na pewno nie będziemy robić tego z ludźmi, który system konstytucyjny i naszą konstytucję łamali, nie przestrzegali, czy odpowiedzialni są za chaos konstytucyjny w naszym państwie. Na pewno nie będzie zgody lewicy teraz, nie w ten sposób. Konstytucja, która obowiązuje w tej chwili, nie jest może idealna, ale jest kompromisem. Była wypracowana przez wiele lat przez zespoły specjalistów i ruszanie jej w jakikolwiek sposób przy obecnym układzie sił, no i myślę, że jest przepisem na katastrofę.
1: Były prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski, jest też w tym składzie, to kojarzony z lewicą jednak przez lata. To nie jest ten skład jednak różnorodny? On popełnił błąd, że tam wstąpił?
2: Znaczy, nie wiem, nie doczytałam tego nazwiska, żeby być szczera. Nie chcę oceniać jego decyzji, tak? Może w tej chwili jest z tego, co wiem, politykiem niezależnym. Także
1: już chyba
2: może,
1: nawet poza polityką można powiedzieć.
2: Więc może podejmować decyzje prywatne, ale lewica jako lewica mówi jasno i otwarcie, że niestety, ale w żadne rady wchodzić nie będziemy. Ja przecież też również już świętej pamięci posłem Litewką otrzymaliśmy taką propozycję od przedstawicieli prezydenta Nawrockiego, by być w składzie Rady do Spraw Legislacji.
1: Ta, w tej, pani w której dostała, skład, ta konkretnie
2: tak,
1: pani.
2: Ja i poseł Litewka dostaliśmy.
1: I państwo powiedzieliście nie?
2: Ja powiedziałam, że dziękuję za to wyróżnienie, bo to jednak jest wyróżnienie, jeżeli prezydent proponuje udział w takiej radzie, ale powiedziałam, że to jest decyzja polityczna, więc z takim zapytaniem należy się zgłosić do klubu, a klub Lewicy mówił jednym głosem, nasza decyzja polityczna jest taka, że w skład tych rad nie wchodzimy. I tak, no i tyle mam do powiedzenia. Nie skorzystaliśmy wtedy z tego zaproszenia i teraz też nie skorzystamy.
1: A było teraz zaproszenie, to krótko jeszcze, do państwa polityków? Pani zna jakiegoś polityka Lewicy, który miał zaproszenie do tej Rady Konstytucyjnej?
2: To znaczy, na pewno była informacja rozesłana do klubów Lewicy w tej chwili. Wtedy przy tej Radzie Poselskiej, Radzie Legislacyjnej, przyszły zaproszenia indywidualnie, ale ja to od razu odpowiedziałam, że to jest decyzja klubu i proszę z tym pytaniem do klubu. Jeżeli klub Lewicy wyrazi taką wolę, to wtedy możemy wrócić do sprawy. Klub Lewicy postawił sprawę jasno, nie bierzemy udziału w tego typu ciałach. I teraz przy Radzie Konstytucyjnej. Przyszło już pismo wprost do Lewicy, ale nasze stanowisko się nie zmieniło.
1: Lidia Czechak, Prawo i Sprawiedliwość, widzi potrzebę nowej konstytucji?
3: My oczywiście widzimy taką potrzebę. Uważam, że nowa konstytucja jest nam bardzo potrzebna. Bardzo się cieszę i popieramy inicjatywę pana prezydenta o powołaniu Rady Konstytucyjnej. Tutaj zarzuca się panu prezydentowi, że tworzy tak naprawdę te przepisy pod siebie ze względu na to, jaką formułę ewentualnie, w którym kierunku miałyby być pewne zapisy dotyczące konstytucji, ale tutaj mówi się, cały czas mówimy o konstytucji, która miałaby obowiązywać w 2030 roku i wtedy nie wiadomo po wyborach, kto będzie prezydentem, więc nikt na pewno z tych ekspertów i z tych ludzi powołanych do tej Rady nie będzie pisał tej konstytucji pod siebie. Ta konstytucja ma być przyjazna dla obywateli, ale uważam, że
1: ta 97.
3: Uważam, że właśnie jest dualizm, jeżeli chodzi o podział władzy, szczególnie jeżeli chodzi o reprezentowanie kraju na zewnątrz i w tym były bardzo często wypowiadali się konstytucjonaliści, którzy mówili raz, że pewne rzeczy powinien minister spraw zagranicznych załatwiać w imieniu naszego kraju, innym razem uważali, że to jest prezydent. Podobne, wiem, że były też głosy takie, że jeżeli chodzi o ministra obrony narodowej, a prezydenta, jeżeli chodzi o zwierzchnika sił zbrojnych, no, były po prostu zastrzeżenia. I uważam, że ta konstytucja, no już są nowe wyzwania, to jest konstytucja z 97 roku. Uważam, że bardzo dużo zapisów powinno też dotyczyć zachowania naszej suwerenności, jeżeli chodzi o pewne decyzje dotyczące Unii Europejskiej, co nie znaczy, że, bo tak jak niektórzy mówią, pewnie do Unii, do konstytucji będą wpisane jakieś zapisy, które będą może szkodziły naszej współpracy Unii z Unią Europejską. Nie, chodzi o to, żebyśmy konkretnie wiedzieli, w jakich sytuacjach ma wypowiadać się premier i premier nas reprezentować, w jakich sytuacjach powinien mieć zgodę.
1: I pani zdaniem ta obecna konstytucja tego wprost nie reguluje?
3: Uważam, że nie. A ostatnie w ogóle, jeżeli chodzi o ostatnie sytuacje, w której no, można powiedzieć, że jak pan premier mówi o tym, że ma obowiązywać ta konstytucja, a to, co się wydarzyło ostatnio i to ślubowanie sędziów Trybunału przed marszałkiem, no ośmieszało tak naprawdę, uważam, zapisy konstytucji i to mówią wielu konstytucjonalistów, więc mam wrażenie, że ostatnio sobie każdy czyta konstytucję tak, jak uważa, że ona jest dla niego, powiedzmy sobie, wygodna. Tak nie powinno być. Powinna być konstytucja, która jest najważniejszym naszym aktem prawnym, tak napisana, aby nie budziła żadnych kontrowersji. Czyli nawet jakby cokolwiek się wydarzyło, to powinni eksperci zaraz zauważyć pewne problemy, które mogą wystąpić, pewne umowy międzynarodowe, czy pewne grupy ewentualnie interesów, które mogłyby niestety szkodzić również Polsce. Uważam, że takie decyzje strategiczne dotyczące zarówno finansów, prawa, czy jakichś umów międzynarodowych powinny nie podejmować bardzo często sam premier, tylko premier ewentualnie za zgodą Sejmu, ponieważ no, wtedy parlamentarzyści, którzy będą no, wiadomo w tej koalicji rządzącej, no, będą decydowali ewentualnie o tym, no ale wtedy będzie trzeba się spotkać, wytłumaczyć, powiedzieć, ujawnić pewne szczegóły, a nie podejmować decyzje. Także uważam, że można by to uszczegółowić, być...
1: I to powinno być w nowej konstytucji.
3: Powinna być bardziej przyjazna dla obywateli. Nie powinna służyć władzy, tylko obywatelom. A dzisiaj mam wrażenie, że służy władzy i jeszcze ją...
2: są ratyfikowane przez Sejm. To nie jest tak, że są
3: Często premier podejmuje pewne decyzje. Mamy ostatnio informację o Sejm.
1: Zawija Koalicja Obywatelska. Czy to obecna konstytucja nie reguluje, za co odpowiada prezydent, za co odpowiada premier? Trzeba napisać ją od nowa?
4: Jasno określa ten podział władzy.
1: Prosimy trochę bliżej, pan mikrofon przesunął.
4: Najważniejszą jak gdyby rzeczą jest przestrzeganie konstytucji i wzmacnianie rządów prawa. Oczywiście nie ma idealnej zasadniczej ustawy czy noweli konstytucji. Ja mogę tylko powiedzieć, że spójność narodowa czy takie poczucie narodowe pomaga wtedy, gdy możemy tworzyć wspólnotę na etapie oczywiście tworzenia prawa, ale również jego przestrzegania. I mi się wydaje, że mamy całkowitą aberrację, jeżeli chodzi o to, co PiS zrobił, jeżeli chodzi o przestrzeganie konstytucji. Ja tylko przypomnę, że naszą rolę na tej naszej konstytucji w Europie podpisał świętej pamięci profesor Lech Kaczyński. Pan prezydent, uchwalając traktat lizboński, jak gdyby przekierował możliwości, jak gdyby, czy współpracy Polski w różnych aspektach, nie tylko finansowych, ale międzynarodowych, na tle Unii Europejskiej. I to było, i trzeba powiedzieć, że świętej pamięci pan prezydent Kaczyński przestrzegał tej konstytucji. Co zrobiono potem? Lepiej nic nie napisać, warto tylko sobie poczytać wszelkiego rodzaju wyroki TSUE, trybunałów unijnych, no co tu dużo mówić, czy chociażby niemożliwości skorzystania przez kilka ostatnich lat ze środków z KPO, to już jest w ogóle poza jakimś trybem. Jak mi się wydaje, że warto tutaj zastanowić się nad przesłankami pana prezydenta Nawrockiego. One moim zdaniem są bardzo, jakby to powiedzieć, oczywiste. A mianowicie prezydent doskonale sobie zdaje sprawę, że ani w obecnej kadencji, ani w przyszłej nie jest w stanie uzbierać 307 głosów w Sejmie, aby zmienić tą konstytucję. Więc chodzi wyłącznie o ferment i zamieszanie. Tu o taką, jak gdyby, pokazanie, że no cóż, ja też mogę, chciałbym być no chyba taki jak prezydent Trump. Doskonale wiemy, z czym się to wiąże w ostatnich czasach. Ogólnie rzecz biorąc dzieje się wiele i nie wszystkim nam się to wszystko ogólnie rzecz biorąc podoba.
1: Żadnego kompromisu konstytucyjnego nie będzie.
4: Więc, znaczy, szanowni państwo,
2: obecna konstytucja moim zdaniem jest kompromis.
4: Znaczy, żeby zmienić konstytucję, trzeba mieć do tego mechanizmy. Mechanizmy w ordynacji Donta trzeba mieć 3/5 Izby i 307 z głosów i to jest w ogóle, to jest moim zdaniem tego. Tylko chciałbym przypomnieć niestety naszą historię, która niestety również ma w naszej historii pewien taki zamysł. Otóż przed drugim rozbiorem, po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, gdzie wczoraj wszyscy świętowaliśmy tą uroczystość znamienitą, znaleźli się w Polsce w 1792 roku ludzie, którzy w imię właśnie zmian ustroju, przeciwko nowoczesności państwa, w imię obrony tradycji, co tu dużo mówić, zawołali konferencję targowicką. Czym się skończyła Targowica? Rok
1: i
4: później
1: pan
4: doskonale
1: teraz
4: wiemy
1: do jakichś współczesnych czasów z tym porównaniem?
4: Znaczy, no może to jest ad hoc porównanie, ale należy pamiętać, że uwzględniając to, co się wydarzyło po próbie z jak gdyby zaprzestaniu, znaczy, bo to oczywiście ta konfederacja była związana przeciwko Konstytucji 3 maja. No i rok później był drugi rozbiór, dwa lata później trzeci rozbiór i Polska zniknęła z mapy na 123. To jest moim zdaniem bardzo daleko idące takie przykładowe porównanie, które używam, ale tutaj należy też wspomnieć, że takie rzeczy w naszej historii, która nie jest łatwa, miały miejsce.
1: Karol Kołodziejczak, Konfederacja. Porównanie dobre, odpowiednie? Pana posła?
5: Ja przede wszystkim uważam, że ta konstytucja jest potrzebna, bo to, co
1: ale ta,
5: dzisiaj,
1: która jest, czy to nowa konstytucja?
5: Nowa, która powinna zostać napisana. Nie wiem, czy w tym Sejmie na pewno się nie uda odpowiedniej większości uzyskać. Nie wiadomo, jak będzie w kolejnej kadencji, więc to jest sprawa otwarta. Natomiast ta dyskusja dobrze się rozpoczyna, ponieważ musi być dostosowana do dzisiejszych, nowoczesnych czasów. Obecna konstytucja, która ma prawie 30 lat, no pani Katarzyna mówi, że to jest kompromis. No ten kompromis nie spełnia swoich zadań, ponieważ i czy to przez PiS nie jest do końca, nie była do końca przestrzegana, czy obecnie przez obecnych rządzących, bo cofanie kontrasygnaty, czy to jest zgodne z konstytucją, czy niedrukowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego jest, nie wiem, czy pani Lidia powinna się cieszyć, ponieważ PiS też nie drukował wyroków Trybunału Konstytucyjnego, więc to też nie jest związane z przestrzeganiem konstytucji, wprowadzaniem opłaty reprograficznej, czy rozporządzeniem, czyli nowego podatku jest zgodne z konstytucją.
1: A co
5: no to
1: pana zdanie powinno
5: jest
1: być w tej nowej konstytucji, czego nie ma w tej obecnej?
5: No, jak to, w jaki sposób będą teraz prowadzone rozmowy, właśnie powinno nakierować kierunek zmian. Wydaje się, że prezydent, no właśnie, ma poparcie społeczne do takich zmian i wydaje się, że mógłby to prowadzić w swoją stronę. Czy to będzie system kancelarski obowiązujący większości krajów w Europie, czy system prezydencki? No musimy w którymś kierunku podejść, bo ta obecna hybryda się nie spełnia. Mieliśmy 30 lat, żeby przetestować rozwiązania tej konstytucji. Nie sprawdziły się. Każdy dzisiaj omija to, jak tylko może. Więc musimy pójść w jedną albo w drugą stronę. Jak to będzie wyglądało w 2030 roku, zobaczymy. Natomiast te zmiany muszą po prostu nastąpić.
1: Pana zdaniem przy tym podziale społecznym, który mamy w Polsce, jest szansa na jakiś kompromis, że wszyscy się zgodzą, żeby mieć też tę większość, żeby jedna strona Polski nie czuła się wykluczona w tej ewentualnej nowej konstytucji?
5: Ja właśnie się nie łudzę, że PiS z Platformą się dogada, bo ten duopol, gdzie oni mogą kłócić się, że oni nie będą rozmawiać z tymi drugimi, bo ci drudzy łamali konstytucję. No jeśli łamali konstytucję, no to proszę, no mamy odpowiednie paragrafy karne. Ścigajcie tych ludzi, no jeśli nie możecie się z nimi dogadać, bo łamali konstytucję, no to ścigajcie ich. Ja nie widzę problemu. Wtedy możecie, jak wyłapiecie ludzi, no to wtedy możecie się dogadać, prawda? Bo to przecież ci, co łamali, będą już pozamykani. No jeśli to się nie dzieje, no to to służy tylko takiej dyskusji, żeby jednych na drugich szczuć, a tak naprawdę się nie zmienia i będziemy kolejne 4 lata w kolejnych wyborach czekać między sobą, co się wydarzy i nie wiem, czy kolejne pokolenie doczeka się jakichkolwiek konkretnych zmian w naszym kraju.
1: Katarzyna Uberhan, Nowa Lewica.
2: Tak. Jako ciekawostkę dodać, że to już jest 16. rada, którą powołał prezydent Nawrocki. Łącznie we wszystkich radach zasiada w tej chwili 556 osób. Pytanie o decyzyjność takich rad. Pytanie o to, czy faktycznie prezydent jest w stanie, czy w ogóle jest w stanie i czy tak naprawdę zamierza liczyć się ze zdaniem ogromnego gremium ludzi.
1: Pani wymarzonej konstytucji, co powinno się znaleźć?
2: W mojej wymarzonej konstytucji oczywiście, że mamy zapisaną równość kobiet i mężczyzn, ale zapisałabym tam równość wszystkich ludzi.
5: Również wieku emerytalnego?
2: Tak, również wieku emerytalnego. Dlaczego nie? Ja akurat popieram w tym zakresie panią ministrę Kotulę od równości. Też jest za wyrównaniem wieku emerytalnego.
1: Tylko teraz podnieść kobietom, czy obniżyć mężczyznom?
2: A to jest pytanie właśnie do dyskusji. Ja w ogóle jestem zwolenniczką również 4-dniowego tygodnia pracy, czy dochodu, gwarantowanego dochodu minimalnego.
1: Także równość by pani wpisała do tej konstytucji.
2: Wpisałabym równość dla wszystkich ludzi. Nie pozostawiłabym z boku kwestię płci, ponieważ artykuł 18 w tej chwili dużo nam miesza. Zostawiłabym równe prawa dla wszystkich, w tym równość małżeńską. I to by się
1: A te zapisy o małżeństwie pani by zostawiła, czy pani by je jakoś uszczegółowiła, żeby nie było różnych interpretacji?
2: Tutaj bym raczej zostawiłabym bardziej ogólne, żeby nie trzeba byłoby się ograniczać do kobiety i mężczyzny. Uważam, że każda osoba dorosła ma prawo ożenić się, wyjść za mąż z drugą osobą dorosłą bez względu na płeć. Mogą to być osoby tej samej płci i jeżeli
1: poluzować.
2: Nie wiem, czy poluzować, ale akurat go zmienić w drobnym zakresie. Uważam, że w tej chwili, w którym jest, w tej chwili obecnej, ten przepis nie wyklucza, bo mówię o szczególnej ochronie, ale ja zostawiłabym zapis, że każde małżeństwo, tak jak każda rodzina, tak jak każda osoba, ma prawo do ochrony państwa i do równych praw.
1: Lidia Czechak, wymarzona konstytucja?
3: Na pewno nie taka. Mamy skrajne poglądy, jeżeli chodzi o kwestie rodziny, małżeństwa. I tutaj, jeżeli o mnie chodzi, to na pewno bym zostawiła to w tej formie,
1: w Unii Europejskiej wpisałaby pani do konstytucji, czy nie?
3: Uważam, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i uważam, że... nie uważam, żeby Unia Europejska... Dla mnie Unia Europejska nie jest państwem i tak naprawdę wpisywanie w konstytucję wpisałabym ewentualnie właśnie to, o czym mówiliśmy, które umowy powinny być ratyfikowane, w jakim stopniu i w jakiej wielkości. Może pewne decyzje, nawet bym była skłonna do tego, aby była właśnie tutaj konstytucyjna większość, nawet nie jeżeli chodzi o tutaj nasz Sejm, ale ja, wie pan co, chciałam wrócić tylko do tematu. Dla mnie przykre jest to, dlaczego na przykład, nie wiem, i tutaj zarówno pan poseł, jak i pani poseł mówią o tym, że no na chwilę obecną nie widzą możliwości. Dzisiaj na razie tak naprawdę powołano dopiero Radę Konstytucyjną. Mówi się o ekspertach. Tak naprawdę nie znamy jeszcze zmian, nie znamy propozycji prezydenta, a już mówimy, że na pewno nie uda się uzbierać, nie? No przecież musimy najpierw mieć pewne propozycje. Ktoś będzie nad tymi propozycjami pracował. Wiem, że pan prezydent zwrócił się do wszystkich klubów.
2: Poprzednią ustawę zasadniczą
3: Musimy kiedyś rozpocząć, bo jak będziemy ciągle mówili o tym, że nigdy nie ma czasu, to tak naprawdę nigdy nie pójdziemy do...
2: Mówimy, że nie ma potrzeby, nie? Że nie ma czasu.
3: Ale jednak ta potrzeba jest, jeżeli mówimy o tym, że jak tutaj były poruszane różne też kwestie dotyczące tego, że jedni i drudzy powołują się na to, że kiedyś ta konstytucja była w jakiś sposób łamana. Ona była w jakiś sposób omijana znacząco i czytana tylko tak, jak my chcemy ją zawsze uważać, zrozumieć.
1: Czyli nie powinno być... Omijana konstytucja była, tak?
3: Nie, ja uważam, że nie była omijana konstytucja.
1: Kto omijał
3: konstytucję? Ja nigdy nie powiedziałam, że omijamy konstytucję, nie?
5: To jest
3: kwestia, że każdy troszeczkę czyta pewne zapisy, ale dla mnie jest po prostu bardzo przykre to, że tak naprawdę no, dzisiaj mówimy dopiero o tym, że ta rada powstała, będą zaproszeni eksperci, będą zaproszeni poszczególni kluby, a już słyszymy tak naprawdę deklarację tutaj koalicji rządzącej, że w tej kadencji na pewno się nie uda i tutaj pan poseł nawet powiedział, pani że posłanko, w przyszłej się nie uda,
1: a tutaj prezydent kraju Bronisław Komorowski powołał taką radę, to państwo co byście mówili?
3: Uważam, że taka rada powinna być powołana, powinna wypracować, powinna przedstawić nam, czego oczekuje w tej konstytucji. My może pewnych nie jesteśmy konstytucjonalistami, może pewne zapisy można by było w inny sposób wpisać, jeżeli chodzi na pewno o telewizję publiczną, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, o Trybunał Stały. Tam było bardzo wiele, że tak naprawdę co opinia tak naprawdę eksperta, czy co opinia prawna, to troszeczkę w innym kierunku jakby pozwoliła tą konstytucję wykorzystywać. Ja uważam, że tak no, nie powinno być. No i cały czas uważam, że jeżeli chodzi o te kwestie właśnie obronności, suwerenności i pewnych podpisywania pewnych umów, czy ratyfikacji tych umów, no powinny należeć do większego, szerszego gremium.
5: Bardzo się wpisywał Związek Radziecki w swojej konstytucji, więc każde dodanie jakiegokolwiek innego podmiotu na tle międzynarodowym według mnie jest to osłabienie pozycji Polski. Taka poprawka była przez PZP wpisana w 76 roku, więc nie miejmy takich pomysłów, żeby to zrobić też w przypadku nowej konstytucji. Natomiast ja nie chcę, żeby były początek tej dyskusji pomiędzy kto tutaj najpierw złamał konstytucję, kto na nie, bo to jest temat, który naprawdę nie grzeje ludzi. Przepraszam bardzo. Ja czekam do lokopedy z moim dzieckiem na lipiec. Od stycznia czekam też z dzieckiem, żeby na rehabilitację się dodać. To są problemy, które dzisiaj
1: zaraz
5: grzeją ludzi,
1: a nie to, jak będą dzisiaj wyglądały. Zdrowia. Jeszcze pan poseł Bartosz zawiera o konstytucji wymarzonej.
4: Znaczy, ta, która jest, moim zdaniem doskonale spełniła swoją rolę przez te 29 lat. Z nostalgią wspominam ten 97 rok. Byłem wtedy maturzystą i każdy z nas wtedy dostał ją do domu pocztą. Więc ogólnie rzecz biorąc, tam wszystko jest napisane. Moim zdaniem warto się zastanowić nad jedną rzeczą, bo wzmocnienie, czy to ma to być jakiś system prezydencki, czy kanclerski, ja naprawdę nie wiem, czym się tutaj pan prezydent kieruje. On powinien, moim zdaniem, zacząć respektować ustawę zasadniczą, a dopiero potem zgłaszać jakieś takie no, dodatkowe pomysły na tą całą sferę, która jest no, fundamentalna. Ja tylko mogę powiedzieć, że to, co mi się najbardziej podoba w tej konstytucji, to, że są te tak zwane, były te bezpieczniki, jak Trybunał Sprawiedliwości. Tam były po prostu wszelkiego rodzaju odnośniki do ówczesnego systemu wartości europejskiej. I niestety, no powiedzmy sobie tam, szczerze, z rządy Zjednoczonej Prawicy wiele tych no, opisanych procedur, kompetencji, czy nawet całych procedur, no niestety no, nie spełniło, mówiąc kolokwialnie, no, z praworządnością na bakier, więc
5: ale teraz jest Trybunał Konstytucyjny prawidłowy, czy nie?
4: Oczywiście, że jak? Oczywiście, że nie. No. Więc ogólnie
5: nie,
4: rzecz biorąc,
5: nawet jak macie obecnych sędziów, którzy są w przewadze.
4: Nie, to dopiero za kilka miesięcy, to się pan myli, dopiero we wrześniu będą pojedyncze wymiany, więc wtedy zobaczymy, co będzie.
5: Będzie prawidłowy.
4: Wie pan, to jest pana symbol, jakby to powiedzieć,
5: minimalne. Nie, to jest minimalne, tylko moje pytanie.
4: Wie pan, nie chciałbym wychodzić w przerwę, tylko mogę powiedzieć jedną rzecz, że system prezydencki, czy taki wodzowski, w obecnej, jakby to powiedzieć, kanwie polityki zagranicznej, z którą mamy na co dzień do czynienia, moim zdaniem troszkę no, jest bardzo, no, nie chciałbym powiedzieć niebezpieczny, ale uważam, że na tym zmieniającym się świecie i jeżeli mamy do czynienia chociażby tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to mi się wydaje, że warto by było, aby ten cały aspekt procedowania prawa był jak gdyby przestrzegany w oparciu o zapisy konstytucji, gdzie wszystkie role są rzeczywiście jasno określone, był przestrzegany. Wtedy byśmy byli naprawdę bardzo szczęśliwym krajem, ale niestety z wiadomych powodów
2: ja też często
4: tak nie jest.
2: Z doświadczenia i nawet z interwencji poselskich często zgłaszają się do mnie obywatele i mówią, o tu jest zły przepis, to trzeba zmienić, to jest złe. I jak gdy przyjrzę się sprawie, okazuje się, że to nie problem przepisu, nie problem zapisania prawa, tylko problem stosowania prawa jest najczęściej problemem. Trybunałem. Nie tak naprawdę jego zapisanie. I myślę, że to się zgadzam jak najbardziej z posłem Zawieją, że w przypadku Konstytucji nie jej treść, tylko jej stosowanie tej treści. Tu jest problem.
1: Pani posłanko, w ubiegłym tygodniu Sejm obronił minister zdrowia, minister klimatu. Pani głosowała z przekonaniem za minister zdrowia, czy jednak dyscyplina partyjna, czy w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia dzieje się dobrze? Pani już się uśmiecha.
2: Uśmiecham się dlatego, że ja wiem, za czym głosowałam. Ja głosowałam, czy oczywiście głosowałam przeciw wotum nieufności, ale dlatego i w jednym i w drugim przypadku, dlatego, że uważam, że to premier jest od tego, by sobie układać rząd, by powoływać i odwoływać, jeżeli trzeba, dymisjonować ministrów. I ja popieram, jestem w koalicji, w ramach koalicji, w koalicji z premierem i popieram działania rządu, popieram ten rząd.
1: Stąd a jak pani też ocenia minister
2: to moje głosowanie przeciwko wotum było głosowaniem w imieniu koalicji i za polityką tego rządu. Nie było to dla mnie, więc nie miałam z tym najmniejszego problemu, bo nie było to dla mnie głosowanie w obronie konkretnej ministry, tylko w obronie rządu, ponieważ opozycja
1: pani
2: i wotum nieufności
1: opozycji zdrowia
2: nie są od tego, żeby nam układać rząd, żeby premierowi układać
1: rząd. To co dzieje się w ochronie zdrowia?
2: Ja też, Lewica ma swój, już od dawna powtarzamy, że mamy swój pomysł na ochronę zdrowia. Jesteśmy za w ogóle zmianą tego systemu, za wprowadzeniem stałego podatku, przestaniem udawania, że to jest jakaś składka. A ja też z mojego jakby trochę osobistego doświadczenia, trochę też jakby przyglądając się pracy mojej siostry, która od 20 lat pracuje w ochronie zdrowia, jeżeli nie naprawimy tego, my jakby ten system jest zmieniany, czy w cudzysłowie naprawiany nie od tej strony, bo nie rzecz polega na tym, żeby zamykać porodówki, żeby od strony pacjenta ten system zmieniać. Ten system należałoby zmienić od środka i w moim akurat prywatnym zdaniem należałoby zacząć zmieniać to od strony jakby NFZ-u, od sposobu.
1: I pani zdanie w tej koalicji jest szansa na te zmiany, które chce Lewica?
2: Od sposobu wydatkowania też tych środków trzeba by zacząć od tego, jak się wydatkuje. To nie jest tak, że tam nie ma pieniędzy. Jeżeli system jest niesprawny, pieniądze są źle wydatkowane, to nieważne, ile tych pieniędzy dosypiemy, to nigdy działać nie będzie.
1: To dlaczego tego nie zmienia się
2: państwo? Słucham?
1: Pan z Konfederacji?
2: Ja powiedziałam, tak, że to jest moje prywatne zdanie, ale też mówię, to, ale oczywiście mówimy, że znaczy to w tej chwili mamy najwyższy budżet, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, odkąd pamiętam.
1: I dziura w NFZ-cie.
2: I nadal jest dziura. I jeżeli mamy kontrolę NIK-u, która mówi wprost, to nie jest żadna tajemnica, która mówi, że świadczenia są źle wyliczane, że są źle podzielane. Ja to mam też z własnego doświadczenia. Wiem, poszłam do lekarza, mam zawroty głowy, boli mnie kręgosłup. Od dziecka mam problemy z kręgosłupem. Skierowanie na tomografię. Tak, dostaję w końcu na tą tomografię, bez znajomości, normalnie
1: czyli
2: w kolejce.
1: Posłowie też czekają w kolejkach, tak?
2: Tak, mogą też czekać w kolejkach. Chyba jeżeli nie jest to sytuacja zagrażająca im życiu i nie trafią na SOR, to czekają w kolejce. I ja byłam przekonana, że zrobią mi prześwietlenie całego tego kręgosłupa, ale nie, powiedzieli mi, że jak kręci mi się w głowie, to tylko głowa i odcinek szyjny. A ja pytam, a co z resztą tego kręgosłupa? No to każdy odcinek jest badany osobno. Osobne skierowanie, osobne naliczanie to naliczanie tej kwoty z NFZ-u. I ja byłam zszokowana, że tak to działa. I dlaczego o tym mówię? Bo to tak najprościej pokazuje sposób wydatkowania pieniędzy z
1: Pani
2: NFZ.
1: Posoka, ale dlaczego państwo tego nie zmieniacie? Pani z koalicji rządzącej.
2: Zmieniamy. Tak jak mówię, Lewica ma swój projekt ustawy. Przygotowujemy go w tej chwili. Myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni, jeżeli nie miesięcy. No, nawet nie miesięcy, ale myślę, że tygodni. Aż w końcu go pokażemy w postaci ustawy, bo jeżeli chodzi o same założenia, to my o nich mówimy już od naprawdę od dawna, już od kampanii prezydenckiej. Nie przyznaję, nie jest to łatwy projekt do napisania. Zleciliśmy go do napisania na zewnątrz, ale jest w przygotowaniu.
1: Karol Kołodziejczyk, Konfederacja.
5: Lewica chce zmienić nazwę składka zdrowotna na podatek zdrowotny. Sama pani przyznała, trochę językiem Konfederacji, że obecny system jest niewydatny na tyle, że powoduje ogrom kolejek. My mówimy przede wszystkim o wzroście konkurencji. Nie chcemy, żeby NFZ pozostał tym monopolistą na rynku, żebyśmy wszyscy u jednego monopolisty ubezpieczeniowego ubezpieczali. Chcemy wymusić konkurencję, która pozwoli na to, żeby ten system zabiegów i tak dalej zrobił się po prostu bardziej dla ludzi, żeby to właśnie kasy chorych, które my chcemy wprowadzić, zaczęły funkcjonować. My proponujemy to...
1: A w systemie obecnie jest wystarczająca suma pieniędzy, czy jednak tych pieniędzy jest ciągle za mało?
5: Pani Lidio, w 2020 roku...
1: To ja byłem.
5: Ja wiem, ale chcę zadać zadać pytanie. Tak. Ile było pieniędzy przeznaczonych na NFZ w 2020 roku?
3: Nie pamiętam.
5: Około 100 miliardów złotych. Pani Katarzyno, w obecnym roku ile ma być przeznaczonych na NFZ pieniędzy?
4: 200
5: miliardów. 247 miliardów i jeszcze jest dziura na kolejne miliardy. Dosypywanie pieniędzy do tego systemu jest bez sensu, bo to przeżre po prostu wszystkie możliwe pieniądze. Musi być wzrost. Chociażby nie wiadomo, czy 1% na administrację w tym systemie jest wydajną sumą pieniędzy, a może wzrost pieniędzy na administrację, która pozwoli oszczędzić bardziej przystępny protokół badań, zrobić wiele badań w ramach jednego, a nie na kilka, pozwoliłby zaoszczędzić te pieniądze. My mamy propozycję, jest też trasa mecena, naszego prezesa, który właśnie proponuje różne rozwiązania w różnych sektorach, więc zachęcam do analizowania tych propozycji. Mam nadzieję, że w 2027 roku będziemy mieć możliwość część tych propozycji wprowadzić.
1: Lidia Czechak, Prawo i Sprawiedliwość, odwołanie minister zdrowia pomogłoby pacjentom?
3: Uważamy, że tak. Uważamy, że jeżeli chodzi o tym nieufności wobec jednej i drugiej pani minister, to tak naprawdę po naszej stronie były argumenty merytoryczne. Tam niestety była gra polityczna, która mi się bardzo nie podobała, bo to było na takiej zasadzie, że troszeczkę, może nie łamano kręgosłupy, ale próbowano przekonywać jakby koalicjantów co do tego, że jednak ci ministrowie powinni pozostać, bo tak chce pan premier Donald Tusk. Wiemy to, bo przecież rozmawiamy z tymi posłami i wiemy, że byli niezadowoleni. Myślę, że troszeczkę w PZL-u, troszeczkę w Polsce 2050. Wiemy, jak traktowany był również jeden z posłów, który jednak z tej dyscypliny się wyłamał. Wiem, że były składane pewne obietnice przez panią minister. Ja powiem szczerze, że tam zarzutów było naprawdę dużo i tłumaczenie, że człowiek uczy się troszeczkę na błędach, no uważam, nie kompromitujmy się.
1: A tak pani naprawdę, ministrowie nie mogą uczyć się zdrowia?
3: Na błędach? Uważam, że tak. Uważam, że sytuacja szpitali powiatowych finansowa jest dużo, dużo gorsza niż to było do tej pory. No, jako osoba, która kiedyś nadzorowała jako starosta szpitale, to pamiętam sytuację...
1: Starosta
3: Jarciński, tak, ale pamiętam sytuację, jak na przykład na konwentach starostów dopytywaliśmy, była zapraszana zawsze pani prezes Narodowego Funduszu, dyrektor akurat oddziału wielkopolskiego i musiała się tłumaczyć, że na przykład były opóźnienia, nie, że nie wypłacono.
1: Wtedy Prawo i Sprawiedliwość rządziła, kiedy pani była starostą.
3: Tak, i uważam, że

0: tak naprawdę płacone. Ja mówię, wtedy dyrektor się tylko tłumaczyła z tego, dlaczego są opóźnienia, bo na przykład były korekty, był pewien podział, musiała najpierw podzielić tą kwotę, która jej została. Dzisiaj mówimy o tym, że się wprost mówi, że nie będą płacone nadwykonania albo będzie przyznane jej środków. Pani minister zdrowia wychodzi i powiem szczerze, że tu byłam najbardziej zbulwersowana i powiedziała, że to jest wina Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ zmieniła system wynagradzania, czyli podwyższyła wynagrodzenia głównie, jeżeli chodzi o pielęgniarki, bo przecież chodziło o osoby, które podlegają pod ten system wynagrodzeń, chodziło o pielęgniarki, oczywiście sekretarki medyczne, rehabilitantów czy ratowników medycznych i to spowodowało tak naprawdę wielką dziurę budżetową, no ale to ci ludzie zarabiali wtedy, kiedy to mówiliśmy o tej reformie, naprawdę bardzo niskie pieniądze i bardzo często pracowali po 240-250 godzin, na przykład u nas ratownicy, żeby te wynagrodzenie jednak troszeczkę wpływało im wyższe, więc ja nie uważam, że akurat kwestia wynagradzania tutaj ludzi jest głównym powodem tego. Pani posłanka, i powiem szczerze, że dawałam na początku ich szansę. Bo ona tak naprawdę przyszła, ja mówię tak, jest osobą niepolityczną, wiem, że tam tworzyła pewne strategie. Tutaj nie stworzono żadnej strategii, nie dostaliśmy żadnej reformy. Tak naprawdę nawet nie pracujemy nad przepisami dotyczącymi zdrowia.
1: Ale po odwołaniu minister zdrowia, tak kolejki naprawdę, dla pacjentów skróciłyby się, czy to w ogóle miałoby jakiekolwiek
0: znaczenie? Znaczy liczyłam na to, że może by przyszła osoba, która no, miałaby jakieś plany, jakąś strategię, w jakikolwiek sposób to zmienić. Czyli żebyśmy mieli nawet nad czym pracować. A tutaj mieliśmy 9 miesięcy tak naprawdę obiecywania. Rozpoczęła pani minister bardzo tak, że zdaje sobie sprawę, że lekarze nie mogą zarabiać tak dużych pieniędzy, jak na przykład w szpitalu w Kaliszu, gdzie tam czwórka lekarzy po kontroli okazało się, że zrobiła prawie 10 milionów złotych. To jest szpital akurat podlegający pod pana marszałka. Powiedziała, tak być nie może. Zmienimy to i tak naprawdę zmienimy, po czym było podpisane porozumienie trójstronne i żadnej zmiany nie ma. I znowu lekarze stoją po podwyżki, mimo tego, że tych pieniędzy brakuje w służbie zdrowia. No i teraz tak, tych pieniędzy na te podwyżki nie otrzyma, bo teraz powinien być wzrost prawie 8%, jeżeli chodzi o podwyżki od lipca. No, więc mogą sobie to w ramach swojej umowy ryczałtowej ściągnąć. Żeby ściągnąć, no to im zaproponowano, z czego ewentualnie może być to ściągnięte. No i to znowu wydłuży niestety dostęp nie tylko do badań diagnostycznych, ale również do i mam nadzieję, że tutaj jeszcze się cofną, bo dopiero jest propozycja zapisów, jeżeli chodzi o poradnie, bo u nas na przykład w poradniach ortopedycznych czy chirurgicznych, no to by wydłużyło kolejki o 3 lata. Czyli jak przyjmowaliśmy 15 tysięcy pacjentów, dzisiaj mamy mieć zgodę na 4,5.
1: Bartosz Zawiera, Koalicja Obywatelska, zagłosował to, z pełnym przekonaniem w obronie minister zdrowia?
2: Tak, tylko należy tutaj moim zdaniem sięgnąć do początku tej kadencji Sejmu. Takim pierwszym szokiem, który ja przeżyłem.
1: Bo to pana pierwsza też kadencja.
2: Tak. Był chociażby projekt budżetu na 2024 rok, który opracował pan premier Morawiecki. On, jednym słowem, jeżeli chodzi o zapisy roku 23 do projektu 24, no tam, delikatnie mówiąc, to jest jak gdyby takie wstępne założenie tej części, tej dziury budżetowej, z którą się zetknęliśmy, więc ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, czym się poprzedni rząd kierował, żeby no, uszczuplić te zapisy budżetowe, jeżeli chodzi na szeroko rozumiane zdrowie. Moim zdaniem sytuacja niespotykana, jeżeli chodzi o procedowanie ustawy budżetowej, czy nawet zapisanie w porządkach projektu budżetu, nawet jeżeli się kończy kadencję, czy oddaje się władzę. Mi się wydaje, że pełna reforma zdrowia to nie jest, szanowni państwo, ani jedna kadencja. To jest moim zdaniem coś, co wymaga takiej ponadpolitycznej zgody i mi się wydaje, że jest szansa, aby tego typu rzeczy przeprowadzić. Ja tylko chciałbym się posilić. Wiem, że sytuacja nie jest łatwa, mówiąc, ale oczywiście mi się wydaje, że my w tej chwili, pani minister Sobierajska-Grenda się stara, no rzeczywiście naprawić to, co się da, a moim zdaniem ma ku temu doświadczenie, gdyż jako osoba, która zrewolucjonizowała chociażby system szpitali czy zdrowia w województwie pomorskim. Moim zdaniem to akurat jest bardzo.
1: Pani Lidia Czecha mówi, że utrudnia.
2: To jest kwestia, ja uważam, że jeżeli w takich branżach jak nie wiem, kultura czy zdrowie, to moim zdaniem tutaj, jeżeli są osoby z branży, eksperci, to moim zdaniem za to do pana premiera duże słowo uznania. Ale ja chciałbym się skupić na kilku liczbach. Chociażby, jeżeli chodzi o leczenie szpitala, 21 rok do 26 roku, 49 na 100 miliardów złotych wzrosły te wydatki.

0: z tego NFZ-u, czyli prawie dwukrotnie więcej.
1: Tylko jak to się przekłada na to, co pacjenci?
2: Świadczeń ile wzrosła?
0: Proszę?
2: Liczba świadczeń ile wzrosła?
0: Dużo, ale oczywiście dużo. Należy pamiętać, że tutaj jest inflacja.
2: Ze 100 miliardów przeszliśmy na 247, ale liczba świadczeń o 13%.
0: Ale niech
2: to nie jest dużo.
0: Ale niech mi pan powie, no ale pamiętajmy, kto jeszcze odpowiada za inflacyjne makroekonomiczne zawirowania. Już o innych rzeczach wolę nie mówić, ale proszę mi dać skończyć. Jeżeli chodzi o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, 5,5 do 2025 wzrosło ponad 300%. Ja wiem, że tutaj zgodzę się z przedmówcami, że ten system wymaga daleko idących napraw. Mamy pierwszy raz w historii program restrukturyzacji chociażby szpitali. Wiem, że NFZ czy ministerstwo prowadzi z różnymi szpitalami, niezależnie kto nimi zarządza, pewne jak gdyby dobre praktyki, które mają tą sytuację uzdrowić, więc ogólnie rzecz biorąc pierwszy raz za taką próbą zmian poszły dość konkretne pieniądze, jeżeli chodzi o środki z NFZ-u. Moim zdaniem w to, co jest na pewno to docelowo, jeżeli chodzi o dłuższy proces zajmowania się tym trudnym tematem, czyli wprowadzenie uporządkowania ścieżki pacjenta, czy chociażby utworzenie krajowej sieci hematologicznej i wiele innych rzeczy. Ja tylko mogę przypomnieć, że jeżeli chodzi o pierwsze tego typu nakłady na zdrowie dzieci i młodzieży, jeżeli chodzi o szeroko rozumianą psychologię, czy wprowadzenie programu Moje Zdrowie, czy tej centralnej rejestracji, no to chociażby pod kątem tego w niespełna rok udało się prawie 600 tysięcy tych wizyt ponadmiarowych, jakby osoby, które by nie przyszły, jak gdyby chociażby częściowo skrócić te drugie kolejki do
1: lekarzy specjalistów. Co jest dobre, a co wymaga poprawy według pana tak na już?
0: No bez wątpienia cały system finansowania procedur medycznych związany z zmieniającą się demografią. Co roku ubywa około 200 tysięcy Polaków. Dzisiaj chociażby 340 tysięcy osób zdawało maturę. W naszych rocznikach to było 150 tysięcy więcej. Trzeba dostosować dostępne środki do chociażby starzejącego się społeczeństwa i wiele. I moim zdaniem pani minister zaczyna to robić i trzeba dać jej szansę. Ona jest od sierpnia ministra.
2: Ja mam propozycję na już zyskać tak. 3 miliardy złotych. Na już.
3: No. Z telewizji
2: publicznej.
3: Obiecywali
2: na dzień dobry pani mamy 3 miliardy więcej.
3: 3 miliardy, onkologia w Koninie.
0: Z 36 miliardów, które udało się zrealizować. 18 miliardów chociażby jest KPO.
3: A to zniesiemy limity.
4: Czyli jest 80 miliardów więcej niż ostatni rok urząd.
1: Obroniona także minister klimatu, posłankę z Gniezna Paulinę Henning-Kloskę. Po jednym zdaniu, minister klimatu, jak państwo oceniacie, Katarzyna Uberhan, Nowa Lewica?
4: Tak jak powiedziałam wcześniej, my głosowaliśmy przeciw.
1: Ale jak pani ocenia? Bo ja wiem, jak pani głosowała, ale jak pani ocenia panią minister?
2: Strasznie ciężko powiedzieć, że nie chcieliśmy tej pani, ale musieliśmy.
1: Tak by pani musiała powiedzieć, tylko nie może pani?
2: Ja mogę za panią powiedzieć.
4: To może pan powiedzieć za mnie, ale nie. Dla mnie nie jest tak pani posłanka, czy pani ministra Henning-Kloska nie jest taką postacią tak kontrowersyjną jak dla wielu innych osób. Wiem, że dużo osób krytykuje system kaucyjny, a ja właściwie nie widzę problemu prywatnie. Nie kupuję plastiku, mam 3 butelki na krzyż i to z reguły te, które dostaję jadąc Intercity, otrzymuję w prezencie wodę w plastikowej butelce i to są wszystkie plastikowe butelki, które mam w mieszkaniu. Więc jakby system kaucyjny nie jest dla mnie problemem. Mało tego, od wielu takich burmistrzów, ostatnio mieliśmy spotkanie z samorządowcami w KPRM-ie razem u ministra, wicepremiera Gawkowskiego i tam rozmawialiśmy na różne tematy, również na temat systemu kaucyjnego i powiem państwu, ku mojemu zaskoczeniu, właśnie burmistrzowie, wójtowie z mniejszych miejscowości sobie ten system chwalili, bo mówią, że wreszcie że mają łatwiej, że im nie walają się nigdzie plastikowe butelki, że jest czyściej.
3: Brakuje im pieniędzy przez to w systemie.
2: Dlatego wzrosły opłaty za śmieci.
3: No właśnie.
1: Lidia Czechak, Prawo i Sprawiedliwość, minister klimatu.
3: Znaczy my oczywiście podpisaliśmy się pod wnioskiem wspólnie z Konfederacją i tam było aż 17 zarzutów, więc tych zarzutów naprawdę merytorycznych było.
1: Między innymi był, system kaucyjny. Głosowany.
3: Nie, system kaucyjny jakby Nie, nie. Chodzi o to, że czym innego jest ustawa, czym innego jest realizacja. No tak naprawdę chodziło o chaos i pewne działania osłonowe, które miały spowodować to, że nie ubędzie. Bo dzisiaj mam troszeczkę takie wrażenie, że płacimy za butelkę i później się cieszymy, że ktoś nam odbiera ją i daje nam nasze własne pieniądze. Tylko w międzyczasie właśnie muszę. Jeszcze ten system po prostu uważam, że został nieprawidłowo...
4: Szklanek, na przykład do piwa też mamy kaucję. Jakoś nikt nie krzyczy. A przy plastikowych 50 groszy krzyczymy.
3: Ale, no dobrze, ale z tymi reklamowałami naprawdę, jak ludzie idą, wygląda to żenująco, bo oni tak naprawdę czasami jak słyszę, no 5 złotych dostałem, to było jego 5 złotych. Może 5 złotych najpierw za mało tych automatów. Uważam, że ten system nie tak
1: jest. I to minister klimatu jest winna właśnie, dlatego powinna stracić stanowisko?
3: Między innymi jest dużo, w jej ministerstwie jest dużo takiego chaosu, nieprawidłowości, wycofywania się z pewnych rzeczy. Ona pewne rzeczy mówi, później się z nich wycofuje. Wiem, że jeżeli chodzi obrona tutaj, jeżeli chodzi również o gospodarkę leśną, tam były dużo zastrzeżeń co do ogólnie ograniczenia w Rębie też, jeżeli chodzi o lasy i przez to też ta gospodarka leśna i ten przemysł drzewny w jakiś sposób też nam w Polsce też upada. Wielkie niezadowolenie i kłótnia między myśliwymi i rolnikami, gdzie prędzej już doprowadzono do tego, że oni w jakiś sposób się jednak między sobą zgadzali. Wiele było takich tak naprawdę argumentów, ale głównie jeżeli chodzi
1: o
3: czyste powietrze, na pewno czyste
1: pomieści,
3: ETS i ETS. Brak obrony ETS.
4: Ale dużo rzeczy to jest po was odliczonych.
3: Tak, ale już realizowała ona. Więc jeżeli Bartosz 3 lata ktoś
1: to nie
3: realizuje,
1: Zawieja,
3: to chyba miał
1: Czech, a teraz Bartosz tak. Zawieja.
0: ETS to dzięki panie ministrze i rządowi pana premiera Donalda Tuska udało się te zapisy przesunąć w czasie.
2: O jeden rok.
0: Ale zawsze czegoś trzeba zacząć, ale mam do pana jedną bardzo daleko idącą prośbę. Nie znamy się, mam prośbę, aby pan mi nie przerywał, bo jeżeli jest pan taki wyrywny, to przepraszam, to nie jest rynek łazarski, waljeżycki, jeżeli mogę
1: dobrze
0: pana prosić.
1: Bartosz Zawieja kończy, później pan Karol Kołodziejczyk.
0: Więc tak, ogólnie rzecz biorąc, to co bardzo nam bliskiego samorządowego, jeżeli chodzi o środki z KPO, 500 milionów złotych, pierwszy raz w dziejach na dzikie wysypiska śmieci. Pamiętajmy, ile tego było, ile tego płonęło i jak to było odbierane przez lokalne społeczności. Chociażby ja mogę tutaj przypomnieć, na terenie gminy Stęszew przy ujęciu Wielkopolskim Parku Narodowym udało się takie dzikie wysypisko usunąć. Jeżeli chodzi o aspekt wsparcia, największy w dziejach, jeżeli chodzi o aspekt ze środków KPO, prawie 1,5 miliarda złotych na termomodernizację polskie szkoły, placówki opiekuńcze czy przedszkola i wiele, wiele innych. Ja tylko przypomnę też taką, mi się wydaje, też znamienną liczbę, bo 19 grudnia zaczęła się, można powiedzieć, kadencja tego rządu, tak mogę się mylić o 1 czy 2 dni. I na ten moment, jeżeli chodzi o kontraktację w ramach tej perspektywy, tej 7-latki unijnej, to zakontraktowanych środków na szeroko rozumianą ochronę środowiska, wszystkich środków bez KPO, było na poziomie niespełna 100 miliardów. Teraz mamy kilkadziesiąt miliardów złotych. Jest to mega przyspieszenie przez te 2,5 roku.
1: 100 miliardów było...
0: Nie, panu dokładnie. W każdym razie... Już. Dokładnie powiem tak, zakontraktowane zostało 29,5 miliarda złotych w ramach programu Funduszy Europejskich na ochronę środowiska, a na początku kadencji ten stan na 19 lutego wynosił 49 milionów, oznacza to, że obecnie wykorzystuje się 69% dostępnej puli środków w ramach tych programów, czyli z 42 miliardów
1: złotych. Krótko, minister klimatu Karol Kołodziejczak, Konfederacja.
2: Paulina Henning-Kloska uczyniła z tego ministerstwa resort bardziej wszechobecnego lobbingu, bardziej resort ideologii niż tak naprawdę by zostało to ministerstwem środowiska. Liczyłem, lista grzechów i wszelkich zarzutów wobec pani Pauliny jest bardzo długa. Było to wymienione w wotum nieufności, natomiast nie miałem złudzeń, że ten wątek, że to wotum nie przejdzie, ale liczyłem na to, że Donald Tusk podejmie prawidłową decyzję i odwoła panią Henning-Kloskę.
1: To nie jest tak, że jak się składa wniosek o wotum nieufności, to się tylko wzmacnia ministra, nawet jak premier chciał podwołać, to później nie odwoła, bo...
2: Liczyłem, że podejmie inną decyzję.
4: Odwołany do Różała.
2: Że premier podejmie inną decyzję i odwoła panią Paulinę. No cóż, wszelkie kolejne sprawy będą już szły na konto premiera.
1: Krótko, drodzy państwo, mamy 3 minuty do końca. O rynek pracy chciałbym jeszcze spytać.
4: No właśnie.
1: Bezrobocie w Wielkopolsce rośnie, nie mocno, ale jednak rośnie. Dlaczego, Katarzyna Uberhan, Nowa Lewica? będę bardzo pilnował czasu.
4: Bo jest też pytanie o metodologię, bo często mamy Eurostat, mamy GUS, ale też mamy te statystyki, które są z urzędów pracy i tam to jest trochę inaczej liczone. W urzędzie, musimy pamiętać, że w tych danych, które podają urzędy pracy, w tych danych, które już dostajemy z urzędu pracy, mamy osoby... które się zgłaszają na bezrobocie, nie wszystkie są to osoby aktywnie poszukujące pracy, są to część z tych osób po prostu szuka ubezpieczenia społecznego, zgłasza się na bezrobocie, bo chce być ubezpieczona.
1: Czyli powodów do niepokoju nie ma, że wzrosło?
4: Ale myślę, że jeżeli chodzi o Poznań, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, większość nie, to nie znaczy, bo też trzeba powiedzieć uczciwie, to nie znaczy, że bezrobocia nie ma. Trzeba pamiętać, że jedna trzecia, średnio jedna trzecia tej liczby to są osoby, które jednak tej pracy nie poszukują, tylko chcą być ubezpieczone.
2: Jestem z regionu Konińskiego, gdzie jest największe bezrobocie w całej Wielkopolsce. Chciałbym troszeczkę może pochwalić pani asystenta Piotra Czeniewskiego, który się stara, który zachęca.
4: Jest też radnym lokalnym w Konińskim. Radnym,
2: zgadza się, natomiast tak. Nie popieram jego programu odnośnie mieszkań, natomiast cieszę się, że przynajmniej się stara. Natomiast ja wyznaję taką zasadę, że ludzie mieszkają tam, gdzie pracują. Jeśli pracy nie ma, mieszkania nic nie pomogą. Więc jeśli będzie praca...
1: Nie ma pracy.
2: Nie ma pracy. Ostatnie zakłady związane z węglem zostają zamykane. Krokodyle, wozy, lokomotywy, które służyły w elektrowniach, zostały już właśnie wyłączone. Pracy nie będzie.
4: Dlatego wyzwaniem jest transformacja, i której się też doktoryzuje pan Czechak.
2: Możemy iść w kierunku energetyki jądrowej.
3: Jeżeli chodzi o bezrobocie, to niestety dostrzegamy niebezpieczny trend. Jednak to bezrobocie, jeżeli weźmiemy, bo teraz chyba dwa dni temu ukazały się dane GUS-owskie, to jednak o 20% wzrosło bezrobocie. Nawet w Wielkopolsce, gdzie tak naprawdę u nas ta tendencja jest i tak.
1: Powolna, 9 tak, powolna w stosunku do szczytu
3: na 9, ale to jest jednak 20%. Ale martwi też to, że ofert pracy tak naprawdę nie przybywa. Urzędy pracy się żalą na to, że jednak jedna trzecia mniej ofert tych pracy wpływa. Problemem jest też aktywizacja. Tak naprawdę zmniejszyliśmy środki na aktywizację, więc prawie o połowę i to jest też jeden z problemów ważnych dotyczących bezrobocia.
0: Czy w Poznaniu jest najniższe, czy w powiecie, w metropolii poznańskiej, chyba w kraju.
1: Ale nawet. Wielkopolska to nie tylko Poznań.
0: Oczywiście, że tak. Rozumiem tutaj pana Konrada, bo rzeczywiście walczymy, będziemy razem walczyć, aby jeżeli chodzi o to, aby ta transformacja energetyczna w Koninie się udała. To jest bardzo duże wyzwanie, niezależnie od barw politycznych i moim zdaniem to jest jeden z większych priorytetów do końca tej kadencji.
1: Mówi Zawiera, Koalicja Obywatelska. Gośćmi byli także Lidia Czechak, Prawo i Sprawiedliwość, Karol Kołodziejczak, Konfederacja i Katarzyna Uberhan-Nowa Lewica. Dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo.
5: Rozmowa bardzo polityczna. Tu Radio Poznań. Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych Spyshop. www.spyshop.pl.
6: Motosygnały Maciej Krzywoszyński. W miarę spokojnie na wielkopolskich drogach, nawet na tranzytach sytuacja wyraźnie się poprawiła. Jeszcze uważajcie na autostradzie A2 między Koninem a Kołem w kierunku Warszawy. Na wysokości MOP-u Leonia wyciągano ciężarówkę. Jeszcze pojazd na pasie awaryjnym. Częściowo zamknięty też pas prawy w stronę Warszawy. Nie ma korka, ale trzeba wcześniej zwolnić. Uwaga, na A2 między Koninem a Kołem kierunek Warszawa. Utrudnienia z powodu wyciągania ciężarówki, która wypadła poza bariery energochłonne. Bez korków już w tej chwili na Krajowej 11, gdzie mieliśmy utrudnienia największe, zwłaszcza na odcinku Poznań-Piła w Obornikach i na wysokości Rogoźna. W tej chwili przejazd już odbywa się na bieżąco. Poprawiło się na 92 między Poznaniem a Pniewami. Tu też były duże korki i na wysokości Tarnowa Podgórnego i na obwodnicy Pniew. W tej chwili sporo ciężarówek, ale przejazd odbywa się już praktycznie płynnie w Poznaniu. Popołudnie minęło całkiem spokojnie, już po godzinie 17 praktycznie nie było korków. W tej chwili także nie musicie obawiać się żadnych utrudnień tego typu. Przejazd przez mosty, także wylotówki z miasta wyglądają dobrze. Przypominam, że otwarta od dziś ulica Umultowska, więc łatwiej poruszać się w północnej części miasta.
5: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych Spyshop. www.spyshop.pl. Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
7: Samochód wjechał w tłum w Lipsku, są poszkodowani. Kolejne miesiące utrudnień dla kierowców w Ujściu. Język polski rozpoczął maturę, zdający pisali o wpływie pracy i postrzeganiu człowieka przez innych.
5: Wiadomości Radia Poznań.
7: O 19 w poniedziałek, 4 maja, zapraszam, Beata Chmielewska. Według najnowszych doniesień w centrum Lipska jedna osoba zginęła, 25 zostało rannych po tym, jak samochód wjechał z dużą prędkością w tłum ludzi. Miejska policja potwierdziła, że sprawca został już zatrzymany. Na razie nieznane są jego motywy. Obywatele Polski podróżujący statkiem, na którym potwierdzono przypadki zakażenia hantawirusem, czują się dobrze, informuje resort zdrowia. Holenderska jednostka znajduje się obecnie u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Potwierdzono na niej 6 zakażeń, 3 osoby zmarły.
5: Wielkopolska w wiadomościach Radia Poznań.
7: Strategiczna droga powstanie w powiecie słupeckim, szczególnie ułatwi dojazd do lotniska wojskowego jednostki w Powidzu. O tym więcej za godzinę. Teraz północ regionu. W ujściu była trwająca ponad 2 lata budowa mostów. Teraz kierowców i mieszkańców czekają kolejne utrudnienia podczas przebudowy przepustu pod przebiegającą przez centrum miasta Krajową 11. GDDKiA zapowiadała początek prac po weekendzie majowym. Roboty jeszcze nie ruszyły. Zastępca burmistrza Ujścia Tomasz Ciechanowski w rozmowie z Radiem Poznań wyraził nadzieję, że będzie to ostatni letni sezon, kiedy będą występowały tak duże utrudnienia na terenie ujścia.
8: Droga numer 11 w obecnym przebiegu musi mieć zwiększoną nośność, bo to były zbudowane nowe mosty. Takim słabym punktem dla zwiększenia tej nośności jest właśnie kanał wałowy, który będzie remontowany.
9: Celem prac jest poprawa bezpieczeństwa.
10: Mówi Alina Cieślak z Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Zwiększenie trwałości infrastruktury oraz usprawnienie systemu odwodnienia pasa drogowego.
11: Mamy piękne mosty. No musimy mieć piękną drogę zrobioną, bo też tutaj niedawno wybiło i ten przepust jest na tyle słaby, że no jest taka konieczność.
10: Mówią mieszkańcy ujścia.
12: Jakoś musimy wytrzymać, jak żeśmy mosty przytrzymali, to i sądzę, że to i wytrzymamy.
10: Z ujścia Marek Wolski, Radio Poznań.
7: Prace mają potrwać do końca roku. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość i kiedy dla człowieka jest ważny, jak postrzegają go inni. Tak brzmiały 2 do wyboru tematy rozprawki, którą pisali dziś maturzyści przystępujący do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Szef CK ocenił, że przebiegł on spokojnie. Sprawa publikacji fragmentów zdjęć arkusza egzaminacyjnego jest analizowana. Do matury przystępuje prawie 34 tysiące abiturientów z Wielkopolski. Do Poznania z różnych zakątków kraju przyjechali też na egzamin uczniowie szkoły w Chmurze. Zdają w halach namiotowych ustawionych przy stadionie przy ulicy Bułgarskiej.
13: Tutaj bardzo wcześnie trzeba było być, bo my tu już o 6 byliśmy. Sala bardzo duża, ale nie były za warunki jak na tyle osób.
14: Ściągać się dało?
13: Normalnie jak pluton egzekucyjny tutaj był, wszędzie nauczyciele byli, nie było szans, żeby tutaj ściągnąć cokolwiek.
7: Dyrektor szkoły w Chmurze Kamil Stachowiak przyznał, że na miejsce egzaminów z kontrolą przyjechali przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Powiedzieli, że jest lepiej niż w niejednej szkole, mówi Stachowiak.
15: Ciężko znaleźć miejsce w Polsce, gdzie naraz można by po pierwsze zmieścić taką ilość uczniów, a po drugie miejsce, które spełnia te wymogi egzaminacyjne. To nie może być zwykła hala. Rzeczywiście tam jest mnóstwo przepisów, których musimy przestrzegać. I stwierdziliśmy, że jeśli w Warszawie stadion Legii, to w Poznaniu stadion Lecha. Dlaczego nie?
7: W Wielkopolsce korzystający z edukacji domowej zdają też maturę w Ostrowie.
5: To były wiadomości Radia Poznań. Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
7: W Wielkopolsce sporo lub dużo chmur, w nocy może z nich przelotnie padać. Deszcz, lokalnie także burze możliwe są także jutro w ciągu dnia. We wtorek termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na północy do 25 na południowym wschodzie regionu. Nad ranem minimalnie może być około 10.
5: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
16: Pięć minut po 19:00, sport, Wojciech Bernard, dobry wieczór. Piłkarz Lecha Poznań Ali Golizadeh nie zagra co najmniej do końca roku. Klub z Bułgarskiej poinformował dziś, że przeprowadzone badania wykazały zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie. 30-letni pomocnik doznał urazu w sobotnim meczu Ekstraklasy z Motorem Lublin. Czeka go w najbliższym czasie operacja, a po niej kilkumiesięczna rehabilitacja. Golizadeh nie zagra więc nie tylko na finiszu ligowych rozgrywek, ale także w tegorocznych Mistrzostwach Świata, gdzie wystąpi reprezentacja Iranu. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił na tym stanowisku Łukasza Tomczyka, z którym klub spod Jasnej Góry rozwiązał wczoraj kontrakt. W cieniu tych dwóch wydarzeń rozegrane zostanie dziś kolejne spotkanie 31. serii Ekstraklasy. Radomiak podejmuje gdańską Lechię. Spotkanie rozpoczęło się o 19:00, na razie bez goli. Jeszcze raz o futbolu. Piłkarze poznańskiej Warty zrobili kolejny krok na drodze do pierwszej ligi. Zieloni wczoraj wygrali na wyjeździe z Hutnikiem Kraków 1-0 i umocnili się na drugim miejscu w tabeli, dającym bezpośredni awans. Mówi prowadzący wczoraj zespół pod nieobecność zawieszonego za kartki trenera Macieja Tokarczyka i Jędrzej Łęgiewka.
14: Graliśmy z bardzo dobrą drużyną, Hutnik nie przegrał od 7 meczów, więc tym bardziej gratulacje. Natomiast jeżeli chodzi o sam mecz, myślę, że to był mecz, nad którym wieloma momentami kontroli nie mieliśmy. Natomiast znowu odnoszę się do tego, jak ta drużyna pracuje jeden za drugiego, jaki jest charakter tego zespołu. Przeciwnik tworzy sytuację, a chłopacy dzisiaj po prostu konsekwentnie ten wynik dowieźli. Trzeba zaznaczyć, że mieliśmy też kilka momentów takie, które mogliśmy lepiej rozwiązać w atakowaniu i strzelić jeszcze jedną bramkę. Natomiast nie ma co już do tego wracać. Patrzymy w przyszłość, regeneracja i super mecz z Sandecją, gdzie otwieramy nową trybunę, więc zapraszamy wszystkich.
16: Wspomniany mecz z Sandecją w najbliższą niedzielę, do końca sezonu pozostały 4 kolejki. Dwie informacje agencyjne. Polskie tenisistki stołowe przegrały z broniącymi tytułu Chinkami 1-3 w 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Jedyny punkt dla naszego zespołu zdobyła Natalia Bajor. Karolina Romańczyk wywalczyła w chorwackim Osijeku brązowy medal strzeleckich Mistrzostw Europy w konkurencji strzelania z karabinu na dystansie 300 metrów z trzech postaw. Triumfowała Szwajcarka Marta Bouza. To czwarty krążek biało-czerwonych w tej imprezie. Na koniec wracamy jeszcze do wczorajszego półfinałowego meczu Orlen Superligi Piłkarzy Ręcznych, w którym Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski przegrała z Industrią Kielce 26-34. Do przerwy ostrowianie dość nieoczekiwanie remisowali z faworytem 15-15, ale druga połowa należała już do utytułowanego zespołu z Kielc. Jego nowy trener, urodzony zresztą w Ostrowie Wielkopolskim, Krzysztof Lijewski, chwalił drużynę gospodarzy.
17: Trzeba oddać, że Ostrowie grała bardzo dobrze. Czasami, co to znaczy mniej, znaczy więcej. Masz mniej zawodników, ale wtedy jest inna determinacja, inne zaangażowanie. Wiesz, że nikt za ciebie roboty nie zrobi, więc musisz wykrzesać siebie troszeczkę więcej. I tak też było. To, co zrobił Marciniak, Marek Szpera czy Gruźnik Gawiasz Kiewiszwili, grali bardzo fajnie, ambitnie. To procentowało, przynajmniej w pierwszej połowie. W drugiej połowie wiedzieliśmy, że po prostu musimy się trzymać naszego planu. Ja przed meczem bardzo bym się cieszył, wygrywając w Ostrowie 8 bramkami, bo to nie jest łatwy teren.
16: Rewanżowe spotkanie w piątek w Kielcach. Dziś o 20:30 w drugiej parze półfinałowej Gdańskie Wybrzeże zmierzy się z Orlen Wisłą Płock. A sport ponownie na antenie Radia Poznań po 22:00. Zapraszam do usłyszenia.
5: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Problem z głowy.
2: Witam, Wanda Wasilewska. Dziś w audycji z moimi gośćmi, psychoterapeutami Maciejem Gętkiem i Sabiną Sadecką, porozmawiamy o snach i ich jakości. W jaki sposób regeneracja, przekształcanie tego, co nam się przydarzyło w ciągu dnia, pomaga nam w zaangażowaniu i w twórczym życiu? Czy jak środki psychoaktywne wpływają na jakość snu? Maciej Gętek, psychoterapeuta.
3: To, jak śpimy, ma bardzo duży wpływ na nasze funkcjonowanie. Ja akurat zajmuję się tym głównie, co się dzieje w trakcie, jak śpimy, czyli marzenia, senne sny, które wtedy mamy. I to pośrednio bardzo wpływa na nasze życie, na to, co się dzieje w takim naszym świadomym, codziennym życiu, to, co w nas się pojawia. Czyli ludzie często narzekają, że śnią im się koszmary albo bardzo intensywne sny, przez to są mniej wypoczęci, gorzej funkcjonują w trakcie dnia. Z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia niektórych podejść terapeutycznych, to co w tych snach się dzieje, to próbują do nas dojść pewne informacje dotyczące kierunków rozwoju naszego w życiu. Problem polega na tym, że ta informacja, którą dobrze by było, żebyśmy zrozumieli jakoś i zintegrowali, zaczęli nią żyć, jest w taki nieoczywisty sposób podana. Można pracować ze snami, odkrywać, jakie tam są kierunki rozwoju dla nas, właśnie jakieś wyzwania. Z mojego punktu widzenia, stając się też niektórymi postaciami sennymi albo próbując zrozumieć to, co robimy, niezrozumiałego czy trudnego dla nas i dystansując się od negatywnych emocji, które tam są obecne. Czyli na przykład, jeśli ktoś mnie goni z nożem, mogę się stać tą osobą, która mnie goni z nożem i próbować dystansować się od strachu, który we śnie mi towarzyszy, a próbować złapać coś neutralnego, a nawet być może pozytywnego, związanego z tą postacią, która goni mnie z nożem. Albo skaczę głęboko pod wodę, we śnie się tego boję i panicznie próbuję szybko wynurzyć się na powierzchnię. No to ten pierwszy odruch w śnie jest taki jednak, żeby wskoczyć pod tą wodę, więc wyobrazić sobie, że jestem głęboko pod wodą i zostaję tam, w jakim stanie umysłu wtedy jestem i co jest możliwe w trakcie wtedy też świadomego życia, kiedy z tym stanem się kontaktuję. No różne przykłady tutaj można by mnożyć. I jak dochodzimy do tego po prostu, w jaką stronę pracować nad sobą, inspirując się tymi snami, to jest szansa, że przez jakiś czas, bo to się pewnie po jakimś czasie znowu powtórzy, że te nieświadome treści będą próbowały się dostukać, będziemy spali lepiej i pełniej też żyli poza nocnym życiem tylko, nie? Na jawie.
2: Czy to, co nam się w ciągu dnia wydarzy, jest przetwarzane podczas naszych snów?
3: To na różne sposoby można o tym myśleć. Myślę, z jednej strony to, co nam się śni w nocy, może mieć związek z różnymi takimi wydarzeniami w życiu na jawie. Czasami mamy tak, że niech pomyślę o jakimś przykładzie. Przyśniło mi się, że nagle zaatakowała mnie pantera, a potem następnego dnia w życiu rzeczywistym ktoś z taką dużą złością i nagle na mnie skoczył. Tak, więc to jakoś może być połączone z pewnym jakimś takim procesem rozwojowym, wyzwaniami, które mamy. W tym sensie codzienne życie, nawet jeśli nie jest snem, może tylko też przypominać sen i skłaniać nas do refleksji, do pracy nad sobą. A poza tym to, co się po prostu dzieje w trakcie dnia, służy jako taki rodzaj opakowania dla różnych treści sennych. I wydaje mi się, że sny korzystają z tego po prostu, w jakim świecie żyjemy. Wiadomo, że jak funkcjonujemy w mieście, to raczej sny się będą posługiwały tą scenerią dla pokazania naszych wewnętrznych konfliktów, różnych energii, z którymi potrzebujemy się spotykać, w jaką stronę nad sobą pracować. Ale może przy tej okazji też zwróciłbym uwagę na to, jak przyjmowanie różnych substancji zmieniających świadomość wpływa na ten proces. Ja myślę, że ludzie często przyjmują te substancje, bo one umożliwiają coś, co dla ich rozwoju jest bardzo istotne, a co trudno im to robić, powiedzmy na trzeźwo. No takie popularne przykłady to to, że ludzie no, wypijają sobie, nie wiem, piwko czy kieliszek wina wieczorem, żeby się zrelaksować, a dobrze by było, żeby nauczyli się no, skręcać te obroty takie rozkręcone w trakcie dnia wieczorem bez tego alkoholu, co oczywiście jest trochę trudniejsze, albo piją ten alkohol, żeby, no nie wiem, zagadywać do kogoś, rozluźnić się w kontakcie międzyludzkim. Dużo, dużo różnych procesów tam może być. I no jednym z takich sposobów myślenia o profilaktyce uzależnienia, właściwie w pewnym sensie, to jest odkrywanie, czemu przyjmowanie tych substancji służy i praca nad sobą w tych kierunkach bez tych substancji. Bo to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy przyjmowanie substancji kontaktuje nas z jakimś naszym własnym procesem, ale oduczamy się dostawania się do tego procesu, czyli na przykład relaksowania się na trzeźwo i konsekwentnie stosujemy w to miejsce substancje, że po prostu zapominamy, jak sobie to dać na trzeźwo i to jest oczywiście taką drogą do uzależnienia, czy może być.
2: A co właśnie po spożyciu środka psychoaktywnego, myślę o alkoholu, o marihuanie i innych substancjach, robi z naszym snem?
3: Na pewno to jest niebezpieczne, jeśli stosuje się te substancje w tym celu, bo tu różne rzeczy mogą być. Może być coś takiego, że ta osoba rzeczywiście raz w tygodniu potrzebuje się z czymś skontaktować. No nie wiem, na przykład ludzie jak się napiją albo wezmą jakieś narkotyki, to robią rzeczy, których nigdy by nie zrobili na trzeźwo. Na przykład łatwiej im zdystansować się od pewnych norm społecznych. Co jest, no wiadomo, dużym problemem w świecie, w jakim żyjemy. Z jednej strony trzeba za tymi normami podążać, a z drugiej strony jest jakaś część nas, wiele osób tego doświadcza, że no tak testujemy te normy i czujemy się trochę przez nie ograniczeni. Więc jeśli taka osoba raz w tygodniu przyjmuje jakieś substancje zmieniające świadomość, żeby się uwolnić od tych norm i nie wiem, potańczyć w taki sposób, jak inaczej by nie zatańczyła, albo krzyknąć na ulicy coś, wracając z tej imprezy, albo pobić się z kimś, cokolwiek tam się zadzieje, to dobrze, żeby pracowała nad tymi procesami też w świadomy sposób, bez tych substancji. Nawet raz w tygodniu, no nie wiem, upijając się, chodząc na takie imprezy, można się uzależnić. To też jest bardzo istotne, że to no, niekoniecznie musi się dać codziennie. Od takiej biochemicznej strony, ja nie jestem ekspertem od tego, no ale tyle wiem, że jak alkohol się rozkłada w organizmie do chyba jakichś tam octanów, czy kwasu octowego, czy czegoś, to gorzej śpimy. Więc tak jakość snu jest gorsza. Ale no, z mojej perspektywy to przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, po co my te substancje bierzemy, co one nam dają i próbowali to robić też na trzeźwo, bo inaczej no, możemy się uzależnić i, no i to jest no, już bardzo trudna sytuacja. Na początku w ogóle to jest też tak, z mojego doświadczenia, jak pracuję z osobami, które są uzależnione, że bierzemy te substancje, bo one nam coś dają właśnie, kontaktują nas z jakimś ważnym wewnętrznym procesem, ale im dłużej to trwa, tym bardziej, no uzależnienie już polega na tym, że bierzemy, bo jesteśmy uzależnieni. Właściwie ten taki, ta energia spustowa, ten powód o taki pierwszy, coraz mniej ma znaczenie, chociaż nadal w tle gdzieś tam działa, bo nie jesteśmy na przykład w stanie zrelaksować się bez tego alkoholu, no ale pijemy już, bo musimy pić, czy bierzemy te narkotyki, czy imprezujemy raz w tygodniu bardzo intensywnie, bo inaczej nie potrafimy, bo to uzależnienie się tego domaga.
2: Często jest tak, że ktoś przeczuwa, że już ma kłopot, no ale nic z tym nie robi, no bo się wstydzi przed samym sobą wyznać po prostu, że ma się problem.
3: Po pierwsze, żyjemy w takim świecie, który hołduje naszej samodzielności, sile, kontroli naszego życia. Więc bardzo trudno jest nie tylko w kontekście uzależnienia, ale przyznawać się do tego, że my jakoś tym życiem nie rządzimy i że coś innego na to wpływa. I w tym sensie, jeśli to jest uzależnienie, to naprawdę bardzo trudno jest to zaakceptować, co w innych obszarach życia jest trudne i w uzależnieniu też, a jednocześnie no, praca nad tą bezsilnością wobec uzależnienia jest bardzo ważnym elementem często terapii. Także ten wstyd to jest po pierwsze to, że jesteśmy wtedy dość bezsilni i coś już zaczyna nami rządzić, ale po drugie też często no w tym uzależnieniu rzeczywiście robimy rzeczy, których się wstydzimy, których byśmy nie zrobili, gdybyśmy nie mieli tego problemu albo gdybyśmy nie byli pod wpływem. I z tym też się trzeba skonfrontować, rzeczywiście tak no, niezręcznie trochę mówić o jakiejś winie, ale często się do tego jednak sprowadza, że no, ja wywołałem tą bójkę na ulicy, mimo że identyfikuję się jako spokojny facet i teraz co z tym fantem zrobić. Na pewno dużo jakiejś takiej wewnętrznej siły i odwagi wymaga porozmawianie z kimś o tym, zgłoszenie się być może na terapię albo do grup samopomocowych AA albo NA albo innych, jakiekolwiek ktoś tam uzależnienie ma. Warto ten krok zrobić, bo myślę, że to tak jak no z innymi procesami, jak nad sobą pracujemy, bardzo łatwo się z tym samemu pogubić i to wyjście z tego uzależnienia to naprawdę jest taki wspaniały proces dopełniania całej naszej osobowości. I to jest duży proces, on zahacza o wiele też takich trudnych momentów z naszej historii osobistej zwykle. I bez asysty czyjejś specjalisty albo grupy, albo chociażby jakiegoś takiego grona przyjaznych nam ludzi, bardzo trudno to zrobić, bo tam są takie elementy, że naprawdę się czujemy bezsilni jak dzieci i no, żeby w tych momentach też no, nie wrócić do tych substancji, bo to jest to, co dobrze znamy i do czego nas zwykle wtedy ciągnie.
1: Problem z głowy.
2: Sabina Sadecka, psychoterapeutka, portal opsychologii.pl.
4: Człowiek nie może być w zadaniowości bez końca. Mamy tak skonstruowany układ nerwowy, ciało, całą naszą fizjologię, że potrzebujemy działać rytmicznie. W rytmie mobilizacja, a potem odpoczynek, zmetabolizowanie, w cudzysłowie przemielenie tej naszej zadaniowości. Potrzebujemy się wytężać, a potem odpoczywać. No i teraz co się dzieje, kiedy człowiek się tylko wytęża, mobilizuje od zadania do zadania? No, układ nerwowy wytraca po kolei różne, znaczy nawet nie po kolei, tylko zaczyna wytracać różne swoje jakości, dzięki którym nam się lepiej żyje. Bo układ nerwowy, który jest bez tego rytmu, tylko jest, wiesz, zacięta zwrotnica na wytężaniu się, to jest układ nerwowy, który traci dostęp do kreatywności. Traci dostęp do łączenia różnych kropek oddalonych od siebie, różnych takich, wiesz, mentalnych kropek. To jest układ nerwowy, który raczej będzie widział problemy, a nie sposoby rozwiązania problemów lub może nawet możliwość, że nie trzeba rozwiązywać żadnych problemów, że może nie muszę się znowu domobilizowywać, wytężać. Więc to nawet nie chodzi tu o zmęczenie, że jak my nie metabolizujemy, nie regenerujemy się, nie odpoczywamy, to jesteśmy zmęczeni, no bo to jest może oczywiste, ale dosłownie tracimy kawałek z naszego człowieczeństwa, z tego pięknego, co każdy z nas ma. Wyobraźnię, lekkość, poczucie humoru, poczucie łączności, że wszystko to układ nerwowy zaczyna oddawać, bo potrzebuje energii na po prostu, tak się to, wiesz, po korporacyjnemu mówi, dowiezienie deadline'u, dowiezienie zadania do końca. I to jest fatalne i jeśli jeszcze sobie to przeniesiemy na poziom kolektywny, że trochę, może nie wszyscy, ale wielu z nas tak funkcjonuje, to mamy, wiesz, taki kulturowy brak jakości naszego człowieczeństwa, że my jako ludzie to wytracamy. I przez to ja mam czasami wrażenie, że operujemy w takim świecie teraz bardzo dosłownym, bez fantazji, bez właśnie śmiechu. Ludzie tracą do siebie dystans, bo my kolektywnie jesteśmy cały czas w tym wytężeniu, a nie w tym regenerowaniu się. Czasami potrzebujemy się wytężać i regenerować. Nie tylko regenerować, ale potrzebujemy i tego, i tego.
5: A jakie sposoby regeneracji są najkorzystniejsze? To znaczy, ja myślę, że to zależy też od osobowości.
4: Od osobowości, od historii, od też możliwości. Bo przecież to nie jest tak, że my mamy zawsze taką samą możliwość regeneracji. Wiesz co, no pierwszy to jest sen i no wielu z nas ma problem z dostępem do takiego jakościowego, długiego snu. Więc wtedy bym naprawdę w te pędy, im szybciej się zajmiemy bezsennością, tym lepiej. Tak, w te pędy do lekarza i do może też psychologa, jeżeli jest taka możliwość. To może być w ogóle lekarz pierwszego kontaktu. Tak? To nie musi być jakiś tam wielce wyspecjalizowany w bezsenności lekarz. Ale sen, jeśli z jakichś powodów ten sen jest utrudniony, to w ogóle takie momenty nierobienia niczego. Wczoraj jechałam autobusem z Łodzi do Poznania i kusiło mnie, a może książeczka, a może telefon. A miałam ze sobą bardzo intensywny dzień. Ogromną radość sprawiło mi po prostu jechanie tym autobusem i patrzenie na to, jak mijam, wiesz, światła miasta, potem te światła autostrady, i światła samochodów. Więc jeśli sen nie przychodzi lub mam w ogóle jakoś, no, bo to nie musi być albo, albo sen, albo po prostu nic nie robienia, ale żeby dawać sobie momenty nic nie robienia, takiej zadaniowej ciszy. Świetną regeneracją jest ruch. I to brzmi może paradoksalnie, bo nam się wydaje, że po wytężeniu my potrzebujemy bez ruchu, ale to nieprawda. My potrzebujemy tak naprawdę o wiele więcej ruchu, niż nam się wydaje, żeby właśnie wyrzucać z ciała nagromadzone napięcie. Napięcie wchodzi do ciała poprzez różne narządy zmysłów. My coś widzimy, słyszymy, wiesz, zbieramy ze świata różne rzeczy. One napinają nasze ciało, ale jedyna droga wyjścia tego napięcia to jest ruch. Spokojny spacer, jakieś porozciąganie się. To nie muszą być wielkie rzeczy, wielkie ćwiczenia, wielkie takie, wiesz, struktury dnia, w których pójdziemy do jakiegoś fitness klubu. To mogą być bardzo proste rzeczy. To może być ziewanie. To może być spokojne oddychanie, bo oddech to też jest ruch. Dotyk jest regenerujący.
5: Spacery z psem?
4: Spacery z psem, tak, ale właśnie chciałam powiedzieć, że niekoniecznie dotyk człowieka, no bo nie zawsze możemy, tak? Może nie chcemy. Może to być dotyk, tak, w sensie przytulenie się do ukochanego zwierzęcia, o ile ono daje sygnały, że chce, bo to też jesteśmy tak nauczeni, że te nasze zwierzęta domowe mają być takie do naszej dyspozycji. A powiem ci, że mój piesek Misza, to czasami mi tak daje znać, że on nie chce. I odwraca główkę i, wiesz, oblizuje nosek, co ostatnio wyczytałam, że jest oznaką, że on właśnie nie chce się przytulać. No tak, ale wiesz, załóżmy, że obie strony chcą, nie? Że tutaj. I powiedziałaś o tych takich, w cudzysłowie, osobniczych sposobach regeneracji. No wiesz, na przykład mnie regeneruje czytanie i chyba nie ma momentu w życiu i nie było, w którym dla mnie to nie byłaby opcja, która mnie wyciszy, zatrzyma, przywróci jakąś taką wewnętrzną spójność, co nie oznacza, że to właśnie będzie dla każdego, bo znam osoby, dla których czytanie jest skojarzone ze szkołą, z wysiłkiem i wtedy pewnie nie. Dla innej osoby to będzie rysowanie, albo gotowanie, albo, wiesz, spokojne sprzątanie, nie takie z takiej kompulsji, że musi być czysto w domu, bo sobota, czy tam, bo jest wieczór, tylko z takiego, wiesz, takie sprzątanie z miłością. Więc w pewnym sensie treść tych czynności regenerujących chyba każdy jakoś powinien sam dla siebie namierzyć, ale można powiedzieć, że wiesz, że wypoczywanie jest teraz takim naprawdę aktem oporu wobec tej kultury pośpiechu, kultury presji. I ja zawsze, jak wiesz, zamiast właśnie sięgnąć po telefon czy odhaczenia kolejnej czynności z listy rzeczy do zrobienia, jak się powstrzymam i nie zrobię tego, to powiem ci, że mam czasami takie uczucie triumfu, że sobie myślę, okej, gapisz się teraz na drzewo za oknem, czy po prostu sobie pijesz herbatkę, bo z kawą to jest o tyle trudne, że my mamy ją skojarzoną z relaksem, ale ona jednak, no, może powodować wyrzut kortyzolu, tych różnych, wiesz, neurohormonów stresu, więc to jest taki trochę ruch do przodu i do tyłu, jeżeli chodzi o regenerację, nie? Bo z jednej strony mamy, myślę, że w Polsce kulturowo właśnie, że ta kaweczka to jest taki akt regeneracji, ale to jednak jest w stronę zadaniowości. Chyba że ktoś ma na przykład ADHD, to czasami kawa działa tak, że uspokaja, nie?
5: A alkohol? Na spokojny sen? Na zaśnięcie?
4: To jest mit, że alkohol pomaga w zasypianiu. Bo nawet jeżeli zasypiamy po alkoholu, to gubimy bardzo wiele z tej głębokiej fazy snu. Też stępia się ta faza REM, więc to jest taki płytki sen, który też, no, lepszy taki niż żaden, ale zdecydowanie, no, już chyba, no, nikt przytomny na umyśle, na pewno żaden specjalista zajmujący się zdrowiem psychicznym nie zaleca nawet małej lampki wina czy czegokolwiek przed snem. Tak samo jest z innymi substancjami psychoaktywnymi, na przykład wiesz, po marihuanie zupełnie niemal zanika faza snu REM, czyli ta faza marzeń sennych, w której pojawiają się marzenia senne, a ta faza marzeń sennych to jest tak naprawdę taki nasz odkurzacz naszej pamięci. To jest taki proces, w którym pamięć krótkotrwała wyrzuca różne rzeczy, żeby już ich nie pamiętać, nie zaśmiecać mózgu i pewne tylko wspomnienia dnia przerzuca do pamięci długoterminowej, tej takiej, aha, to mi się przydarzyło. Więc teraz wyobraź sobie, że ktoś codziennie pali marihuanę i zupełnie się pozbywa fazy REM, to ta osoba, no może nie, że dosłownie traci pamięć, ale ona może zupełnie nie mieć kontaktu z tym, co robiła, co lubi, kim jest, bo jej ten proces właśnie zmieniania pamięci krótkoterminowej na długoterminową nie ma szans się jakby wydarzyć, nie? Wiesz, ja w ogóle jestem, mówię to jako człowiek, jako ja, tak, Sabina, ale też jako specjalistka, która w tym obszarze zdrowia psychicznego działa od lat. Ja w sumie jestem za abstynencją, niezależnie czy kiedykolwiek jakiś temat z alkoholem, czy z jakimiś substancjami mieliśmy lub nie, bo wiesz, to nie o to pytasz, ale alkohol jest jednym z silniejszych karcerogenów. On powoduje raka. I wiesz, ja myślę sobie, że jeżeli do kogoś nie trafia ten argument związany z, no wcale nie jestem uzależniony, ja tylko piję sobie tam piwko do obiadu, co już, jeśli pijesz codziennie, to już nosi znamiona uzależnienia, to jest jeszcze taki typowy, że tak powiem, taki totalnie zdrowotny argument, po co wlewać sobie toksynę, to ja już wiesz, wolę sobie pójść na spacer z psem albo zadzwonić do przyjaciółki i mieć podobny wyrzut hormonów, przyjemności, a może nawet większy i bezkosztowy.
2: Maciej Gandek, Sabina Sadecka, psychoterapeuci o psychologii.pl, Wanda Wasilewska, życzę Państwu pięknego tygodnia i tego, żebyśmy potrafili się sobą zaopiekować, żebyśmy znaleźli równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym i żeby nie trzeba było korzystać ze wspomagaczy. Na dobry tydzień Stan Arizony, piosenka poznańskich artystów Pauliny Frąckowiak i Arkadiusza Kosa. Do usłyszenia.

0: problem z głowy.
1: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: W Lipsku samochód wjechał w ludzi, dwie osoby nie żyją, wiele rannych. Ważna droga powstanie w powiecie słupeckim. Pociągiem na strażackie święto druhowie zapraszają do Piły.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 20 w poniedziałek 4 maja zapraszam, Beata Chmielewska. Dwie osoby nie żyją, około 20 zostało rannych, wiele ciężko. W Lipsku samochód wjechał w ludzi, kierowca próbował uciec, ale został zatrzymany. Niemiecka policja nie podaje na razie, kim jest. Według świadków auto szybko przemieszczało się śródmieściem ponad półmilionowego miasta, aż uderzyło w ludzi na Grimajsze Strasse, ulicy w ścisłym centrum Lipska. Pomocy udzielały ekipy ratunkowe w 10 karetkach i śmigłowcu. W kolejnym serwisie o to zdarzenie zapytamy eksperta do spraw bezpieczeństwa. Nie ma już utrudnień na drodze krajowej nr 92 w Nekli, gdzie wskutek zderzenia ciężarówki i samochodu ranna została jedna osoba. Po wypadku kierowcy musieli korzystać z objazdu, potem przywrócono ruch na jednym pasie. Strategiczna droga powstanie w powiecie słupeckim. Podpisano właśnie umowę z wykonawcą prac. O szczegółach nasza reporterka Michalina Maciaszek.
2: Projekt zakłada przebudowę drogi powiatowej na odcinku Niezgoda-Sierakowo, a także budowę nowej trasy łączącej Sierakowo z drogą krajową nr 92 i autostradą A2. Modernizowany fragment istniejącej drogi będzie miał około 6 km, a całkowicie nowy odcinek wyniesie około 13 km. Jak podkreślają władze powiatu słupeckiego, nowa inwestycja ma usprawnić komunikację w tej części regionu, szczególnie ułatwi dojazd do lotniska wojskowego i jednostki w Powidzu. Zapewni też sprawne połączenie z drogą krajową nr 92 oraz autostradą A2. Michalina Maciaszek, Radio Poznań.
1: Swoje święto mają dziś strażacy. W południe delegacje złożyły kwiaty przed tablicą upamiętniającą druhów, którzy zginęli w akcji. Największym wyzwaniem tej służby jest nieprzewidywalność niektórych zdarzeń, mówi psycholog Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu Karolina Knap.
3: Myślę, że dynamizm sytuacji jest bardzo stresujący i to, że nawet jeżeli mamy jasny cel i określone zadania, nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy coś nas nie zaskoczy na miejscu zdarzenia.
1: Strażacy zapraszają Wielkopolan na wspólne obchody w sobotę, 9 maja do Piły. W programie obchodów jest pokaz sprzętu i piknik. Na miejsce będzie można dojechać za darmo pociągiem Strażak z Poznania. Gasił nie jeden pożar, teraz żywioł zabrał mu dom. O pomoc dla naczelnika OSP w Róży Wielkiej w powiecie pilskim apelują współpracownicy i przyjaciele. Budynek, w którym mieszkał druh Paweł Karczewski, jego rodzina spłonął w niedzielne popołudnie. Nie możemy przejść obok tego obojętnie, mówi założyciel zbiórki Tomasz Jaworski z OSP w Róży Wielkiej.
4: Jak to mówią, cegiełka do cegiełki, a zbudujemy cały dom. Dom, który oni stracili w pożarze, stracili dach nad głową. Tak więc serdecznie zapraszam do dalszych wpłat na portalu rzutka.pl. Pokażmy, że jesteśmy z nimi, że nie są sami, że potrafimy się zjednoczyć, że damy radę.
1: Dodatkowo od najbliższego piątku przy remizie OSP w Róży Wielkiej prowadzona będzie zbiórka złomu stalowego i aluminiowego. Uzyskane środki również będą przekazane pogorzelcom.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
5: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
1: W Wielkopolsce umiarkowane lub duże zachmurzenie od 21 stopni Celsjusza w Pile do 23 w Poznaniu i Kole. Na poznańskich barometrach obserwujemy spadek ciśnienia. Temperatura do rana spadnie do około 10 stopni. Jutro maksymalnie może być od 19 na północy do 25 na południowym wschodzie regionu. W prognozie zachmurzenie duże i całkowite opady deszczu. Lokalnie możliwe burze z porywistym wiatrem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
6: Uwaga, uwaga, zaczynamy audycję. Wszystkich proszę do studia.
7: Uwaga. Możemy zaczynać?
0: Królewski wieczór.
8: Zerwanie sygnału.
9: Sieć wysiadła na pewno.
7: Koniec.
8: No nie wiem, nie mam nic. Nie wiem, co robić.
9: Czy u was w porządku?
8: W porządku.
7: Proszę, zaczynamy.

Jam rozpoczyna dzisiaj audycję z albumu wydanego pod koniec lutego, Sobie Potrzebni. Pochodzącego z Wielkopolski Macieja Balcara zastąpił Sebastian, syn niezapomnianego Ryszarda Ridla. Jam, Sobie Potrzebni, kontynuujemy odsłuch płyt z lutego, polskich płyt, rzecz jasna. W 2026, wyjątkowym jubileuszowym 45. roku działalności, zespół Deserter wydał płytę Wolny Wybieg. Tekstowo zespół docieka prawd oczywistych, próbując skomentować absurdy i szaleństwo otaczającego nas świata. Świata zdominowanego przez kłamstwo, manipulacje. A po Deserterze mistrz posługiwania się językiem polskim, wieloletni lider Laocze, Hubert Dobaczewski, jako spięty prezentuje czwarty już solowy album. To będzie grubo ponad 20 minut z dwoma płytami, z niebanalnym, wartym uwagi słowem. Deserter, Wolny Wybieg i Spięty, Full HD, płyty z lutego bieżącego roku.

idealizmu, drzewa idiotyzmu. Pytanie jest proste, choć brzmi dość dosadnie. Wolisz czyste źródło, czy wolisz grzebać w szambie? Pytanie jest proste, choć brzmi dość dosadnie. Wolisz czyste źródło, czy wolisz grzebać w szambie?

Nie dość, że... Nie dość, że... Nie dość... Nie dość, że... Nie dość, że...

Królewski Wieczór, czyli przegląd moim zdaniem najlepszych polskich płyt. Mamy zaległości, wiem, ale warto podsumować, że ostatnio słuchaliśmy dwóch albumów styczniowych. Tomasz Lipa-Lipnicki, Pola Bitew i zespół Jer, Monochrom. Zespół pisany trzema literami H, E z apostrofem i R. Wymowa islandzka. A jeśli chodzi o luty, to Kwiat Jabłoni, Przesilenie. Wersja rozszerzona tej płyty ukazała się pod koniec kwietnia. Deserter, Wolny Wybieg, Spięty, Full HD, Dżem, Sobie Potrzebni. Słuchaliśmy też ostatnio Wielkopolanki, Poznanianki, Naty i jej albumu Tabu. No i przed nami jeszcze dwie płyty zespołów z Wielkopolski. Fantastyczny, rockowy zespół Easy and the Black Trees przed nami. Rozpocznie utworem zatytułowanym po angielsku, ale chodzi o nawiązanie do fenomenalnego filmu z 1990 roku. Ucieczka z kina Wolność. To przypomnę, ostatnio z Poznania Nata Tabu, przed nami Easy and the Black Trees, album Kisses to Chaos, a potem będzie jeszcze jedna płyta, jeszcze jednego wielkopolskiego zespołu.

Tak gra się rocka w Wielkopolsce, w Poznaniu dokładnie. Iza Rekowska na wokalu, zespół Easy and the Black Trees, nie licząc epek, to ich trzeci pełnowymiarowy album. A przed nami twórczość kolejnego zespołu z Wielkopolski, często określana jako poetycka, kameralna i balansująca między muzyką a dźwiękową medytacją. Wieczornik zaprasza do swoich równoległoświatów. Debiutancka płyta zespołu. W Królewskim Wieczorze w kilku nagraniach, dwóch instrumentalnych, dwóch śpiewanych, w jednym z Patrykiem Rynkiewiczem, trębaczem i pedagogiem Poznańskiej Akademii Muzycznej, w drugim z gościnnym udziałem wokalnym Arka Kusowskiego. No to słuchamy, a Kamil Król już dziękuję.

rozszerza, a ty jesteś w nim plamką, coraz mniejszą i mniejszą. O, spójrz, tutaj gdzie ta linia przebiegał mój horyzont, a teraz to tylko kreska ołówkiem narysowana na framudze. Już dawno z ciebie wyrosłam.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Auto wjechało w tłum w Lipsku. Za chwilę najnowsze informacje na ten temat. W rękach policji podejrzany o atak z maczetą w Poznaniu. MTP chwalą się zyskiem i liczbą gości.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 21 w poniedziałek 4 maja zapraszam Beata Chmielewska. Służby ustalają okoliczności incydentu w Lipsku. Dwie osoby zginęły, a ponad 20 kolejnych odniosło obrażenia. Potwierdzono, że podejrzanym o wjechanie samochodem w tłum ludzi jest 33-letni Niemiec. Nie wiadomo jeszcze, czy był to wypadek, czy zamach, mówi doradca szefa MON generał Mieczysław Bieniek.
2: Policja w Lipsku potwierdziła, że prowadzi w tej chwili dochodzenie, ale pamiętajmy o tym, że wszelkiego rodzaju imprezy masowe, festyny, jarmarki muszą być odpowiednio zabezpieczone, że czujność policji, ale również i obywateli jest niezbędna. Nie brakuje na świecie różnych szaleńców, różnych nawiedzonych, którzy z pobudek czy to ideologicznych, czy religijnych, czy jeszcze jakichś innych porywają się na czyny, które są niezrozumiałe dla normalnych ludzi, czyny, które kończą się w konsekwencji śmiercią niewinnych osób.
1: Według świadków wcześniej auto szybko przemieszczało się ulicami ponad półmilionowego miasta. Auto wjechało w tłum w ścisłym centrum Lipska, blisko najbardziej znanych obiektów, w tym kościoła świętego Mikołaja. Poznańscy policjanci zatrzymali po południu mężczyznę podejrzanego o wczorajszy atak z użyciem maczety. Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Warszawskiej i osiedla Maltańskiego. Napastnik ranił dwóch mężczyzn. Sprawca wpadł w ręce policji na Jeżycach. Poszkodowani z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Obaj byli już wcześniej znani poznańskim policjantom.
0: Więcej na www.radiopoznan.fm.
1: Po kilku latach na minusie międzynarodowe targi poznańskie wychodzą na prostą. Na naszej antenie wiceprezes MTP Filip Bittner poinformował dziś, że spółka ubiegły rok zakończyła zyskiem na poziomie niespełna 2 milionów złotych.
3: Trzeba powiedzieć, że z sukcesem ten wynik osiągnęliśmy bez incydentalnych sprzedaży jednorazowych. W związku z czym to pokazuje, że targi poznańskie po 5 latach od COVID-u wróciły do swojej dobrej kondycji finansowej, dobrej działalności, no i mają perspektywy rozwoju.
1: Wiceprezes MTP podkreślał, że to zysk wyłącznie z działalności podstawowej spółki, a nie dzięki na przykład sprzedaży gruntów. Jego zdaniem obecny rok zapowiada się jeszcze lepiej. Władze spółki są też zadowolone z tegorocznej frekwencji. Dotychczasowe wydarzenia odwiedziło ponad 500 000 uczestników. Radni wielkopolskich gmin często są pracownikami gminnych instytucji, które powinni nadzorować, wynika z danych zgromadzonych na stronie Każdy musi gdzieś pracować.pl. Chodzi o przynajmniej 80 osób. Serwis stworzyła sieć obywatelska Watchdog Polska. Jej szef Szymon Osowski podkreślał w popołudniowej rozmowie Radia Poznań, że prawo nie zabrania łączenia funkcji, ale tacy radni nie są w stanie właściwie kontrolować swojego pracodawcy.
4: Najtrudniejsza jest ta historia w ogóle dla mnie do zrozumienia, jeżeli mamy radnych, którzy się w trakcie kadencji dają zatrudniać. Moim zdaniem to są takie sytuacje, że powinny się wszystkie lampy ostrzegawcze zapalić.
1: W Budzyniu w powiecie chodzieckim dla gminy pracuje 6 z 15 radnych. W Poznaniu jest tylko jeden potwierdzony przypadek. Justynę Kuberkę z Koalicji Obywatelskiej zatrudnia Poznańskie Centrum Świadczeń. Sporą grupę radnych z Poznania zatrudniają na przykład władze województwa, a Bartłomiej Ignaszewski z KO jest dyrektorem wodociągów w Śremie. Watchdog Polska zapowiada, że kolejnym krokiem będzie stworzenie bazy danych zawierających podobne przypadki.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: W Wielkopolsce sporo chmur w nocy i jutro możliwe opady deszczu, niewykluczone burze. Obecnie 20-22 stopnie Celsjusza, jutro najcieplej będzie na południowym wschodzie do 25, a rankiem termometry minimalnie pokażą około 10 stopni.
0: Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce. Rozmowy po zachodzie.
5: Dobry wieczór, 4 maja o 21.04, poniedziałek. Przy mikrofonie Rafał Regulski, program i audycję Radia Poznań realizuje Łukasz Kurzawski. A w studio serdecznie witam gościa, a jest nim doktor Liliana Krantz-Domasłowska. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Witam panie redaktorze, witam państwa.
5: Pani doktor jest historykiem sztuki i my dużo będziemy mówili o sztuce, ale skoncentrowanej, być może tak to można ująć, w jednej niedużej przestrzeni miasta Poznania. Dokładnie zajmiemy się Łazarzem, a jeszcze dokładniej Dolnym Łazarzem. Ja potem zapytam panią doktor, dlaczego skoncentrowała się w swoich zainteresowaniach i w swojej miłości na Dolnym Łazarzu. Ale przedtem chciałbym panią zapytać o taki jeden moment z pani bogatego życiorysu edukatorki, bo miała pani taką przygodę kilkanaście lat temu i była z wykładem o sztuce w zakładzie karnym.
6: O, ale się pan doszperał.
5: Tak, bo chciałem zapytać, co to była za przygoda dla pani, za doświadczenie, bo napisała pani potem, że bała się tego spotkania, ale zdaje się, że tylko przed nim, a już w trakcie się okazało, że nie było się czego bać.
6: Tak, rzeczywiście, no, sięgnął pan do bardzo dawnych dziejów moich. Rzeczywiście dostałam taką propozycję z Warszawy. Osoby, która zajmowała się takim dużym projektem związanym z pewnymi akcjami takimi edukacyjno-kulturalnymi w więzieniach, w różnych więzieniach. Zwrócono się do mnie z propozycją, czy bym też w takowym przedsięwzięciu nie wzięła udziału. No i rzeczywiście, ponieważ lubię wyzwania, to zgodziłam się i miałam kilka zajęć. No, wykładów to trochę trudno to tak nazwać, no tak, ale zajęć, no tak. Zasadniczo zajęć. Było to więzienie męskie w Toruniu, więzienie w Poznaniu i więzienie kobiece w Grudziądzu. W każdym z tych miejsc mówiłam nieco o czymś innym, ale no właśnie traktowałam to jako wyzwanie. Oczywiście, że miałam obawy, nie obawy, że tak powiem, że znajduję się w takiej akurat przestrzeni. Nawet powiedziałabym, że argumentem, aby tą propozycję przyjąć, było to, że jednym z miejsc było więzienie toruńskie, tak zwana rotunda, która jest specyficznym, historycznym obiektem i chciałam zobaczyć, jak wygląda wewnątrz. Ale także wszystko się udało. Myślę, że grono słuchaczy też było w miarę zadowolonych.
5: Bo chciałem zapytać o dwie sprawy a propos tych właśnie pani spotkań z osadzonymi w więzieniach. Czy warto ze sztuką iść w każde miejsce?
6: Myślę, że tak. No, te niewielkie doświadczenie, jakie miałam po tych kilku spotkaniach w trzech różnych miejscach, przekonują mnie, że takie akcje są potrzebne i zresztą są jakby w takich programach, no, kierowanych dla więźniów, także takich indywidualnych, już prowadzonych przez dane jednostki penitencjarne. Powiem tak, miałam duży problem z wyborem tematu, bo czym tu zainteresować takie różnorodne grono zapewne. W przypadku męskich osadzonych mówiłam o architekturze. Skorygowałam początkowy pomysł o architekturze sakralnej, taki jako niezbyt odpowiedni, ale koncentrowałam się w tych miejskich ośrodkach właśnie odosobnienia na zagadnieniach takich konstrukcyjnych, o historii architektury, jak budowano w starożytności, jakie nowinki techniczne były w średniowieczu. Czyli może nie tak klasycznie jakby historia architektury, ale pewne wybrane wątki po prostu.
5: Ale spotkała się pani z zainteresowaniem z tej drugiej strony, tak?
6: Tak, w Toruniu zażyczono sobie, bo to były trzy spotkania, w którymś momencie zapytałam, co by panów zainteresowało. No to ku mojemu zdziwieniu stwierdzili, że mam im opowiedzieć o zabytkach Torunia. No, czego bym się rzeczywiście nie spodziewała, że taki wątek akurat, co było mi bliskie zresztą.
5: I druga sprawa, jakby spojrzenie z drugiej strony. Rozumiem, to taki będzie już banalny wniosek z tego, co pani powiedziała, że ta tak zwana wrażliwość na sztukę nie jest zarezerwowana dla jakiejś grupy osób. Nie jest powiedziane, że jak ktoś z tej czy innej przyczyny trafił za kratki, to znaczy, że on nie ma w sobie wrażliwości, że nie jest człowiekiem zamkniętym na sztukę, na estetykę.
6: Oczywiście, że nie. Wydaje mi się, że właśnie jest to właśnie w warszawskim więzieniu otrzymałam po zajęciach rysunek przedstawiający mnie, czyli portret wykonany przez jednego, no duże może słowo portret, ale wykonany podobiznę przez jednego ze słuchaczy. To sugerowało, że no nie wiem, może nawet jeśli nie był może aż tak zainteresowany tym, co mówiłam, to z drugiej strony był otwarty właśnie na jakieś działania takie plastyczne.
5: A zachowała pani ten portret do dziś?
6: Chyba gdzieś tam mam w szpargałach. Nie wiem, nie pamiętam już.
5: To było tytułem wstępu, bo gdyby państwo byli ciekawi, czym się zajmują historycy sztuki, to można powiedzieć, że propagowaniem sztuki, wiedzy o sztuce. I jak się okazuje, można to robić w najróżniejszych środowiskach i miejscach. I jak rozumiem, warto to robić. Dlaczego warto być wrażliwym na sztukę i przyglądać się dziełom?
6: Powiem tak, trochę jakby upraszczając sprawę w tym sensie, że nie będę się posługiwała wielkim słowem sztuka, tylko będę wskazywała na to, że warto, i tu może tu już przybliżamy się do tego, co jest w tej chwili dla mnie właśnie takie pasjonujące, czyli historia kamienic i różnych miejsc na Dolnym Łazarzu, że warto przybliżać właśnie takie historie takich miejsc, budynków. Ma to oczywiście walor edukacyjny dla szerokiego grona jakby odbiorców, ale przede wszystkim uświadamia ludziom mieszkającym czy znajdującym się gdzieś blisko, czy w tej danej kamienicy, czy w okolicy, w jakim miejscu żyją. I to myślę jest istotne z jednej strony dla starszych, bo to przypomina im o czymś, jest takim odświeżeniem pewnym pamięci, ale także może i uzupełnieniem, bo nie wszyscy mogą mieć świadomość, prawda, historii swojej kamienicy na przykład, ale z drugiej strony młodym, którzy nawet jeżeli wynajmują tylko i nie wiadomo, czy na tym Łazarzu powiedzmy, czy w innym miejscu potem osiądą na dłużej, to też jest ważne, ponieważ właśnie może to być taki czynnik, który im pociągnie, że właśnie, że to jest fajne miejsce do zamieszkania nie tylko na czas studiów, czy na czas jakichś młodych lat.
5: Nie wiem, czy można tak stopniować, ale gdybym panią zapytał w tej hierarchii takiej, no jeżeli ktoś pochodzi z Łazarza, to jest, nie wiem, łazarzaninem, czy jakby tak powiedzieć, ale co dla pani jest najważniejsze, ta świadomość bycia łazarzaninem, poznaniakiem, wielkopolaninem, Polakiem?
6: Ho. Gradacja od dołu ku górze. Myślę, że wszystko to jest ważne, natomiast pamiętam, że kiedyś, już wiele lat temu, była bardzo popularna takie określenie małe ojczyzny. Na określenie miejsca, w którym się mieszkało, w którym się żyło, tego najbliższego otoczenia. I że właśnie, czy to szerzej patrząc, miasto, województwo, kraj, to są po prostu zbiory takich małych ojczyzn. W związku z tym, no warto zaczynać od małych.
5: Czyli patrząc matematycznie, mamy podzbiór i potem
6: tak, i gradacje coraz wyżej. Dokładnie.
5: Czyli warto po prostu mieć świadomość tych swoich korzeni, najwyżej nawet pojętych.
6: Tak, oczywiście, no temu służą także coraz zresztą bardziej popularne poszukiwania genealogiczne, ale wśród ludzi także i młodszych, ale ważne jest, aby mieć świadomość, skąd się wywodzi, gdzie się nawet aktualnie mieszka, bo to ja właśnie jakby wspominał pan o tym walorze takim edukacyjnym jakby, ale i wydaje mi się, że właśnie dla młodych ludzi, którzy przybywają, a potem gdzieś znikają, przeprowadzają się, to świadomość historii danego miejsca, w którym nawet jeśli na tylko te 5 lat studiów się zatrzymało, jest istotna, bo ich wzbogaca. Jeżeli się do takiego grona dotrze ludzi, no to może właśnie Łazarz już nie będzie tak ciągle odczuwał odpływu mieszkańców, tylko właśnie trochę ludzi będzie uważało, że jest to miejsce dobre w ogóle do zamieszkania.
5: No właśnie. Za co pani pokochała tę dzielnicę Poznania?
6: No,
5: oprócz tego, że pani się stąd właściwie
6: no
5: wywodzi.
6: Tak, dziadkowie, rodzice i ja mieszkaliśmy, w tej chwili to już rzeczywiście od paru lat nie, ale serce nadal bije łazarsko. Ale mieszkaliśmy w tym samym miejscu, na ulicy Kolejowej, czyli właśnie na terenie Dolnego Łazarza. No i powiem tak, sięgając trochę do przyczyn, dlaczego zainteresowałam się tymi historiami związanymi z domami, kamienicami Dolnego Łazarza. Ponieważ, przyczyny były właściwie osobiste, można by powiedzieć, ponieważ tak wzrastałam w tym miejscu, czyli mogłam uczestniczyć, mogłam obserwować na różnych etapach swojego życia, jak wygląda najbliższa okolica, jak ona się zmienia na gorsze lub na lepsze. Z drugiej strony uważałam, że z drugiej strony ważnym momentem było to, że jak zbliżałam się już do końca mojej pracy zawodowej, no to zadałam sobie pytanie, i co dalej, 8-klasisto? A ponieważ w zasadzie zajmowałam się cały czas zawodową sztuką średniowieczną, więc zupełnie inną epoką, to stwierdziłam, że jest to pewna możliwość wykorzystania faktu, że tu wzrastałam i że ten Dolny Łazarz jest trochę zaniedbany, historycznie zaniedbany, że o Górnym Łazarzu Matejki, Jochow-Gelände i tak dalej, to już coś napisano, już coś się badało wcześniej, natomiast na temat Dolnego Łazarza to właściwie takich materiałów nie ma.
5: A jak pani by w ogóle zdefiniowała, topograficznie określiła przestrzeń Dolnego Łazarza?
6: Tak, jak najbardziej. Jest właśnie, czym jest Dolny Łazarz? Jest kilka uwarunkowań, począwszy od takiego banalnego, czyli topograficznego, czyli ulica Głogowska, wyobraźmy sobie, że tworzy pewnego rodzaju granicę i wszystko, co jest na zachód od ulicy Głogowskiej, to jest Górny Łazarz, i wszystko, co jest na wschód od ulicy Głogowskiej, to jest Dolny Łazarz. Topograficznie, ponieważ gdy idziemy, nie wiem, Śniadeckich, jakąkolwiek ulicą Limanowskiego, idziemy właśnie w dół, czyli w stronę Dolnego Łazarza, Kanałowej, Strusia, idziemy w dół. czyli jest po prostu różnica poziomu terenu.
5: Czyli my Berwińskiego jesteśmy na
6: wyżej,
5: górnym,
6: tak,
5: na
6: wyżej, wyżej, czyli jak pada deszcz, to spływa tam na, niżej, ale też ma to swoje, termin ten ma, no, niesie za sobą dosyć ważne przesłanie historyczne, ponieważ Dolny Łazarz to w zasadzie jest kolebka gminy Święty Łazarz. To teren ograniczony, tak by można powiedzieć, wschodnią stroną ulicy Głogowskiej, ulicą Gąsiorowskich, fragmentem ulicy, małym fragmentem ulicy Kolejowej, ulicą Graniczną, nomen omen, następnie Małeckiego i Rynek Łazarski. To jest zasadniczo ta kolebka, która ukonstytuowała się w 1830 roku jako gmina Święty Łazarz, czerpiąc częściowo z gruntów Szpitala Świętego Łazarza i częściowo Wildeckich. A więc to była, nazywam to zawsze jako siostrza, trzy siostry, czy no rodzeństwo, może nie siostry, ale rodzeństwo, czyli Wilda, Jeżyce i Łazarz. To ta gmina łazarska była najmniejsza przestrzennie, najmniej liczna, jeśli chodzi o ilość mieszkańców. Natomiast, no i graniczyła z Wildą, Jeżycami i Górczynem. Z trzech, no, tak upraszczając rok, z trzech stron. Natomiast końcówka XIX wieku, ostatnie dziesięciolecia XIX wieku, one przyniosły rozwój tej dzielnicy, znaczy jeszcze nie dzielnicy, tylko gminy Święty Łazarz, przestrzenny, i oczywiście wzrosła automatycznie ilość mieszkańców. Takim pierwszym impulsem było połączenie z Górczynem w 1897 roku, a kolejnym impulsem, powiedziałabym takim nawet bardziej konkretnym, była budowa linii kolejowej na Zbąszyn-Gubin, czyli tej trasy prowadzącej wzdłuż ulicy Kolejowej, ponieważ w tym momencie nastąpiła korekta granic, wschodnich granic gminy Święty Łazarz, i ulica Kolejowa, która była ulicą, ten teren był terenem wildeckim, została jakby, ten teren został podzielony i Kolejowa stała się, znaczy graniczyła od wschodu z Wildą, ale no właśnie przynależała już administracyjnie do Łazarza.
5: Można,
6: no,
5: powiedzieć, że tor przeciął tę przestrzeń?
6: Tak, tor, dokładnie.
5: I trudno było, tor, żeby to było inaczej.
6: Tak, tak. Dokładnie tak się stało, a zresztą także i od strony zachodniej tu dopiero jak się zaczęłam przyglądać kamienicom przy ulicy Głogowskiej, to zauważyłam, że także zachodnia strona ulicy Głogowskiej to nie zawsze był Łazarz, ten górny Łazarz, tylko to dłuższy czas były Jeżyce i Górczyn. Czyli wcale nie należały, ten obszar nie należał do gminy Święty Łazarz.
5: Ja jednym przypomnę, drugim powiem, że nasz gość, dr Liliana Krantz-Domasłowska, to również Człowiek Roku Łazarza 2024, co tylko postawiła kropkę nad i w tym działaniu na rzecz propagowania wiedzy o Łazarzu, poprawiania wręcz tego Łazarza, bo można powiedzieć, że pani zależało, żeby ta ulica Kolejowa, nie wiem jakiego słowa użyć, wyładniała, wypiękniała i odżyła, tak?
6: Oj, rzeczywiście pan doszukał się z różnych szczegółów biografii. Faktycznie, no wiadomo, ulica Kolejowa była mi bliska, chociażby z powodu tego, że przy tej ulicy mieszkałam, aczkolwiek z drugiej strony jest to jedna z też najdłuższych ulic łazarskich, równoległa do Głogowskiej. Natomiast była rzeczywiście ulicą zaniedbaną bardzo, bardzo, bardzo. No i tutaj No były różne działania, nie tylko moje, ale różnych ludzi dobrej woli, którzy w różnych gremiach apelowali o to, aby ulica Głogowska, ulica Kolejowa się wyremontowała, mówiąc najoględniej. To się straszliwie długo no, ciągnęło, były różne perturbacje i tak dalej, i tak dalej. Ale najważniejszy jest finał, czyli którym to roku? 2022 podjęto remont ulicy Kolejowej i w tej chwili no, chodniki są wyprostowane, jest zajeleniona, na jezdniach są tak, garby. Te garby. Dokładnie. No, były liczne takie, no te liczne, no były spotkania z mieszkańcami, którzy właśnie obawiali się ruchu na ulicy Kolejowej, że no bo tam jeszcze w dużym fragmencie były tak zwane kocie łby, co jak się jechało samochodem czy taksówką, to była ewidentnie różnica między właśnie tym podłożem. No i mieszkańcy się obawiali, czy zmiana na lepsze, czyli asfalt będzie skutkował zwiększeniem no, ruchu kołowego. No właśnie nie kocie łby, tylko kostka, przepraszam. No tak, ale tak, to też powodowało wstrząsy.
5: Ja tylko przypomnę, że ci, którzy interesują się historią polskiego, wielkopolskiego dziennikarstwa, no to przy Kolejowej 49 mieszkał też Jarosław Ziętara.
6: Tak.
5: Dziennikarz, który no... nie wiem, czy można mówić, że stał się już legendą dziennikarstwa śledczego na skalę Polski, ale chcę, zanim powiemy o secesyjnej zabudowie dzielnicy, o tym, co panią też jako historyka sztuki bardzo interesuje, obiecałem naszym słuchaczom, zapowiadając tę audycję, że zapytam również o naszą willę, także jednym zdaniem może i o niej powiemy, ale przedtem sięgniemy po piosenkę, którą wybrałem. Zależało pani Liliano, żeby kapela podwórkowa zagrała dzisiaj. Ja tak. Wybrałem kapelę Steyr z piosenką Ach Franka, Franka, ale dlaczego koniecznie miała kapela podwórkowa zagrać?
6: No to powiem tak, że z pytaniem o wybór tych podkładów muzycznych miałam duży, duży problem. I mój wybór, ten, który pan tutaj zadedykował, jest związany z tym, że penetrując kamienice łazarskie, automatycznie penetruje także ich podwórka, bo od strony jakby tej podwórkowej też należy badać oficyny, elewacje tylne i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony przypomniało mi się, jak moja babcia mawiała, że raz po raz na podwórkach zjawiali się grajkowie, jakieś zespoły właśnie takie podwórkowe, wygrywające ówczesne piosenki, melodie, a ludzie słuchali, otwierali okna i rzucali jakieś datki. No i to mi się tak po prostu skojarzyło trochę właśnie znowuż tak personalnie z faktem tym, że ja po podwórkach chadzam również.
5: To w takim razie w wyobraźni zobaczmy taką kapelę na podwórku, takim czy innym. To zdaje się nie do końca będzie poznańska kapela, ale słuchamy kapeli Steyr i Ach Franka, Franka.

mam tu stać na ulicy pod oknem Franky, tej cholernicy. Ja tu stoję i kumple stoją od tego stania.

0: Tak się grało i gra na podwórkach.
1: Tak, no teraz należy rzucić grosik.
0: To w wyobraźni rzucamy te grosiki, tak. I niechaj sobie kapela pozbiera. Pani, przypomnę, gościem naszym jest historyk sztuki dr Liliana Krantz-Domasłowska. Rozmawiamy o takim też umiłowaniu swojej tej najmniejszej ojczyzny, jaką może być dzielnica miasta, wręcz nasza ulica, z której pochodzimy, z której się wywodzimy, dla naszego gościa taką ulicą jest Kolejowa, no ale i też całe otoczenie, czyli tak zwany Dolny Łazarz. Chciałem panią zapytać, odbiorę tylko telefon, bo mamy telefon od słuchaczki, gdyby pani założyła sobie słuchawki, wow, będzie lepiej słychać. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Ania z tej strony. Chciałam bardzo podziękować za tą audycję, bo to jak pani powiedziała, no w ogóle jakoś tak uświadomiła mi pani ten Górny Łazarz, Dolny Łazarz, a na Kolejowej moja babcia mieszkała, także tak ta ulica jest tak bliska mi, jak pani mówiła tutaj o tej drodze kolejowej, a babcia akurat mieszkała Kolejowa 38, czyli na wprost tej samochodowni i to tak... No tak jakoś miło się zrobiło. I powiem szczerze, że ostatnio, znaczy jakoś nie tak dawno jechaliśmy i bardzo mi brakowało właśnie tych kocich łbów, drżenia samochodu. Tak, tak, no właśnie, bo jakoś pierwszy raz po takim chyba tym remoncie jechaliśmy całą tą ulicą, bo czasami tam jechaliśmy od innej strony, a tutaj tą kolejową, całą tu właśnie koło tego domu, gdzie babcia mieszkała, przejeżdżaliśmy. Mówię, kurczę, co tu jest?
0: Wyprostowali,
2: nie ta kolejowa. Także to tylko chciałam powiedzieć i bardzo miło, że pani takie coś robi i mówi, także. I tą piosenkę też mi państwo przypomnieliście, bo znałam ją i od razu jak usłyszałam, to całe słowa mi się przypomniały też.
0: Dziękujemy pani Aniu. Dziękujemy, dobrej, spokojnej nocy i dalszego słuchania, także Radia Poznań.
2: Oczywiście, zostaje.
0: Dziękujemy.
2: Dobranoc.
0: Pani doktor, secesyjne kamienice tej dzielnicy, za co pani je tak kocha?
1: Znowuż, dwa duże słowa, kocha i secesyjne. Powiem tak, secesyjne to Górny Łazarz, secesyjne z taką pełną jakby świadomością wszystkich elementów stylu secesyjnego, to niekoniecznie Dolny Łazarz, aczkolwiek kamienice na przykład wzdłuż ulicy Małeckiego, to tak jak ja określam, to taka Matejki Dolnego Łazarza. Nomen omen ulica Książęca, jak w dawnym czasach się nazywała. Natomiast no ja tutaj wrócę znowuż do tego mojego przesłania, ponieważ ja nie zajmowałam się jakby zawodowo XIX wiekiem kamienicami. Dla mnie to był nowe wejście w temat. Dla mnie taką przesłanką główną było odnalezienie początków, czyli kto i dlaczego decydował się na postawienie kamienicy takiej lub innej w tym miejscu, czy to była tylko taka inwestycja biznesowa, czyli zainwestował w teren, zainwestował w budowę kamienicy czynszowej, która przynosiła mu zyski tej osobie, a sam mieszkał w zupełnie innym, pod innym adresem. Czy to była taka świadoma decyzja, że wybór tego miejsca jest takim wyborem, gdzie będzie mieszkał, gdzie będzie oczywiście zarabiał, a często otworzy także jakiś swój lokalny biznes. I jakby szukając tych źródeł, tych początków kamienic, doszukałam się bardzo różnych powiązań, najrozmaitszych. I jeśli chodzi o Dolny Łazarz, to, no, to byli bardzo różni ludzie, którzy fabrykant Napoleon Urbanowski, no, o którym, jeśli chodzi o Dolny Łazarz, należy pamiętać i wiedzieć miejsce, gdzie teraz powstaje wielkie założenie mieszkaniowe, Kolejowa 1-3. A który wybrał to miejsce w sposób świadomy już w latach 70. XIX wieku jako miejsce, gdzie będzie mieszkał, gdzie rozwinie swój potencjał taki biznesowy, czyli założy fabrykę. I gdzie będzie być może inwestował także w kamienice. Natomiast jakby temperament, tak mi się wydaje, że temperament Napoleona Urbanowskiego był taki, że oczywiście skoncentrował się na budowie fabryki, czyli lejarni żelaza w 1872 roku. Już otworzył ten kompleks fabryczny.
0: Ile by dzisiaj miał protestów mieszkańców, że taki zakład powstaje?
1: Wie pan, że patrząc pod kątem takiej jakby ikonografii na pocztówkach, na różnych reklamach, plakatach, przy różnych okazjach. W tamtych czasach kominy były czymś niezwykle pożądanym i się rzeczywiście w tłach znajdowały takie perspektywy bardzo ogólne, zarysy jakby miasta, jakiegoś tła, a kominy i dymiące kominy były tym znakiem rozwijającego się ośrodka. I tutaj nomen omen, rzeczywiście wracając do Kolejowej też, i Urbanowskiego, który założył tą lejarnię, która działała, funkcjonowała. A co nie przeszkodziło mu zamieszkać wraz z rodziną naprzeciwko tego swojego zakładu, czyli w willi, którą wybudował i do której przeniósł się wraz z całą swoją rodziną w 1874 roku.
0: To jest taki dowód na to, że sąsiedztwo takiego dymiącego molocha nie przeszkadzało, było tak, jak pani doktor mówi.
1: To były inne czasy. Mhm. Zresztą za willą Urbanowskiego rozciągał się olbrzymi ogród, bo wtedy jeszcze Małeckiego i kamienice obok, znaczy po wschodniej stronie Małeckiego jeszcze nie powstały. Także to był teren, który do Urbanowskich należał. Ale też to było nawiązanie do takiej tradycji nawet starszej, XIX-wiecznej, że fabrykant mieszka blisko swojego miejsca, swojej fabryki, swojego zakładu. To szczególnie zresztą akurat w założeniach łódzkich fabrykantów jest czytelne. Cegielski także miał blisko dosyć swoją pierwszą siedzibę na Podgórnej, którą wybudował dla siebie i rodziny. Ale o czym chciałam powiedzieć? O kominach. Mówiliśmy o kominach i o Kolejowej. No faktycznie, bo ja mieszkałam bardzo blisko tego miejsca, czyli na narożniku ulicy Kolejowej i Kanałowej. I w późniejszych czasach rzeczywiście te dwa kominy dymiące stanowiły nasz wielki ból. I też były różne akcje i protest, może nie aż protesty, ale sięganie do różnych miejsc, organizacji i tak dalej, aby temu zapobiec. Wracając, jak to komin może różne rzeczy znaczyć.
0: Teraz takie pytanie ciężkie, niełatwe dla pani, bo chcę zapytać, czy podoba się pani nasza willa? Pytanie tendencyjne.
1: A jakbym miała inaczej odpowiedzieć, jest przepiękną willą, panie redaktorze.
0: Zdobi Łazarza?
1: Zdobi Łazarz jak najbardziej. Jest historycznie też ważnym obiektem.
0: No tak.
1: Jest na tyle... Nie przebadałam jeszcze, bo bardziej, że ja rzadko się na Górny Łazarz wybieram, znaczy poznawczo, chyba że muszę, bo ktoś z Dolnego Łazarza właśnie nagle funduje i coś buduje na Górnym Łazarzu, to wtedy muszę takie wycieczki robić. Natomiast tą willą się szczegółowo jeszcze nie zajmowałam, ale kto wie, może.
0: Ale zapytam panią, bo my tak się lubimy chwalić, między innymi oprócz tego, że mamy ten schron Greisera w piwnicach, to mamy jeszcze ten witraż, który też pani doktor pokazałem, biały, taki monochromatyczny.
1: Tak.
0: I dowiedziałem się w tej krótkiej rozmowie z panią, że tego typu witraż w klatce schodowej prywatnej kamienicy to rzadkość. A w każdym razie rzecz nieczęsta.
1: To znaczy trochę inaczej. W witraże spotykamy, znaczy w tej chwili już oryginalne witraże no coraz rzadziej, bo one jednak ulegały zniszczeniu, ale w pierwotnych założeniach kamienicznych jak najbardziej były, ponieważ
0: kamienicznych,
1: dokładnie, w kamienicach, ponieważ one odgrywały bardzo istotną rolę. Ten, kto budował czy fundował kamienicę, starał się, aby był, nawet jeśli jej układ wewnętrzny, czyli układ klatki schodowej, był, nazwijmy to, tradycyjny,

0: w tejże kamienicy, to pozostałe mieszkania były na wynajem. A więc, aby dana kamienica była atrakcyjna, no to musiała tą atrakcyjność pokazać na zewnątrz. I drugim elementem była właśnie klatka schodowa, która, jeśli nawet układ był w miarę tradycyjny, to elementem, który zdobił klatkę schodową, były witraże. No wiadomo, barwne szkło i tak dalej, różne możliwości tutaj przeszkleń, ale oprócz tego waloru czysto takiego estetycznego, witraże pełniły także inną rolę, ponieważ bardzo często jednak parcele, na których stawiano kamienice, one nie były zbyt duże. Jeśli to była zabudowa zwarta przy pierzei ulicy, no to z tyłu mogła być oficyna, z tyłu mógł być mur jakiejś sąsiedniej kamienicy z naprzeciwka. Podwórka w większości kamienic nie były zbyt duże. I żeby po prostu te mniej atrakcyjną przestrzeń podwórkową jakby osłonić, no to właśnie witraż taką funkcję też pełnił. Natomiast w założeniach willowych,
1: takich jak tutaj Berwińskiego,
0: tak jak tutaj na Berwińskiego, powiem, że jest to, znaczy inaczej, obecność tego witraża, który jest pięknym witrażem monochromatycznym, o specyficznej właśnie takiej estetyce, w związku z tym, że nie działa barwą, ale właśnie jasnym szkłem, zróżnicowanym w sensie gęstości, tak, i przejrzystości. I jednocześnie zamyka bardzo dużą taflę, tworzy bardzo dużą taflę, zamyka duży otwór okienny. No to jest pewnego rodzaju rzadkość. Świadczy to o tym, że architekt budujący to założenie przewidział, że to miejsce musi być zamknięte właśnie witrażem, czy takim, czy innym, ale że takie przeszklenie musi zaistnieć. Stąd oczywiście nie powiem ani nic szczegółowego, kto mógł być autorem, czyli wykonawcą tego witrażu. Natomiast wiadomo, że willa ta powstała w 1908 roku dla prawnika ówczesnego Paula Uckera. Natomiast przypisywana jest jej kształt, jej forma, czyli projekt architektowi Paulowi Genge. Na ten moment nie powiem nic szczególnego, ponieważ to wymaga jeszcze jakby większego no, zbadania jakby źródeł i tak dalej. Natomiast powiem tak, to coś, co mi się trochę jakby narzuciło. Badając obiekt architektoniczny, trzeba zastanowić się także nad kontekstem, czyli miejscem, w którym dany obiekt powstaje. Przy zabudowie kamienicznej, no to jest szeregowa jakby zabudowa, tak? Jedna kamienica powstaje, no raz jedna wcześniej, druga później, ale generalnie tworzą jedną linię zabudowy zwartą. Natomiast przy założeniach willowych sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ oprócz wielkości parceli, działki i kształtu wielkości, zapewne duże znaczenie mają sąsiednie budynki, no, najbliższe otoczenie. I tak się tutaj właśnie idąc tu dzisiaj do studia, tak się zastanawiałam, że jeżeli w 1908 roku powstaje ten budynek, to już ma on określone otoczenie, czyli ma Park Wilsona, czyli ówczesny ogród botaniczny, bo on powstaje parę lat wcześniej i ma także po jednej stronie sąsiedztwo szkoły, czwartej szkoły ówczesnej, no ile dobrze
1: która pamiętam. Która też na początku 20.

0: z 903 chyba i 1905 powstaje, czyli a ogród botaniczny 1902-1904, a więc niewielki przedział czasu, kiedy te dwa założenia, to zielone ogrodo, znaczy parkowe, ogród botaniczny i ten wielki kubus szkoły już istnieją. I być może, nie wiem, bym musiała się przyjrzeć szerzej samej parceli i zagospodarowaniu. I być może było też trochę tak, to już jest tylko moja wyobraźnia w tej chwili, hipoteza mówiąc górnolotnie, czy tworząc takie wielkie przeszklone okno, nie myślano o tym, żeby odseparować się od tego muru ceglanego, tej bocznej elewacji budynku szkoły. Mhm. Tak? No, bo ona jednak jest w pewnym sąsiedztwie. Co prawda willa była otoczona wielkim założeniem, też zielonym, tak, ogrodowym i to już wiem, że też podkreślano, że to było piękne założenie ogrodowe. Natomiast no mimo wszystko ten kubus duży szkoły tutaj jest takim dużym elementem. Ale to już moja hipoteza.
1: Tak, ale ciekawa teoria i pomyślałbym, żeby gdyby ktoś chciał się odseparować, to raczej by zamurował taką przestrzeń. A tutaj szkło takie właśnie witrażowe posłużyło jako element
0: jako granica, taka granica, tak, jako granica, no ale to też tu no, jest też przepiękna ta klatka schodowa, czyli samo wejście, te dwubiegowe schody i myślę, że to przeszklenie i wielkość tego okna, które właściwie odpowiada szerokością tej klatki, tych schodów, to właśnie była taka całościowa koncepcja.
1: Mhm. To spojrzenie historyka sztuki na nasz budynek, klatkę schodową i wielki witraż, który warto zobaczyć, tak nawiasem mówiąc. Polecam nasze dni otwarte. Proszę Państwa, od czasu do czasu bywają. Zapraszamy również do oglądania naszego witrażu. Ja przypomnę, że naszym gościem jest dr Liliana Krantz-Domasłowska. Myślę, że zostało nam 5 minut rozmowy, pani doktor, więc tylko na koniec zapytam, bo pani teraz swój ciężar zainteresowań Łazarzem przerzuciła na targi poznańskie. Nie tak. Zdążymy za dużo już o tym powiedzieć, ale proszę chociaż wytłumaczyć dlaczego.
0: Tak, trochę muszę się przyznać, że z wielką szkodą, że znaczy szkodą, no cierpię nad tym wewnętrznie, że trochę zaniedbałam penetrowanie kamienic, pozostała mi kanałowa, graniczna, no i kolejowa właśnie do głębszego prześwietlenia. Natomiast ponieważ od momentu, gdy wyremontowano rynek łazarski i na tak zwanym lejku łazarskim pojawiły się ekspozytory, gdzie można prezentować i są prezentowane różne plansze i różne wystawy o różnej tematyce. Jest to miejsce będące pod opieką Urzędu Miasta, Wydziału tam Koordynacji Projektów i tak dalej. Skorzystałam z tej możliwości i najpierw 2 lata temu była wystawa tam o kamienicach wokół rynku łazarskiego. Natomiast ponieważ pomysły rodzą mi się trochę tak dynamicznie, analizując kamienice i miejsca wokół rynku łazarskiego, okazało się, że ma zniknąć tak zwany blaszak, czyli budynek z połem. No i to była inspiracja do tego, aby w następnym roku poświęcić tę planszę i wystawę historii z połem na Łazarzu. Natomiast znowuż kolejne rocznicowe przyczyny leżą u źródeł tego, że w tym roku wystawa, która będzie otwarta w ramach Dni Łazarza, będzie poświęcona targom łazarskim, a konkretnie tutaj przywołuję konkretne lata, 1921, czyli sam początek, czyli pierwszy targ poznański, kiedy zaistniała pierwsza taka wystawa właśnie wzorów przemysłu. I zaistniały w ogóle targi. Druga data to 1946. Znowuż jakaś tam rocznica, biorąc pod uwagę aktualny rok, 26. Kiedy po raz pierwszy po II wojnie światowej, czyli bardzo szybko po zniszczeniach i tak dalej, zadecydowano, aby ponownie jakby odnowić tradycję targową i w tym 1946 roku zaistniała wystawa Odzież i Dom. No i właśnie klamrą zamykającą jest rok aktualny 2026, który spina tutaj te poszczególne rocznice. Natomiast jest też, czyli tutaj ukłon w stronę archiwum targowego, bo ponieważ jest on kopalnią i pan, który tam tym zawiaduje, jest kopalnią wiedzy i źródłem wielu pięknych zdjęć, fotografii i w ogóle informacji o targach. Natomiast, no i w związku z tym takowa właśnie wystawa zaistnieje w 10 czerwca, zaczynają
1: tak,
0: się Dni Łazarza.
1: Dni Łazarskie będą, tak jest, 10-15 bodaj czerwca 2026, czyli już niebawem, 10-15. Tak. Ja czuję, pani doktor, że my się jeszcze spotkamy z racji pani Łazarskich.
0: Bardzo chętnie, bo bardzo mi się przyjemnie tu z panem rozmawia.
1: Ale teraz się pożegnamy na koniec. Jezioro Łabędzie, fragment już tylko, bo nam ten czas piekielnie szybko uciekł. London Philharmonic Orchestra i tutaj dlaczego Jezioro Łabędzie?
0: A to znowu ukłon w stronę mojej prywatnej tutaj pamięci. Był to pierwszy balet, na którym w wieku chyba lat 6 albo 7 byłam przez rodziców zaprowadzona i wywarł na mnie olbrzymie wrażenie. Stwierdziłam, że jest dobrym podtekstem, aby emocje właśnie tutaj wyciszyły się przy tej muzyce.
1: Żegnamy się zatem fragmentem Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego, a przypomnę, gościem była dr Liliana Krantz-Domasłowska. Dobrej nocy, pani doktor.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dobranoc.
1: I państwu również. Łukasz Kurzawski, Rafał Regulski. Mówimy też dobranoc.

0: Rozmowy po zachodzie. Pod naszym patronatem
1: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk organizuje drugą międzynarodową konferencję naukową Research and Practice in Forest Ecology. Odbędzie się ona w formie online w dniach od 6 do 10 maja i będzie transmitowana na żywo dla młodych naukowców, doktorantów oraz studentów zajmujących się szeroko rozumianą ekologią lasu. Pierwsze dwa dni to będą wystąpienia plenarne w przelądku Daglesia nad Jeziorem Kurnickim. 8 maja zorganizowane zostaną warsztaty w Instytucie Dendrologii PAN, a po nich zaplanowano wyjazd terenowy do Wolińskiego Parku Narodowego. Trwa kolejna odsłona ogólnopolskiej kampanii społecznej realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz NASK. Jej celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie dezinformacji, manipulacji w sieci oraz zagrożeń, jakie niosą ze sobą niezweryfikowane treści. Głównym elementem kampanii, której kluczowym przekazem jest hasło „Nie bądź internetowym trolem”, jest 30-sekundowy spot emitowany w telewizji, radiu i internecie. Kampania jest odpowiedzią na rosnący problem dezinformacji w sieci, zarówno tej szerzonej przez boty i farmy troli, jak i nieświadomych użytkowników.
0: Pod naszym patronatem. Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
2: Dwie osoby nie żyją po tym, jak samochód wjechał w ludzi w Lipsku. Maturzyści napisali egzamin z języka polskiego. Dziś święto strażaków, w tej służbie także panie.
0: Wiadomości Radia Poznań.
2: O 22 w poniedziałek, 4 maja, zapraszam, Beata Chmielewska. Zaczynamy od tragedii w Lipsku. Dwie osoby nie żyją po tym, jak samochód wjechał w ludzi. Około 20 jest rannych, wiele ciężko. Kierowca próbował uciec, ale został zatrzymany. Powody zdarzenia nie są znane. Były policjant i negocjator policyjny Dariusz Loranty mówi, że najbardziej prawdopodobne są dwa scenariusze.
3: Jeden to jest osoba ewidentnie zaburzona umysłowo, taka powiedzmy chora psychicznie. A drugi, że jest to zamach. Uwaga, sprawcy zamachu też działają w takim amoku umysłowym, nie mając świadomości do końca. Oni mają cel, działają jak robot.
2: Służby ustalają okoliczności zdarzenia. Według nich zatrzymany to 33-letni obywatel Niemiec. Pierwsze emocje po maturze z języka polskiego już opadły. Ten egzamin rozpoczął sesję maturalną. Jakie wrażenia? O to pytaliśmy abiturientów.
4: Na początku było przerażenie, zwłaszcza kiedy zobaczyłam tematy rozprawek, jednak kiedy zaczęłam pisać, to już cały stres zszedł ze mnie i było w porządku.
5: Pierwszy temat to było, że wpływ pracy na człowieka, jego rzeczywistość otaczającą. Ja użyłam inny świat, chłopi, lalka.
6: Kiedy człowiek patrzy na to, jak inni nas postrzegają. Prosty to był temat, ponieważ często każdy doświadcza w prawdziwym życiu. Można było patrzeć na samego siebie i patrzeć na lektury, porównywać to i łatwo było się odwołać.
2: Matura z polskiego to pierwszy z czterech obowiązkowych egzaminów pisemnych. Jutro o 9 rozpocznie się test z matematyki. Z okazji 200-lecia Biblioteka Kurnicka pokazuje swoje największe zbiory, o tym więcej za godzinę. Dziś swoje święto obchodzili strażacy. 4 maja to dzień ich patrona, świętego Floriana. To zawód głównie męski, ale w jednostkach ochotniczych i zawodowych nie brakuje kobiet, mówi jedna z czterech komendantek Powiatowej Straży Pożarnej w Polsce, Marta Kacprzycka, która kieruje komendą w Gnieźnie.
7: Bo mój tata był strażakiem. Co mi daje straż? Poczucie bezpieczeństwa, poczucie sprawczości i poczucie spełnienia. Strażak to jest osoba, która przede wszystkim dba o dobro drugiego człowieka. Ten kontakt z drugim człowiekiem powoduje to, że ta empatia jest jakby w nas już wpisana i zawsze patrzę na drugiego człowieka przez pryzmat tego, jak sama chciałabym być traktowana.
2: Strażacy zapraszają Wielkopolan na wspólne obchody w sobotę 9 maja do Piły w programie Pokaz Sprzętu i Piknik. Na miejsce będzie można dojechać za darmo z Poznania pociągiem Strażak. Jest tam ponad 200 gatunków roślin i zwierząt, prawie 40 gatunków ptaków, gadów i płazów, ale najważniejsze są torfowiska. Takim bogactwem może pochwalić się nowy wielkopolski rezerwat przyrody. Znajduje się w gminie Zakrzewo na terenie nadleśnictwa Złotów. Jego centralnym punktem jest eutroficzne jezioro Wierzchołek, mówi Krzysztof Dymek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
8: Jest to rezerwat przede wszystkim torfowiskowy. Dwa typy torfowisk to są najcenniejsze siedliska, które tam występują. Między innymi obserwuje się tam proces wytrącania węglanowapnia, tak zwanych trawertynów, ze względu na to, że charakter tych torfowisk jest źródliskowy.
2: Ponad 22-hektarowy rezerwat ustanowił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, a w jego utworzeniu oprócz Lasów Państwowych uczestniczyły Klub Przyrodników i Wody Polskie.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
2: W Wielkopolsce o tej porze sporo lub dużo chmur, w nocy może z nich przelotnie popadać, deszcz lokalnie także, burze możliwe są również jutro w ciągu dnia. We wtorek termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na północy do 25 na południowym wschodzie regionu. Nad ranem minimalnie może być około 10 stopni.
9: Sport, Wojciech Bernard, dobry wieczór. W jedynym dzisiejszym spotkaniu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak wygrał z gdańską Lechią 3-1. Tymczasem piłkarz Lecha Poznań Aligol Izadeh nie zagra co najmniej do końca roku. Klub z Bułgarskiej poinformował dziś, że przeprowadzone badania wykazały zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie. 30-letni pomocnik doznał urazu w sobotnim meczu Ekstraklasy z Motorem Lublin. Czeka go operacja, a później kilkumiesięczna rehabilitacja. Gol Izadeh nie zagra więc nie tylko na finiszu ligowych rozgrywek, ale także w tegorocznych Mistrzostwach Świata, gdzie wystąpi reprezentacja Iranu. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił na tym stanowisku Łukasza Tomczyka, z którym klub spod Jasnej Góry rozwiązał w niedzielę umowę. Polskie tenisistki stołowe przegrały z broniącymi tytułu Chinkami 1-3, a nasi pingpongiści z Rumunią 2-3 w meczach 1/16 finału trwających w Londynie drużynowych Mistrzostw Świata. Karolina Romańczyk wywalczyła w chorwackim Osijeku brązowy medal strzeleckich Mistrzostw Europy w konkurencji strzelania z karabinu na dystansie 300 metrów z trzech postaw. Triumfowała Szwajcarka Marta Bouza. To czwarty krążek biało-czerwonych w tej imprezie. Sport ponownie na antenie Radia Poznań jutro po 6, po 7 i po 9. Zapraszam, do usłyszenia.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
10: Klasyka muzyczna.
11: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie, przed mikrofonem Mateusz Purcel. A dziś w studiu Radia Poznań gościmy Krzysztofa Cicheńskiego, reżysera operowego, dramaturga, wykładowca akademickiego. Artysta odpowiada za reżyserię wielu spektakli w poznańskiej operze, m.in. Ślub Krauzego, Don Pasquale Donizettiego czy Ostatni Król Roger Karola Szymanowskiego. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór, witam.
11: Zanim porozmawiamy o szczegółach i o Królu Rogerze, który aktualnie jest w repertuarze Opery Poznańskiej, chciałbym się zapytać o pana kuchnię reżyserską i na czym polega reżyseria operowa i jak wygląda ta praca?
12: No tak, to jest jakby praca, którą ja wciąż na pewno rozwijam i jakby myślę, że zdobywam nowe narzędzia, czy wypracowuję sobie nowe narzędzia. Ona też w dużej mierze, jakby ta kuchnia reżyserska, polega na współpracy. Współpracy z ludźmi, którzy są zaangażowani w całe to przedsięwzięcie operowe. Oczywiście jedną z takich najważniejszych relacji jest relacja z dyrygentem, który jest w stanie też wskazać takie momenty, czy gdzieś uwrażliwić na pewne partie, które mogą mieć wpływ też na reżyserię. Więc od tego się zaczęło. Ja potem zacząłem już pierwszą taką operę, wyreżyserowałem 12 lat temu i to była kameralna opera, współczesna też, na której świetnie się można było nauczyć. Jakby
11: to była Ofelia, jeśli dobrze pamiętam.
12: Nie, Ofelia to było już gdzieś tam w połowie tej całej drogi, Anioł Dziwnych Przypadków. To była pierwsza rzecz tutaj w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Działało coś takiego jak Laboratorium Teatru Operowego, gdzie studentki, studenci, ja wówczas byłem doktorantem i też osobą prowadzącą swój własny teatr ofowy, Teatr Automaton. I dlatego gdzieś pojawiłem się w tym gronie twórców, twórczyń tej pierwszej opery, tego Laboratorium Operowego. I też dzięki temu, jakby, że to był tytuł kameralny, można było jakby wniknąć w jego też strukturę muzyczną trochę łatwiej niż na przykład w Króla Rogera, który jest bardzo skondensowaną już partyturą i bardzo taką bogatą w wiele treści, nie tylko muzycznych, ale też już na poziomie libretta, filozofii, wszystkich tych inspiracji, więc myślę, że ta jakby umiejętność pracy z partyturą jest bardzo ważna, jest ważna przede wszystkim dla takiej komunikacji podczas prób z solistkami, solistami, czy z osobami gdzieś tam wspierającymi ten proces, na przykład z akompaniatorką. Więc właśnie, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba przede wszystkim słuchać muzyki i na to być najbardziej uwrażliwionym. I ja sam, jakby myśląc o sobie, pamiętam zawsze, że muzyka nawet w teatrze jeszcze nieoperowym, kiedy się nim interesowałem, to zawsze jakoś fascynowały mnie te spektakle, w których muzyka jest grana na żywo, w których akustyczność jest ważna, w których pewne jakby sposoby traktowania, brzmienia, dźwięków, różnych takich warstw dźwiękowych sprawiają, że ja w ten świat wchodziłem też właśnie od tej strony słyszenia tego świata właśnie spektaklu. I to było też bardzo ważne w Teatrze Automaton, gdzie już na etapie prób muzyka była grana w trakcie tych improwizacji aktorskich, tak samo improwizowana była muzyka, więc jakby to otwarcie na dźwięki, otwarcie na muzykę i wrażliwość jakaś zawsze mi towarzyszyła i wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby umieć z frazy muzycznej zbudować pewną małą cząstkę jakiegoś czasu bycia na scenie, potem łączyć te frazy w większe jakby takie sytuacje sceniczne, wreszcie zrozumieć, jak fizycznie też odbywa się bycie na scenie osoby śpiewającej od początku do końca spektaklu. Także to są takie procesy, które gdzieś ze spektaklu na spektakl do mnie przychodzą. Natomiast no, też muszę powiedzieć, że do każdego tytułu podchodzę trochę inaczej i ponieważ nad operą pracuje się długo, to są często rok czy dwa lata pracy, to wypracować można sobie jakby taki zestaw strategii, narzędzi, decyzji, które odpowiednie są do danego tytułu. To zupełnie inaczej się pracuje z dziełem takim jak Król Roger, który jest już dziełem znanym, ma nagrania, można te nagrania porównywać, jakoś przygotowywać się do brzmienia tej całości, a zupełnie na przykład inaczej z dziełem, które właśnie powstaje. Też jakby wiele razy reżyserowałem prapremiery, wspólnie zresztą pracując na przykład z Zygmuntem Krause nad Ślubem, gdzie już trzeba było podejmować decyzje scenograficzne, ale jeszcze nie było tego materiału muzycznego. W dodatku no tutaj jest też różnica w pracy różnych kompozytorów. Niektórzy pracują przy pomocy komputerów i potrafią dostarczyć jakieś brzmienia. Ja nie lubię do końca tych takich plastikowych trochę brzmień komputerowych, takich symulacji, jak to ewentualnie mogłoby brzmieć, ale tak się czasem robi, podczas gdy na przykład Zygmunt Krause pracuje z papierem i ołówkiem przy fortepianie i to też jest zupełnie inna praca, właśnie polegająca na zaufaniu, na tym, że mówimy sobie pewne rzeczy. Ja tworzyłem do tego spektaklu libretto też, więc dużo sobie opowiadaliśmy i to była z jednej strony dla mnie bardzo taka niespodzianka pewna, jak to potem zabrzmiało, kiedy zobaczyłem tę nutę, ale jednocześnie potwierdzenie, że słuchaliśmy się nawzajem i to dzieło jest w pewnym sensie naszym wspólnym dziełem, gdzie my rozumiemy różne swoje potrzeby, które wobec tego tytułu mamy. Także to jest faktycznie coś bardzo, wydaje mi się, specjalnego i coś bardzo fascynującego właśnie, ta kuchnia reżyserii operowej.
11: W największym uproszczeniu, gdyby dziecko miało narysować muzyka, to narysowałoby go na pewno z instrumentem, gdyby miało narysować dyrygenta, prawdopodobnie z batutą, a gdyby miał narysować reżysera czy reżyserkę operową, jakie są państwa atrybuty?
12: Szczerze mówiąc, nie wiem, zaskoczony jestem w sumie takim spojrzeniem.
11: Pracują państwo z partyturą, czy to są jakieś notatki?
12: Tak, no to ja mam też taką funkcję trochę na wielu poziomach, jakby rozwijam te swoje koncepcje. Jestem też współscenografem wielu tych tytułów operowych, dramaturgiem, więc dla mnie różnego rodzaju kartki, mind mapy, plany też scenograficzne, zagospodarowania jakby tej akcji, budowania pierwszego, drugiego, trzeciego planu, umieszczenia dużych grup ludzi, na przykład takich jak chór na scenie, to są rzeczy, które wizualnie przy pomocy notatek się opracowuje. Ja zawsze mam taki notatnik specjalny poświęcony na każdy tytuł, więc zaczynam tam notować pewne skojarzenia. Cytaty też wypisuję z książek, które czytam wokół danych tytułów czy danych zagadnień. Tam sobie jakieś takie schematyczne rysunki też robię, a na końcu w tych zeszytach zazwyczaj zapisuję uwagi podczas prób, podczas oglądania tych prób, gdzie nie mogę już przerywać na przykład, no bo jak jest pełen przebieg z orkiestrą, to po prostu notuję po kolei, co potem po próbie trzeba omówić, więc ten notatnik faktycznie jest może takim moim atrybutem. Na równi z wyciągiem fortepianowym, no bo to jest jednak taka prostsza, jakby prostszy zapis tego, co się dzieje. Sam zaczynam pracę oczywiście w domu nad też partyturą orkiestrową, którą analizuję wraz z słuchaniem muzyki, bo jednak myślę, że pierwsze jest słuchanie, a potem dopiero analizowanie, jak to jest graficznie zorganizowane. To służy jakby komunikacji, prawda, ten zapis. I wyciąg fortepianowy, nad którym pracują też śpiewacy, jest potem takim naszym wspólnym jakby zeszytem, w którym są te informacje istotne dla nas i podczas próby mogę powiedzieć, że teraz zaczynamy od tego momentu, od tego taktu i szybciej się rozumiemy dzięki temu. Więc tak, ten wyciąg fortepianowy jest takim też narzędziem przydatnym bardzo podczas prób, ale faktycznie te notatki różne, to się piętrzy wszystko, książki też, które dla mnie są bardzo ważne, żeby jakoś tak mieć wsparcie w lekturach różnych i to w takich opracowaniach gdzieś tam filozoficznych, czy z zakresu właśnie kultury, no to faktycznie te książki z zakładkami popodkreślane gdzieś, to jest jeszcze taka moja domowa, że tak powiem, sfera twórcza.
11: A teraz posłuchajmy drugiego preludium d-moll z 9 preludiów Karola Szymanowskiego. Słuchamy wykonania Krystiana Zimmermana.

0: Słuchają Państwo Radia Poznań, a to audycja Klasyka Muzyczna. Dziś zaglądamy do kuchni reżyserskiej Krzysztofa Ciechańskiego, który jest gościem tej godziny audycji. Mam do Pana pytanie, gdy pracuje Pan nad operą, to chce Pan być wierny oryginałowi, czy pozwala sobie Pan na duże odejścia od tych oryginalnych koncepcji?
1: No myślę, że to też zależy od przypadku. Też jakby trudno jest czasami zdefiniować, co to znaczy wierność oryginałowi, bo mnie czasami jakby inspiruje pewien mechanizm funkcjonowania jakiegoś elementu w danej operze i wydaje mi się, że bardzo dobrze rozumiem kompozytora, który to umieścił, natomiast rozumiem go inaczej niż oczekują tego osoby siedzące na widowni na przykład, więc i dzięki temu mogę ich zaskoczyć, mogę w jakimś sensie pokazać reinterpretację jakiegoś motywu. Staram się nie robić jakby rzeczy wbrew, czy na przekór, jeżeli nie mam jakby silnego uzasadnienia, żeby coś takiego, żeby takie decyzje podejmować. Jednak staram się opowiadać historię, czy sytuacje, czy pokazywać osoby, które przeżywają coś poprzez tę muzykę i ta muzyka faktycznie wyraża pewne stany emocjonalne, które jakby działają także na mnie, one działają organicznie. No, muzyka przede wszystkim wywołuje emocje, a emocje są odruchami naszego ciała i tutaj jakby forsowanie różnych historii, które są sprzeczne temu, co odczuwamy, musi być naprawdę wtedy jakby tak poparte wieloma argumentami, dlaczego chcemy to tak, a nie inaczej pokazać. Więc tak, no myślę, że nie robię rzeczy przeciwnych muzyce. Czasami wydaje mi się, że może gdzieś reinterpretuję, zmieniam pewne sensy zawarte w librecie, jeżeli czuję taki sens. Zresztą ten czasami rozjazd pomiędzy muzyką a librettami w przypadku wielu tytułów jest jakby takim jednym z takich tematów ciągle pojawiających się w różnych dyskusjach o tym, czy dana opera jest dobra, czy nie. I często się słyszy, że muzyka piękna, a libretto gdzieś szwankuje. Mnie to nie przeszkadza zupełnie. Mnie się wydaje, że jakby w tym rozumieniu opery jako teatru lirycznego, kiedy pokazujemy pewien stan emocjonalny wyrażony przez muzykę, no to tak samo bohater czy bohaterka może mieć problemy z dobraniem odpowiednich słów dla nazwania tych uczuć, które i tak czujemy, więc z tego staram się zrobić wtedy jakby taką sytuację na korzyść tego, co się dzieje na scenie. Ale mam też jakby takie doświadczenie już z projektami, w których postanowiłem zdekonstruować jakoś dany tytuł jakiś klasyczny. Wspomniany Don Pasquale jest tak naprawdę kameralną wersją fortepianową, w której najważniejsze momenty muzyczne jakby są śpiewane faktycznie, ale dodałem do tego narrację jednej z bohaterek, Noriny, która po latach opowiada o tym, co się wydarzyło, kiedy ten Don Pasquale, jakby ten świat przedstawiony istniał. Więc to jest taka rzecz, którą starałem się zniwelować konieczność napisów w operze. Opera jest śpiewana po włosku i faktycznie w tych fragmentach śpiewanych nie mamy napisów, tylko oddajemy się sytuacji scenicznej i muzyce. I później Norina po latach opowiada nam o tym, czym to było. Więc jakby struktura muzyczna została jakoś podzielona. To jest taki projekt kameralny, który miał być też przeznaczony i zresztą jeździł w różne mniejsze ośrodki takie kultury, gdzie budynku operowego nie ma, ale publiczność jest. W związku z tym nie zawsze musimy wychodzić z założenia, że publiczność, która chciałaby obcować z operą, musi się wybrać do dużego miasta, gdzie taki budynek jest, tylko to była taka próba właśnie dotarcia ze spektaklem operowym, z tym fenomenem wyrażania siebie poprzez śpiew właśnie w te mniejsze miejsca. Ale też, no właśnie, takie projekty jak Izolacja, pandemiczny projekt, w którym pomiksowałem trzy opery Carmen, Don Pasquale właśnie i Don Giovanniego. Jakby na zasadzie takiej trochę humorystycznej, że w czasie tej pandemii, kiedy mieliśmy uploady wszystkiego do sieci, stwierdziłem, że transfer się nie powiódł i wgrały się tylko główne postaci. Bez scenografii, bez partnerowania. Więc słynny duet Don Giovanniego, gdzieś po zaśpiewaniu partii Don Giovanniego następowała cisza, ponieważ bohaterka mu nie odpowiadała. I to były takie próby, które też pokazały mi, jak można z operą pracować, gdzie wniknąłem już w tę strukturę muzyczną z takim skalpelem wręcz. I stąd też powstał potem projekt Carmen Toujours l'amour. Właśnie ten tytuł, żeby to nie była Carmen, ponieważ to była Carmen bardzo mocno potraktowana jakby autorsko, gdzie wybrane zostały tylko prawie i wyłącznie jej arie i partie chóralne, gdzie dodane były też cytaty z Susan Sontag czy dziennika Michela Leirisa oraz ostatni fragment, muzyka Teoniki Rożynek, na zasadzie takiego dialogu współczesności z tą klasyką, czy z tą ikoniczną taką postacią heroiny, która w tym projekcie się uheroicznia, bo my oglądamy w tym jakby ten proces stawania się Carmen, jakby bohaterki. I to były takie właśnie projekty, w których zdecydowałem się odejść od tego, co jest jakby zapisane w całym dziele, ale też z pełną świadomością, że robię to na własną odpowiedzialność, na własną rękę. I stąd jakby ta zmiana w tytule, czy jakiś podtytuł, który sugeruje, że to jest autorski projekt operowy z elementami opery klasycznej. Jakby to gdzieś tam było dla mnie ważne, żeby to też zaznaczyć. Więc w sumie nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie. To jest tak jakby kwestia zależna od konkretnych przypadków, od konkretnej koncepcji, że zakładam, że wszystko jest możliwe. Jesteśmy jakby wszyscy ludźmi, którzy poruszeni muzyką opery danej czy danym tytułem mamy jakąś interpretację, staramy się tę interpretację przedstawić, a publiczność się z tym mierzy i albo to akceptuje, albo nie. I myślę, że nawet jeśli nie, to warto było czasami takie eksperymenty podejmować dla samego doświadczenia właśnie zmagania się z taką materią. Więc ja jestem raczej dość otwarty na eksperymentowanie, ale na takie eksperymentowanie, które poparte jest faktycznie realnym, takim silnym zaangażowaniem w to, co się robi i gdzieś poszukiwaniem, które sprawia, że ta praca ma sens po prostu, bo staje się pasją. I to jest, myślę, ważne dla wszystkich osób zaangażowanych w taki proces twórczy.
0: Tak się zastanawiam, bo wydaje mi się, że w operze na pewno można wśród słuchaczy wyróżnić dwie takie frakcje. Pierwsza to tacy konserwatyści muzyczni, którzy chcą przyjść na spektakle, które będą wiernie odwzorowywały i odnosiły się do tradycji operowej. Drudzy to ci, którzy poszukują jednak w tych starych dziełach nowego kontekstu. I czy gdy pan tworzy reżyserię, to myśli pan o odbiorcach, czy w ogóle oni nie są w etapie pracy?
1: Może jest tendencja do tego, żeby takie kategorie gdzieś wytwarzać, natomiast ja absolutnie nie chcę takiego podziału jakby zakładać z góry. Myślę w ogóle, że publiczność jest jako grupa też zbiorowością indywidualności i to, co ja chcę pokazać na scenie, dla jednej osoby może być trzeciej minucie spektaklu objawieniem na poziomie muzycznym, dla innej osoby w 17 minucie jakby spodoba się jakaś metafora, a ktoś musi zobaczyć całość, żeby przeanalizować strukturę. Zakładam zawsze, że jest tak bardzo dużo indywidualnych podejść, że oczywiście to poszerza moją pracę, bo ja muszę wziąć pod uwagę różne możliwości, ale to czyni też tą moją pracę bardziej fascynującą, bo muszę założyć, że przychodzi na ten spektakl jakby grupa ludzi bardzo różnych. I to mi się też bardzo podoba w operze, że te różnice są znacznie bardziej jakby indywidualne niż właśnie ten podział, który jest podziałem sztucznym i myślę, że też krzywdzącym. Że sami się krzywdzimy, myśląc o tym, że przynależymy w ogóle do jakiejś grupy, która chciałaby tradycyjnej opery. Ja też nie wiem do końca, czym jest tradycyjna opera. Znaczy, jak widzę czasami dzieła z wieku XIX czy wcześniejsze, to wiem, że one same też były uwspółcześniane, że jeżeli ktoś pisał o operę czy libretto na tematy średniowieczne, to wcale ten kostium nie musiał być historyczny. I my mamy tak naprawdę mylne wyobrażenie trochę o tym, czym jest tradycja operowa, czy w takim razie powinniśmy zapalić światła na widowni i pozwolić też ludziom rozmawiać w czasie spektaklu i robić różne tam sytuacje związane z życiem codziennym, bo i tak przecież podczas niektórych przedstawień bywało. Więc wolę jakby budować jakby sytuację dialogu, otwartych takich pytań też, które możemy wspólnie interpretować, pozostawiać jakby takie przestrzenie, żeby każdy się poczuł zaproszony do zmierzenia się z czymś, o czym chcę mówić w danym tytule podczas spektaklu. I jakby ten rodzaj wytworzenia pewnej atmosfery, nawet jeśli jest to atmosfera taka budująca konieczność zajęcia jakiegoś stanowiska przez różne osoby, to jest zawsze dla mnie najważniejsze, żeby od początku do końca utrzymać uważność po prostu ludzi, którzy są zaangażowani w oglądanie, w słuchanie, w doświadczanie spektaklu, który przygotowuję. Jeżeli uda mi się tę uważność utrzymać od początku do końca, a jeszcze sprawić, że ludzie po oklaskach zaczną między sobą rozmawiać, dyskutować o tym, co zobaczyli, to jest dla mnie, wydaje mi się, najważniejsze i dlatego też jakby te spektakle robię. Szukam tych doświadczeń wspólnotowych, przeżywania czegoś na żywo, razem, gdzie możemy się dzielić tymi doświadczeniami, swoimi spojrzeniami na świat. To już mamy coraz mniej takich możliwości właśnie przeżywania czegoś takiego, co dzieje się tu i teraz na żywo i kosztuje jakby sporo wszystkie osoby zaangażowane i samo to już od razu jest takim istotnym wkładem, który wydaje mi się, że działa po prostu, działa na ludzi, którzy w tym uczestniczą też po tej stronie publiczności.
0: A przed nami teraz siódme preludium C-moll ze zbioru 9 preludiów Szymanowskiego. Słuchamy Krystiana Zimmermana, zwycięzcy 9. konkursu Chopinowskiego z 1975 roku.

0: Przypomnę, że słuchają Państwo audycji Klasyka Muzyczna w Radiu Poznań, a to były ostatnie dźwięki z preludium C-moll z 9 preludiów Karola Szymanowskiego. Słuchaliśmy Krystiana Zimmermana. W studiu Radia Poznań gościmy Krzysztofa Cicheńskiego, reżysera operowego. Proszę mi powiedzieć, czy w Pana świecie, czy w świecie operowym w ogóle, reżyserii operowej, jest demokracja, czy za wizją reżysera powinni wszyscy podążać?
1: No, to jest trudne pytanie, myślę, bo to też znowu zależy od różnych przypadków. Ja oczywiście staram się budować taką atmosferę demokratyczną, taką atmosferę, w której rozumiemy, co robimy razem i gdzie moja wizja jest zrozumiana jakby przez wiele osób zaangażowanych w ten proces. To oczywiście dla mnie jakby, który gdzieś zaczynał w teatrze offowym, gdzie reżyser jednocześnie czasami zamiata podłogę w sali i odpowiedzialny jest za rekwizyty, śrubki i różne takie szczegóły, to jest dość jakby taki ciekawy kontrast wtedy, kiedy wchodzi się w tak bardzo zestrukturyzowaną jakby przestrzeń, gdzie jest bardzo dużo osób odpowiedzialnych za pewne aspekty przedstawienia czy procesu twórczego i one wszystkie te osoby wykonują bardzo ważną pracę i jakby zrozumienie tego też dzięki temu być może, że zaczynałem od takich form bardziej kameralnych, mogłem się temu przyjrzeć bliżej. Na pierwszej próbie, kiedy się okazało, że pojawia się też asystent reżysera, gdzie pojawia się inspicjentka, gdzie pojawiają się różne osoby, które wspomagają ten proces, rekwizytor, akompaniatorka, dyrygent czy asystent dyrygenta, to jakby włączanie tych wszystkich osób w proces twórczy dla mnie jest ważne i ciekawe, żebyśmy też konfrontowali te pomysły od razu na poziomie już prób i tego, że wszyscy jesteśmy ludźmi w to zaangażowanymi, więc mnie po prostu ciekawi, co inni mają do powiedzenia. No ale oczywiście też, i to zwłaszcza w takich dużych dziełach, jakim jest na przykład Król Roger, gdzieś to moje zdanie jako inscenizatora, czy ta decyzja, czy możliwość powiedzenia tak albo nie, gdzieś na samym końcu też jest chyba ważna i w sensie też to jest taka odpowiedzialność, którą trzeba jakby dźwignąć, żeby przejść przez te wszystkie punkty, przez które musimy przejść i w tym sensie jakby myślę, że dla wielu osób zaangażowanych w ten proces jakiś rodzaj właśnie podziału tych obowiązków i nawet hierarchii, która z tego wynika, jest po prostu ważny, bo jest też przestrzenią taką bezpieczną, że wykonuje swoje zadanie, które pomaga innej osobie zrealizować swoje zadanie i wtedy w tej strukturze się zaczynamy odnajdywać i jakoś powstaje spektakl dzięki temu, a powstaje on w kilka tygodni praktycznie, jeśli chodzi o ten proces prób, no bo wiadomo, że jakby pewne aspekty związane ze scenografią czy z przygotowaniem partii wokalnych to są miesiące wcześniej jeszcze pracy, ale ten moment już powstawania spektaklu to jest bardzo intensywne kilka tygodni, w których tak naprawdę już powinniśmy wiedzieć, co robimy i do czego zmierzamy. Więc ta funkcja reżysera jako jakiegoś takiego przewodnika we współpracy oczywiście bliskiej z dyrygentem, bo tu mamy taką współodpowiedzialność za ten ostateczny kształt, jest, myślę, taka istotna po prostu w takich przedsięwzięciach, jakimi są spektakle operowe.
0: Mam pytanie jeszcze, kiedy pana praca się kończy? Kiedy kończy się praca reżysera operowego? Czy to jest ostatnia próba? Czy to są spektakle? Czy kiedy pan ogląda spektakle, są w panu jakieś, nie wiem, nerwy, stres?
1: Zawsze się trochę denerwuję. Staram się stworzyć jakby taką atmosferę, w ramach której próba generalna jednak jest już takim trochę pierwszym spektaklem. Zresztą ja bardzo lubię robić te próby generalne otwarte dla publiczności, dla osób pracujących w teatrze chociażby, czy dla rodzin i bliskich tych, którzy występują na scenie, bo to też pozwala występującym przejść przez ten proces jakby tego czasu na scenie, tej fizycznej obecności, zmierzenia się z wyzwaniami takimi bardzo prozaicznymi, czasami też jakiś rodzaj nerwów, czasami jakiś rodzaj właśnie takiego zaplanowania energii przez te na przykład 90 minut, bo mniej więcej tyle trwa Król Roger. Więc ja raczej wolę i mam, sam potrzebuję jakby takiego komfortu, żeby próba generalna już była taką przygotowaną, że nic po niej nie zmieniam. Nie zmieniam decyzji, nie prowadzę czegoś w inną stronę. Staram się gdzieś raczej opanowywać chaos niż go rozniecać. Wiem, że są osoby, które lubią pracować na chaosie i wtedy dopiero czują się gdzieś tam bardziej sprawcze, twórcze i kreatywne. Przyznaję, że mam jednak to gdzieś to poczucie komfortu jako wysoko postawiony taki warunek zrobienia dobrego spektaklu, ale oczywiście też lubię przychodzić na kolejne spektakle, patrzeć jak ta energia się zmienia, wchodzić przed spektaklem jeszcze do garderób i mniej więcej gdzieś tam kilka takich motywujących słów powiedzieć osobom, które za chwilę wejdą na scenę. I tak, to mi też sprawia przyjemność przy całym tym stresie związanym z różnymi rzeczami. Chociaż powiem szczerze, że największy stres zawsze odczuwam względem takich rzeczy, na których wpływu nie mamy. Jakieś takie drobne sprawy, że jakiś rekwizyt poleci w drugą stronę niż zakładaliśmy i to są takie przypadki, które później dostarczają mi też bardzo dużo satysfakcji, że udało się osobom, które są na scenie, opanować pewien wypadek, który miał nie mieć miejsca, a jednak miał. To są takie mikro rzeczy, jak na przykład to, że nie wiem, coś się może rozlecieć w rękach na przykład, prawda? To się może zdarzyć. Więc to, że te osoby potrafią, nie wychodząc z roli, cały czas być postacią, a jednak ograć ten element, to jest dla mnie dodatkowa jeszcze satysfakcja, że ten świat działa, że w tym świecie mogą się dziać też rzeczy, których jakby nie przewidujemy i te sytuacje, kiedy to oglądam, mnie trochę stresują, a potem dają satysfakcję, że ten świat jest silny, on ma swoje zasady i te postaci, które w nim funkcjonują, myślą kategoriami tego świata i to jest coś, co mówię, to dostarcza dodatkowej takiej satysfakcji, bardziej chyba nawet niż stresu.
0: Porozmawiajmy chwilę o Królu Rogerze Szymanowskiego. O czym jest to dzieło według pana?
1: Oj, to jest dzieło o wielu rzeczach na pewno. To jest dzieło nieoczywiste, dzieło, które też jakby powstawało w takim procesie zmian i przekształceń, które Szymanowski wspólnie z Iwaszkiewiczem zresztą jakby tutaj prowadzili. Ono nie do końca jest ostatecznie tym, czym miało być w pierwszym zamyśle. Miało się nazywać Pasterz. Miało być misterium, stało się operą. Znaczy dla mnie jest dalej misterium. To była, myślę, taka czysto decyzja, taka pragmatyczna, żeby skreślić misterium i napisać opera. Podobno Szymanowski coś takiego zrobił, chcąc jakby zaistnieć jednak w świecie operowym i mieć takie poczucie, że uczestniczy w tym świecie, jakby w tej takiej branży. On jednocześnie czuł się bardzo niezrozumiany i jakby to bardzo widać też właśnie w tym konkretnie dziele, jego zmaganie się z dziełem, z postaciami, z sobą samym, bo wydaje mi się, że jest to dzieło silnie autobiograficzne.
0: Możemy na chwilkę wyjaśnić różnicę pomiędzy misterium a operą. Misterium to jest inna forma.
1: No ja to tak rozumiem, że to misterium to jest dla mnie coś takiego bardziej związanego z rytualnością, z religijnością, prawda? No, coś, co nie kojarzy się z przebiegiem akcji. Tu nawet nie chodzi o takie genealogiczne, takie gatunkowe rozróżnienia, tylko dla mnie jakby to misterium jest takim hasłem wywoławczym właśnie tego, co ja chciałem osiągnąć w tym spektaklu, czyli właśnie jakiegoś obcowania z tajemnicą. Podczas gdy opera też może mieć wiele definicji i zazwyczaj jakby kojarzy nam się jednak z jakąś akcją też, która muzycznie się rozgrywa oczywiście w czasie, ale tutaj jakby też są historycznie różne formy i różne struktury ta fabuła przybiera i jakby ta forma dramatyczna jest często tą formą liryczną gdzieś przeplatana, czy nawet ten aspekt liryczny, czyli długie arie, które zatrzymują akcję i jakby pozwalają nam zobaczyć, usłyszeć postać i jej wewnętrzny świat, dominują w wielu tytułach, więc tak.

0: Panie jest, jakby wiedzie przez takie bardzo destrukcyjne, takie psychologiczne sposoby właśnie zabraniania sobie czegoś, zapominania, wypierania pewnych treści, a potem nagle ich otwierania się na nie, czy wygrzebywania z siebie. To są takie słowa, właśnie wygrzebywanie, to się kojarzy z zagrzebywaniem, z tym, że na końcu pojawia się faktycznie ziemia, w której postaci zaczynają obsesyjnie coś kopać i nie mogą się do tego dokopać, więc jakby ten rodzaj takiej rytualności wokół pewnego stanu melancholii, kiedy odczuwamy jakąś tęsknotę, ale nie wiemy do końca za czym i próbujemy to nazwać, próbujemy to znaleźć, to też jest gdzieś ważny aspekt tej już inscenizacji, bo to wyniknęło jakby z pewnych decyzji już rozumienia historii Rogera i tego, co się wokół niego dzieje. Ale tak, droga do siebie samego to jest, myślę, taki temat w Królu Rogerze, który wywołuje bardzo wiele różnych kolejnych scen, sytuacji i jakby w tym sensie to jest jego akcja też, to my widzimy, bo akcja wydaje się statyczna. Mamy trzy akty i w każdym akcie pasterz przychodzi do Rogera i Roger próbuje jakoś w tej konfrontacji zdecydować o jego losie, a okazuje się jakby z aktu na akt, że to pasterz decyduje o losie Rogera. Być może nie wiadomo, kto do kogo przychodzi, kto kogo sądzi. Ale to już są niuanse, które wynikają jakby z tego zróżnicowania pewnych takich relacji władzy i poddania, no bo oni wzajemnie się gdzieś jakby tak sytuują raz jeden nad drugim, a potem ten pasterz przejmuje jednak kontrolę. I to jest jakby ciekawe obserwowanie tych różnic pomiędzy pierwszym, drugim i trzecim aktem.
1: Posłuchajmy teraz kolejnego preludium Karola Szymanowskiego. Słuchamy ósmego preludium Es-moll w wykonaniu Krystiana Zimmermana.

0: Było to wykonanie ósmego preludium z opusu pierwszego, dziewięciu preludiów Karola Szymanowskiego. Słuchaliśmy Krystiana Zimmermana, a w studiu Radia Poznań gościmy Krzysztofa Cicheńskiego. Na zakończenie pani dyrektor Renata Borowska-Juszczyńska w książeczce programowej napisała, że tym dziełem, tą premierą żegna się z Teatrem Wielkim w Poznaniu. Czy jakieś takie brzemię miał pan, czuł pan z tego powodu, że tym dziełem zamyka się jakiś czas i okres w teatrze?
1: No myślę, że to jest jakiegoś rodzaju zobowiązanie, że to jakby jest duże oczekiwanie, żeby to wyszło, ale sam ten tytuł też budzi jakby taką odpowiedzialność gdzieś tam nakłada. Natomiast wydaje mi się, że od samego początku, kiedy rok temu w rozmowie z Renatą Borowską-Juszczyńską i z Jackiem Kasprzykiem dowiedziałem się od nich, że proponują mi ten właśnie tytuł. Było to zresztą też po tym, jak zrobiłem w Teatrze Wielkim ślub Zygmunta Krauzego, więc jakby to ich zaufanie do mnie jako do tej osoby, która sprawi, że ta inscenizacja będzie wartościowa, będzie tym ważnym wydarzeniem wieńczącym też jakby wiele wspaniałych premier, które się wydarzyły przez te ostatnie lata. To wszystko sprawiło, że jakby też czułem się dobrze w tym gronie, w tym towarzystwie i w tym zapewnieniu, że tak, chcemy, żebyś ty to zrobił, bo wiedzieli, że ja to zrobię najlepiej, jak potrafię. I to jest ta wartość tej współpracy wieloletniej, gdzie nawet moje właśnie wspomniane tutaj wcześniej eksperymenty z operami, miksowanie ich, gdzieś tam przerabianie i tak dalej, też były wsparte dużym zaufaniem i dużym wsparciem ze strony dyrekcji, a także całego teatru, wszystkich osób tam pracujących, więc te relacje myślę, że były dla mnie bardzo ważne i też pomogły mi konsekwentnie realizować też swoje cele artystyczne i dzięki temu zaufaniu tak naprawdę to wszystko powstało, a nie dzięki jakiejś presji czy poczuciu, że jestem nagle zobowiązany do zrobienia czegoś wielkiego i pod ciężarem tej presji to mi się udaje albo nie. Więc jakby myślę, że bardziej właśnie ta sytuacja zaufania, pełnego wsparcia była tą, która kojarzy mi się właśnie ze współpracą z tym teatrem w tych ostatnich latach. Także to oczywiście bardzo piękne, że można potraktować tę właśnie premierę jako zwieńczenie wielu też innych wspaniałych spektakli robionych przez innych wspaniałych twórców i wspaniałe twórczynie i jakby czuć się osobą gdzieś w tym gronie ważną i docenioną, to jest dla mnie duże wyróżnienie.
0: Pytanie na zakończenie. Czy w pana głowie słyszy jakieś inne dzieło, czy odpoczywa pan po Szymanowskim?
1: Jest mnóstwo dzieł. Powiem szczerze, że nie potrafię odpoczywać i w tym sensie ja nawet książki jak czytam, to zawsze podkreślam jakieś cytaty, które mnie inspirują i jakby nie potrafię tego traktować jako relaks czy jako jakieś takie odejście, tylko zawsze wszystko włączam w różne pomysły, które gdzieś tam zamieniają się w projekty. Ten jakby taki folder nazwany na komputerze niezrealizowany jest wciąż folderem, który jest pełen różnych jakby rzeczy i to są konkretne tytuły, ale to są też moje różne pomysły. Ja też oprócz realizowania spektakli w operze robię dużo takich projektów na mniejszą skalę, gdzie sam jestem też ich producentem, więc myślę, że tego odpoczynku za bardzo nie potrafię sobie zapewnić i sam Roger już inspiruje mnie do tego, żeby kilka wątków, których nie zrealizowałem w tej konkretnej inscenizacji, gdzieś wyrazić w różnych innych projektach, czy to operowych, czy to teatralnych, czy w jakichś instalacji, nad którymi też pracuję. Także tak, nie odpoczywam raczej.
0: A o swojej reżyserskiej kuchni i o królu Rogerze opowiadał Krzysztof Cicheński. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: A na zakończenie pozostawiamy Państwa z fragmentem z Halki Stanisława Moniuszki. Słuchamy fragmentu z początku opery. Niechaj żyje młoda para. Słuchamy orkiestry i chóru Teatru Wielkiego imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu przy prowadzeniu Jacka Kasprzyka. A tuż po serwisie wysłuchamy utworów inspirowanych preludium e-moll Fryderyka Chopina. Tymczasem dziękuję pięknie Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Mateusz Purce.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Załęski ogłasza zawieszenie broni o północy 6 maja. Czy powinniśmy bać się hantawirusa? Za chwilę także wystawa skarbów Biblioteki Kurnickiej.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 23 w poniedziałek 4 maja zapraszam Beata Chmielewska. Wołodymyr Załęski ogłosił zawieszenie broni, które ma wejść w życie o północy 6 maja. Ukraiński prezydent napisał o tym w mediach społecznościowych. Wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. 8 i 9 maja w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami. Ognisko śmiertelnego wirusa na holenderskim statku wycieczkowym. Jednostka płynęła z Argentyny do wysp Zielonego Przylądka. 3 osoby zmarły, 3 kolejne zachorowały. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie.
2: Ognisko hantawirusów na holenderskim statku wycieczkowym to wyjątkowa sytuacja, przyznał w rozmowie z Polskim Radiem główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Jak dodał, wirusy te rzadko przenoszą się między ludźmi. Zakazić się można poprzez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni.
3: Mogą być drogą oddechową czy pokarmową wchłonięte przez człowieka i jest to choroba rzadka i mało zaraźliwa. W związku z tym epidemia nam na pewno nie grozi.
2: Hantawirusy są niebezpieczne dla ludzi, dodaje krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz.
4: Choroba hantawirusowa to jest rodzaj gorączki krwotocznej.
2: Holenderski statek wycieczkowy stoi u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Na pokładzie jest 150 pasażerów i 70 członków załogi, którzy zostali objęci kwarantanną i nie mogą zejść na ląd. Wśród nich są też Polacy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Teraz Wielkopolska. Najcenniejsze zbiory Biblioteki Kurnickiej wyjęte ze skarbca. Z okazji 200-lecia tej szacownej instytucji w salach Zamku Kurnickiego pokazywane są prawdziwe skarby. Przede wszystkim książki, dokumenty i rękopisy.
5: Przede wszystkim rękopis trzeciej części Dziadów. To jest dzieło, które z uwagi na delikatny papier, blaknący atrament, pokazujemy naprawdę rzadko, aczkolwiek to jest klasa zero. Oprócz tego dzieła autorstwa słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, także Chopina, ze średniowiecznych dzieł na pewno kodeks Justyniana najpiękniejszy, najwspanialej zdobiony.
1: Mówi dyrektor Biblioteki Kurnickiej profesor Magdalena Biniaś-Szkopek. Wystawa czynna będzie tylko do piątku. Znajdziemy tam lektury, które pomogą zrozumieć siebie i innych. Biblioteka Emocji powstała w Konińskiej Książnicy przy ulicy Dworcowej. Więcej o tym miejscu za godzinę. A teraz pierwszy w Koninie kort do gry w padla, który powstaje przy ulicy Sosnowej. To sport, który łączy elementy tenisa i squasha, mówi Marcin Dołowiec, prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Korty.
6: Piłka po odbiciu od ściany nam wraca, nie musimy po nią chodzić. I ten próg umiejętnościowy wejścia do padla może być mniejszy. Wtedy się musimy mieć jakieś podstawy, żeby zagrać jakiś mecz. W padlu możemy wziąć rakietę i już zaczynać przebijać piłkę na drugą stronę, już próbować sobie grać.
1: Pierwsi zawodnicy zagrają na konińskim boisku pod koniec maja.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: W Wielkopolsce sporo chmur w nocy, jutro możliwe opady deszczu, niewykluczone burze. Obecnie 18-19 stopni Celsjusza. Jutro najcieplej będzie na południowym wschodzie, 25. Rankiem termometry minimalnie pokażą około 10 stopni.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
7: Klasyka muzyczna.
8: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w drugiej godzinie klasyki muzycznej. Przed mikrofonem Mateusz Purcel. W tej godzinie audycji sięgniemy po jeden z najpopularniejszych preludiów Fryderyka Chopina. Czwarte preludium e-moll z opusu 28. Preludia należą do jednych z najbardziej charakterystycznych dzieł Chopina. To w nich zamknięta jest esencja muzycznego charakteru kompozytora, a ich zróżnicowanie i mnogość pomysłów ukazuje geniusz tego wybitnego twórcy, który w tak małych formach zamknął wielki swój muzyczny świat. Ich charakter i nastrój są odbiciem nastroju kompozytora, który tworząc te preludia, świadomy był już swojej postępującej choroby. Jesienią 1838 roku Fryderyk Chopin udał się na Majorkę w towarzystwie wybranki serca, George Sand i jej dzieci. Wyjazd, który miał być spokojnym i nastrojowym pobytem, szybko przybrał nieoczekiwany obrót i okazał się źródłem niepokoju. W trakcie pobytu kompozytor ciężko zachorował. Pojawiły się u niego objawy gruźlicy, co wywołało panikę wśród miejscowej ludności. W obawie przed chorobą mieszkańcy nie chcieli przyjąć ich pod swój dach, przez co podróżni zostali zmuszeni do szukania schronienia poza miastem. Ostatecznie zamieszkali w opuszczonym klasztorze Kartuzów w Val de Mossa. To właśnie tam, w dość surowych warunkach, ale w pięknym otoczeniu wyspy, powstał cykl 24 preludiów z opusu 28. Choć same idee tych utworów dojrzewały w umyśle Chopina znacznie wcześniej. Niektórzy uważają, że tworząc ten zbiór, Chopin wyraźnie inspirował się dorobkiem Johanna Sebastiana Bacha. Szczególne znaczenie miał mieć dla niego cykl Das Wohltemperierte Klavier, obejmujący preludia i fugi we wszystkich możliwych tonacjach. Chopin wielokrotnie wracał do muzyki Bacha i czerpał z niej inspirację, komponując na podobnej zasadzie własny zestaw utworów obejmujący pełen krąg 24 tonacji. Wysłuchajmy więc tego wyjątkowego preludium, wykonania, które dokładnie realizuje zapis nutowy z preludium e-moll Fryderyka Chopina. Słuchamy Jana Lisieckiego.

Były to ostatnie dźwięki z preludium e-moll Fryderyka Chopina w wykonaniu Jana Lisieckiego. Słuchają Państwo Radia Poznań, a to audycja Klasyka Muzyczna. W tej godzinie, jak co poniedziałek, zajrzymy do innych muzycznych światów, które czerpią z dzieła Chopina. Na początku wysłuchajmy wersji jazzowej na fortepian. Słuchamy Adama Makowicza.

Słuchaliśmy preludium e-moll Fryderyka Chopina w wersji pianisty Adama Makowicza. Teraz oddalimy się od kultury europejskiej i wysłuchamy perskich brzmień. Teraz wersja multiinstrumentalistki Marii Pomianowskiej i jej przyjaciół, którzy preludium e-moll przenieśli w muzyczny świat

Te wyjątkowe brzmienia to wynik współpracy i inwencji Marii Pomianowskiej, która preludium e-moll Fryderyka Chopina ubrała w muzyczne szaty Persji. Przypomnę, że słuchają Państwo Radia Poznań, a to audycja Klasyka Muzyczna. Teraz przejdziemy do wokalnej, ale bardzo wiernej wersji preludium Chopina. Słuchamy Novi Singers.

Była to bardzo krótka wersja Preludium e-moll w wykonaniu wokalnego ansamblu Novi Singers. Teraz przeniesiemy się w jazzowe brzmienia. Fantazja kubana, słuchamy pianisty Chucho Valdesa.

A teraz przed nami wyjątkowe trio. Akordeon, wiolonczela i fortepian. Posłuchajmy wersji francuskich muzyków Félicien Brut, Edgar Moreau i Eduarda Macareza. Proszę zwrócić uwagę, jak instrumenty wykorzystują swoje perkusyjne możliwości brzmieniowe.

Trzeba przyznać, że to nietypowe połączenie stworzyło piękny muzyczny świat. Słuchaliśmy tria francuskich muzyków, akordeonisty Félicien Bruta, wiolonczelisty Edgara Moro i pianisty Eduarda Macareza. Teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego tria, Anny Serafińskiej. Wokalistce towarzyszą Rafał Stępień przy fortepianie i Cezary Konrad na perkusji. Słuchamy preludium E-moll.

Była to wersja Chopin Trio, czyli Anny Serafińskiej, Rafała Stępnia i Cezarego Konrada. Przypomnę, że słuchają Państwo Radia Poznań, a to audycja Klasyka Muzyczna. W tej godzinie audycji słuchamy reinterpretacji preludium e-moll Fryderyka Chopina. Teraz wysłuchajmy wersji amerykańskiego ansamblu Le Do Love Orchestra.

Była to bardzo romantyczna wersja dwóch akordeonistów, Jana Petera Klupfela i Marta Nassa, którym towarzyszyli muzycy z Wiedeńskiej Orkiestry Radiowej. Słuchają Państwo Radia Poznań, a to audycja Klasyka Muzyczna. Przypomnę, że w tej audycji słuchamy różnych reinterpretacji preludium e-moll Fryderyka Chopina. Przed nami wyjątkowy projekt, projekt Natalii Kukulskiej, która zrealizowała utwory Fryderyka Chopina w wyjątkowych aranżacjach. Słuchamy Natalii Kukulskiej, Kaja i Orkiestry Sinfonia Varsovia.

Były to ostatnie dźwięki z utworu Pod powieką Natalii Kukulskiej. Jest to projekt, w którym piosenkarka wykorzystuje utwory Fryderyka Chopina i nadaje im zupełnie inne brzmienie. Przypomnę, że w tej audycji spoglądaliśmy na preludium e-moll Fryderyka Chopina i słuchaliśmy go w przeróżnych aranżacjach. A na zakończenie pozostawiam Państwa z septetem Stanisława Słowińskiego. Słuchamy tej wyjątkowej wersji preludium e-moll Fryderyka Chopina. A już jutro zapraszam Państwa na klasykę muzyczną w imieniu Ewy Mikołajewskiej, a w środę o 22 w imieniu Aliny Kurczewskiej. Za uwagę tymczasem dziękuję pięknie Państwu, Mateusz Purcel.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Ukraina i Rosja ogłosiły rozejm bez koordynacji. Kto dostanie bon senioralny? Za chwilę także, dlaczego Kaliszanie nie chcą autobusów na ulicy Morelowej.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O północy już wtorek, 5 maja. Zapraszam, Beata Chmielewska. Z 5 na 6 maja Ukraina zawiesza działania zbrojne. Ogłosił Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca nie podał daty końcowej. Wcześniej Władimir Putin jednostronnie ogłosił zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. Jak wynika z komunikatu rosyjskiego resortu obrony, chodzi o świętowanie przez Rosjan Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.
2: Rosja zagroziła Ukrainie odwetem, jeśli ukraińskie siły zbrojne zakłócą przebieg parady wojskowej zaplanowanej na 9 maja. Z komunikatu resortu obrony wynika, że rosyjskie rakiety miałyby zostać wystrzelone w kierunku centrum Kijowa. To tam znajdują się budynki najważniejszych ukraińskich organów władzy oraz zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych. Ostrzegamy cywilów, mieszkańców Kijowa i pracowników zagranicznych misji dyplomatycznych o konieczności opuszczenia miasta, brzmi rosyjska groźba. Ukraina nie przestraszyła się tych groźb, ale poszła krok dalej. Jak napisał w internecie Wołodymyr Zełenski, ważniejsze jest ludzkie życie niż świętowanie jakiejkolwiek rocznicy. Wkrótce prezydent Ukrainy ogłosił tzw. reżim ciszy. Zełenski zapowiedział, że jego armia przerwie działania zbrojne od północy z 5 na 6 maja. Ukraińcy mają działać lustrzanie. Już pora, żeby rosyjscy wodzowie podjęli rzeczywiste kroki na rzecz zakończenia wojny, jeśli uważają, że bez dobrej woli Ukrainy nie zorganizują w Moskwie parady wojskowej, napisał Zełenski w internecie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To będzie wsparcie dla osób powyżej 65 roku życia, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz przygotowała projekt ustawy o bonie senioralnym. Chodzi o pomoc w domu, w przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, ale też zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. Program będzie wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów. Dziś tymi rozwiązaniami zajmie się rząd. Mieszkańcy ulicy Morelowej w Kaliszu nie chcą autobusów na swojej ulicy. Skarżą się na hałas i problemy z przejazdem. Wysłuchała ich nasza reporterka.
3: Nie chcemy autobusu, bo to jest bardzo krótki odcinek. Na tym krótkim odcinku jest 15 budynków.
4: Uważamy, że przystanki, które są po prawej czy po lewej, to jest wystarczająca odległość, żebyśmy my mogli sobie po prostu dochodzić. Ruch jest bardzo nasilony. Autobusy tutaj jeżdżą, ja czasami nawet z samochodu nie mogę wyjść, bo w jedną stronę jedzie i za chwileczkę jedzie z drugą strony.
1: Pod petycją do prezydenta podpisali się wszyscy mieszkańcy ulicy Morelowej. Na razie nie ma odpowiedzi. Biblioteka Emocji powstała w Konińskiej Książnicy przy ulicy Dworcowej. W nowej przestrzeni, która znajduje się przy wypożyczalni głównej, pojawiły się regały, na których umieszczono kilkaset książek popularno-naukowych, powieści, a także pozycji dla młodzieży i dzieci. One nie są poukładane według gatunków czy autorów, mówi Justyna Zacharek.
5: Tutaj kryterium, według którego znalazły się na odpowiedniej półce, jest emocja, którą wywołują w czytającym. Wchodząc do biblioteki emocji, zobaczymy kolorowe emotki, które przedstawiają emocje uczucia strachu, złości, radości, zaskoczenia, miłości i smutku.
1: W ramach projektu prowadzona jest też biblioterapia, podczas której uczestnicy rozmawiają o emocjach, analizując fragmenty książek.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: Najbliższa noc w Wielkopolsce z przelotnymi opadami deszczu, minimalną temperaturą na poziomie 10 stopni Celsjusza w dzień, od 19 na północy do 25 stopni na południowym wschodzie regionu. Wtorek Poznanie może burze, wiatr wtedy silniejszy, do 60 km na godzinę, ciśnienie będzie spadać.
0: Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Energia, wiara i wspólny śpiew. W Koninie odbyła się 20. edycja festiwalu Gospel nad Wartą. Gospodarzem wydarzenia był koniński chór gospel. A do miasta przyjechała legenda światowego gospel, pastor John Tillery, wraz z zespołem Living Sacrifice z Waszyngtonu. Uczestnicy festiwalu, którzy zjechali na wydarzenie z całej Polski, brali udział w dwudniowych warsztatach muzycznych z gośćmi zza oceanu. Odbył się również wspólny koncert. Z mikrofonem towarzyszyła im nasza reporterka Michalina.
2: Myślę, że świat jest teraz bardzo trudny na co dzień. Jesteśmy bardzo samotni. Żyjemy w sieci, żyjemy w bardzo dużym pędzie i coraz mniej pozostawiamy sobie czasu na relacje. I wydaje mi się, że to jest niezwykłe właśnie połączyć się, pojednać i być jednym głosem w 30 ciałach. Każde takie spotkanie niesie nas długo, długo i myślę, że to jest właśnie coś, co przyciąga też ludzi. 1, 2, 3.

0: Wydarzenie niesamowite i pełne najwyższych emocji dla nas i niezwykłe, dlatego że śpiewamy z grupą amerykańskich wokalistów gospel. Grupa nazywa się Living Sacrifice, a przewodzi jej niezwykle charyzmatyczny pastor John Tillery. Pochodzą z Waszyngtonu, ze Stanów Zjednoczonych, więc dla nas jest to nadzwyczajna sytuacja, w której my w Koninie możemy uczyć się muzyki gospel od Amerykanów, którzy w tej muzyce wyrastali, w zasadzie przyjechali z kolebki tej muzyki, która jest po prostu w ich sercach, w ich ciałach i to jest piękne uczyć się bezpośrednio od nich, ich pieśni, bo większość kompozycji, które wykonamy, to są utwory napisane przez Johna Tillery, więc jesteśmy z autorem i z wykonawcą, no, z cudowną grupą.
1: I różnica jest taka, że na koniec ten długi dźwięk jest do góry, nie schodzimy. Anything. O, okej. Okay. One more?
2: Yeah. One, two, three.
3: Nie dowierzam po prostu, że ten sen się spełnił, że to marzenie się urzeczywistniło i ja jestem pełna euforii, ekscytacji. Cały czas.
4: Oni mają to w ruchu, chociażby przed chwilą dołączyli do nas. Wystarczy, że ktoś właśnie taki, kto czuje swoim całym ciałem, duchem, usiądzie, że to jest takie zarażające i porywające.

0: Sama prowadzę od 20 lat chór gospel, organizuję również warsztaty gospelowe w Suwałkach. John Tillery też u nas gościł dwukrotnie, a tutaj na specjalne zaproszenie Beaty Stanisławskiej i Konińskiego chór gospel przyjechałam z dwoma wokalistkami i cieszę się, że po prostu możemy być takimi gośćmi specjalnymi, można powiedzieć, tych warsztatów wyjątkowych, no bo jednak to jest 20. edycja, więc piękny jubileusz. Muzyka gospel jest muzyką, która łączy ludzi, niezależnie skąd są, z jakich miast, z jakich kultur. Jest to muzyka, która otwiera serce.
1: Ja czuję się tutaj przy takim śpiewaniu, jak w grupie przyjaciół. Niejednokrotnie są to ludzie, których widzę pierwszy raz, tak? Natomiast odczucie jest takie, jakbyśmy się uznali od zawsze. Duchowość, takie ciepło, taka energia i ogromne wzruszenie.
0: Pieśni, które tak naprawdę łączą w swoim gatunku muzycznym różne style. I ta muzyka jest też bardzo nam bliska. Muzyka, można powiedzieć, współczesna, albo jazz, blues, soul. W tej muzyce jest, więc dużo rytmu, dużo radości i można wyrazić siebie przez tą muzykę.

0: Anybody else? Beautiful. 5 minute break.
1: Yeah. 5 minut przerwy.
2: Chór powstał w 2003 roku i śpiewamy już od 23 lat, natomiast od samego początku w zasadzie realizujemy format, który nazwaliśmy Gospel nad Wartą. Gdyby nie pandemia i to zatrzymanie, które nas wszystkich dotknęło, mielibyśmy też już ten jubileusz za sobą. Jesteśmy szczęśliwi w 20. odsłonie festiwalu i im ktoś wcześniej zaczynał, był młodszy, tym bardziej to wpisało się w jego życie. Dla mnie to jest naprawdę też znaczna część życia. No, zawsze jubileusz powoduje falę wspomnień i refleksje. Odwracamy się i przypominamy sobie początki. Ojciec Lech rzeczywiście jest piękną historią tego chóru. On zapoczątkował, on nam pokazał gospel, on nas zafascynował tą muzyką i porwał tłumy, bo w pierwszym roku naszego śpiewania było nas blisko 140 na liście i pierwszy gospel nad Wartą na scenie było 170 osób, bo przyjechały dwa autokary pierwszego chóru gospel z Przemyśla plus nasze 130 czy 140 prawie, więc to była naprawdę tak wielka siła. Muzyka stała się po chwili tak naprawdę planem ważnym, ale nie najważniejszym, bo ważne stały się relacje. No i takie dojrzewanie też w wierze i w rozumieniu tej muzyki.
3: Śpiewam w Koniewskim Chórze Gospel od samego początku. Byłam na koncercie chóru w klasztorze u Franciszkanów i wtedy to poznałam jakby tak na żywo po raz pierwszy gospel. Przewodził temu chórowi ojciec Lech Dorobczyński, bo przyjechał ze swoim jakby pierwszym chórem otworzonym, Przemyskim Chórem Gospel. I oni mieli takie te togi, te stroje, to było takie fascynujące. I oprócz tego ja już też byłam dosyć taką osobą utwierdzoną w wierze i wiedziałam, że dla mnie właśnie wiara jest takim sposobem radości, w ten sposób ją postrzegam. I tak sobie zapragnęłam na tym koncercie, Boże, chciałabym w takim chórze zaśpiewać. I wówczas byłam, pamiętam to lata szkolne, no bo to już jest dobre 20 parę lat. Był taki nabór do chóru. No i poszłam na tą próbę i tak się zaczęło. I jestem.
2: Muszę powiedzieć, że jestem z wykształcenia muzykiem klasycznym. Jestem wykształconą pianistką, dyrygentką, więc ta muzyka klasyczna towarzyszyła mi od dziecka i wciąż ta miłość do tej muzyki trwa, bo absolutnie jestem nadal zakochana i uwielbiam grać na fortepianie. Natomiast bardzo wcześnie zaczęłam słuchać muzyki jazzowej. Bardzo mnie ciekawiła muzyka soul, muzyka po prostu nazywana czarną muzyką, czarnoskórych wykonawców, więc poszukiwania ojca Lecha wówczas w 2002 roku, jak przyjechał do Konina Muzyków, no bardzo mnie ciekawiło to i ja weszłam bardzo chętnie, bo wiedziałam, że dotykam czegoś, co jest bliskie mojemu sercu, co dotyka duszy i bardzo byłam ciekawa wszystkiego. Musiałam przejść daleką drogę, żeby wdrożyć się w tą harmonię, w tą inną rytmikę, we wszystko inne, bo przecież muzyka gospel na 2/4 cały czas, inna pulsacja. Muzyka synkopowana, bardzo, bardzo otwarta muzyka w formach, więc duża czujność. To jest zupełnie inne wykonawstwo niż w muzyce klasycznej, kiedy wszystko mamy zaplanowane, kiedy na te 3 minuty występu na przykład pracujemy latami, prawda, żeby być perfekcyjnym od kreski taktowej od początku do zakończenia. Tu natomiast ta muzyka od początku dawała mi ogromną wolność w wykonawstwie, też taką interpretatorską. No i muszę powiedzieć, że spotkałam tak cudownych ludzi, którzy są ze mną, że to jest też coś, co mnie cały czas magnetyzuje.
0: Look at me, I'm gonna give you some dynamics. Try that. I'm gonna do a build up. You gonna build. How do you say build?
1: Budować mamy.
0: Send them. Okay?
2: Myślę o sobie, że jestem narzędziem w rękach właśnie Pana Boga, że On postawił mi ten chór, bo po prostu potrzebował. Ojciec Lech był przez moment, był 2 lata z nami. 2,5 i poszedł dalej służyć w swoim życiu, w takim zakonnym. Każdy prowadzi swoją drogę i ona jest już po prostu inna od dawna.

0: Jestem niesamowicie podekscytowany, że tu śpiewam. To naprawdę wspaniałe doświadczenie. To już mój czwarty raz w Polsce i za każdym razem, gdy tu przyjeżdżam, to doświadczenie jest coraz większe i większe, a praca z Konińskim Chórem Gospel była dla mnie przyjemnością. Korzenie muzyki gospel wywodzą się z Afryki, są uduchowione, mówią o Bogu, Jego dobroci i Jego wielkości. Gospel ze staroangielskiego gospel to dobra nowina, czyli dobra nowina o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa. Oznacza przede wszystkim Ewangelię. Gospel sięga XVI wieku, czasów niewolnictwa. Do 1863 roku do Ameryki sprowadzono kilkanaście milionów afrykańskich niewolników. Z czasem elementy ich kultury zaczęły rozprzestrzeniać się na tym kontynencie. Miały one znaczący wpływ na kulturę amerykańską. To czarnoskórzy niewolnicy, porywani z ich afrykańskiej ziemi przez białych mieszkańców Europy, wlewali w muzykę gospel zarówno swoje cierpienie, żal, rozpacz, jak i nadzieję na wolność. Niewolnictwo w USA oficjalnie zniesiono 18 grudnia 1865 roku. Tego dnia weszła w życie 13. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która trwale zakazała niewolnictwa oraz robót przymusowych na terenie całego kraju. Kontynuujemy te same wątki korzeni, powracając do naszych zmagań, naszego bólu i naszych trudności. Więc kiedy śpiewamy gospel, śpiewamy o radości, którą otrzymujemy nawet pośród burz. Śpiewamy o miłości, którą otrzymujemy nawet pośród bólu. Śpiewamy po prostu o Ewangelii, o Jezusie Chrystusie.
1: Gospel music means it's like breath.
0: Dla mnie muzyka gospel jest jak oddech i powietrze. Uwielbiam tę muzykę. Nie byłabym w stanie funkcjonować bez niej, bo to dobra nowina, to Ewangelia, to Biblia, a wszystko jest napisane i zaaranżowane tak, że możemy ją śpiewać w harmonii i poruszać innych wokół nas.
1: And be able to touch other people that's around us.
2: Chór daje mi po prostu spokój. Daje mi spokój, daje mi radość, daje mi taką odskocznię od codzienności, od problemów. Mam tutaj ludzi, którzy wspierają, którzy zawsze rozumieją, zawsze wyciągają pomocną dłoń, którzy mimo swoich problemów uśmiechają się szeroko, więc to jest dla mnie taka druga rodzina.
3: Dla mnie ten śpiew jest modlitwą. Wyrażam siebie i swoje emocje, ale też dzięki śpiewaniu mogę się w jakiś sposób wesprzeć w trudnych chwilach nawet, bo w tym śpiewie, w słowach, w tych pieśni myślę, że każdy z nas może odnaleźć siebie w różnych sytuacjach, jakich stajemy w swoim życiu, w miłości, w jakimś rozdarciu, w jakimś upadku, kiedy błądzimy w jakiś sposób, bo każdy z nas ma jakieś zakręty w swoim życiu i myślę, że w muzyce gospel mogą się odnaleźć różne osoby.
4: Przez te 20 parę lat było dobrze i było niedobrze. I właśnie w tym jakby trudniejszym okresie taka próba, no to jest takie właśnie przychodzące słowo. Wystarczy jedno zdanie, czasami jedno słowo, które po prostu utwierdzało mnie, że jestem na właściwej drodze.

0: That's what gospel music does.
1: To właśnie robi muzyka gospel. Łączy ludzi z różnych środowisk i z całego świata, bo mówimy o tym samym Bogu. Mówimy o Jego miłości, Jego zbawieniu, o nadziei, radości, pokoju, wszystkich tych wspaniałych rzeczach. I nieważne, kim jesteś, skąd pochodzisz, kiedy spotykamy się i śpiewamy gospel, jednoczymy wszystkich. Pozwala nam zapomnieć o tym, co dzieje się w naszym życiu i skupić się na Nim, wiedząc, że On jest w centrum wszystkiego. I to właśnie pozwala kulturom się łączyć. Przełamujemy bariery. Nawet w czasach niewolnictwa wspieraliśmy się pieśniami. Właśnie o to chodzi w muzyce gospel. I tak pięknie jest widzieć tak wiele kultur na tych warsztatach, gdzie tak wiele osób pochodzi z różnych środowisk, ale my wszyscy potrafimy się zjednoczyć i służyć jednemu celowi, Jezusowi.

0: Everybody else? Beautiful. 5 minute break. Yeah.
1: 5 minut przerwy.
2: Co sprawiło, że napisałeś tę piosenkę?
0: I wrote this song after I got sick.
2: Napisałem tę piosenkę po tym, jak się rozchorowałem.
0: I was in Florida at Disney.
2: Byłem na Florydzie w Disney.
0: And something was going on with my eyesight.
2: Coś zaczęło się dziać z moim wzrokiem.
0: And I could barely see outside.
2: Nie widziałem w ogóle, co się dzieje na zewnątrz.
0: And my legs were swelling like balloons.
2: Nogi mi spuchły jak balony.
0: When I got home from Florida, I went to go see my doctor.
2: Jak wróciłem do domu z Florydy, poszedłem zobaczyć się z lekarzem.
0: And my eye doctor told me that my retinas were detaching.
2: Powiedział mi lekarz od oczu, okulnik, że mu się odkleja siatkówka.
0: Due to diabetes.
2: Przez cukrzycę.
0: About 6 months later.
2: 6 miesięcy później.
0: I was totally blind.
2: Byłem już kompletnie niewidomy.
0: And they did surgery on my eyes.
2: Zrobili mi operację na oczy.
0: Today I'm totally blind in the left eye.
2: Dzisiaj jestem już totalnie nie widzę na lewym oku.
0: And very little sight in the right eye.
2: Tylko troszeczkę widzę na prawym.
0: My kidneys failed.
2: Nerki mi też podupadły.
0: And I went on dialysis.
2: Na dializę poszedłem, tak.
0: The doctor said it would take years before I could get a kidney transplant.
2: A lekarz powiedział, że może minąć wiele lat, zanim dostanę przestrzeń.
0: And one day I was sitting at the piano and I wrote this song, Do You Believe in Miracles?
2: I po prostu jednego dnia siedziałem przed pianinem i właśnie wtedy napisałem tą piosenkę.
0: And the song actually was a way of speaking to myself.
2: Ta piosenka była właściwie sposobem jakby mówienia do samego siebie.
0: And God spoke to me.
2: I Bóg do mnie przemówił.
0: One day I was sitting at home and the telephone rang.
2: Pewnego dnia siedziałem sobie w domu i zadzwonił do mnie telefon.
0: The doctor called and said they wanted to speak to my wife.
2: Lekarz zadzwonił i powiedział, że chce porozmawiać z moją żoną.
0: The doctor told my wife that they took her blood and put it with my blood.
2: Lekarz powiedział, że wzięli jej krew i zestawili ją z moją krwią.
0: They realized that we were a perfect match.
2: Yep. Okazało się, że pasują do siebie. Więc ustawili termin na to, żeby zrobić właśnie operację przeszczepu.
0: So my wife gave me one of her kidneys.
2: Więc żona dała mi jedną ze swoich nerek.
0: So I do believe in miracles.
2: Tak, więc wierzę w cuda.
0: We're stuck together for life now.
2: Teraz już jesteśmy ze sobą na całe życie.

0: Wysłuchaliśmy reportażu Michaliny Maciaszek pod tytułem Jednym głosem, która myślę, że zaraziła nas energią muzyki gospel i niesamowitego festiwalu gospel nad Warmią.
1: Radio Poznań. Gramy dla Ciebie.

0: Minęła pierwsza.
1: Pogoda dla Wielkopolski. We wtorek w naszym regionie zachmurzenie będzie duże i całkowite, opady deszczu, lokalnie możliwe burze, a wtedy porywy wiatru do 60 km na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na północy do 25 na południowym wschodzie. Minimalne wskazania wczesnym rankiem na poziomie około 10 stopni. Synoptycy zapowiadają spadek ciśnienia, czas reakcji, zdolność koncentracji obniżone. Wschód słońca 5.14, zachód 20.24. 5 maja dzień potrwa 15 godzin i 9 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 29 minut, a o godzinę i 39 minut krótszy od najdłuższego.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

że gdy się zbudzisz, zostaniesz już tylko sam. W tym śnie boisz się, że gdy się zbudzisz, zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów,